0: A w naszym kongresowym studiu są już znakomici goście. Jakub Dwernicki, założyciel i prezes grupy CyberFox.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jarosław Królewski, właściciel i prezes Synerise oraz Wisły Kraków.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: I Maja Szefer, założycielka i szefowa Zoe.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Dlaczego społeczność stała się tak cenną, poszukiwaną walutą w projektach technologicznych?
1: My wierzymy w społeczność, odkąd powstała marka CyberFox. Cyber, czyli twarda technologia, Fox, czyli ludzie, którzy są wokół tej technologii i dla których ta technologia jest. Klienci, pracownicy, partnerzy, inwestorzy. Wszyscy tworzą społeczność i my bardzo dbamy o relacje z tą społecznością, dlatego że nie ma chyba innej drogi. Dzisiaj marki muszą być prawdziwe, dzisiaj marki muszą być transparentne. Ja dzisiaj rano jadąc do Gdańska, tak sobie pomyślałem, a propos relacji ze społecznością, zobaczcie jak Google, bardzo źle posłuchałem tej nowej nawigacji, tego nowego głosu, nie Jarka Juszkiewicza i uważam, że to był straszny strzał w kolano ze strony Google, bo mi się tego po prostu nie chce słuchać. To właśnie te prawdziwe emocje, prawdziwe relacje muszą być zaangażowane w budowę relacji ze społecznością.
0: Maju, jak Twoim zdaniem, bez społeczności dzisiaj nie da się zbudować konkurencyjnej firmy?
3: Myślę, że społeczność i marka stała się jednym z kolejnych wyróżników i branża technologiczna, którą tutaj reprezentujemy, zapożyczyła to, a raczej naturalną kolejnością jest, że zapożyczamy to z rynków tak zwanych B2C. Dzisiaj sama technologia, jakby konkurencja jest oczywiście szalona, więc sama technologia nie jest kupowana przez kupujących, tak? Ludzie wybierają nie tylko to, co jest najlepszym produktem, ale też to, co jest dobrą marką, to, czemu ufają. Ja reprezentuję branżę sztucznej inteligencji szeroko rozumianej i nasi kupujący są zagubieni w tym świecie. Jest to dla nich po prostu nowe, tak jak dla wszystkich, więc szukają również społeczności, która marki, która reprezentuje społeczność, czy która buduje społeczność, w której będą mogli się odnaleźć i która pomoże im zrozumieć te zawiłości i odnaleźć się w tym nowym świecie. Stąd wydaje mi się, że jest to po prostu dzisiaj absolutnie kluczowe.
0: A mogłabyś doprecyzować, co to znaczy się odnaleźć? To jest wzajemne udzielanie sobie pewnej wiarygodności, to jest pewnego rodzaju rekomendacja, potwierdzenie, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie?
3: Moim zdaniem coś wychodzącego znacznie poza to, co robi lub nie robi moja firma, tak? My mamy szansę budować społeczność ludzi, którzy dzisiaj eksplorują rozwiązania oparte na AI i ci ludzie potrzebują tak zwanego, po staropolsku mówiąc, community, w którym będą mogli wymieniać się pomysłami, w którym będą mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o porażkach, o sukcesach. Potrzebują tak naprawdę platformy i dzisiaj spółki technologiczne, brandy są w stanie tę platformę im udostępnić, czy to fizyczną, organizując wręcz spotkania swoich klientów i swoich gdzieś tam, powiedzmy, fanów, czy też po prostu w online, organizując różnego rodzaju fora, webinary, miejsca, w których ludzie mogą wymienić się tymi doświadczeniami.
0: Jarosław, ty masz szczególne doświadczenia, bo jesteś też właścicielem klubu sportowego. Czy to normalny biznes, czy kolejna platforma społecznościowa?
2: Wiesz co, ja prywatnie uważam, że kwestia społeczności jest kluczowa zarówno w świecie tych takich firm komercyjnych, profesjonalnych, biznesowych, ale też oczywiście w klubie piłkarskim. W klubie piłkarskim nie da się funkcjonować bez społeczności. To są nasi klienci, siła pociągowa, to są dostarczacze emocji na meczach, atmosfery, rodziny, pokolenia, często miliony ludzi zaangażowanych w dany klub. Natomiast jest coś swoistego w dzisiejszych, wiecie, wszystkich konceptach, czy to na biznes, czy na kluby sportowe, czy na inne organizacje, że jednak staramy się budować tą społeczność, po pierwsze pracowników, po drugie klientów, przykładowo B2B, plus klientów B2C, którzy są ich klientami, więc tak naprawdę to jest bardzo istotne, żeby przekazywać swoje wartości, dość precyzyjnie przekazywać również misję tego, co się robi i rozumieć, jaką na koniec dnia chce się mieć output tego wszystkiego, czyli tak naprawdę jak chce się być postrzeganym i co tak naprawdę chce się dołożyć do tego świata. Oczywiście to nie jest tak, że te rzeczy nie ewoluują, bo myślę, że każda firma musi mieć takie swoje kluczowe wartości, które chce przestrzegać i do których dąży, bo raczej nie są one dane raz na zawsze. I moim zdaniem to jest pewnego rodzaju autentyczne przedstawianie się do tych ludzi, którzy nas otaczają, czy to jest społeczność inwestorów, tych, którzy nam kibicują, tych, którzy szukają w nas inspiracji i tą inspiracją może być tak naprawdę każdy.
0: No dobrze, brzmi to wszystko szalenie romantycznie, ale na końcu chodzi o to, żeby na nich po prostu zarabiać, tak? Dobrze rozumiem ten model biznesowy? Oni są dawcami pieniędzy, są klientami.
2: Tak, natomiast musisz rozróżnić tutaj bardzo kilka rzeczy ważnych. Jakby dzisiaj wszystko jest walutą. Czas jest walutą, którą my poświęcamy na coś. Generalnie rzecz ujmując, tworzymy rozwiązania, które czasami poprawiają jakość życia, czasami oszczędzają ten czas, czasami robią jeszcze coś innego dla tych ludzi. I myślę, że to jest taka umowa społeczna, jak za czasów Locke, gdzie umawiamy się na pewnego rodzaju interakcje, relacje, w ramach której za pewne działania otrzymuje się po prostu środki, żeby się rozwijać i jeszcze bardziej wpływać na tą relację. I myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast myślę, że dzisiaj nie da się już budować relacji, nie wiem, vendor, partner czy klient, firma. To musi być dużo szersza relacja i ta relacja musi być absolutnie autentyczna i opierająca się na czymś więcej, na autentyczności, na jawnym jakby podsumowaniu, prezentacji, jakie wartości my dostarczamy, co my dostarczamy temu klientowi końcowymi i co za to po prostu mamy otrzymać i to wszystko. I musimy się znaleźć w połowie drogi, w jednej trzeciej drogi, żeby po prostu budować to zaufanie. Niezależnie czy jest klientem Coca-Coli, bo też przecież kibice Wisły przykładowo wydają na Coca-Colę czy na jakieś inne środki, inne napoje słodycze paręnaście, może kilkaset złotych miesięcznie, tak samo wydają na karnet, więc nie jest jakby się właścicielem i też tego klienta na koniec, tylko on jest, musi czuć przynależność do pewnej grupy, do pewnego, nie wiem, smaku, do czegoś, co jest dla niego w życiu po prostu istotne.
0: Maju?
3: Ja się z tym zgadzam, bo to walutą niekoniecznie jest to, że no ja buduję dzisiaj społeczność po to, żeby bezpośrednio zarobić na tym pieniądze i żeby te osoby, które uczestniczą w tej społeczności, są jej częścią, kupiły od nas to rozwiązanie. To nie jest o tym, bo ja też bardzo o tej społeczności dużo się uczę, tak? Dla mnie tą walutą jest również to, że ja pozyskam informacje, które...
0: Informację zwrotną o produkcie.
3: Nawet nie tylko o produkcie. O tym, z jakimi wyzwaniami dzisiaj te osoby się mierzą, tak? Z jakich rozwiązań korzystają, w jaki sposób funkcjonują ich organizacje. To jest pewna dla mnie bardzo cenna waluta, którą płacą za to, że my przekazujemy tę platformę do wymiany wiedzy i to jest o tym.
0: Kuba, właśnie, czy produkt, czy społeczność? Co w tej hierarchii jest ważniejsze? Bo Maja sugeruje, że ten produkt może ulegać pewnej ewolucji pod wpływem właśnie zachowań odbiorców.
1: No to na pewno budując produkt trzeba słuchać społeczności, ale trochę trzeba też tej społeczności coś zaproponować, żeby ten produkt, bo nie powstałby iPhone, gdyby był budowany ze społecznością, prawda? Ludzie by powiedzieli, nie chcemy telefonu, na którego szybce będzie widać ślady. Natomiast ja jeszcze bym chciał dodać, że my jakby w ogóle te relacje ze społecznością muszą być prawdziwe, to znaczy, że oparte o wartości, które my naturalnie mamy w sobie i chcemy, żeby ta społeczność je w nas tak postrzegała i one mają odpowiadać tej jakby potrzebom tej społeczności. My w ogóle, zanim powstała marka CyberFolks, mieliśmy takie warsztaty i próbowaliśmy znaleźć to, co nas wspólnie łączy z klientami, bo jakoś na początku, jak się buduje firmę, to wszystko jest trochę takie przypadkowe. Jak już mieliśmy tych klientów, mieliśmy pracowników, to wypracowaliśmy te wartości. I nam zidentyfikowaliśmy. I nam wyszły dwie wiodące rzeczy. Empatia i eksperckość. To są rzeczy, na których zbudowana jest cała marka CyberFolks. Empatia znaczy, że chcemy rozumieć potrzeby, problemy tego klienta lepiej niż to wynika z wszelkich kontraktów, zapisów i tak dalej. Eksperckość, że zawsze będziemy ekspertami i takimi wiarygodnymi nie będziemy nigdy, nie wiem, w reklamach, w jakichś webinariach, wystąpieniach dawać osób, które będą ładnie mówić, ale w głębi nie będą miały tej eksperckiej wiedzy. I to się doskonale sprawdza przez te lata. W ogóle na podstawie tych dwóch wartości nazwa powstała dopiero później. CyberFolks właśnie, prawda? Cyber, ta ekspertość, Folks, empatia.
0: A jak duża jest ta społeczność wasza wokół CyberFox?
1: Dzisiaj mamy 700 tysięcy firm jako klientów w całej Europie. Ta społeczność jest w wielu wymiarach, bo to są klienci, ale to są też partnerzy, z którymi bardzo dbamy o relacje. 3 lata temu uruchomiliśmy projekt Partners, gdzie łączymy partnerów naszej firmy z klientami i oni mogą za darmo sprzedawać im usługi. Budujemy dookoła tego dodatkowy ekosystem. Teraz inwestując w PrestaShop czy w Syliusa, powiększyliśmy tą społeczność, bo ta społeczność już jest w tej chwili międzynarodowa. To są tysiące partnerów, mnóstwo ludzi, którzy czasem hobbystycznie nawet zaangażowani są w budowanie takiego kodu i uczymy się jeszcze robić to na większym wymiarze teraz europejskim, ale znowu widzimy, że te wartości, które zdefiniowaliśmy równo tam 7 lat temu, kiedy budowaliśmy konstrukcję samej marki CyberFox, one są ponadczasowe i totalnie uniwersalne.
0: Ale dokupujesz też społeczności, dobrze rozumiem?
1: Tak.
0: I jak się integruje te społeczności później? Ile to trwa?
1: Widzisz, cały czas w oparciu o to samo, o tą prawdziwość, o tą eksperckość i empatię, prawda?
0: Czyli ten wspólny mianownik pozostaje absolutnie niezmienny.
1: Absolutnie.
0: A jak się wycenia społeczności w modelach biznesowych, w tych przedsięwzięciach i projektach, które macie? Ile one są warte? Gdybyście chcieli kiedykolwiek firmę sprzedać, to w tej pozycji wycena społeczności, która jest tak ważnym elementem w tych spółkach, które rozwijacie, co by się tam pojawiło?
2: Ja myślę, że w klubach piłkarskich to jest większość aktywów, które masz. Natomiast w przypadku spółek takich komercyjnych, no to jest bardzo mocno skorelowane z liczbą klientów, partnerów, pracowników i tutaj da się zrobić równanie i spokojnie to wycenić w sposób matematyczny i bardzo precyzyjny. Natomiast jest coś takiego też jak pewnego rodzaju ewangelizacja, którą się robi, bo myślę, że każda firma ma też więcej zadań niż tylko i wyłącznie, nie wiem, doprowadzić do IPO czy zrealizować jakieś cele czy KPI-e. Myślę, że parę lat temu chyba Apple na giełdzie ogłosił, że ich celem nie będzie tylko i wyłącznie EBITDA i maksymalizacja zysku, tylko tak zwany szerzej wtedy niezrozumiany w 100% wpływ. Dlaczego wpływ? Dlatego, że na wpływie można budować potem wiele różnych modeli biznesowych. Czyli jak się zaprojektuje dobrze infrastrukturę pod nowe projekty, to tak naprawdę i pod wpływ, to naprawdę można potem w zasadzie dzisiaj nie mając jakiegoś produktu, zbudować potem dzięki zaufaniu i wielu innym tematom kolejne linie produktowe i tym podobne, co myślę, że Jakub też po części robi, mając ugruntowaną pozycję w jednych segmentach i w stanie bardzo szybko mieć network effect, bo to zaufanie wśród klientów jest. My sami współpracujemy, więc wiemy, jak to jest osobiście ważne. Więc z tej perspektywy, z mojej perspektywy, ja uważam, że to jest bardzo złożona rzecz, ale też w jakiś tam sposób kwantyfikowalna.
0: A jak ty szacujesz, na ile szacujesz tę grupę twojej społeczności?
2: Wisły Kraków czy ogólną?
0: No to zróbmy najpierw Wisły Kraków,
2: myślę,
0: a potem
2: Kraków
0: ogólną.
2: Badają nam parę milionów kibiców, dlatego że większość tej diaspory, która wyjechała za granicę w 2004 roku, jak podchodziliśmy do Unii Europejskiej, no to były sukcesy Wisły Kraków, więc jedyną rzeczą, którą mogli robić, to oglądali Wisły Kraków wtedy w pucharach, więc dzięki temu prawie wszyscy, którzy byli Polakami za granicą, mają sentyment do Wisły Kraków.
0: A powiedz jeszcze takie pytanie, które no musi się pojawić w tym kontekście. Zarządzanie tak wrażliwym ciałem, jakim jest społeczność, też jest pewnie ogromnym wyzwaniem też operacyjnym, komunikacyjnym. Kuba o tym wspomniał, o tych wartościach, które są takim lepiszczem tego typu grup. Jak klub gra dobrze, to ta społeczność jest w naturalny sposób związana z tym klubem. Jak klubowi idzie gorzej, to rozumiem, szeregi topnieją.
2: Zgadza się, natomiast jeśli się jest przejrzystym w tym swoim planie i też pokazuje się to tak zwane vulnerability swoje, czyli swoją podatność na błędy, też, że się jest człowiekiem, a nie wyidealizowanym przez rzeczników prasowych bytem, to myślę, że jest dużo łatwiej. Nie? I to też dużo rzeczy jednak uczy w kontekście komunikacji, ale też odkrywania samego siebie na sam koniec.
0: Maju, jak ty wyceniasz swoją społeczność i czy to ma z punktu widzenia twoich inwestorów znaczenie? Ile i kogo masz?
3: Wiesz co, pojęcie społeczności w takim segmencie B2B to jest, powiedziałabym, dość płynne. Bo czym dokładnie jest ta społeczność? Czy ona jest naszymi klientami, naszymi partnerami? Ona jest tymi firmami, które myślą o tym, żeby nas kupić? One są, ta społeczność jest osobami, które przychodzą na nasze eventy, które spotykają się w naszych takich, na naszych takich okrągłych stołach. To jest trochę poszatkowana społeczność różnych grup. ona, nie liczyłam tego nigdy, tak szczerze, jakby ona ma wpływ na moje wyniki finansowe i to jest jasno widoczne, ale jest też dla mnie czymś personalnym, to znaczy ja jestem po prostu ciekawa ludzi i to, że mogę z nimi spędzić czas, dowiedzieć się czegoś, mnie uczy niesamowicie dużo jako człowieka, jako przedsiębiorcę, na koniec dnia również jako prezeskę i współzałożycielkę Zaui, ale to jest po prostu coś znacznie większego, co daje mi niesamowitą satysfakcję i to jest dzisiaj dla mnie najistotniejsze. A czy na tym zarabiamy? Oczywiście, że zarabiamy i dlatego jestem w stanie uzasadnić pewne wydatki firmowe właśnie budowaniem tej społeczności.
0: Ale to jest sparametryzowane. Ty musisz mieć określoną ilość, liczbę ludzi w tej społeczności, żeby na końcu twój bilans się zgadzał?
3: Słuchaj, mam policzone konwersje ze społeczności, tak? I jest to najlepsza konwersja spośród wszystkich innych rzeczy, które jako firma możemy robić. Od eventów po reklamy płatne, tego typu rzeczy. Społeczność jest najlepiej konwertującą formą sprzedaży.
0: A teraz posłuchajmy, jak tę sprawę widzi profesor Rafał Mrówka z SGH, we współpracy z którą powstaje ta audycja.
4: Firmament. Silna społeczność wokół marki daje dziś coś znacznie cenniejszego niż zasięgi. Daje zaufanie, lojalność i odporność na wojny cenowe. Klasyczne badanie Harvard Business Review pokazuje, że dobrze zbudowana społeczność zwiększa lojalność klientów, obniża koszty marketingu i dostarcza firmie pomysłów na rozwój. Najnowszy raport Edelmana podkreśla natomiast, że dla konsumentów zaufanie do marki jest dziś równie ważne jak cena i jakość. A marki wygrywają wtedy, gdy potrafią wnieść do życia ludzi poczucie więzi i wspólnoty. Dlatego firma ze społecznością to nie tylko sprzedawca produktu, to organizator relacji. Taka społeczność potrafi bronić marki w kryzysie, rekomendować produkty znajomym i dostarczać wiedzy, które nie da się kupić w klasycznym badaniu rynku. Ale potrafi także współtworzyć treści i produkty, czego przykładem jest projekt Lego Ideas, gdzie to społeczność kreuje nowe pomysły zestawów kultowych klocków. Beneficjentem tej idei jest też zresztą Radio 357 ze swoją społecznością patronów, do której zresztą także sam się zaliczam. W świecie przesytu komunikatów społeczność to ogromna przewaga, bo ludzie bardziej wierzą ludziom niż reklamie. Ale społeczność może być też przekleństwem. Gdy marka zaczyna mylić najgłośniejszych fanów z całym rynkiem, traci perspektywę. Gdy obieca zbyt wiele, społeczność staje się bardziej wymagająca, a rozczarowanie bywa

0: prawdziwą ławicą ryb, która płoszy się bardzo szybko. Ten poziom lojalności jest mocno ograniczony. Popełniliście jakieś błędy w trakcie rozwoju firmy, które skutkowały takim radykalnym odpływem ludzi ze społeczności i czy ciężko potem odpracować, ciężko ich z powrotem ściągnąć pod swój dach?
1: Szczerze i na szczęście nie kojarzę takiej sytuacji, kiedy popełniliśmy błędy. Być może są jakieś taktyczne sytuacje, które na pewno wpływają na tą naszą relację ze społecznością i to na pewno są sytuacje, w których integrowaliśmy różne marki, prawda? Bo marka CyberFolk składa się z wielu innych spółek, które wchłonęliśmy, czy Linux.pl, czy Hekko. I na pewno dla tych społeczności zmiana tego brandu była jakimś wyzwaniem, trudną sytuacją, ale musieliśmy zadbać wtedy o to, aby właśnie znowu te wartości, które komunikujemy, trafiały i były w miarę możliwości jeszcze lepsze od tych, do których byli przyzwyczajeni. Na przykład ważne było, że znowu w takiej marce Linux.pl, z której chyba mamy dzisiaj najwięcej klientów, klienci byli przyzwyczajeni do tego, że mają kontakt z ekspertami od razu na pierwszej linii komunikacji. My nigdy im tego nie mogliśmy zabrać, nie mogliśmy zastąpić, nie wiem, call center, które było takie przypadkowe, jakimiś juniorami, do których oni zadzwonili i jedyne co, to mogli podać swoje dane i czekać na przekierowanie do dalszej osoby. Cały czas ważne jest, myślę, integrując takie społeczności, nie zabierając im tego, co mieli do tej pory, a dając więcej. My dajemy cały czas mnóstwo webinarów, mnóstwo jakichś spotkań, w których nawet klienci mogą uczestniczyć, chłonąć jakąś dodatkową ekstra wiedzę. Tak, ale miałem mówić o błędach.
0: Było znakomite wprowadzenie.
1: To myślę, że w ten sposób staraliśmy się tych błędów unikać.
0: Jarosław? Bo ty masz niesłychanie wrażliwą społeczność. Właśnie, czy masz przygotowaną jakąś strategię awaryjną na przykład sytuacja nagłego odpływu istotnej grupy twojej społeczności? Czy masz zidentyfikowanych liderów, maruderów? Czy wiesz, kto tam nadaje ton?
2: Wiesz, w przypadku Wisły Kraków jest trudno, bo tutaj nie jest to kwestia zmiany Coca-Coli na Pepsi, no bo jednak się do klubu nie zmienia jak rękawiczki, więc to jest bardzo trudno. A w przypadku, wiecie, rynku, ja uważam, że absolutnie klienci dzisiaj enterprise'owi czy inni bardzo mocno zmieniają rozwiązania, zmieniają dostawców różnych rozwiązań, natomiast też wierzą w kompetencje i myślę, że kultura zaufania jest ważna na poziomie managementu firm. Jakby też takiej percepcji, czy dany człowiek, dana firma jest w stanie się zmienić, czy w stanie się poprawić, czy jest w stanie coś, nie wiem, rozwinąć i tym podobne, więc tutaj jest bardzo dużo zmiennych, które o tym decydują. Natomiast z mojej perspektywy, przede wszystkim ja uważam, że jeszcze raz powtórzę, jakby bycie transparentnym w tym, co chcesz zrobić, pozwala potem uzyskiwać tą samą transparentność od drugiej strony i przygotowywać na ten odpływ.
0: Maju?
3: Autentyczność jest absolutnie kluczowa i mam wrażenie, że odmieniamy ją tutaj przez wszystkie przypadki i jest mnóstwo takich przykładów, gdzie ktoś próbował zbudować społeczność, ale by to nie było w zgodzie z nim czy z firmą. Ja nie mam takiego przykładu, żeby ta społeczność się gdzieś tam, wiecie, załamała, natomiast my podchodzimy bardzo ostrożnie do budowania społeczności, bo jak popatrzymy na szereg rzeczy, jeszcze raz, które możemy robić jako firma, żeby się promować, żeby sprzedawać więcej, to wiele rzeczy to jest tak zwane two-way door, nie? Jakby możemy spróbować, możemy się wycofać, spróbować, wycofać się. W przypadku budowania społeczności, jak spróbujemy i się później wycofamy, to faktycznie stracimy jakichś czempionów, tak? Stracimy zaufanie tych ludzi, którym obiecaliśmy platformę i jej nie dostarczamy. Więc kiedy my decydujemy się, że dla jakiejś grupy naszych potencjalnych klientów, dla grupy szczególnie nas interesującej, budujemy platformę, to ją budujemy i jesteśmy do tego skomitowani, że robimy to wydarzenie dla nich dzisiaj, zrobimy je również za miesiąc i robimy je za 3 miesiące. I nie ma już poniekąd odwrotu od tego, dlatego moim zdaniem budowanie społeczności jest tak w B2B, szczególnie Enterprise B2B, jest procesem, który musi być z natury powolny.
0: Jakub, tak intuicyjnie wyczuwam, że inwestorzy typu Venture Capital

0: troszkę lepiej mogą rozumieć wagę społeczności w spółce. Jak twoi inwestorzy giełdowi? Oni rzeczywiście przywiązują do tego istotną wagę? Oczekuje się od ciebie, że ta społeczność będzie utrwalana, wzmacniana, rozbudowywana?
1: Szczerze, nigdy o tym nie rozmawialiśmy z naszymi inwestorami.
0: Analitycy o to nie pytają?
1: Nie, nie pytają. Oni poruszają bardziej takie twarde KPI finansowe i to jest dla nich zawsze najważniejsze, ewentualnie jakieś parametry jakości satysfakcji klientów typu Net Promotion Score. Natomiast o społeczności nigdy do tej pory nie miałem pytań. Natomiast ja właśnie chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że jednak ci inwestorzy to jest też nasza społeczność, prawda? I to jest, i z nimi też musimy bardzo dobrze budować te relacje i dbać o to, jak oni rozumieją nasz biznes, jak oni rozumieją perspektywy, które są przed naszym biznesem, jak rozumieją zagrożenia. Jesteśmy z tej branży, którą niedawno dotknął tak zwany kryzys SaaS apokalipsy i wszystkie jakieś takie zagrożenia związane z AI-em i my musieliśmy bardzo dużo pracy poświęcić na to, żeby tej społeczności właśnie wytłumaczyć, jak to się przekłada na nasz biznes, więc o ile jakby ja nigdy nie spotkałem się z podejściem wyceny tych społeczności, czy pytaniem o budowanie relacji, o tyle no naturalnie my te wszystkie różne warstwy społeczności w różny inny sposób dbamy o komunikację i zrozumienie.
0: Rozumiem, Maju, u ciebie jest inaczej. U ciebie fundusz VC dopytuje o społeczność i musisz się wykazać jej posiadaniem i rozliczeniem jej efektywności.
2: Właśnie to wcale nie jest takie inne, może tutaj zaskoczę. Fundusz VC jeszcze na naszym etapie też przede wszystkim pyta o to, ile wygenerowaliśmy revenue, a nie o to, w jaki sposób tam doszliśmy. To jest dla nich wtórne, oczywiście są tym zainteresowani. Jakie są sposoby na pozyskiwanie klientów lub co działa, co nie działa, czy da się to skalować, czy możemy to przenieść z jednego rynku na inny rynek. Ale to nie jest tak, że naszym twardym KPI jest, ile mamy członków społeczności i jaki jest z nich revenue. Myślę, że to wchodzimy tam trochę w ten obszar, ponieważ coraz większą naszą grupą docelową są deweloperzy, czy osoby szeroko rozumiane techniczne i to jest jeszcze podatniejsza grupa na budowanie platformy, na budowanie społeczności wokół technologii open source, tego typu klimaty, więc w ten temat wchodzę. Tutaj Jarek pewnie może na ten temat więcej opowiedzieć, bo jest to jego domena.
0: Ja dodam tylko, że Jarek cały czas zarządza swoją społecznością. Bardzo aktywnie. Jarosław, zostałeś wywołany przez Maję do tablicy.
3: Wiecie, ja też jakby moim zdaniem kluczowe jest to, żebyśmy tutaj zrozumieli to pojęcie społeczności szerzej. Jakby to nie jest rzecz, którą można posiąść w takim normalnym, reifikującym podejściu, że ją urzeczowiamy, że to się da instrumentalnie zdobyć i tym podobne. Moim zdaniem to już nie są te czasy, kiedy można było, wiecie, z mównicy sejmowej czy z jakiegoś wieca politycznego porwać tłumy bezrefleksyjnie, którzy tak naprawdę nie zrobią głębszej analizy lub przez rzecznika prasowego powiedzieć coś, co będzie zwykłą papką socjotechniczną. My dzisiaj tak naprawdę codziennymi działaniami budujemy to zaufanie, zdobywamy to zaufanie i codziennymi działaniami, błędami, nie wiem, zmieszamy jego gęstość czy coś w tym stylu, więc trzeba sobie po prostu zdawać sprawę, że tak ten świat teraz wygląda, jest wymagający. Natomiast myślę, że tym wszystkim jest czas na to, żeby kultywować te rzeczy, które jednak łączą nas w jakiejś tam grupie, bo zauważmy, że dzisiaj ludzie łączną, lubią być w grupach, jakby lubią mieć te same koszulki, lubią mieć pewnego rodzaju podobne poglądy, podobną wizję i czują się wtedy lepiej. I uważam, że to jest dobre, bo to daje dużo, dużo kolorytu dla nas. Natomiast też moim zdaniem w takich grupach jesteśmy w stanie bardzo dużo uczyć. Więc ja bym potraktował te społeczności i niezależnie, czy patrzymy z perspektywy inwestorów, gdzie to możemy oceniać przez jakieś NPS-y, przez różne rzeczy, przez współczynniki satysfakcji pracy w firmie, jako coś, co jest po prostu takim otwartym, wielkim eksperymentem, w ramach którego ta nasza organizacja ma być coraz bardziej dojrzalsza i dostarcza coraz więcej wartości.
2: Ja bym chciała zwrócić uwagę na naszych słuchaczy na to, co robią dzisiaj ogromne firmy technologiczne i w jaki sposób próbują być jak cool firmy B2C. Zwróćcie uwagę, co robi firma Anthropic. Firma Anthropic, która tak naprawdę buduje taką bardzo twardą technologię do automatyzacji wszystkiego, całego naszego świata, wypuszcza swój własny merch. o które ludzie się wręcz zabijają. Każdy chce mieć czapeczkę z napisem thinking. To jest sposób na budowanie brandu i to jest sposób, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie tego jeszcze omierzyć wszyscy, jak tutaj siedzimy, ale każdy czuje, że jest to potrzebne i że ma to wpływ na nasze organizacje, a firmy tak ogromne jak Anthropic pokazują, że no coś w tym musi być, bo jest w to bardzo dużo ładowanych pieniędzy i też takiego efortu całej organizacji.
0: Wysiłku.
2: Bardzo dziękuję i przepraszam za ten okropny język.
0: Nie szkodzi, lubimy też makaronizmy, ale z tego, co powiedziałaś, wynika, że raczej młodsi odbiorcy, młodsi konsumenci, młodsi uczestnicy tych społeczności są bardziej podatni na tego typu narzędzia. Na Pawle czy na mnie wątpię, żeby perspektywa otrzymania czapeczki zrobiła jakiekolwiek wrażenie i zbudowała jakąkolwiek lojalność z kimkolwiek.
2: No, to nie chodzi o tę czapeczkę.
0: A o
2: tu
0: co chodzi?
2: O symbol. O symbol tego, że jesteś tym innowatorem. Ta czapeczka jest symbolem tego, że jesteś w klubie ludzi, którzy byli tam pierwsi, którzy pierwsi automatyzowali swoją pracę, swoje życie, która rozumie. Jest tym takim... Jest w samym środku tej rewolucji. Ludzie chcą pokazać, że w środku tej rewolucji są, że oni widzieli wcześniej niż inni. To jest tego typu forma przekazu. I mimo, że ta czapeczka nie ma dla ciebie wartości materialnej, ona dla wielu ludzi ma wartość po prostu pokazania, kim oni są, tak samo jak zakładają koszulki Wisły Kraków.
1: Ja się zgadzam z tym, co Maja mówi, że to jest, wiesz, synonim bycia cool, o ile w ogóle to słowo jeszcze jest cool. Chyba już są jakieś dużo nowsze.
0: Nieco dziaderskie.
1: Tak, ale no właśnie, no. To też chyba nie do końca o to chodzi,
2: już
1: ale...
2: Już kiedyś wpadło słowo ale na antenie radia.
1: Absolutnie kupuję to, co Maja powiedziała.
0: Po raz pierwszy, w mojej obecności po raz pierwszy.
1: Absolutnie kupuję to, co Maja powiedziała, bo zobaczcie, jaka jest geneza sukcesu Apple'a. Słuchawki do iPoda były białe, miały białe kabelki i jak szedłeś w Nowym Jorku na ulicy z takimi słuchawkami, to byłeś jakby na górze piramidy społecznej i rozumiem, że to, co Anthropic w tej chwili robi, to nie ma tego fizycznego produktu, więc tymi koszulkami próbuje pokazać, gdzie są i jak wysoko w hierarchii społecznej są członkowie ich społeczności. Tak to odbieram i myślę, że to jest bardzo ciekawy ruch.
2: My też produkujemy bardzo dużo merchu z super wysokiej jakości po to, żeby nasi klienci go noszą. Tak? I to nie jest dlatego, że nasza bluza czy nasza czapeczka jest 10 razy lepsza niż inne bluzy i czapeczki, które mają w swojej szafie. Są dobrej jakości, ale przede wszystkim chcą pokazać, że oni to robią. Oni są częścią czegoś większego.
3: U nas jest ciekawy przypadek. Na przykład jesteśmy teraz sponsorem stadionu jako Synerize Arena, więc bluzy z Synerize są normalnie dostępne w sklepie i też kibice je kupują, więc nie tylko i właśnie nasi klienci i pracownicy.
0: No w tym środowisku inwestorskim znowu mnie to troszeczkę śmieszy, ale chodzenie demonstracyjnie w tych bezrękawnikiem z napisem Patagonia też ma świadczyć o przynależności do określonej grupy. Moi drodzy, czy skoro to jest takie ważne, czy w waszych firmach na stanowiskach kierowniczych są ludzie, którzy odpowiadają za zarządzanie tymi społecznościami?
2: U nas nie ma takiej osoby, ale my jesteśmy też bardzo małą organizacją i nawet rozmawialiśmy dzisiaj o tym w panelu, że w tym kierunku to zmierza, że te organizacje są coraz mniejsze i jedna osoba ma zdecydowanie szerszą odpowiedzialność. Ja osobiście zajmuję się społecznością w naszej organizacji, dlatego też, że moja twarz poniekąd markuje tę społeczność, tak? I ja to chcę robić i uważam, że to jest dzięki temu autentyczne. Ale taka jestem. Gdybym była inna, to pewnie bym się nie nadawała do budowania tej społeczności. Więc osobiście pani prezes zajmuje się budowaniem społeczności.
0: Kubie damy chwilkę na zastanowienie się, ale zapytamy Jarka, jak to jest u niego, bo podejrzewam, u ciebie jest cały sztab ludzi, którzy...
3: Nie, ja sam wszystko robię. U mnie są też kilka zasad. Nikt nie tyka mojego maila, kalendarza i social mediów.
0: Rozumiem, ale ty żartujesz teraz.
3: Absolutnie nie żartuję. Nikt nie ma do tego dostępu. Wszystkie rzeczy dotyczące moich prywatnych rzeczy są generowane i realizowane tylko przeze mnie.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o kwestie klubowe i właśnie o tym, o czym mówi
3: nie,
0: Maja,
3: zarządzanie... W przypadku klubu mamy cały sztab ludzi, który tym się zajmuje, w przypadku Synerize również, ale i tak mam dostęp do tego w razie czego, żeby ich poprawić.
0: I jak się mierzy ich efektywność, tych ludzi? Jakie są KPI dla takiego zespołu?
3: KPI, no, jakby myślę, że nie ma... Są są KPI sprzedażowe oczywiście, bo część social media aktywności to musi być część sprzedażowa, ale są też takie, powiedziałbym, tożsamościowe, gdzie bardziej patrzymy po prostu na reakcję, która potem przekłada się na jakiś długotrwalowy sentyment i jesteśmy w stanie to też analizować za pomocą różnych narzędzi.
0: Jakub, miałeś chwilkę na zastanowienie, czy ty masz u siebie kierownika do spraw społeczności?
1: Nie mamy. W PrestaShop jest taka osoba, która, ponieważ to jest oprogramowanie open source'owe, czyli oparte o społeczność, więc tam naturalnie jest osoba, która odpowiada za relacje ze społecznością, natomiast na poziomie całej grupy te zadania są rozproszone, szczególnie gdzieś tam w miejscach działu marketingu i tam, gdzie tworzymy jakieś eventy, gdzie budujemy jakieś webinaria, czy mamy komunikację przez social media. Natomiast jakby stricte nie ma wydzielonej takiego stanowiska.
0: A teraz już głos oddajemy dwóm takim, co... Oj, przepraszam, to nie ten skrypt. A teraz Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z My Company Polska, którzy poszukali międzynarodowych przykładów udanych i mniej udanych projektów opartych o społeczność.
4: Firmament. Kiedy ostatnio wsparłeś jakąś zbiórkę crowdfundingową dotyczącą zbierania pieniędzy na firmę, biznes albo na jakiś innowacyjny pomysł?
5: Zbiórki nie wsparłem, ale jestem subskrybentem społeczności Bartka Pucka i jego newsletteru. Tam jest wokół samego newsletteru jest zgromadzona społeczność i ta społeczność bardzo mocno sobie pomaga, bardzo mocno się wspiera. Wymieniane są oferty pracy, wymieniane są haki, narzędzia. Dziś można zbudować społeczność biznesową, która nie będzie takim marketingowym dodatkiem, tylko jednocześnie może być kanałem sprzedaży, może być produktem, może być takim specyficznym systemem edukacji, źródłem retencji, rekrutacji.
4: Wszelkie trendy światowe, globalne, wydaje mi się, że zmierzają ku temu, że crowdfunding to jest przyszłość biznesu. Rocznie otwiera się kilkanaście milionów zbiórek. Najszybciej rozwija się rynek crowdfundingowy, co ciekawe, w Azji. No tam tego typu projektów jest zdecydowanie najwięcej. No i też taką globalną platformą, która się zdecydowanie kojarzy z crowdfundingiem, jest Kickstarter. Mamy parę przykładów polskich founderów, którzy zebrali niemałe pieniądze na tego typu platformach, więc wydaje mi się, że będzie zbiórek i takich finansowań biznesów coraz więcej.
5: Ale ja widzę też duży inny trend, mianowicie tworzenie społeczności wokół dużych biznesów, ale też takich mniejszych społeczności, takich mniejszych pokoi, gdzie można omawiać sobie różne problemy biznesowe. Jest to miejsce, gdzie tworzy się zaangażowanie klientów i tutaj wydaje mi się, że bardzo fajnym przykładem jest Salesforce, który stworzył wokół siebie community, która się nazywa Salesforce Trailblazer Community. Jest to taka społeczność, która jest nie tylko forum użytkowników, to taki system wręcz edukacyjny, statusu, kariery. Przez tą społeczność przeszło miliony osób, które odnoszą dziś sukcesy w tym systemie Salesforce'owym i 90% z nich uważa, że ta społeczność przyspieszyła innowacje w firmie. I drugi bardzo ciekawy trend dotyczący tego, jak one są budowane, to jest związany z AI-em. AI pozwala na tworzenie dużo kontentu na takich grupach, próby jakichś moderowania dyskusji, natomiast uczestnicy tych grup starają się też spotykać w offline. To znaczy, to jest bardzo ciekawe, że AI nie zabija tych grup, ale wzmacnia relacje bezpośrednio.
4: Wydaje mi się, że to słowo offline jest tutaj w zasadzie najlepszym podsumowaniem, bo teraz pewnie będzie trochę autoreklamy, ale jako My Company Polska jesteśmy członkami między innymi klubu biznesowego Legii Warszawa i to jest świetny przykład tego, jak wokół było nie było aktywności biznesowej, można też zbudować społeczność, bo jak doskonale wiesz, to nie jest tylko dobijanie, nie wiem, biznesów, które są przy okazji meczów organizowane, ale to też jest wspólne przeżywanie tych meczów, to jest wspólne dzielenie pasji i po prostu takie budowanie więzi między ludźmi, co jest bardzo ważne po pandemii.
5: No i jest też inny program, program Incredible Sebastiana Kulczyka. Zamiast dawania spółkom, startupom wyłącznie pieniędzy, dodaje im dostęp do globalnej sieci kontaktów, do wiedzy ekspertów, do know-how, więc działa bardziej jako smart money, aniżeli zwykłe money.

0: Wracamy do naszej dyskusji. Drodzy Państwo, ilość czy jakość? Jak mierzycie jakość swoich uczestników, swoich społeczności?
1: Absolutnie jakość. W moim takim bardzo małej grupie docelowej tak naprawdę każda osoba, która w jakiś sposób nie pasuje do społeczności, jest w stanie tę społeczność poniekąd zniszczyć, prawda? Więc jeżeli mam grupę bardzo wysoko postawionych dyrektorów związanych z obsługą klienta, to nie mogę dopuścić do tego, żeby wśród tej grupy znalazła się osoba, która jest na przykład bardzo junior, tak? Więc muszę dbać o jakość tej społeczności, żeby faktycznie społeczność była platformą, żeby budowało się zaufanie pomiędzy członkami tej społeczności, żeby byli w stanie dzielić się również swoimi wyzwaniami i czuli się z tym swobodnie i czuli, że ta grupa wnosi im wartość. Więc z mojej perspektywy zdecydowanie jakość, ale jest to oczywiście specyficzna grupa, specyficzna społeczność.
0: Jakub?
2: Absolutnie jakość. To przede wszystkim nam zależy na tym, żeby ta część profesjonalna rynku, deweloperów, freelancerów, znała nasze usługi, lubiła je. I też mamy dedykowane eventy dla tej części społeczności. Robimy specjalne jakieś takie spotkania, Cyber Folks on Tour, które są w różnych miastach. Robimy tam bardzo merytoryczne spotkania, gdzie dajemy też arenę do wypowiedzi tej części społeczności, do networku. I to naturalnie buduje później ilość. Zawsze ilość zaczyna się od jakości, nigdy odwrotnie.
0: A jak identyfikujecie te śliwki, robaczywki, to o czym mówiła Maja, osoby, które mogą zakłócić funkcjonowanie, czy taki dobrostan takiej społeczności?
2: No takie osoby zawsze się pojawiają i nie ma siły, jeżeli budujesz jakikolwiek brand, to zawsze komuś przy tej skali, przy tej liczbie klientów, partnerów, zawsze pojawi się ktoś, kto w jakiś sposób czy będzie niezadowolony, czy będzie wręcz hejterem. Natomiast myślę, że jedyną metodą na to jest dobra komunikacja, tłumaczenie tego, co się robi i dlaczego to jest słuszne i prawidłowe. Nigdy dyskusja chyba, bo te dyskusje nigdy nie prowadzą do nieprzekonanego.
0: Jarosław? Bo u Ciebie znowu tych takich wrażliwych punktów pewnie, czy zapalnych punktów jest więcej właśnie w tym obszarze.
3: Ja myślę, że przechodzimy do takiego momentu, kiedy wszystko w firmie dzieje się trochę w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, jeśli chodzi o nowości wypuszczane przez firmy, jeśli chodzi o nowe algorytmy, jeśli chodzi o publikację nowych modeli, o modele biznesowe, o nowych klientów. Bardzo trudno jest dzisiaj na przykład komunikować się ze społecznością, nie wiem, w jakichś większych interwałach. Jest to po prostu trudne, bo po prostu wtedy się gorzej konkuruje. I z mojej strony jest też tak, że ja bardzo cenię sobie ten crowdsourcing, czyli tą społeczność, która może się wypowiadać na różne tematy, bo to z naszej perspektywy jest jedna z takich głównych, kluczowych dla nas elementem feedbacku dotyczący naszej pracy, ale też zmiany, które się w danej firmie po prostu realizuje.
0: A jakie błędy Waszym zdaniem, z Waszego doświadczenia, obserwując też rynek i swoich konkurentów, najczęściej się popełnia, próbując nieco na siłę zbudować taką społeczność wokół własnych projektów?
3: Gdy wszystko zaczyna być sztuczne, a nieprawdziwe. Ja myślę, że trzeba opowiadać swoją historię w sposób bardzo prawdziwy i autentyczny, bo wtedy to naprawdę wygrywa się te społeczności. Jeśli się zaczyna to robić zbyt korporacyjnie, no to myślę, że to nie jest droga donikąd.
0: No ale Jarku, dzisiaj tak trudno rozróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co nie jest prawdziwe. Ponad 80% treści na platformie X jest generowanych przez boty, więc o jakiej tu mówimy dyskusji?
3: Dlatego moim takim na przykład bardzo ciekawym wnioskiem dzisiaj jest to, że w zasadzie wideo takie na czasu rzeczywistego, takie konferencje jak teraz, czy takie radio jak teraz, gdzie ktoś się realnie może przedstawić ze swojego snapshotu umysłu, jest najważniejszą rzeczą, która może się zdarzyć. Bo wszystko inne dzisiaj, co piszą posłowie, co piszą politycy, co piszą ludzie w social mediach, jest wytworem, który prawdopodobnie przeszedł jakieś filtry. A tak jak rozmawiamy teraz, to możemy przedstawić siebie, co myślimy, jaką mamy wiedzę, czy odpowiadamy na pytania, czy mamy, czy się zwieszamy i tak dalej, i tak dalej. Jacy jesteśmy emocjonalni, czy coś w tym stylu. Więc tak ten moim zdaniem świat będzie wyglądał.
0: Bardzo dziękuję.
1: Myślę, że to jest
0: Maju.
1: Największa wartość dzisiaj, dlatego jeżeli, no myślę, że tutaj nie zdefiniowaliśmy tej społeczności dokładnie, no bo to ma kilka różnych definicji. Ja prowadzę społeczność taką zamkniętą, jak również społeczność, która oczywiście gdzieś tam kryje się wokół naszego brandu. Jak myślę o takich społecznościach zamkniętych, to my spotykamy się na żywo. Tak? I tam to jest to, co dzisiaj ludzie doceniają i to jest właśnie to, o czym Jarek powiedział. Bez filtrów, tacy jacy jesteśmy, bez przerzucenia naszych myśli przez ChatGPT najpierw, bez filtrów AI-owych na naszych twarzach, tak jak zostaliśmy stworzeni z tymi myślami, które mamy w głowach i to jest dzisiaj największa wartość. Dlatego wracamy do tych wydarzeń na żywo. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi, dlatego że łakniemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, który nie jest ofiltrowany po stokroć.
0: Kuba?
2: Absolutnie się zgadzam. Absolutna autentyczność. Ludzie, u nas nie ma miejsca na to, żeby AI pojawił się w sferze komunikacyjnej. O ile na potęgę stosujemy wewnątrz, w automatyzacji, w optymalizacji procesów AI-a, o tyle nie ma szans, żeby on się pojawił, nie wiem, w zdjęciach, które publikujemy, w wypowiedziach, w jakimś wideo, które muszą to być ludzie, muszą to być ludzie prawdziwi. My nawet się nie godzimy na aktorów, którzy mogą w jakichś webinariach czy innych miejscach, gdzie opowiadamy o naszych produktach, muszą to mówić ludzie, którzy naprawdę mają o tym pojęcie. Więc w świecie zalewanym właśnie takim chłamem AI-owym autentyczność będzie zyskiwała na wartości.
1: Ja bym powiedziała nie nawet chłamem, tylko właśnie perfekcją. Wydaje mi się, że ludzie mają już dosyć tego, że wszystko jest takie perfekcyjne. Te piękne twarze, te piękne wypowiedzi. I dzisiaj, jak nigdy wcześniej, doceniane jest to na przykład, kiedy mówimy po angielsku z akcentem. Każdy ten akcent ma inny. I to jest totalnie okej. Okay. Jesteśmy dzięki temu rozróżnialni. Ludzie chcą tego słuchać. Jakby takie są moje obserwacje. I też takim jestem treści.
0: A społeczność może być zagrożeniem dla produktu, bo Maja wielokrotnie podkreślała wagę słuchania i wsłuchiwania się w głos tego vox populi własnej społeczności. A jeżeli oni nie mają racji, a wy uważacie, że produkt powinien ewoluować w zupełnie innym stylu, grożąc odejściem, ograniczeniem swojej aktywności, to co wtedy?
3: Ja myślę, że przede wszystkim tak. No, są dwa rodzaje współpracy z klientami i oba trzeba praktykować. Jeden to jest oczywiście jakaś wspólna roadmapa, która jest dla nich istotna, dla nas istotna, natomiast nie można absolutnie porzucać swojej wizji na to, jak chcemy zbudować projekt albo produkt, albo jak widzimy świat, bo to jest przyszłość, bo to jest moim zdaniem, to my jesteśmy od tego, żeby być specjalistami w dziedzinie, której dostarczamy te rozwiązania, a nie klient, który będzie, że tak powiem, customowo budował.
1: Wszystko ma swoje plusy i minusy oczywiście.
0: Zabrzmiałaś jak konsultant.
1: Trochę nim jestem, ale no tak jest. Tak? No zobaczmy, co się dzieje wokół produktów konsumenckich. W momencie, kiedy, nie wiem, Facebook czy Instagram zmieni troszeczkę swój interfejs użytkownika, następuje protest wśród tych właśnie wyznawców marki. Jeżeli Coca-Cola zmieni troszeczkę skład swojego produktu albo smak, no to oczywiście pojawią się przeciwnicy. Więc wydaje mi się, że bilans tutaj zysków jest wyższy niż strat, no ale trzeba się z tym liczyć, że społeczność będzie miała również głos wtedy, kiedy nam to nie będzie po drodze.
0: Kuba, i ostatnia kwestia, zacznę od ciebie, mamy jeszcze 2 minuty, bo te kropki jest mi połączyć najtrudniej, nie ukrywam. Czy w dobie rozwoju AI te społeczności będą zyskiwać na znaczeniu, czy będą tracić na znaczeniu? Maja troszkę o tej autentyczności takiej skazitelnej wspomniała. Jak ty uważasz? Czy to jest sprzymierzeniec, jeżeli chodzi o budowanie, czy raczej okaże się taką bronią obosieczną?
2: Myślę, że społeczności będą zyskiwać na znaczeniu, dlatego że tego AI-a będzie coraz więcej i on oczywiście gdzieś w pewnym momencie będzie stanowił jakieś źródło rozrywki, spędzenia czasu dla dużej części odbiorców. Natomiast będzie nudny, będzie taką treścią bardzo mocno rozwodnioną, bez wartości. A myślę, że tam, gdzie jest potrzeba jakości, potrzeba znowu tego eksperckiego wizerunku, tylko autentyczne rzeczy i tylko ta prawdziwa społeczność oparta o prawdziwe relacje będzie totalnie sprzymierzeńcem, bo jej AI-em się nie zbuduje.
0: Jarosław do Jarosława, po znajomości dwa zdania, które spuentują naszą dzisiejszą dyskusję.
3: Ja przede wszystkim myślę, że jesteśmy w takim momencie cywilizacyjnym, że trzeba być bardzo plastycznym w tym. Umysł musi być bardzo plastyczny i nastawiony na wiele różnych zmian i ciekawych rzeczy, które są przed nami. Warto do tego podchodzić w sposób bardzo taki ambitny, ale też potrafi zarządzać paradoksami, które często są. Jakby nie rozwiązywać problemów, które niekoniecznie muszą być rozwiązywalne, bo konflikt w organizacji paradoksalnie może być kreatywnie istotny. Więc i z mojej perspektywy to są bardzo ciekawe wyzwania. Ja myślę, że społeczność jest takim trochę mirrorem, zwierciadłem tego, co my robimy i jest też oceną tego, co my robimy, w jaki sposób robimy. Jeśli potrafimy narzucić na to film i wybrać te rzeczy, które są naprawdę wartościowe, to cały szum inny można tak naprawdę zlikwidować.
0: Jarosław Królewski, Kuba Dwernicki, Maja Szefer, bardzo dziękuję za szalenie interesującą rozmowę.
4: Firmament.
0: W tym wydaniu Firmamentu to już wszystko, a za dwa tygodnie znowu się spotykamy. Do tego czasu polecamy podcasty Radia 357 i kanały Incredibles Sebastiana Kulczyka. Zaglądajcie tam po najciekawsze treści biznesowe. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: 20 maja, mamy środę, Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. Pandemia COVID-19 wstrząsnęła, jak pamiętamy, światem. Izolacja, hospitalizacje, miliony istnień ludzkich, zatrzymanie łańcuchów dostaw, załamanie gospodarek, recesja, strach. Szacuje się, że ta pandemia kosztowała światową gospodarkę ponad 16 bilionów dolarów, a według Światowej Organizacji Zdrowia zarejestrowano prawie 6,5 miliona zgonów do połowy 2022 roku. W wyniku załamania gospodarczego miliony osób na całym świecie popadło w ubóstwo. Skutki czujemy do dziś. Czy taka pandemia, może jeszcze bardziej dotkliwa, może się powtórzyć? Naukowcy nie mają wątpliwości, że tak. Niektórzy uważają, że to kwestia czasu, nie wiemy po prostu kiedy. Lekarze chorób zakaźnych zwracają uwagę na ocieplenie klimatu, ogromne zaludnienie, a także intensywne podróże. To między innymi sprawia, że wirusy szybko przemieszczają się, potrafią pojawić się tam, gdzie dotąd były rzadkością. Ponadto wracają choroby uznane za opanowane, a wzrost zachorowań na odrę, na krztusiec idzie w parze ze spadkiem wyszczepienia. Naukowcy badający tybetański lodowiec Gulia w Chinach znaleźli ponad 1700 unikalnych gatunków wirusów, a wraz z ociepleniem topniejące lodowce będą uwalniać uśpione patogeny do środowiska wodnego. Dziś pytanie, czy wirusy wykończą świat? Czekamy na państwa telefony. Czeka pan Bartek. 510-357-357. 510-357-357. A w aplikacji jest nasza sonda. Proszę głosować. Zapraszam. 2,5 minuty po południu. Pani profesor Joanna Zajkowska jest moim gościem. Specjalistka zajmująca się chorobami zakaźnymi. Epidemiolog. Dzień dobry pani profesor. Kłaniam się pani.
4: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Pani profesor, czy pandemie będą nas dotykały? Czy to, co obserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19, może się powtórzyć?
4: No, muszę powiedzieć, że wstęp, którym pan zaczął, to zabrzmiał przerażająco. Potencjalnych czynników ryzyka jest bardzo dużo. Wirusów w naszym środowisku jest bardzo dużo, ale poza tym, co pan o tych zagrożeniach, pan redaktor wymienił, myśmy zmądrzeli, my mamy, medycyna idzie do przodu, mamy po pierwsze centra nadzoru kontroli nad chorobami zakaźnymi, które są w Afryce, w Stanach Zjednoczonych, mamy nasze europejskie centrum kontroli nad wirusami, przepraszam, nad chorobami zakaźnymi. Mamy bardzo taki sprawny system informacji, mamy bardzo dobrą diagnostykę, w związku z tym myślę, że zagrożenia są, natomiast nauczyliśmy się szybciej wykrywać, szybciej reagować, próbować tworzyć szczepionki, tworzyć leki, także potencjalnych czynników jest mnóstwo, ale my też wiemy już, z czym się można zmierzyć.
3: To prawda, no ale wobec niektórych odmian, a na przykład no, te informacje, które docierają z Konga, ale także z Ugandy, wirus Ebola przybrał nową odmianę, nie ma na nią szczepionki ani leku. No tak, pani profesor, mogą przekształcać się, mutować i inne wirusy?
4: To jest wirus, który już wcześniej był rozpoznany. On rzeczywiście nie jest inny niż ten wirus Zaire znany wcześniej, tak, przeciwko któremu wyprodukowano szczepionkę, ale już wiemy, że śmiertelność jest niższa, że nie jest on taki dramatyczny ten przebieg, jak jeśli chodzi o wirusa Zaire. A ja już mam bieżące informacje, że na przykład jak reagujemy na te zachorowania. Osoba z kontaktu, obywatel amerykański, który był wystawiony na tego wirusa, już został przetransportowany do Niemiec na specjalny oddział izolacyjny. Tak więc też wiemy, ponadto zgłoszono 2 importowane przypadki u osób, które podróżowały z Republiki Konga. Czyli ten przepływ informacji, ta sieć nadzoru epidemiologicznego jest bardzo taka skuteczna.
3: Pani profesor, a jednocześnie eksperci zajmujący się zdrowiem z WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, no wskazują aż na 24 patogeny, które mają jednak taki potencjał pandemiczny. No to między innymi na przykład zmutowane szczepy ptasiej grypy. Czy my mamy wpływ na to, jak wirusy mutują, jak silne są, czy w zasadzie na to wpływu nie mamy?
4: Nie mamy, dlatego że akurat wirus z grypy ma bardzo dużo wariantów, które mają swój rezerwuar zwierzęcy i one tam mutują na różne sposoby w tych organizmach zwierząt, przez które przechodzą. Natomiast my je wykrywamy. Wiemy, z czego składa się ten z takich dwóch grup antygenów ten wirus z grypy, więc monitorowanie, łapanie tych wirusów, wysyłanie do takiego jednego centrum, które nam analizuje tutaj, jak się ten wirus przesuwa, jakie się pojawiają nowe warianty. Ten nadzór już jest taki coraz bardziej skuteczny. Oczywiście ptasia grypa jest jednym z tych takich patogenów, którego się boimy, ale tym bardziej ten nadzór jest wzmożony.
3: Pani profesor wskazała i słusznie, uspokajając, bo przy okazji, jak sądzę, takich rozmów na temat hantawirusa, czy wirusów w ogóle, potrzebny jest przede wszystkim spokój i opanowanie. Nie tylko zresztą przy okazji tych rozmów mówiła pani o tym, że mamy ośrodki monitorujące, że mamy systemy zabezpieczające, izolujące. Ale jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem wspomnieć i o to zapytać, bo obawiam się, że w sytuacji zagrożenia niechęć ludzi do izolacji będzie bardzo, bardzo duża. Pewnie jeszcze większa niż to obserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19. A ponadto, jak wiadomo, rozprzestrzeniło się mnóstwo teorii różnych spiskowych, które podważają ustalenia naukowców, które podważają sens szczepienia się. W związku z tym walka z czy epidemią lokalnie, czy z pandemią, nie daj Boże, może okazać się w przyszłości bardzo trudna.
4: Na pewno. To te argumenty, o których powiedział pan redaktor, ale nawet wracając do sprawy tutaj Konga, dlaczego takie alarmistyczne są informacje o przerastającej liczbie przypadków? Dlatego, że nie ma współpracy, że to jest region, gdzie jest bardzo niebezpieczny, gdzie pracownicy WHO nie mogą bezpiecznie pracować, gdzie ludzie nie poddają się tej izolacji i identyfikacji zakażonych przypadków i dalej jeszcze są prowadzone takie do końca nie... Jeszcze utrzymują się te takie zachowania w trakcie pogrzebu, które narażają na kontakt z tym wirusem.
3: Przyjrzymy się, pani profesor, ja państwu polecam tę rozmowę, przyjrzymy się sytuacji w Kongu i to niedługo, za kilkanaście minut. Naszym gościem będzie pan Kamil Szwarbuła z UNICEF.
4: UNICEF
3: Polska. Nie, bardzo proszę, bo to też cenne informacje. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja w Kongu jest bardzo dynamiczna i bardzo skomplikowana.
4: Ale ze względu na to, że ten nadzór nie może być efektywnie prowadzony i te metody i ta wiedza epidemiologiczna i nie może być skutecznie zastosowana przez brak współpracy, przez niepokój, przez tam te konflikty etniczne, czyli tutaj ten czynnik ludzki jednak utrudnia nam zwalczenie, czy przynajmniej ogarnięcie tej ogniska epidemii, bo jeszcze nie mówimy o epidemii.
3: Pani profesor, naukowcy zwracają uwagę na liczbę, gęstość zamieszkania ludzi. W ogóle przyrost liczby ludzi w ostatnich dekadach na świecie. Oraz na nieznaną do tej pory skalę przemieszczania się, podróżowania. Ludzie nigdy w historii tak często, tak intensywnie nie podróżowali. To zapewne ułatwia transmisję wirusów.
4: Oczywiście, jednego dnia możemy uczestniczyć w Australian Open, a następnego dnia być w Paryżu na Roland Garros.
3: Na turnieju Roland Garros, tak.
4: Tak jest, na kolej tak zwane, to się nazywa mass gatherings, czyli dużo mamy powodów, żeby się przemieszczać, koncerty, pielgrzymki, gdzie jesteśmy w dużej grupie osób z różnych części świata. Oczywiście to jest bardzo ważny taki punkt zapalny, który może rozprzestrzenić wirusa. Zresztą to już widzimy po wirusie, po bakterii zapalenia opon, kiedy mieliśmy na różnych kontynentach różne szczepy, a w tej chwili mamy wszystkie wszędzie. Natomiast chciałam jeszcze na coś zwrócić uwagę. O tych miastach, o których pan redaktor powiedział. Te duże miasta, my żyjemy w absolutnie sztucznych warunkach. I to pokazał nam pierwszy SARS, jak się rozprzestrzeniał wirus w Chinach, kiedy windy, korytarze, kiedy wspólne mieszkanie w jednym wielkim bloku powodowało masowe transmisje wirusa wzdłuż tam jakichś cichnących rur, na guziku, guziki od windy, dotykane powierzchnie pokazały, że to jest no, miejsce, gdzie ta transmisja jest bardzo intensywna. Ale też już właśnie też o tym wiemy. Że potrzeba systemów wentylacyjnych, że trzeba właśnie monitorować to powietrze, którym oddychamy, czasami w małej kubaturze, a przy dużej ilości ludzi. Także zagrożenia rosną, ale nasza wiedza też rośnie.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak przy okazji domyślam się, że pani profesor gra w tenisa.
4: Nie. Ale kibicuje.
3: Ale jest miłośniczką. Wrócimy na antenę przed godziną 13. Profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii. Bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję.
3: 11,5 minuty po południu. Czy wirusy wykończą świat? 510-357-357. Pan Bartek czeka na państwa telefony, aplikacja czeka na państwa głosowanie, a na antenie pan Dawid. Panie Dawidzie, bardzo proszę.
5: A witam panie Kubo, dzisiaj pierwszy, bo mówię, wychodzę znowu na trening biegowy.
3: Niech pan zgadnie, kto jest drugi, bo nie zdążył.
5: Nie wiem, na pewno pan z Nidzicy albo ten drugi nasz przyjaciel.
3: Pan Bartek, tak.
5: Pan Bartek, dobra, dzisiaj wyprzedziłem, więc szybko do tematu, żeby nie blokować linii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I panie Kubo, no proszę sobie zdać sprawę, że jednak od stuleci ludzkość była nawiedzana przez śmiercionośne plagi. Od czasów Imperium Rzymskiego przez średniowiecze aż po XX wiek, dżuma, gruźlica, cholera, inne choroby starały się zabijać jak nas najwięcej. Była Hiszpanka, ebola. I przeżyliśmy, panie Kubo. No i teraz sobie tak na spokojnie włączając szum medialny, bo oczywiście szum medialny, fake newsy, podburzanie nas ludzi, taki negatywny przekaz informacyjny, jeśli byśmy to odrzucili i na spokojnie sobie to jednak przeanalizowali, to proszę zobaczyć jednak, że kij ma dwa końce, bo jak tu był na przykład hantawirus, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, i tak. Widzę, że on płynie na Teneryfę, a mam w tym roku notabene lecieć z rodziną tam na urlop, to ja już obserwuję, co się tam dzieje i jak coś wycofuję się stamtąd i nie będę podróżował.
3: Domyślam się, że czytał pan wszystkie artykuły o statku, który tam zawinął, tak?
5: Wie pan co, prześledziłem kilka, żona mi mówiła, nie czytaj tego, ja potem na spokojnie z nią porozmawiałem i powiedziałem tak, nie zaśmiecamy sobie tym głowy, do lipca mamy czas, poobserwujemy spokojnie i na koniec podejmiemy decyzję, co robimy. Czyli nie zaśmiecamy sobie tej głowy. Bo niestety, ale widzi pan, te media nasze społecznościowe i te ogólne próbują znowu nas czymś podburzyć i znowu coś wykreować, jakąś klikalność, może znowu
3: no,
5: jakiś zarobek
3: tak,
5: na tym
3: bo to, bo to jest fantastyczne źródło sensacji.
5: Dokładnie, dokładnie. I oni nas próbują tak zrezonować, ale tak mówię, jak włączymy stan emocjonalny i na spokojnie sobie usiądziemy przy tym kawie i ciastku i sobie popatrzymy na to, no to nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ale oczywiście media mają z tym swój interes i podatni ludzie będą sobie przesyłać na przykład fałszywe informacje i sobie tam jakoś tak jakby z siebie wzajemnie popierać,
3: choć,
5: że oni mają tam jakieś...
3: Choć, wie pan, czasem pewnej świadomości rozumu, mówiąc ogólnie, warto używać na przykład, no i może zrezygnować z oglądania podziwienia ptaków na wysypisku śmieci. Pozdrawiam pana, panie Dawidzie. Wszystkiego dobrego, pan Bartek. Panie Bartku, witam. Halo.
6: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
6: Witam. No, ja powiem tak, zgadzam się w całości z moim przedmówcą, gratuluję pierwszego miejsca.
3: Panie Bartku, coś przerywa, coś hurgocze. Coś hurgocze, proszę stanąć, no, nie ruszać się, bardzo proszę.
6: Halo, teraz stoję, stoję. Powiem tak, świat światem te zarazy się pojawiają, będą się pojawiać i ważne jest to, żeby i one w pewnym sposób też są potrzebne, ponieważ proszę sobie pamiętać, jak było z koronawirusem. Koronawirus też był jakąś kolejną mutacją tego samego wirusa, i którego przez kilkanaście lat tam nie mogli znaleźć żadnego leku. Nagle jak się zrobiła wielka awantura, to jakoś udało szczepionkę się znaleźć w dość szybkim okresie. I to jest taki też smutny...
3: Wie pan, może też dlatego, że się po prostu, mówiąc brutalnie, opłacało. No był gigantyczny popyt nagle, prawda?
6: Ja powiem tak na koniec, że to jest najsmutniejsze w tej naszej społeczności ludzkiej, że właśnie coś takiego, jak takie właśnie pandemie, kiedy są właśnie wiele osób umiera, albo wojny, to są jedyny okres, w którym ludzie zaczynają też myśleć może nie o takich... sprawach, tylko właśnie, żeby coś poprawić w naszym życiu, bo niestety w czasie też wojen wiele też wymyślono innych leków i wcześniej jakoś się ludziom właśnie w tych czasach pokojów nie chce, a jak się zbliżają takie katastroficzne rzeczy, to wtedy nagle się w chęci wola znajdują.
3: Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. 16 minut po południu, czy wirusy wykończą świat? 510 357 357, panie Pawle, witam, halo?
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Dzień dobry
7: państwa. Na wstępie może chciałem się odwołać do wczorajszej rozmowy, bo dzwoniłem w sprawie tych socjali. Tam później pan po jakimś czasie, który opiekujący się dzieckiem nawiązał do tego, że chcemy zabrać wszystkim socjal. No nie, ja rozumiem, że różne są sytuacje i osoby, które
3: no
7: zajmują
3: tak,
7: się
3: pamiętam, ale takiego,
7: osobami,
3: takiego
7: jak
3: wniosku nie było.
7: Dostawać jak najwięcej pomocy od państwa.
3: Panie Pawle, ale jak pan pamięta, być może broniłem intencji pańskiej wypowiedzi.
7: Tak. Ja chcę dzisiaj to jeszcze raz podkreślić, żeby no, tego pana w tym utwierdzić. Jak najbardziej to nie miało...
3: To był chyba pan Marek, jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiamy. A wracając do tematu dzisiejszego?
7: Do tematu. Panie Kubo, nie, wirusy nas nie zabiją. Co nas zabije, to nas zabiją koncerny farmaceutyczne i koncerny żywieniowe. Wszędzie mamy cukier. Wszędzie jest to cholerstwo, które powoduje raka, które powoduje różne schorzenia i tak dalej. Zalecenia od lekarzy, jakieś obniżanie nogi i tak dalej. Dam przykład. Pracowałem w okresie COVID-u w fabryce, która miała 7 tysięcy pracowników. Byłem aktywny fizycznie, jeździłem na rowerze szosowym. Te obostrzenia w Anglii były dużo mniejsze. Ja się spotykałem normalnie z ludźmi. Wiadomo, były obostrzenia, ale nie tak surowe jak w Polsce. Jeździłem w okresie jesienno-zimowym, czyli w tym najgorszym, cały czas rowerem po angielskich drogach, które są usłane no, zwierzęcym, że tak powiem.
3: Ja rozumiem, lajnem. Ale z tego...
7: Ja byłem obrywany.
3: Jaki z tego wniosek, panie Pawle, że pan przeżył,
7: nie,
3: tak?
7: Nie zachorowałem? Tak, nie zachorowałem, przeżyłem. Nam brakuje kontaktu i zdrowej żywności. Przede wszystkim witamina D w dużych dawkach. Nie 2000, tak jak nam mówią lekarze, 12 powiedzmy tysięcy, 20 tysięcy jednostek. I wtedy będziemy mieć odpowiednią odporność.
3: Proszę wybaczyć, panie Pawle, ale pański przykład z całym szacunkiem. Tak, Cieszę się, że zachował pan zdrowie. No jest przypadkiem indywidualnym i w zasadzie o niczym nie świadczy, ponieważ wirus Ebola, mimo czasami ciężkiego przebiegu choroby, też nie zabija każdego. Pozdrawiam, panie Pawle. Pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Marku, słyszymy się?
8: Panie Kubo.
3: Dzień dobry, bardzo proszę.
8: Dobry, panie Kubo, musiałem się przełączyć na telefon, jak zwykle. Aha. Panie Kubo, ja dość krótko powiem, że tak jak powiedziała pani profesor, mi się wydaje, że no szybciej nas wykończą te konflikty, bo tutaj tak jak to zostało ładnie powiedziane, żeby tam w Kongo bodajże uratować tych ludzi, no to trzeba byłoby dać dostęp do profesjonalistów i tak dalej. A tego nie ma ze względu na konflikty ludzi, którzy nie są profesjonalistami.
3: To bardzo częsty zresztą przypadek, żeby świat, organizacje pomocowe chcą pomagać, a nie mogą ze względu na sytuację zbrojną, po prostu polityczną.
8: Tak jest. I to jest właśnie to, że niestety te sytuacje zbrojne i polityczne często są powodowane przez takich ludzi, przez jakich są. No a to niestety nie wróży dobrze nam malutkim, tak to powiem.
3: 19 dziękuję. Minut, dziękuję. Po południu pan Piotr. Panie Piotrze, dzień dobry.
9: Witam, panie Kubo, dzień dobry.
3: Witam pana, kłaniam się.
9: Na początku chciałbym pogratulować panu tematu.
3: Bo?
9: Stęskni się pan za wirusami, panie Kubo.
3: Wie pan, dawno o wirusach nie rozmawialiśmy, postanowiłem się pochylić.
9: No właśnie, tak się zastanawiam, w jakim celu? Ani to rozrywka... Ani nam to nie pomoże w niczym, oprócz stresu, strachu.
3: Myśli pan, że w niczym nie pomoże? A ja myślę, że tak, że buduje pewną świadomość, że zwraca uwagę. No, już nie mówiąc o takich dodatkowych bonusach typu telefon od pana.
9: Tak, panie Kubo, to ja powiem. propozycję tak trochę podam, że tak powiem.
3: Bardzo proszę.
9: Trochę się denerwuję, przepraszam.
3: To nie szkodzi, bardzo proszę.
9: Czy nie można byłoby porozmawiać o profilaktyce? Ale... O odżywianiu, tak jak tu jeden z przedmówców mówił. Przecież to jest podstawa. Panie Kubo, tak szybciutko, nie jestem fachowcem, ale organizm ludzki jest niezwykle skomplikowaną maszyną, ale wbrew pozorom łatwo w obsłudze. Wystarczy mu nie przeszkadzać.
3: No to pan trafił w dziesiątkę, panie Piotrze, tylko trochę pan się spóźnił z tym wnioskiem, bo rozmawialiśmy całkiem niedawno o badaniach profilaktycznych, o tym, czy warto się badać, o profilaktyce w ogóle, by pytałem słuchaczy, czy potrafią zadbać o swoje zdrowie. Także na to też zwracamy uwagę. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
10: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu. O,
10: dzień dobry.
3: Nidzica.
10: Tak, krótko zmierzaj na temat. Panie Kubo, jeżeli chodzi o te wirusy, pamiętam, to był początek lat 2000 w telewizji TVN. Był program, wspaniały program, w niedzielne wieczory prowadził go z ogromną gracją i z takim naprawdę klimat tworzył pan Maciej Trojanowski, niestety już świętej pamięci. Nie do wiary się ten program nazywał.
3: Aha.
10: I pan Trojanowski tam różne rzeczy, o różnych rzeczach mówił, tych paranormalnych, tak? Czyli tam te wszystkie duchy, objawienia i tak dalej. I pamiętam program, który zapadł mi wtedy, miałem wtedy lat naście, zapadł mi w pamięci właśnie program, jak pan Trojanowski mówił o gorączce krwotocznej Ebola. I tam były też urywki filmów, nagrań tych właśnie z Afryki, z tymi chorymi. Pamiętam do dzisiaj te plastyczne opisy, co się dzieje z ciałem człowieka w momencie, kiedy ta choroba już jest w zaawansowanym stadium. I to był mu największy lęk. Ja zawsze... Po tym ja miałem lęk, że na pewno kiedyś umrę na ebolę, tak? Od tej pory no, była ebola, był COVID i to, co już powiedzieli przedmówcy, tak? Czy te wirusy nas wykończą? Nie, te wirusy nas nie wykończą. Wykończy nas tryb życia, wykończy nas stres, wykończy nas ta gonitwa. To nas wykończy. Wirusy były, są i będą. Ludzie będą w mniejszym, większym

0: no nie licząc się ze zdrowiem i życiem innych, takich bezwzględnych ludzi, jak na przykład był nim, jest nim nadal Anthony Fauci. Natomiast jeszcze wracając do tego Hunta wirusa, szkoda, że w obecnych czasach nie są dla nas zagrożeniem wirusy, które tak naprawdę mogłyby nas zabić, zaatakować, tylko to jest po prostu biznes, nic więcej. Kolejne zastraszanie ludzi, wszystko po to, żeby Big Pharma znowu napchała sobie kieszenie, żeby zarobił ten, który ma zarobić. Pokazała to ostatnia tak zwana pandemia, która, jak się okazało i są na to dowody, została sztucznie stworzona przez ludzi. A swoją drogą nikt do tej pory nie podniósł to konsekwencji, a wielu ludzi umarło i jeszcze umrze.
1: Właśnie, zwróciła pani uwagę na to, jakie żniwo zebrała ta pandemia?
0: Tak, tylko pytanie, na ile zebrała pandemia, a na ile zebrało sposób, po pierwsze, zarządzania nią, a po drugie, te tak zwane szczepionki, które tak naprawdę okazały się eksperymentem na światową skalę. I o tym też się nie mówi, na ilości przypadków po prostu tych poszczepiennych reakcji, tak, których jest mnóstwo tak naprawdę. I tutaj polecam książkę pana Roberta F. Kennedy'ego, Prawdziwy Anthony Fauci. To po prostu włos się na głowie jeży.
1: No tak, na temat NOP-ów rzeczywiście, które występują, wiemy coraz więcej. Pani Anno, pozdrawiam. Pan Radek. Panie Radku, halo, dzień dobry.
2: A witam, panie Kubo.
1: Witam pana.
2: No, mówię, tak sobie myślałem, czy zadzwonić, czy nie, czy się znów denerwować, czy nie.
1: I co przeważyło?
2: Przeważyło to, że się podepnę znów swoim zawodem, bo pracuję w służbie zdrowia i, i że tak powiem, no to jest dla nas znana kwestia, że no, że tak powiem, człowiek trochę zagarnia świat zwierząt i wchodzi tam...
1: Panie Radku, do mikrofonu poproszę, bo chyba pan idzie.
2: Tak. I że tak powiem, no ile myśmy się tutaj z pacjentami nakłócili, żeby zakładali maseczki, żeby nie było na brodzie, tylko na nosie, bo jak ma być na brodzie, to po co to? I że tak powiem, no to jest taka kwestia, która nigdy jak nieprzekonanych się nie przekona.
1: A pan nie ma, słyszę, wątpliwości co do na przykład potrzeby izolacji w określonych sytuacjach?
2: Nie, to jest po prostu mus, nie? Jeśli chodzi nie tylko o osoby starsze, czy dzieci, ale to jest po prostu udowodnione, bo trzeba po prostu wierzyć nauce, nie? Chyba, że się wierzy w szarlatanów, nie? No to są też takie osoby, ale no to już wchodzimy w inną dyskusję, którą nie wiem, czy warto kontynuować, bo jeśli chodzi o naukę, to jest wszystko, że tak powiem, udowodnione i ja tutaj jako pracownik służby zdrowia wątpliwości jako takich nie mam, dlatego mówię, jeszcze tylko już kończąc,
1: ja tylko komentarz do tego, co pan powiedział, bo to bardzo ważne, jak sądzę. Ja myślę, że taką dyskusję trzeba prowadzić i podejmować, bo oczywiście można machnąć ręką, powiedzieć, a nie ma co dyskutować, ale może zdarzyć się tak, że ci nieprzekonani zaważą na końcowym wyniku walki na przykład z pandemią.
2: Tak, tylko ja panu powiem nawet na przykładzie swojej rodziny. Tutaj mam taką sytuację, że jak ja mówię, że to jest, tak powiem, czy koronawirus, czy inne wirusy, które są typowo, dlaczego to wszystko są wirusy odzwierzęce, ptasia grypa, czy inne, no bo po prostu człowiek zagarnia tam, gdzie, że tak powiem, nie powinien wchodzić ze swoimi butami. No ale też mam takie sytuacje, to tak jak z polityką, jak się rusza za bardzo, no to można się pokłócić, więc dochodzę z założenia takiego może, że odpuszczam i tyle, nie?
1: Może czasami szkoda. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. 510-357-357. 26,5 minuty po południu. Czy wirusy wykończą świat? W aplikacji jest nasza sonda. Telefony, jak widzę, dzwonią bez przerwy. Pan Krzysztof tym razem. Panie Krzysztofie, halo?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Wie pan, jak pani Kubo, jest taki jeden wirus teściowy. Oj, ten to może zabić. Leku na niego nie ma.
1: Do tego stopnia.
3: No.
1: 27 minut po południu. Pozdrawiam pana. Do usłyszenia. W aplikacji, jak powiedziałem, nasza sonda. Telefon cały czas czeka. 510-357-357. Panie Janie, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: Panie Kubo, mam pytanie. Czy czytał pan książkę Roberta F. Kennedy pod tytułem Prawdziwy Anthony Fauci, Bill Gates i Big Pharma, globalna wojna przeciwko zdrowiu i demokracji?
1: Ale zdaje się, że tę książkę
4: dla pana.
1: Tę książkę chyba polecała pani Anna. Tak, zanotowałem. Bardzo dziękuję.
4: Druga rzecz. Kolejna książka na polskim rynku. Dziennikarskie śledztwo o Billu Gatesie, jego fundacji. Tim Schwab to napisał. Problem z Billem Gatesem. Panie Kubo, wszystko jest pod kontrolą tych globalnych korporacji. Bill Gates wraz z swoją fundacją przejął całkowicie kontrolę nad wszystkimi wiodącymi koncernami farmaceutycznymi. Bawią się wirusami, tworzą wirusy. COVID to była kontrola.

0: Kola. I jeszcze mam takie pytanie. Czy oglądał pan film pod tytułem 12 małp z Bruce'em Willisem?
1: Tak, widziałem, tak.
0: Panie Kubo, jest to COVID-19, prawda?
1: No, można znaleźć pewne analogie, bo aż tak dokładnie tego filmu nie pamiętam, bo to już stary film, ale tak.
0: Panie Kubo, ja ten film jak oglądałem wtedy, to on mi się w ogóle nie podobał, a obejrzałem go 1,5 tygodnia temu, panie Kubo, i po prostu wbiło
1: panie
0: mnie
1: w Krzysztofie,
0: i ta końcowa
1: nabierając,
0: scena...
1: nabierając tej wiedzy, o której pan mówi, tak. Jaki z tego wniosek? Jak żyć?
0: Panie Kubo, wirus to jest cudowna broń. Niesie je spustoszenia takiego jak broń atomowa. Tak jak powiedziałem, fajnie się zaczyna ten film, że o Ziemi opanował wirus, który zabił 5 miliardów ludzi. I dla mnie jest to wyznacznik tego i ten scenariusz jest dla nas szykowany, panie Kubo. Takie jest moje zdanie.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. 29 minut po południu. Tu Radio 357.

0: 12.30. Państwa gościem jest pan Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry państwu, cześć Kubo.
0: Na plakatach UNICEF-u można przeczytać: dzieci w Demokratycznej Republice Konga walczą o życie, pomóż. Sytuacja tam jest aż tak dramatyczna?
1: Ogólnie w tym regionie jest bardzo dramatyczna, ale mówiąc o samej Demokratycznej Republice Konga, to jesteśmy organizacją apolityczną, nie komentujemy sytuacji politycznej w poszczególnych krajach, ale tutaj rzeczywiście ten system polityczny jest, dobra, użyję tego sformułowania, trochę niestabilny. W sensie takim, że zwłaszcza na wschodzie kraju, czyli tam, gdzie są właśnie w tym momencie te ogniska wirusa eboli, właśnie w tym miejscu jest dużo takich grup zbrojnych w Ataszkowie i właśnie powodują, że sytuacja jest tam bardzo niestabilna.
0: Spróbujemy, mam prośbę, bo mamy bardzo niestabilne połączenie. Nie wszystko do nas dociera, to ważne i ciekawe, jak sądzę, informacje. Spróbujemy zatem połączyć się raz jeszcze. To już jest już za moment. Pan Kamil Szwarbuła ponownie. Jak teraz? Słyszymy się?
1: Czy się słyszymy teraz dobrze? Dzień dobry.
0: Tak, mam wrażenie, że by lepiej. Wróćmy do wschodnich regionów Konga. Rzeczywiście tam konflikt zbrojny w zasadzie jest permanentny. Działają takie uzbrojone grupy. Co więcej, tragedia też polega na tym, że dzieci wcielane są do tych grup zbrojnych. Ja, mając tę świadomość, zastanawiam się, jak często w państwach Afryki, także w Konga to dotyczy, ale nie tylko, ze względu na właśnie sytuację, na konflikty zbrojne, na często okrucieństwo, pomoc humanitarna jest niemożliwa, nie może dotrzeć, no chociażby ze względu na bezpieczeństwo wolontariuszy, bo przecież są granice, prawda, narażania życia, ale także na niemożliwość wjazdu, bo transportu nie chcą wpuścić.
1: Dokładnie tak jest. Zwłaszcza w tym rejonie, czyli powiedzmy w Afryce Środkowej, jest to wyjątkowo trudne. Właśnie ze względu chociażby na tę sytuację polityczną. Natomiast trzeba też powiedzieć, że UNICEF to jest organizacja, która ma 80 lat doświadczenia. W tym roku obchodzimy 80-lecie. Swoją drogą Polak przecież założył UNICEF, Ludwig Zeman. W każdym razie rzeczywiście te błękitne nasze stroje są trochę takim elementem, który otwiera czasami bramy, które z reguły są zamknięte. To jest jakoś tam wypracowane przez te dziesiątki lat doświadczenia. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście dostarczanie tej pomocy jest tak wyjątkowo trudne. I zwłaszcza w tym konkretnym kontekście. No, pamiętajmy o tym, że w Demokratycznej Republice Konga jest niestabilnie, ale jeszcze przecież na granicy północnej mamy południowy Sudan. Tam jest jeszcze trudniejsza sytuacja, bo tam miliony ludzi jeżeli mówimy o Kongu, to raczej są te tereny wschodnie, właśnie tam, gdzie występuje teraz wirus. Więc oczywiście docieramy. W związku z tą sytuacją, która teraz wybuchała kilka dni temu, my też podnieśliśmy do poziomu trzeciego stan tej sytuacji kryzysowej, co oznacza w praktyce dla nas to, że my bardzo skracamy wszelkie procedury. To oznacza, że my w ciągu tak naprawdę 2 dni jesteśmy w stanie dotrzeć tam z pomocą humanitarną. No i jest, tak naprawdę mamy te rzeczy w magazynach, na przykład w Danii mamy taki duży hub humanitarny i od razu pakujemy w samolotę i tam lecimy. I później po prostu organizujemy sprawę, żeby uzupełnić te braki
0: magazynowe. Mam taką prośbę, propozycję, bo niestety wciąż to połączenie internetowe jest mocno niestabilne. Spróbujemy zatem za chwilę, proszę państwa, połączyć się z panem Kamilem Szwarbułą, a po prostu telefonicznie, może ta jakość po prostu będzie lepsza. Tymczasem czekam na państwa telefony, komentarze. 510-357-357, czy wirusy wykończą świat. 25 minut do godziny 13. Raz jeszcze Kamil Szwarbuła, słyszymy się?
1: Czy teraz się słyszymy już dobrze?
0: O, teraz tak, teraz oczywiście. No i proszę bardzo.
1: Dobra.
0: Zwykły telefon na korbę. Ja pamiętam taką akcję, którą prowadziłem dla Polskiej Akcji Humanitarnej z Janką Ochojską. Zbieraliśmy na budowę studni, wodnych studni w Sudanie Południowym. I pamiętam, że udało się sporo nawet zebrać. Sporo się udało wybudować ogromnym wysiłkiem, bo przecież pojechała tam misja Polskiej Akcji Humanitarnej. Pojechali wolontariusze, którzy potrafili to ogarnąć, wskazać miejsca, wybudować studnie, ale żadna ta studnia w efekcie finalnie nie przetrwała, bo podczas działań różnych zbrojnych te studnie były po prostu albo niszczone, albo zatruwane. Nie twierdzę, by nie pomagać, do czego zmierzam, ale czy często by nie są to takie wysiłki syzyfowe, finalnie skazane na porażkę, a świat się lepiej poczuje, bo można zawsze powiedzieć, że świat pomaga.
1: Walczymy. W sensie takim, że no, jeżeli nie my, no to prawdopodobnie ktoś inny tego nie zrobi. Więc jakby tak, o takich sytuacjach, o których mówisz, one się oczywiście zdarzają. Ale jeżeli nie studnia, to oczywiście uruchamiamy cysterny i dowozimy wodę bieżącą, bo w tych regionach oczywiście takich rzeczy też absolutnie brakuje. Ale to, co jest potrzebne w tym momencie najbardziej, to oczywiście to jest odpowiednia polityka sanitarna. Bo jeżeli brakuje bieżącej wody, jeżeli brakuje, nie wiem, mydła nawet, tak, to oczywiście łatwiej o rozprzestrzenianie tych wirusów, a przez to o śmierć nie tylko dzieci, bo też rodziców, a jeżeli rodzic umrze, to oczywiście to jest też kolejny problem dla dzieciaka, bo nie ma się kto nim zaopiekować, więc problem jest kroczący, bo na razie mówimy o prawie 300 osobach zarażonych i chyba 80 ofiarach śmiertelnych w samej Demokratycznej Republice Konga. No ale jeżeli tego nie powstrzymamy, no to skala pewnie będzie na pewno większa, więc my musimy działać teraz. Z tego, co mi wiadomo, dzisiaj już ma, być może już nawet w tym momencie na miejscu już jest nasza grupa szybkiego reagowania i działamy na bieżąco, na teraz, na już, żeby walczyć z powstrzymaniem.
0: A wiem, że dostarczyliście między innymi właśnie do Konga, do miasta Bunia, jeśli dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości, tony środków sanitarnych, specjalne kombinezony ochronne, środki do oczyszczania, uzdatniania wody. Rozumiem, że jesteście pewni, że trafiły w ręce potrzebujących, że ta pomoc na przykład nie będzie przehandlowana, jak się to często jednak w krajach afrykańskich dzieje.
1: Tam są nasi ludzie na miejscu. Już w tym momencie około 2000 pracowników medycznych współpracujących z UNICEF-em, ale jadą kolejni. Więc my jakby na bieżąco pilnujemy, żeby rzeczywiście te towary, blisko w tym momencie 50 ton artykułów sanitarnych było wykorzystywane w odpowiedni sposób, ale oczywiście kolejne dostawy już są w drodze, więc monitorujemy wszystko na bieżąco.
0: Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Bardzo dziękuję za obecność w Radiu 357. Usłyszymy się raz jeszcze za 12-13 minut. Tu Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy wirusy wykończą świat. 510-357-357. W aplikacji Sonda czeka na Państwa głosy. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, halo?
2: Dzień dobry, witam Panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Wykończą. Chciałbym jeszcze dołożyć troszkę do pieca, bo te wypowiedzi, które słuchałem, no to zdecydowana większość z nich, wirusy nas nie wykończą, wykończą nas firmy inne, farmaceutyczne.
0: Inne, no to też, z jednej czynniki. Strony oraz inne czynniki, a przede wszystkim nasze różne przypadłości.
2: Tak, i teraz, ale to nie jest przypadek, że ludzie tak myślą. Ja sam się obawiam się takiej pomocy, która nie wiem, jakimi intencjami jest podszyta, aczkolwiek nie wypowiadam się, nie głoszę swoich teorii. Nie zaszczepiłem się też żadną dawką, ale gdybym miał komuś powiedzieć nie szczep się, bo zachorujesz, bo umrzesz, no to bym się 15 razy w język ugryzł. Nie wiem, zrobiłem to intuicyjnie. Mhm. Natomiast jest to wina naszego państwa, że gdzieś tak pokracznie to tego całego naszego COVID-19 jakoś dziwnie rozgrywał, te absurdalne decyzje, zamykanie lasów i tak dalej, wynajmowanie jakichś tych pseudocelebrytów do reklamowania, to było podejrzane wszystko. I teraz się dziwić, że ludzie, i teraz przyjdzie faktyczne jakieś zagrożenie,
0: I nikt nie będzie reagował.
2: No tak, tak zostaliśmy jakoś dziwnie pokierowani, zmanipulowani w dużej mierze. No i nie ma się co dziwić, że ludzie tak reagują.
0: 20 minut do 13. Pan Marek. Panie Marku, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Panie Kowal, dzień dobry państwu. To znaczy tak, nawet ten pan ostatni, który był. Nie wiem, skąd to się bierze, że ludzie jakby obrażają wszystko i wszystkim innych, że to państwo jest złe, bo państwo jakby inaczej działało, jakby inaczej powiadamiało, to by na pewno byśmy byli inni, byśmy to inaczej przyjęli, że ten jest zły,
0: pan,
3: że tamten...
0: Może próbujemy dorobić ideologię do własnych de facto słabości.
3: No właśnie. I teraz o co chodzi? Moim zdaniem to ludzie szukają zawsze, że ktoś tam ich nachodzi, ktoś im przeszkadza, ktoś ich okrada. Ciągle tylko jest tak, oni ciągle czują zagrożenie, ciągle czują się oszukani w życiu. Ale panie Kubo, ja to mam propozycję na audycję następną taką. Jakby pan, bo wiem to z własnego doświadczenia, jakby pan sprawdził, czy jeżeli chodzi o te osoby, które właśnie są antyszczepionkowe, antytakie tego, i jacy to są wyborcy czyi. To taka audycja, jeżeli ktoś dodał jeszcze, na kogo on głosował i co on robi. Ja myślę, że to fajny wynik by wyszedł. Wie pan, co?
0: A ja myślę, że moglibyśmy być zaskoczeni, bo to by się może nawet zaskakująco rozkładało. Pozdrawiam pana, jeszcze pan Arek. Panie Arkadiuszu, halo.
4: Dzień dobry, panie
0: dzień
4: Kubo.
0: Dobry, dzień dobry, witamy.
4: Mamy obecnie taki rozwój medycyny, szczepionka na COVID powstała w rekordowym tempie. Myślę, że przy pomocy sztucznej inteligencji to jeszcze przyspieszy. I będziemy niedługo mieli szczepionki na takie choroby wirusowe, o których długo myśleliśmy, że nic się nie da zrobić. Musimy zaufać nauce, myć ręce, szczepić się profilaktycznie. Powiem tak, jak byłem dzieckiem, w szkole każdy dostawał wszystkie szczepienia, nikt tego nie kwestionował. Teraz ktoś ma interes w tym, żeby nakręcać to antyszczepionkowe szaleństwo i zmniejszać naszą odporność populacyjną. Ja tak biorąc też dosłownie to pytanie, które pan zadał, czy wirusy świat wykończą? Jest na świecie 1,5 miliona gatunków zwierząt opisanych. Szacuje się, że jest ich nawet 10 milionów, także nawet jeżeli jakieś wirusy wykończą ludzkość, to świat przetrwa i pewnie po prostu jakiś inny gatunek.
0: Dojdzie
4: na szczyt.
0: Czyli dochodzimy do tego, że źle zadałem pytanie. Teraz mi pan to uświadomił. Rzeczywiście, bo świat może przecież przetrwać, tylko że bez nas, czy wirusy wykończą ludzkość? Byłoby celniej. Pozdrawiam, a 18 minut do godziny 13 i jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo.
5: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu.
5: Cieszę się, że się dodzwoniłem, bo jestem debiutantem u was, a słucham codziennie, obowiązkowo.
0: Aha.
5: I na pytanie, czy wirus nas wykończy, ja chciałbym powiedzieć tak. Podczas ostatniego COVID-u różne kraje zachowywały się różnie. Ja miałem kolegę w Szwecji, gdzie te obostrzenia były dużo mniejsze, u nas były dużo większe. Skutek generalnie był ten sam. Czasami trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że gdyby nasze państwo nie robiło nic, to na końcu efekt byłby podobny. A powiem, dlaczego tak myślę. Proszę zobaczyć, sam pan użył sformułowania, że we wcześniejszych wypowiedziach, że COVID zebrał dosyć duże żniwo.
0: Tak.
5: Ale czy zwrócił pan uwagę, że wtedy dużo spadły skutki zgonów innych chorób? A tylko dlatego, że były podpinane pod przyczynę jako COVID. I bardzo możliwe, że COVID w tym dopomógł, ale działało to jako współdziałająca choroba z tymi, które ludzie mają. A przypomnę, dostęp do lekarzy był dużo trudniejszy, więc niektóre choroby nie były leczone.
0: To jest prawda, ale grupujący takie dane wychodzą z założenia, że mimo istnienia, występowania różnych chorób współistniejących, główną przyczyną ostatecznie był COVID i stąd taka klasyfikacja, że tak powiem, statystyczna.
5: Tylko, panie Jakubie, człowiek zdrowy ma dużo mniejsze szanse, żeby umrzeć, nie? Więc COVID może był tym zapalnikiem ostatecznym, ale też nasz tryb życia, o czym też już mówili wcześniejsi goście pana, że tryb życia, jak żyjemy i tak dalej. Poza tym jeszcze tylko na koniec powiem, bo tak się cieszę, że się dodzwoniłem. Aha. Ja jestem wielkim fanem Matrixa filmu i tam agent Smith, przesłuchując Morfeusza, powiedział, że miał problem, jak zakwalifikować ludzi. I agent Smith powiedział, że ludzi on zakwalifikował jako wirus. I właśnie ten wirus może zniszczyć ludzkość.
0: No, bardzo dziękuję za telefon. Proszę częściej, kwadrans pozostał do 13. Pan Adam, panie Adamie, halo?
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: Następnie wspomnę, że jeszcze pamiętam smak tych steków, były niesamowite.
0: Spotkaliśmy się w niewinnych czarodziejach, tak?
2: Dokładnie, dokładnie. Natomiast, żeby nie przedłużać, najpierw odpowiadając na pytanie, uważam, że rzeczywiście wirusy czy inne mikroby mogą przyczynić się do upadku naszej rasy, szczególnie biorąc pod uwagę podejście właśnie kwestie typu Big Pharma, najważniejsze to jest zarabiać pieniądze, a ze świecą pewnie szukać ludzi, dla których jest to jakaś misja, ta medycyna. Natomiast absolutnie z przerażeniem słucham o tych teoriach spiskowych, że Bill Gates, że Robert F. Kennedy Jr., który jest po prostu totalnym oszołomem, on był twarzą tego pod koniec zeszłego roku, kiedy Trump ogłosił największe ogłoszenie w medycynie odnośnie Tylenolu, to jest de facto paracetamol, który grozi tam autyzmem kobietom w ciąży, z czego potem się wycofywali rakiem. Cały świat naukowy zaprzeczył. Oczywiście wszystko można przedawkować, ale takie bzdury oni już tam ogłaszają. Więc jak ja słyszę, że tutaj 5 miliardów ludzi, ktoś wspomniał, jak w 12 małpach, jak oni wymordują 5 miliardów ludzi, to kim oni będą potem rządzić, bo to niby są tej mokre sny, tak, o rządzeniu światem. Dla mnie osobiście są to głupoty, natomiast rzeczywiście jest to ryzyko, że czy te sztucznie stworzone wirusy, chociażby dla testów, czy stworzenia szczepionek, czy uwolnione z topniejących lodostóp, czy uwalniającego się metanu z jezior lodowcowych, no to faktycznie jest to poważne zagrożenie.
0: Ja o tym wspomniałem, o tym słynnym lodowcu w Chinach, gdzie nagle odkryto gatunki wirusów, które zaskoczyły naukowców. No i chyba nie ma cudów, na to nie będziemy mieli wpływu, że te wirusy będą się uwalniały, one po prostu przenikną do świata, prawda?
2: Plus jeszcze szastanie tymi antybiotykami, bierzemy na wszystko, co się da, antybiotyki, rośnie antybiotykooporność i nawet już te najwyższej klasy przestają być skuteczne, także jest to duży problem zdecydowanie.
0: Pozdrawiam pana, 13 minut do 13. Dzień dobry panie Tomaszu, halo.
6: Dzień dobry panie Kubo, witam.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry.
6: Odnośnie tego pytania, w sumie tylko jedną wrzutkę wrzucę, bo wczoraj słyszałem, że tam jeden ze słuchaczy był niezadowolony od tego, że tam często się dozwaniają te same osoby, ci sami słuchacze, więc zaproponowałbym tą audycję troszkę dłuższą, może o godzinę dłuższą, jakby to było możliwe, nie wiem. Wydaje mi się, że każdy by miał szansę się wypowiedzieć i uważam, że to by był dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest akurat do zrobienia.
0: Wie pan, wszystko jest do zrobienia w granicach możliwości ludzkich. Pytanie, czy ma sens, ale ja bardzo dziękuję za propozycję. Pan Dawid jeszcze, panie Dawidzie, halo, dzień dobry.
7: Witam panie Kubo.
0: Witam pana.
7: Tutaj niestety muszę się zgodzić z panem, który kilka minut wcześniej się powiatał, że jednak rasa ludzka to chyba jest najgorszy wirus, jaki może być. Najwięcej naniszczyliśmy na tej planecie, a wracając teraz do tematu, czy wirusy. Największym wirusem chyba w tym momencie to jest telewizja i nieumiejętność interpretowania tych wszystkich wiadomości. Ja to nie mówię nawet telewizor, tylko idiotyzator, a ostatnia pandemia pokazała właśnie, do jakiego stopnia idiotyzmu można ludzi doprowadzić. Zamykanie właśnie lasów. Zostałem wygoniony z parku, z którego korzystałem na co dzień, z psem tam spacerując. Szedłem po ulicy ze synem, ze szczekaczki jak za PRL-u. Policja do nas krzyczała, że mamy zachować dystans 2 metrów. A mówię, ale my idziemy do wspólnego domu zjeść kolację wspólną. Nieistotne, proszę iść z dystansem 2 metrów. Także nieumiejętność interpretowania wiadomości i nieanalizowania.
0: Ale pan mówi także o tych różnych, i takie były przecież, pamiętamy, niepotrzebnych, chybionych decyzjach, które były pewnie wynikiem po prostu niewiedzy z jednej strony, z drugiej strony strachu. 510-357-357. Radio 357, audycja, co państwo na to?

0: 9 minut do 13. Radio 357. Ponownie z nami pani profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii. Ponownie Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska. Słyszymy się?
1: Tak, panie redaktorze, słyszymy się.
0: Znakomicie. Kamil Szwarbuła również nas słyszy?
2: Jestem.
0: Dobrze. Sonda na pytanie, czy wirusy wykończą świat. 26% naszych słuchaczy, internautów głosujących odpowiada, że tak. 74% twierdzi, że nie. Pani profesor Joanna Zajkowska, pani profesor, czy obecny teraz często w mediach hantawirus mógł okazać się groźny, gdybyśmy nie zapanowali nad na przykład nosicielami?
1: Ten, który wykryto w Argentynie,
0: tak, tak.
1: Groźny, ale lokalnie. Natomiast pandemię chyba nie ma szans, dlatego że musi mieć swój rezerwuar zwierzęcy. A do zakażenia człowieka dochodzi przy bliskim kontakcie. To takich bliskich nie mamy. Ja bym się tutaj raczej nie bała. Mhm. Natomiast ze smuteczkiem wysłuchałam w niektórych wypowiedzi, bo wyzwań jest bardzo dużo. Jeszcze będziemy poznawać nowe wirusy czy nowe mutacje, ale poradziliśmy sobie z ospą prawdziwą, poradziliśmy sobie z polio. Wygasło COVID. Dużo błędów rzeczywiście może było takich logistycznych czy organizacyjnych, ale jesteśmy mądrzejsi. Polio pozwoliło na wynalezienie aparatów do wentylacji, które używamy w tej chwili do mechanicznej wentylacji, do wspierania oddechu. Także nauka idzie do przodu i no, mimo że tak jest, smutek mnie ogarnął na niektóre wypowiedzi, ja jednak wierzę w naukę i że sobie dam radę.
0: Jak można zminimalizować, pani profesor, zagrożenie, które niosą wirusy, na przykład wybierając się do Ameryki Południowej, do Afryki? Domyślam się, że szczepienia, tak?
1: Szczepienia, jeżeli takie są, przede wszystkim trzeba znać zagrożenie, wiedzieć, jaką drogą się przenoszą, jakie zachowania są dla nas bezpieczne, jakie są niebezpieczne, bo też w czasie urlopu to tak czasami sobie mniej restrykcyjnie się tutaj zachowujemy. Podstawowe rzeczy są najważniejsze, żeby myć ręce, żeby wiedzieć, gdzie, jakie wirusy są z tych, które oczywiście znamy. Te nowe wirusy to są incydentalne rzeczy, ale od razu informacje są nagłaśniane, także od razu są alerty, czego nie robić, bądź jak się zachowywać, więc nie wiem, co można więcej.
0: No właśnie, bo czasami...
1: Do wiarygodnych źródeł.
0: Czasami sami kręcimy sobie ten bicz, bo przecież hantawirus dotarł na statek wycieczkowy w wyniku braku świadomości ludzi, którzy interesowali się ptakami żerującymi na wysypisku śmieci niedaleko Ushuaia w Argentynie. I to był wirus prawdopodobnie przeniesiony przez gryzonie, prawda?
1: Wirus, tak. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy ja mam czas, żeby
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, bardzo proszę.
1: Wirus,
0: tak.
1: Gryzoń, który jest naturalnym nosicielem tych wirusów, jest 1000 kilometrów dalej. Tam to jest taki na wysokości, powiedzmy, nawet Buenos Aires, tego tam bliżej Chile, ponieważ gryzoń lubi wilgoć, drzewa bambusowe, żywi się jego nasionami. Ci ludzie byli wcześniej tam. Takim problemem jest to, że okres wylęgania jest około 6 tygodni. W Ushuaii tego wirusa nie zidentyfikowano jeszcze. To śmietnisko jeszcze nie jest pewne. Mhm. W związku z tym czekam z ciekawością na takie rozstrzygnięcie tego dochodzenia epidemiologicznego, żeby znać te zagrożenia. Natomiast ponieważ byłam w Ushuaii i widziałam, jak wygląda to miasteczko,
0: tak.
1: No rzeczywiście... Ameryka Południowa jest szczególna i trzeba zachowywać środki ostrożności, nie dotykać wszystkiego, unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Zresztą tak samo jak i w innych częściach świata, jeżeli nie znamy. Nie wiem, jak ryzykowne zachowania podejmowali ci turyści, ale jest to też sygnał dla innych. Ale wydaje się, że oni zakazili się jednak tam, gdzie ten wirus naturalnie transmituje.
0: Kamil Szwarbuła jest z nami, UNICEF Polska, walka z wirusami, no to między innymi umiejętność zabezpieczenia się, izolacji. Ludzie w Kongo potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo, rodzice potrafią zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, o bezpieczeństwo dzieci?
2: Jest naprawdę ciężko. Pamiętajmy o tym, że Demokratyczna Republika Konga jest to kraj 7 razy większy powierzchniowo od Polski, a ludności jest tam mniej więcej 3 razy więcej. A biorąc pod uwagę jeszcze tą niestabilność polityczną i problemy gospodarcze, jest to oczywiście bardzo trudne. My oczywiście jesteśmy na miejscu i pomagamy tak jak możemy. I muszę powiedzieć, że tutaj ta ankieta, którą przytoczyliście, czyli 3/4 ludzi wierzy w ludzkość, wierzy w ludzi. I ja szczerze mówiąc też. I wierzę w to, że właśnie razem jesteśmy w stanie po prostu zwalczyć tę epidemię, która jest w tym momencie w Demokratycznej Republice Kongo. I tak naprawdę z każdą epidemią jesteśmy sobie w stanie poradzić, jeżeli będziemy działać razem.
0: No, oby tak było. Kamil Szwarbuła, UNICEF Polska, pani profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych, epidemiologii. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Kłaniamy się 4 minuty, proszę państwa, do 13. Już jutro w południe obecność obowiązkowa.

Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A nie, dopiero zaczynamy. Szósta, dzień dobry, kłaniamy się.

0: Stevie Nicks. No i Adam ma rację, że dzisiaj mamy 30. plenum spółdzielni Zenu. Wszystko jest na czas i nie można się z niczym wyrobić. Nic to, nadrobimy na trasie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu to głównie po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm, a w centrum i na północy miejscami 20. Temperatura maksymalna 17-19 to na Pomorzu i w rejonach podgórskich około 21 na zachodzie i w centrum. Do 23, może nawet 24, jak będziemy grzeczni oczywiście na wschodzie. Chłodniej nad morzem, bo 11-14.
1: 3-5-7.
0: Oho, 8 po 6.

Brdio, 12 po 6. Paulina Kozion audycję przygotowała i Zawoźniak powie Państwu dzień dobry w odpowiednim momencie. Adam Szuraj audycję realizuje, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie do 9. Po 9 niedźwiedź. Do 9 zapraszamy, po 9 niedźwiedź, ale my do 9.

0: Generalnie głosóweczka do dyspozycji, taki bardzo elegancki guziczek w aplikacji, ale też adres mailowy ranek@radio357.pl. Zapraszamy. Pan Tomasz tutaj dopytuje, do której, bo nie dosłyszałem, do której redaktor prowadzi audycję. Ale kiedy, panie Tomku?
1: Ranek 357.
0: Dzisiaj to się zobaczy. Kto to może wiedzieć? Ale co będzie w tej audycji? To już mniej więcej wiemy. Na przykład będzie rozmowa o 8.15, bo zapraszamy serdecznie. Dlaczegoż i o czymż będzie ta rozmowa? Otóż do 7 czerwca, to już niedługo jest. Państwo sobie zerkną w kalendarz, to jest niedaleko. 7 czerwca, do tego 7 czerwca Polska ma czas, my, nasz kraj, na wprowadzenie dyrektywy unijnej o przejrzystości wynagrodzeń. No i teraz proszę zgadnąć, jak my się mamy z tą dyrektywą i czy ona jest gotowa, czy nie. No, będziemy o tym rozmawiali. Pani Joanna Torbe, ekspertka prawa pracy z Business Center Club, będzie państwa gościem. To 8.15. To wtedy właśnie o tych przejrzystościach wynagrodzeń rozmawiać będziemy i o różnych innych rzeczach, które w tej dyrektywie być powinny. To 8.15. Poza tym będzie o rekrutacji. Rekrutacji, której jeszcze nie było i mogą się państwo delikatnie zdziwić, ponieważ zostały ogłoszone konkursy na proboszcza.
2: Myślę, że dla świeckiego świata to absolutnie nie jest rewolucja, tylko pewne minimum, ale jeżeli chodzi o ten kościelny świat i o wnętrze instytucji kościoła i o to, jak to się odbywało dotąd, to jest to pewna rewolucja.
0: O tej rewolucji o 7.50 państwu Iza Woźniak więcej opowie. Kurier Lubelska ogłosiła takie konkursy. To zapraszam, proszę posłuchać też oczywiście jeszcze przed 6.30, wprowadzająco 2-3 słowa w tej sprawie padną. Poza tym będzie za godzinę połączenie, będziemy się łączyć z pokładem. Na pokładzie będzie stał pan doktor Tomasz i opowiadał nam, co tam ciekawego na tym rejsie, który relacjonujemy przez cały tydzień. Rejs pod patronatem naszego radia. Młodzi ludzie pływają sobie po Zatoce Gdańskiej, no ale też przede wszystkim patrzą w gwiazdy i różne inne ciekawe rzeczy poznają. Pan doktor wszystko państwu powie. Będzie tatowanie po 7.35. Dzisiaj będzie trochę o Titku i o kłótniach z rodzeństwem.
3: Led Zeppelin jest takim miejscem, na którym się może zdarzyć wszystko i też pod kątem dbania o bezpieczeństwo, co nie znaczy, że jak my się oczywiście umówimy z nimi, nie wychodź z placu zabaw albo nie podchodź czy nie rozmawiaj z nieznajomymi, to się wydarzy, natomiast no, od czegoś trzeba zacząć.
0: No i też plac zabaw się będzie pojawiał w tej rozmowie. To 7.35, tatowanie, będzie oczywiście dzisiaj w czwartek prasa zagraniczna po 8.35. Justyna Goco powie państwu o tym, co w mediach włoskich. Jakie ciekawe rzeczy. No a przed samą dziewiątą...
4: Równo 172 lata przed Łoną urodził się Gustaw Gizewiusz. Człowiek, którego nazwiskiem nazwano Giżycko. Chociaż urodził się w Piszu. Bo w Giżycku urodził się Wojciech Kętrzyński, którego nazwiskiem nazwano Majonez, no i Kętrzyn oczywiście. Człowiek, którego nazwisko dało nazwę Mrągowowi, urodził się w Olsztynku, a Łona urodził się w Szczecinie, który dał nazwę Paprykarzowi.
0: Tak jest. Łona ma dzisiaj urodziny, to będziemy pewnie świętowali, ale to jeszcze gdzieś tam na trasie po kolei. 20 po 6 teraz.

0: No proszę, jakie małe poranne szczęścia. I ten utwór oczywiście także, ale podróż autobusem, słuchacze, kierowca dzisiaj jechał mięciutko, aż się nie chciało wysiadać. No rewelacja, no rewelacja. No brawo, można? Można.
1: Ranek 357.
0: Minuty po 6 mamy. No i proszę posłuchać, to pierwszy taki przypadek w Polsce. Lubelska kuria rekrutuje proboszczy w konkursach. I to jest rewolucja, tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Monika Białkowska, redaktorka pisma Więź.
2: Do tej pory odbywało się to na zasadach bliżej nieokreślonych, to znaczy decydował o tym biskup sam, najczęściej jednak przez współpracowników, na przykład biskupa pomocniczego albo kanclerza kurii. Księża nie mieli na to najmniejszego wpływu i ten system w zasadzie poza tym, że był taki bezpieczny i zwalniał księży z odpowiedzialności za własne życie, to wcale nie gwarantował, że zostaną wybrani najlepsi. Oczywiście

0: było stojącą kopertę biskupowi ofiarować, ale takie układy towarzyskie, kawki, herbatki, zapraszanie na odpusty, zapraszanie na rekolekcje, po to, żeby się przypodobać, zyskać punkty w oczach kanclerza, biskupa czy biskupa pomocniczego i dostać lepszą parafię.
1: No i o tej rewolucji, o której słyszeliśmy przed chwilą, więcej opowie Państwu Iza Woźniak o 7.50. Zapraszamy, bo wrócimy do tematu w poranku. 26 po 6.

Ależ to się zaczyna, jak się zaczyna ten utwór, ale też dobrze się kończy. Będziemy

0: Mieli zachmurze nieumiarkowane i duże, jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Beskid Niski, a także w wielu miejscach. Pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie, miejscami także burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów 10, a w centrum i na północy 20 mm. No i temperatura maksymalna, bo będzie maksymalna. 17-19 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 23-24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, 11-14. Mam nadzieję, że pan doktor nie zmarzł.
1: 3-5-7.
0: Bo się martwię o nich trochę. Za 29-7.

0: Sinead O'Connor. Tak, za 25 minut będzie siódma. Przypominam, że jutro lista wyjazdowa. Wybieramy się z ekipą całą do Wrocławia. Tam w elektrowni wodnej będziemy. Bardzo przyjemne miejsce. Można wpaść do nas. Do środka to tam jest taka ograniczona pula, ale też będzie można tak z zewnątrz. Będzie dobrze. Będą Państwo zadowoleni. Zapraszamy serdecznie. Zresztą jeszcze dzisiaj będę przypominał o tym. No ale najpierw. Najpierw to wiadomo.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I przypominają się młodzi, zdolni, ja już wiem, że wszyscy żartują sobie z tego, ale tak, będzie nowa płyta Stonesów. No i mamy taki elegancki singiel, który zapowiada całą płytę i całkiem nieźle sobie radzi na liście Łobudu teraz będzie.

stąsi z zestawu do głosowania. lista.radio357.pl. Tam zapraszamy serdecznie, tam proszę głosować. Zresztą stąsi dzisiaj się pojawiają w Wiwie, bo mamy egzemplarz, państwo wiedzą, mamy gazetki z biblioteki, która piętro wyżej. No i jest dzisiaj w komplecie też Wiwa, ale o niej na koniec państwu powiem, bo tam różne różności są. Teraz zaczniemy sobie od spraw kolorowych, może sportowo też, bo katowicki sport informuje strach o Piasta. Nie wiem, co tam się dzieje, ale tam, gdyby ktoś był zainteresowany, to katowicki sport. A jeśli chodzi o sprawy kolorowe, dużo dzisiaj jest, dużo w Super Ekspresie i w Fakcie, dużo różnych rzeczy. Właściwie nie wiem, od czego zacząć. A, no może tak, że tutaj są poważne sprawy, jeśli chodzi o badania. Wielki dramat pacjentów w Polsce. Długo czeka się na badania i na ten temat dzisiaj sporo. Na pierwszej stronie Super Ekspresu. Amerykańscy żołnierze są i będą w Polsce. Tak wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia i uspokaja czytelników Super Ekspresu. Jest pan aktor, pan gwiazdor, pan Maciej, który jest super tatą. Zresztą tytuł po nazwisku, zakościelny supertata, no po prostu zaraża synów zdrowym trybem życia. Bardzo dobrze. Dżentelmeni młodzi na rowerach. Jest informacja o tym, że pani, do końca nie wiem, jak pani ma na imię i że czym się zajmuje, ale że jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka z 67-letnim mężem. Wszystkiego dobrego oczywiście. To są sprawy Super Ekspresu i też jest taki mała nutka. Posłowie wydali krocie na taksówki, Sejm Taxi, zresztą ten wątek wydatków na przejazdy posłów także kontynuowany. W Fakcie biorą kilometrówki na prywatne auta, dla ministrów limuzyna to za mało. Takie oto informacje, no ale przede wszystkim dzisiaj z pierwszej strony Faktu będzie na państwa spoglądał pan poseł Mejza. Otóż Zielona Góra, jak czytam, wstydzi się za Mejzę, no i są takie tutaj rozmowy z mieszkańcami Zielonej Góry. Całość określona jednym tytułem: beznadziejny typ. Cytuję. Prawda? To jedna rzecz. I jeszcze są trzy elementy. Po pierwsze, pani Wiki Gabor szykuje się na wesele ze znakiem zapytania, ponieważ była tajna wizyta u krawca. To jest jedna rzecz. I tutaj nawet pan Konrad, jest informacja, że szyje dla młodej gwiazdy spektakularne kreacje. To jest to. Po drugie, teraz właściwie nie wiem, co wybrać na początek. Pieniądze Sejmu, za te właśnie pieniądze Sejmu obkupił się do Stanów Zjednoczonych Cwaniak Ziobro. Taki jest tytuł. Otóż pan Zbigniew Ziobro zwiał do Stanów Zjednoczonych i ogłosił, że jest dziennikarzem telewizji Republika, ale sprzęt do pracy kupił za pieniądze podatników. Taka jest informacja i tutaj rzeczywiście jest podany przykład telefonu specjalistycznego i takiej kamerki, że mała rączka i że tam się kamerkuje. Ale nie to przykuło największą uwagę. Otóż jest też informacja o tym, że Polak skazany w Anglii i w majtkach od gwiazdy przemycał kokainę. No i widzę zainteresowanie na twarzy panów za szybą, ale to właściwie tyle, więcej już nic nie powiem. Dobrze, teraz ta Wiwa, co ona się dzisiaj pojawiła. Jest pan Filip na pierwszej stronie z pieskiem. Pan Filip dobrze ubrany, opowiada, co tam u niego. Obszerny wywiad jest. Gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć, jak wyglądała Met Gala, to tutaj są zdjęcia, relacje, kto w co się ubrał i za co przebrał. Jeśli umknęło, to jest jedna rzecz. Mówiłem o tym, że są stąsi. Też taka notka, że będzie nowa płyta. Jest pani Alicja, która reprezentowała nas na Eurowizji. I to jest obszerna rozmowa. No, myślę, że warto zerknąć, bo bardzo ciekawe sprawy. No i jest też jeszcze jeden bohater dzisiaj w Wiwie. I jest takie pierwsze pytanie. Pierwsza odpowiedź. Tyle zacytuję. Mieszkasz i tworzysz w Polsce od 1976 roku. Udzieliłeś w tym czasie setek wywiadów. No i artysta odpowiada. I najbardziej nie znoszę w nich pytania, dlaczego zamieszkałem w Polsce. No, ale trochę jest o tym ta rozmowa. Chodzi oczywiście o tego dżentelmena.

To John Porter, a także Anita Lipnicka. Za 14 minut będzie siódma. No tuż, otóż, co ciekawego dzisiaj w porannej prasie. Ciekawy tytuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Będzie lepiej, ale rewelacji się nie spodziewajmy. Takie zachęcające słowa. Gospodarka przyspieszy, głównie za sprawą inwestycji. Zatrudnienie nie będzie spadać, ale wzrost płac nieco wyhamuje. Taka prognoza. Prognozy generalnie analityków, ekonomistów dziś znajdą Państwo na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Także informacje o tym, że AI karmione naszymi danymi, dane osobowe mogą wykorzystywane być do uczenia sztucznej inteligencji bez zgody użytkowników. No, takie informacje się pojawiają. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tutaj informacja o tym, że czas tanich biur się skończył. Firmy mocno konkurują o nowoczesne, energooszczędne biura z dobrymi adresami i płacą za nie coraz więcej. Jest także zdjęcie na zdjęciu premier naszego kraju, premier Węgier, to po wczorajszym spotkaniu, ale taki największy artykuł dotyczy gospodarki. Rośnie fala przejęć firm. Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują to na skutki pandemii, sukcesje w firmach rodzinnych oraz rosnące znaczenie sztucznej inteligencji. Jeśli ktoś więcej chciałby przeczytać na ten temat, to Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, tutaj zdjęcie na pierwszej stronie, duże zdjęcie z wczorajszych protestów, manifestacji w Warszawie. Dosyć setki tysięcy ludzi protestowały na ulicy przeciwko polityce Tuska. Taki tytuł znajdą Państwo na pierwszej stronie. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie także o wizycie Petera Madziara w Polsce. Węgry wracają do Europy. Znów zewsząd słychać polsko-węgierskie powiedzonko o bratankach do bitki i do szklanki. Bartosz Wieliński pisze, choć klimat w relacjach między Warszawą a Budapesztem panuje zupełnie inny niż w czasach, gdy w 2016 roku w pensjonacie Zielona Owieczka w Niedzicy szef PiS Jarosław Kaczyński, ówczesny premier Węgier Viktor Orban omawiali sposoby wodzenia Unii Europejskiej za nos. Ale jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to przede wszystkim dominuje jedno zdjęcie. Zdjęcie Andrzeja Poczobuta, który wczoraj w Senacie przemawiał. No i czytamy tak, jestem wśród przyjaciół. Chcę powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Na co dzień bardzo mocno się różnimy, bardzo dużo się kłócimy, ale ciągle są sprawy, które potrafią nas zjednoczyć. Jesteśmy ciągle jednym narodem. O tym warto pamiętać w naszej codzienności. Tak mówił Andrzej Poczobut wczoraj w Senacie. Za 10,5 minuty będzie siódma.

0: Rodriguez. Za 8 minut 7, mamy dzisiaj czwartek, no ale to nie jest zwyczajny dzień.
1: Dzień dobry, życzę wszystkim miłego dnia i proszę o wsparcie dla waszej słuchaczki Brygidy, dla której dzisiejszy dzień może być lekko trudnawy. Otóż zmienia dzisiaj kot z przodu. I to nie na trójkę, czwórkę, ale na piątkę. Głowa do góry, Brygidko. Teraz będzie już tylko z górki. Prawda, redaktorze? Pozdrawiam, Ania.
0: Co ja tam mogę wiedzieć? Ja to jeszcze jestem nowy w tym elitarnym gronie, bym powiedział. Ale zabrzmiało nieźle. Teraz też z górki. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego, droga słuchaczko. Proszę się tam trzymać cieplutko. Będzie pani zadowolona.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 21 maja. I jest siódma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko zagłosowało 62 senatorów, za było 32, jeden się wstrzymał. Większość konieczna do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na referendum wynosiła 48 głosów. Pytanie zaproponowane przez prezydenta miało brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności z całej Polski domagali się przeprowadzenia referendum. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało przeciwko unijnej polityce klimatycznej.
2: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
3: My jesteśmy takim krajem, takim patriotą, my się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
1: Precz z Zielonym Ładem, to hasło wybrzmiewało wczoraj najgłośniej. Demonstracje wsparli politycy PiSu i Konfederacji. Kraków, Warszawa, a na koniec Gdańsk. To tam zakończyła się dwudniowa wizyta Petera Madziara w Polsce. Była to jego pierwsza zagraniczna podróż w roli premiera Węgier. Madziar przyznał, że marzył, aby to Polska była kierunkiem jego pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty. Zrobię wszystko, co w mojej mocy i myślę, że wszyscy Węgrzy też zrobią wszystko, co w ich mocy, aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń, zadeklarował szef węgierskiego rządu w Gdańsku.
4: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała.
1: Mówił z kolei premier Donald Tusk. Chwilę temu Peter Madziar wyruszył do Wiednia, stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Podsumowanie jego wizyty w Polsce znajdą Państwo w naszych podcastach we wczorajszym raporcie 357. W czeskiej Pradze przed północą wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice w Pradze przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że lekarz nie będzie mieć żadnego kontaktu z obywatelami Czech i dlatego nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Według resortu zdrowia nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy nie. Na ten moment jest około 600 podejrzanych przypadków zachorowań i 139 zgonów potencjalnie z powodu wirusa Ebola, przekazał wczoraj szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Jak dodał, oficjalne liczby będą rosły. Nie ma mowy o pandemii, ale o zagrożeniu na skalę międzynarodową. Owszem, polskie MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ogniska eboli pojawiły się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. W serwisie przenosimy się za ocean. W Stanach Zjednoczonych zaczęło obowiązywać prawo przeciwko pornozemście. Od teraz można się domagać usunięcia z sieci intymnych zdjęć. Zarówno tych prawdziwych, jak i tych wygenerowanych komputerowo, jeśli ukazały się bez zgody osoby widocznej na tych materiałach.
5: Prawo zwane Take It Down, usuń to. To wynik współpracy demokratycznych i republikańskich ustawodawców z ubiegłego roku. Ale platformy, na których takie materiały mogą być publikowane, dostały czas na opracowanie procedur, które pozwoliłyby usuwać zdjęcia i filmiki w ciągu 48 godzin. Nowe przepisy dotyczą nie tylko mediów społecznościowych, ale i serwisów randkowych, platform do gier, sklepów internetowych oraz różnych portali, które mają funkcję udostępniania obrazu. Revenge porn, czyli pornozemsta, to nasilające się zjawisko, gdy do sieci trafiają nagie fotografie drugiej osoby, by ją zawstydzić, ośmieszyć lub wywołać skandal. Ofiarami takich działań padają zarówno anonimowi internauci, często nieletni, jak i celebryci. Ostatnio aktorka Jennifer Lawrence. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Choć w Unii Europejskiej istnieją już regulacje, które chronią obywateli przed pornozemstą, to nowe amerykańskie prawo ma też znaczenie dla polskich internautów. Większość serwisów, z których korzystają Europejczycy, ma swoje serwery w USA, co oznacza, że podlegają tamtejszemu prawu. Dopiero teraz można się domagać zablokowania intymnych materiałów globalnie. Na koniec w serwisie parking jak ze złota. Cenowy hit w Rzymie za 260 tysięcy euro. Wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. Za taką kwotę można kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach miasta. My też parkujemy. Kolejny serwis za niecałą godzinę.
0: A startuje sport. Mateusz Pusiarz.
6: Niby człowiek wiedział, a jednak trochę się łudził. Ale z drugiej strony, jak mogło być inaczej, kiedy Unai Emery wkracza do finału europejskich pucharów z zespołem, w którego nazwie jest Villa. Sevilla, Villarreal czy Aston Villa po prostu ten finał wygrywa. Przegrał tylko raz z Arsenalem w 2019 roku, no ale kanonierzy w tamtym czasie to średnio w ogóle cokolwiek jeszcze wygrywali. Żarty jednak na bok, The Villans triumfowali wczoraj w Lidze Europy 3-0 pokonując Freiburg.
7: Czujność bez zarzutu. Aston Villa Birmingham. Ale oni już wiedzą, że puchar Ligi Europy jest ich.
6: Ależ tam był szał w Stambule. Szał fanów z Birmingham. Gratulacje. A dodajmy, grający w barwach Aston Villa Matty Cash został 13. Polakiem, który wzniósł europejskie trofeum. Wielkie brawa, Matty. Szkoda, że tej formy nie będzie szansy pokazać w czerwcu na Mundialu. Do wątku Ligi Europy wrócimy sobie jeszcze w kolejnych serwisach. Tymczasem teraz siatkówka. Rozpoczął się Silesia Cup, czyli pierwszy siatkarski turniej sezonu 2026, w którym bierze udział reprezentacja Polski. Na pierwszy ogień biało-czerwoni grali z Serbią, stąd był to wyjątkowy mecz dla naszego selekcjonera Nikoli Grbicza, który tak mówił przed spotkaniem. Za każdym razem to jest coś niezwykłego grać przeciwko Serbii. To moja reprezentacja. Pierwszy zespół, z którym pracowałem jako selekcjoner. Mam tam wielu znajomych, z niektórymi zawodnikami pracowałem. Z profesjonalnego punktu widzenia to mecz jak każdy, ale emocje są inne, gdy gram przeciwko Serbii. No i mimo, że był to mecz towarzyski, a składy dość mocno okrojone, emocji było co niemiara. Ostatecznie to Serbowie wygrali 3-2. A dlaczego składy były okrojone? Cóż, spora część zawodników dopiero co zakończyła sezon, należą im się przecież wakacje. A wczoraj? Wczoraj w ogóle odbyła się gala Diamenty PLS, która zamknęła sezon 2025-26 w polskiej siatkówce klubowej. Statuetkę dla siatkarza sezonu odebrał Mateusz Bieniek z Aluronu CMC Warty Zawiercie.
8: Uważam, że każdy w naszym zespole zasługiwał na tą nagrodę, bo to był świetny sezon w naszym wykonaniu. Wreszcie zdobyliśmy to upragnione Mistrzostwo Polski, a te oczekiwania były ogromne, chcieliśmy się z tym zmierzyć. Daliśmy radę i no i tak jak mówię, szapoba dla chłopaków.
6: Tyle Mateusz Bieniek, a po siatkówce jeszcze szybki raport dotyczący hokeja. Za nami kolejny dzień Mistrzostw Świata Elity. W środowych meczach broniąca tytułu Mistrza Świata reprezentacja USA wygrała po karnych z Niemcami 4-3. Dzięki temu mistrzowie olimpijscy uniknęli trzeciej porażki w turnieju, a to byłby jakiś przepotężny już falstart. Ponadto Czechy 3-1 wygrały z Włochami, Szwecja 6-0 ze Słowenią, a Austria aż 0-9 przegrała ze Szwajcarią, która jak do tej pory triumfowała we wszystkich czterech spotkaniach. Sport wróci po 8 i po 9 jeszcze. Proszę nasłuchiwać wieści z Giro i z Paryża także.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie, także miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów to tak od 10 do 20 mm, 20 ton w centrum i na północy miejscami, a temperatura 17 stopni to Zakopane i Gdańsk, 18 Koszalin. Z kolei Suwałki, Olsztyn, Poznań, Gorzów, Wrocław, Opole i Katowice 20, Zielona Góra, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom, Kielce i Kraków 21, Białystok, Lublin 22, Warszawa, Rzeszów 23.
9: Radio 357.
0: 9 po 7.

0: Pani Anno, sportowe wiadomości jeszcze będą i po ósmej, i po dziewiątej, więc na pewno to się jeszcze znajdzie, bo słuchaczka sygnalizuje, że nie zapominajmy o polskich koszykarzach. Zielonogórzani wczoraj w fazie play-off wywalczyli sobie awans do półfinałów, a to nie byle jakie osiągnięcie. Dobra, przekażemy Mateuszowi, na pewno o tym wie, ale też jeszcze zapraszamy. Po ósmej, po dziewiątej i serwis, i wiadomości sportowe. Teraz 12 po siódmej.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: I proszę pamiętać, patroni mają supermoce, więc proszę korzystać z tych supermocy, na przykład głosując na listę. A wszystkie piosenki dnia są w zestawie do głosowania. Dzisiejsza brzmi tak. Tytuł brzmi tak. Bezokamiś.

0: Bezoka Miś, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Jędrzej Weiss i Nosowska. Rozpoznali Państwo na pewno po głosie. 17 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: No i teraz muszę oczywiście zacząć od pytania. Panie doktorze, czy tam nie za zimno było?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry,
2: panie redaktorze. Nie, wczorajszy dzień był chyba najcieplejszy ze wszystkich, które dotychczas mieliśmy.
0: No to elegancko.
2: I słonecznie, i cieplutko, także po całym dniu żeglowania w totalnej mgle dopłynęliśmy do portu Nowy Świat i tu się zrobiło, czyli na Mierzei Wiślanej przy przekopie, i tutaj się zrobiło słonecznie i ciepło. I w zasadzie tak, wszyscy wyszli na zewnątrz, żeby się w końcu porządnie ogrzać.
0: No to dobrze. Doktor Tomasz Rożek, tak, opowiadamy w tym tygodniu o rejsie. Młodych ludzi pływają, poznają, smakują nauki różnych rzeczy. Co tam się wczoraj wydarzyło oprócz tej mgły?
2: A, co to był za dzień? To był dzień z rakietami i z silnikami rakietowymi. W ciągu dnia, czyli te zajęcia na pokładzie, dotyczyły właśnie silników rakietowych, różnego rodzaju paliw, konstrukcji, jakie są zalety, nie wiem, na paliwo stałe, jakie są wady, jakie zalety na paliwo ciekłe. I tak rozważając, dyskutując o także napędach jądrowych, o napędach różnego typu innych, takich jak na przykład żagle słoneczne, dopłynęliśmy do portu Nowy Świat. A tutaj czekał na nas autobusik mały, który zawiózł nas w miejsce, gdzie mogliśmy przeprowadzić próbę rakietową. I to dosłownie. Polskie Towarzystwo Rakietowe, którego bardzo Państwu polecam, Państwa uwadze, i tych ludzi, i to towarzystwo, naprawdę świetni ludzie, pokazali nam rakiety niewielkie, silniki, przekroje rakiet, całą masę różnego rodzaju takich niby detali, które zwykle gdzieś tam nam umykają, ale są kluczowe, czyli systemy komunikacji, czyli systemy śledzenia, czyli jak spadochron wybudować po to, żeby rakieta nam nie spadła na ziemię, tylko ewentualnie opadła delikatnie. No i w końcu silnik, o którym akurat nie mówiliśmy w ciągu dnia, właśnie zostawiając to Polskiemu Towarzystwu Rakietowemu, czyli silnik hybrydowy. I ten silnik hybrydowy, no, wypróbowaliśmy, odpaliliśmy w hamowni, także nic nie poleciało w górę, żeby nie było jakoś niebezpiecznie. W hamowni, czyli w specjalnym urządzeniu, które trzyma w ryzach takie silniki. No i to zrobiliśmy. A po powrocie na pokład czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka. Powiem szczerze, to, że ja wiedziałem o tym, że czekam. No, ale uczestnicy nie wiedzieli. Czyli para żeglarzy, Kasia w środowisku znana pod pseudonimem czy pod hasłem Kaczka, najmłodsza kapitanka dużego żaglowca rejowego Fryderyk Chopin oraz jej mąż Piotr. I do kolacji jeszcze opowiadali, byli pytani, myślę, że mocno zainspirowali młodych ludzi, więc to był dzień pełen wrażeń, a wieczorem jeszcze, co szczególnie miłe w czasie tego rejsu, bo ja chyba nigdy na takim rejsie nie byłem, było ciasto. Praktycznie codziennie jest ciasto, a wczoraj nawet były dwa różne rodzaje.
0: No dobrze. Zaraz, zanim zapytam o to, co dzisiaj, bo jeszcze oczywiście też przygód mnóstwo, to mam takie wrażenie, że to się udaje robić, że tam jest inspirowanie i to jest chyba najważniejsze słowo tego rejsu, żeby ich zainspirować, tych młodych, żeby się ciekawili, żeby sprawdzali, szukali. Wszystko jest dla nich, to jest wszystko otwarte.
2: Tak. Tak, ja myślę, że to jest słowo klucz, inspirowanie, ale też jedna rzecz, która jest w zasadzie na prawie że wszystkich rejsach i ona jest szczególnie ważna, a ona się gdzieś tutaj pojawia i myślę, że ona nie jest do końca uświadomiona i okej, nie musi być, tak? Ważne, że działa, czyli współpraca. To jest niezwykle istotne. Ja mam wrażenie, że dzisiaj także z powodu mediów społecznościowych bardzo często jest tak, że ta komunikacja pomiędzy ludźmi szwankuje, że młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale także ludzie młodzi po prostu coraz rzadziej mają takie umiejętności, żeby współpracować, żeby budować zespół, że dopiero gdzieś tam później się muszą tego uczyć, a tutaj nie da się inaczej. Tu musi być zespół, tu musi być współpraca, tu musi być takie głębokie poczucie, że nieważne jaką pracę mam do wykonania, muszę ją zrobić od początku do końca i to dobrze. Bo jeżeli nie zrobię, to innych mogę, no w skrajnych wypadkach narazić na niebezpieczeństwo, a nie w skrajnych po prostu na dyskomfort. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna lekcja. Ja powiem tylko jeszcze tak na koniec, że obserwowałem wielu, wielu młodych ludzi na różnych szkołach pod żaglami. Z generałem Zaruskim pływam już jakiś czas. Ja naprawdę widzę i uważam, że młody człowiek, który schodzi z pokładu żaglowca, nawet jak to jest tylko krótki rejs tygodniowy, to jest inny człowiek i to w dobrym tego słowa znaczeniu niż ten, który wszedł na pokład.
0: To tak zakończmy, bo to jest dobra puenta na dzisiejszą rozmowę. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
2: Bardzo
0: Wszystkiego dobrego. Wielu przygód także dziś.
2: A dzisiaj Górki Zachodnie.
0: Górki. No dobrze. Górki Zachodnie, oczywiście, że tak. Powodzenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Wiatru. Doktor Tomasz Rożek opowiadał Państwu o tym rejsie 23 minuty po 7:00.

0: Po siódmej, ale coś jeszcze będzie można.
1: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: Będzie można się spotkać z ekipą Radia 357. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jutro, to jest już jutro, 22 maja, to Wrocław. Lista piosenek wyjazdowa, Państwo wiedzą. Troszkę zapraszamy, troszkę przypominamy, troszkę zachęcamy do głosowania. Będziemy w nieprawdopodobnie ciekawym miejscu. Elektrownia wodna Wrocław 1. Ważne, że 1, bo jest też elektrownia 2, ale to gdzieś zupełnie gdzie indziej, tam nas może nie być. Nawet na pewno nas tam nie będzie. Elektrownia wodna Wrocław 1, ulica Nowy Świat 46. Zapraszamy. Jest grupa patronów, którzy już wiedzą, że będą mogli wejść do środka. Tam jest ograniczona oczywiście liczba miejsc. Nie wszyscy się zmieścimy. To jest zabytek zresztą, więc też bardzo, bardzo ostrożnie, ale działający. Tam cały czas powstaje energia. Więc będziemy też słyszalni na zewnątrz, na wyspie, bo to jest na wyspie. Więc jeśli mają Państwo ochotę, to zapraszamy serdecznie. Z tego, co się zorientowaliśmy, są drzwi takie wejściowo-wyjściowe, więc my z Mateuszem będziemy także do dyspozycji na wyspie. Gdyby była taka potrzeba. Zapraszamy. Będzie nas też słychać, widać na tej wyspie, więc kto będzie w okolicy, to proszę wpadać. Elektrownia wodna Wrocław 1, tam jutro po 19:00 lista piosenek.
1: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: Zapraszamy, ale wcześniej, no to przypominam, że bez głosowania nie ma listy, więc trzeba trochę pogłosować. Lista.radio357.pl. Mrozu zaprasza.

Nie ma miejsca jak dom. Mrozu. Nowe nagranie. 7:30. Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki Niski, a także w wielu miejscach pod koniec

0: Nie, będzie zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu, głównie po południu, w centrum i na wschodzie miejscami. Też burze będą lokalnie z gradem. Prognozowana będzie wysokość od 10 do 20 mm opadu. Temperatura 17-19 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, do 23-4 na wschodzie. Nad morzem troszkę chłodniej, ale i tak ciepło, jak słyszeliśmy na pokładzie, ale będzie 11-14. I teraz drobny druczek. Są takie rzeczy, że tam mało aktywny front się nasunął w nocy i że nie wiele nam zrobi, ale silniejsze objawy meteorotropowe, dobrze przeczytałem, głównie w postaci uczucia rozdrażnienia, krótkotrwale mogą pojawić się w czasie burz prognozowanych zwłaszcza na Warmii, Mazurach i północy Mazowsza. Wieczorem po zaniku zjawisk konwekcyjnych wraz z postępującą stabilizacją w atmosferze warunki biometeo w Polsce będą korzystne.
1: 3, 5, 7.
0: Cieszyć się trzeba.

0: Dosyć domowo nam się zrobiło muzycznie w ostatnim czasie, ale teraz to mamy 25 minut do 8.
1: Tatowanie.
0: I oczywiście Krystian Hanke.
2: Dzień dobry. Pamiętacie może, kiedy zaczęto nas zauważać i zaczęto mówić, że czasy się zmieniają i tata stał się obecny w życiu dziecka? Kiedy odłożyliśmy gazetę i wyszliśmy z garażu, ruszyliśmy z naszymi pociechami na plac zabaw. Ewoluowaliśmy do tego stopnia, że w kryzysowych momentach, zamiast pouczać i narzekać, często ratujemy sytuację. I cieszę się, że również mamy to dostrzegają. Ula Młodnicka i Agnieszka Waligura, autorki Pinka, a teraz też Titka dla przedszkolaków, w części Titek na placu zabaw wysyłają tam chłopca i jego siostrę z tatą właśnie. Kłopot w piaskownicy brzmi: brak wiaderka, łopatek i foremek. Ale tata wie, co robić.
3: Przekierować uwagę. To jest taka podpowiedź, która może być stosowana w różnych sytuacjach. Okej, to co możemy z tym teraz zrobić? Oni się zaczynają bawić, używają do tego dinozaurów i zupełnie inaczej sobie radzą i jest pokazane, że niekoniecznie to jest właśnie koniec świata, tylko można wymyślić coś w zamian.
4: Robić tunele w piaskownicy, tak? Czyli po prostu tata się angażuje.
3: Tata trochę stoi w rozkroku, bo z jednej strony to się mówi, że ona się nigdzie nie rusza, a ty tak bardzo chce iść do domu.
2: Desperackie tatowe rachciach w piach i znalezione w kieszeni dinozaury ratują sprawę. Są znacznie lepszym pomysłem niż krzyk, połajanki, szantaż czy straszenie w stylu: jak się nie uspokoisz, to nie dostaniesz, nie pójdziemy i tak dalej. Albo jeszcze kultowe: bo pan cię zabierze.
3: Celem w ogóle tej serii Titek jest to, żeby podpowiedzieć rodzicom, jak pewne rzeczy egzekwować, jak stawiać granice, ale żeby nie budować murów. I w momencie, kiedy straszymy dzieci, albo właśnie zabraniamy, albo szantażujemy emocjonalnie, to rośnie taki mur. Natomiast w momencie, kiedy udaje nam się wykrzesać trochę wysiłku po to, żeby wytłumaczyć jakaś sytuacja, tam też są w podpowiedziach, jak właśnie wychodzić z placu zabaw, żeby to się wydarzało bardziej gładko czy łatwiej, wtedy jest większa szansa na to, że złapiemy tę nić porozumienia.
4: Dajemy dzieciom możliwość, razem budujemy jakieś zasady i próbujemy konsekwentnie współpracować. To w momencie, kiedy zacznie się okres wychodzenia samodzielnego z domu, kiedy masz po prostu te zasady, to może łatwiej będzie je potem egzekwować na zasadzie, że wracam do domu, jeżeli się spóźniam, to piszę SMS-a, jeżeli umawiamy się na godzinę, to dojeżdżam na czas.
3: I wtedy wyjdzie tak naprawdę, jaką mamy relację z naszymi dziećmi.
2: Dlatego podpowiedzi dla rodziców na końcu każdej książki w tej serii, co warto robić i czego nie robić, to cenna rzecz. Zwłaszcza, że miejsce akcji tej części, czyli plac zabaw, to społeczna piaskownica. Warto wizytę na placu zabaw wykorzystać, tak jak wspomniany tutaj tata, który przed wejściem na plac zabaw przypomina synowi umówione z nim zasady. Tutaj Ula wykorzystała swoje doświadczenia i wspomnienia, kiedy opiekowała się większą grupą dzieci.
3: Rzeczywiście stawaliśmy przed wejściem na plac zabaw, było krótkie przypomnienie zasad, potem już w zasadzie to dzieci same mówiły o tych zasadach, po to, żeby potem się móc do tego odwołać, a jednak plac zabaw jest takim miejscem, na którym się może zdarzyć wszystko i też pod kątem dbania o bezpieczeństwo, dbania o tym, żeby dzieci wiedziały, co zrobić w danej sytuacji albo czego nie wolno zrobić, co nie znaczy, że jak my się oczywiście umówimy z nimi, nie wychodź z placu zabaw, albo wychodzimy o którejś tam godzinie, albo nie podchodź, czy nie rozmawiaj z nieznajomymi, to się wydarzy, natomiast od czegoś trzeba zacząć.
2: Dzieci, znamy to, w niemal każdej sytuacji i tak będą negocjować i próbować przesunąć granice. Czasem zignorują nasze wołania, to normalne. Warto jednak mieć, choć nie nadużywać i zachować na określone sytuacje, umówione hasło, które jest jak as i bije wszystkie karty. W książce Uli i Agnieszki tata w niebezpiecznej sytuacji krzyczy: stop! Musimy bowiem pamiętać, że otwierając bramkę na plac zabaw, otwieramy dzieciom inny świat.
3: Dzieciaki mentalnie się przenoszą i zupełnie są gdzieś indziej, angażują się bardzo w zabawę, inne rzeczy są dla nich ważne. Natomiast to słowo stop to jest taka najwyższa instancja, że dobrze jest się z dzieckiem umówić i ćwiczyć to w każdej możliwej sytuacji, bo to się może przydać. Wielokrotnie obserwowałam rodziny, które na przykład jeżdżą z dziećmi i dzieci już używają hulajnogi albo rowerków, biegaczy. I wiadomo, że to już jest trudniej złapać to dziecko za rękę. I to jest takie hasło, które momentalnie powinno dziecko zatrzymać.
4: No bo to jest takie zamrożenie czasowe, taka luka czasowa do wypełnienia.
3: Przy przedłużenie naszej ręki, tak, że normalnie byśmy złapali dziecko za rękę, więc używamy takiego w cudzysłowie zaklęcia.
2: Ale kłótnie z rówieśnikami to nie tylko domena placu zabaw. Zdarzają się w domu, zwłaszcza gdy ma się rodzeństwo. Tak jak w kolejnym tomie Titek i kłótnia z Tosią. Poszło o żółtą kredkę. Przyczyny zwykle są błahe, więc jak radzi Ula, jako rodzice nie spieszmy się z reakcją w takiej sytuacji.
3: Żebyśmy od razu my jako rodzice nie stawiali się w roli sędziów. Z jednej strony chcemy to szybko zakończyć, no bo umówmy się, że jednak jak dzieci się kłócą i pojawiają się krzyki i trzaski i tak dalej, no to w nas rodzicach rodzą się różne emocje. To może być irytacja, to może być zmęczenie. I teraz w momencie, kiedy my wpadamy do tego pokoju i stawiamy się w takiej roli trochę przesłuchującego, co tu się wydarzyło, o co w ogóle wam chodzi, żeby właśnie rozsądzić ten spór. Zaczynamy być częścią tego sporu, dlatego że największą walutą, czymś wartościowym jest nasza uwaga, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jedno dziecko jest poszkodowane. Ciężar przenosi się z, w ogóle z tego konfliktu i z tego, o co tak naprawdę poszło między nimi, na to, kto jest bardziej skrzywdzony i na kogo zostanie zwrócona większa uwaga, bo ten zaczął i tak dalej, i tak dalej.
2: Kiedy trzeba zareagować, bo sytuacja wymyka się spod kontroli, zasady są proste, dodaje Agnieszka.
4: Wysłuchać dwóch stron. Gdzieś po środku jest prawda, więc może warto dać czas na to, żeby te dzieci przedstawiły problem, dlaczego tak się stało. I tak naprawdę dać im samym możliwość dojścia do jakiegoś pogodzenia się, tak? Pomóc im z jednej strony uspokoić, wysłuchać emocji, wyjść, dlatego że dopóki nie wyjdziesz, no to po której stronie będzie ta szala? Kiedy opuszczasz pomieszczenie, nie ma tej uwagi, o którą walczą, w pewnym momencie dojdzie do tego, że dzieci będą szukać porozumienia.
3: Natomiast oczywiście jest od tego wyjątek, bo w momencie, kiedy się pojawia agresja, to wiadomo, że trzeba wkroczyć do akcji i czasami być może też rozdzielić, tak?
2: Tak robią rodzice Titka, a my możemy co nieco podpatrzeć. Choć nie zapominajmy, że to przede wszystkim seria do czytania maluchom. Podczas czytania dostaną jeszcze umieszczone na dole strony krótkie i proste zadania, pytania, które sprawią, że przygody i czasem kłopoty Titka staną się im jeszcze bliższe. Serię tych książek Uli Młodnickiej i Agnieszki Waligury wydaje wydawnictwo Czytalisek.
0: A mamy dla Państwa takie książki, to proszę dawać znaki sygnału mailowo tym razem, jeśli można. ranek@radio357.pl. Zapraszamy serdecznie właśnie za pomocą tego adresu. Proszę śmiało korzystać. Dwie książki z serii Titek do dyspozycji. ranek@radio357.pl. Opowiadał Krystian Hanke oczywiście. Za 17 minut będzie ósma.

0: Już po wszystkim, jeśli chodzi o książki. Oczywiście o Titka. Pani Agata, to będzie książka dla Hani Miłosza, a także pani Joanna z Gniezna. Gratuluję, za chwilę dam znak sygnału. No, to mamy rozdane, to mamy rozdane. Co tam u pana? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z rana. Pytanie odnośnie listy. Czy są jakieś statystyki, ilu patronów głosuje co tydzień? Bo szukam, nie mogę znaleźć. A mówią, że kto szuka, ten znajdzie. Pozdrawiam, Rafał.
0: Dziękuję, panie Rafale. Są oczywiście takie statystyki. Ja szukałem i znalazłem.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To było tak trochę z kategorii u mnie działa, prawda? Nie, no mamy takie statystyki. To umówmy się tak, że jutro po 19 państwu powiem, ile osób zagłosowało. Tak czasem na liście mówimy, więc to nie jest tajne.

0: Ładnie gra ten Editors nowy, ładnie, ładnie, prawda?
1: Bardzo, bardzo, podoba mi się.
0: Bardzo?
1: Dla mnie się podoba.
0: Dla ciebie też się podoba i dla mnie się podoba. To może i dla patronów się spodoba.
2: Ranek 357.
0: Mamy 9 minut do 8. No i teraz będzie o pierwszym takim przypadku w Polsce. Lubelska kuria rekrutuje proboszczy w konkursach. Czyli tak, jak to się robi w świeckich firmach, bo kandydaci na proboszcza składają CV. Tak to właśnie zorganizowano. Iza Woźniak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i wczoraj upłynął termin aplikacji po wprowadzeniu tych nowych przepisów i wydaje się, że taki sposób rekrutacji to rzeczywiście rewolucja w Kościele.
1: Zdaje się, że tak, bo do tej pory to biskup wskazywał, kto miałby objąć taką funkcję i ostatecznie i teraz decyzja będzie należała do biskupa, ale składanie CV to pierwszy etap rekrutacji. Dzięki takim przepisom chętni sami mogli się zgłaszać, mówi ksiądz dr Adam Jaszczy, rzecznik archidiecezji lubelskiej.
3: To jest właśnie ten etap konsultacyjny, który w archidiecezji lubelskiej właśnie opracowaliśmy taką procedurę, która stała się instrumentem dla biskupa i biskup może jej użyć w sposób wolny, jeżeli uzna, że to jest potrzebne. Czasem mamy takie sytuacje, że mamy kilka dni, żeby obsadzić urząd proboszczowski, kiedy na przykład w jakiejś parafii umiera ksiądz, więc wtedy musimy działać szybko i wtedy nie sięgamy po taką procedurę. Natomiast jeżeli wiemy, jakie parafie zawakują w najbliższym czasie, jakie parafie się zwolnią, możemy takiej procedury użyć.
1: Do objęcia jest 16 wakatów, zgłosiło się kilkudziesięciu kandydatów. Czy takie CV na proboszcza wygląda podobnie jak na stanowiska w świeckich instytucjach? Zastanawiałeś się na tym?
0: Właściwie nie wiem, jak to skonstruować.
1: No tak. Ale... Czy podkreśla umiejętności kandydata?
3: Jeżeli pomieszamy to z elementami korporacyjnymi, to pewnie tak by to wyglądało. Parafie różnią się od siebie. Są parafie, gdzie na przykład jest bardzo skomplikowane duszpasterstwo, na przykład trzeba się zająć duszpasterstwem młodzieży. Są parafie, gdzie trzeba się zająć seniorami. To wymaga określonych talentów, określonych umiejętności. Są parafie, gdzie zarządzanie jest jakimś większym ciężarem, więc trzeba wejść w projekty na przykład.
1: Czyli trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami, bo każda sytuacja jest inna.
0: To prawda.
1: Dominikanin ojciec Paweł Górzyński mówi, że owszem, to rewolucja, ale nie pozbawiona pewnych niuansów.
4: O ile teoretycznie jest to właśnie nowum, wręcz rewolucyjne, to nie jest w taki sposób jak dotąd załatwiane gdzieś tam w zaciszu gabinetów, ale jaskółki, wiewiórki czy kto tam donoszą, że jest to najzwyczajniej w świecie sposób na poradzenie sobie przez biskupa z najtrudniejszymi probostwami, jakie w diecezji są, czyli takimi, gdzie nikt nie chce tam pójść.
1: Monika Białkowska, redaktorka z pisma Więź, dodaje, że chociaż ostateczna decyzja nadal będzie należała do biskupa, czyli nic się tu nie zmienia, to jednak zmiana jest kolosalna.
5: Księża, dorośli, 40-kilku, czasem 50-letni mężczyźni odzyskują sprawczość w swoim życiu. Kwestie przenoszenia księży z parafii na parafię są jednym z największych stresorów w ich życiu. A druga rzecz to jest transparentność tego procesu, ale w takim sensie, że CV, pomysły, cokolwiek to będzie, że to jednak zostaje w archiwach kurii. Za 5, 10, 15 lat ktoś do tych dokumentów będzie mógł zajrzeć i on będzie widział, czy dana parafia była przyznana po znajomości, czy była przyznana dlatego, że ktoś naprawdę miał na nią pomysł.
1: Czyli proces rekrutacji robi się bardziej przejrzysty.
0: Składanie CV i branie udziału w konkursach, no to w świeckim świecie norma. Wiemy o tym, tak prowadzi się rekrutację w każdej firmie, w większości instytucji. Choć są pewne wyjątki także w tej materii.
1: Tak, bo w prawie pracy, tym świeckim prawie pracy, istnieją pewne wyjątki od przyjętych przepisów i zwyczajów. Ale zwykle składanie CV jest czymś normalnym wszędzie, mówi Joanna Jasiewicz, ekspertka prawa pracy z kancelarii ŻIT.
6: Natomiast oczywiście pracodawcy posługują się również czymś, co nazywamy rekrutacją wewnętrzną, czyli poszukują i wyszukują takie swoje najlepsze talenty w ramach swojej organizacji. Rekrutacja wewnętrzna jest też doskonałym narzędziem do tego, żeby zobaczyć, czy są osoby, które w danym momencie, będąc zatrudnieni już w danym podmiocie, wykonują merytorycznie inne prace, ale na przykład chciałyby spróbować swoich sił w zupełnie innym dziale, w czymś, co całkowicie przynajmniej odbiega od tego, co obecnie wykonują.
1: No i tu rzecz jasna się nie składa CV i te osoby nie biorą udziału w rekrutacji, a decyzja należy do szefa, to tak jak w kościele się okazuje. Do niedawna jeszcze w świecie sportu, proszę pana, kiedy poszukiwany był trener dla jakiejś drużyny, To co, składał CV?
0: Nie, no tam było...
1: Gdzie kto składał, tak? Też raczej nikt tego CV nie składał, ale w tym świecie rekordów, celebrytów i dużych pieniędzy także coś się zmienia, mówi Mateusz Kuźniewski z redakcji sportowej Radia 357.
7: Nie ma może takiej oficjalnej rekrutacji, jakiegoś ogłoszenia na portalu właśnie z takimi ogłoszeniami o pracę, no ale każdy, kto zna rynek, to wie, że na przykład trener w danym klubie jest zwolniony albo, że jakiś klub zaczyna się rozglądać za trenerem, no i wtedy ten rynek funkcjonuje tak, że oczywiście CV trafiają do klubów piłkarskich. Tą zasadniczą różnicą jest na przykład to, że jednak profesjonalni trenerzy mają swoje agencje. Wysyłają ich CV do poszczególnych klubów, szukają im pracy, no i na zasadzie takiego dopasowania potem tego trenera się wybiera. A zatem ten proces bywa całkiem klasyczny, dużo bardziej klasyczny niż nam się wydaje.
1: I w świecie sportu agencje wyszukujące kandydatów to coś zupełnie normalnego już, proszę pana.
0: Tak jest. Tak. Agenci trenerów i piłkarzy to wiadomo, że no, fantastyczny rynek. Bardzo dziękuję.
1: Niezgłębiony, a może...
0: Niezgłębiony, właśnie tam się niuanse różne pojawiają.
1: Ale to już na osobny temat, dziękuję.
0: To inną razą dokończymy tę rozmowę, bo nam tu z panem etranżerem teraz za 4 minuty 8.

0: tu Radio 357, jest czwartek, 21 maja. Minęła właśnie ósma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: A na początek w serwisie Ukraina i operacja Śnieg Achmata. Ukraińskie drony uderzyły w szkołę rosyjskich operatorów bez załogowców. Zginęło co najmniej 65 kadetów. W wyniku ataku zniszczone zostały budynki, w których naprawiono wojskowy sprzęt, a także zapasy amunicji i komponenty do produkcji systemów bezzałogowych, tak podają ukraińskie służby. Obiekt znajdował się na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. Tego typu ukraińskie ataki dronowe, brak sukcesów Rosji na froncie sprawiają, że napięcie wokół Kijowa rośnie, a Kreml staje się coraz bardziej agresywny. Na razie w słowach. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
2: Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli oznajmił, że jądrowy atak na Ukrainę będzie oznaczał dla Rosji katastrofalne konsekwencje. Białoruś wspólnie z Federacją Rosyjską przeprowadzają ćwiczenia nuklearne przy użyciu blisko 8 tysięcy sztuk ciężkiego sprzętu oraz ponad 60 tysięcy żołnierzy. Ćwiczenia są rutynowe, ale niepokój budzą, bo obejmują całą triadę nuklearną, czyli międzykontynentalne pociski balistyczne, okręty podwodne o napędzie atomowym i bombowe. Strategiczne. Obawy są, bo atak na Ukrainę w 2022 roku też rozpoczął się od wojskowych manewrów. Kijów natomiast obawia się nie tyle ataku atomowego, co otwarcia nowego frontu z terytorium Białorusi. Zagrożone tym są obwody kijowski i czernichowski, dlatego Wołodymyr Zełenski zdecydował o przerzuceniu tam dodatkowych oddziałów. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Rosja rozmieściła na Białorusi taktyczne głowice jądrowe w 2023 roku. Według Ukrainy jest to złamanie międzynarodowych konwencji, które zakazują uzbrajania w atom państw trzecich. Tymczasem w Polsce ABW zatrzymała trzech mężczyzn, którzy mieli szpiegować na rzecz Rosji, a także produkować i udostępniać materiały propagandowe czy dezinformacyjne. Mężczyźni usłyszeli też zarzuty związane z działaniami o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Wszyscy trzej mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, grozi im dożywocie. Żółty kolor na pogodowej mapie Polski są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu, mówi Agnieszka Prasek, synoptyk i rzeczniczka Instytutu.
4: Możliwe sumy 10-15 punktowo na północy, około 20 mm. Wiatr w czasie burz porwisty do około 60 km na godzinę i niewykluczone drobny opad gradu.
1: Alerty IMGW będą obowiązywać od południa do wieczora. Tymczasem mimo ocieplenia i poprawy pogody, wysoko w górach warunki są wciąż typowo zimowe, ostrzegają Taternicy. Jeżeli ktoś wybiera się w wyższe partie Tatr, musi pamiętać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
5: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Na zielono znakowanym szlaku pomiędzy Równią Waksmuncką a Halą Gąsienicową leżą powalone przez lawinę drzewa. Należy zachować tam szczególną ostrożność. Czytamy na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak drogo jeszcze nie było. Godzinę temu mówiliśmy o miejscu parkingowym w Rzymie za ponad ćwierć miliona euro. Teraz powiemy o rekordach cen w Warszawie, ale chodzi o ceny mieszkań. W tym miesiącu średnia cena ofertowana na warszawskim rynku deweloperskim po raz pierwszy w historii przekroczyła barierę 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tak wynika z danych Oto Dom. Eksperci wskazują jednak, że jest to efekt zmiany w strukturze podaży, a średnia cena transakcyjna jest blisko 14% niższa, bo w ciągu zaledwie dwóch tygodni do sprzedaży trafiło ponad 900 mieszkań, których średnia cena wyniosła 23 tysiące złotych za metr. Równolegle sprzedano 800 mieszkań po przeciętnej stawce, ponad 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Z badań Oto Dom wynika, że przeciętne mieszkanie oferowane na rynku deweloperskim ma 55 metrów i kosztuje ponad 1 000 000 złotych. Dziś ostatni dzień pisemnych matur. Odbędą się egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Matury ustne potrwają do 30 maja. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 8 lipca, a kolejny serwis o 9.
0: Sport, Mateusz Wusiarz.
6: Pierwszy z trzech finałów piłkarskich europejskich pucharów zakończony. No dobrze. Ale kto wygrał?
7: Tego wieczoru w Stambule kibice Aston Villi długo nie zapomną. Villans zakończyli 30-letnie oczekiwanie na trofeum, pokonując niemiecki Freiburg 3-0 w finale Ligi Europy. Pełne 90 minut dla zwycięzców zagrał Matty Cash. Ekipa z Premier League miała pełną kontrolę nad spotkaniem od początku do samego końca. Na gole czekaliśmy jednak do końcówki pierwszej połowy, gdy obejrzeliśmy piękne trafienia Juriego Tielemansa i Emiliano Buendii. W drugiej części zespołową akcję, ustalając wynik, wykończył z bliska Morgan Rogers. Tym samym piąty raz i już z trzecim klubem triumf w Lidze Europy odniósł Unai Emery. Hiszpański trener wykonuje w Birmingham świetną pracę. Wprowadził zespół na stałe do krajowej czołówki, a teraz nareszcie dorzucił trofeum. Villa zaczęła ligowe rozgrywki od 4 spotkań bez gola. Pierwszą wygraną w Premier League zanotowała w 6 kolejce. Kończy jednak sezon w pierwszej piątce, z pucharem w gablocie i awansem do Ligi Mistrzów. Ciężko walczyliśmy, zagraliśmy świetnie. To był udany sezon. Zakończyć go w takim stylu to coś niesamowitego. Podsumował po meczu Tielemans. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
6: Tyle o wczorajszym finale. Przed nami jeszcze mecz rozstrzygający o tytule w Lidze Konferencji, w którym zmierzą się ze sobą Crystal Palace oraz Rayo Vallecano, to będzie środa 27 maja, oraz Champions League, gdzie finał zaplanowany jest na 30 maja. PSG zmierzy się z Arsenalem. Co jeszcze w piłce przy środzie? Ciekawie w Ekstraklasie, ale bardziej pod kątem biznesowym. W skrócie, Rada Miasta Zabrze jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż górnika Lukasowi Podolskiemu. Transakcja obejmuje pakiet akcji należących do miast oraz dodatkowe zobowiązania inwestora, w tym dokapitalizowanie klubu kwotą 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat. Chyba trzeba powiedzieć, że pisze się historia. A jaką historię rozpisze nam zbliżający się wielkimi krokami Roland Garros? To co wiemy, to fakt, że w turnieju wystąpi przynajmniej piątka reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majszak, Magda Linet, Magdalena Fręch oraz Iga Świątek. Losowanie drabinki głównej w Paryżu odbędzie się dzisiaj o 14. Ale Polaków w turnieju głównym może być więcej. Do decydującej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska, która wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 i teraz o French Open powalczy z holenderką Susan Lammens. Niestety w eliminacjach odpadły Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowiczowa. W serwisie jeszcze obiecywane nawet wczoraj kolarstwo. Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego wyścigu Giro d'Italia z metą w Chiavari. Ekwadorczyk wracał podczas wywiadu do podjazdu. Enric Mas jest ode mnie silniejszy na podjazdach, ale przypomniałem sobie książkę, którą czytałem. Napisano w niej, jeśli gra ci nie sprzyja, stwórz własną. Nigdy nie zobaczysz Michaela Phelpsa biegnącego z impetem, on jest przecież specjalistą na basenie. Stąd jadąc pod górę z takim fachowcem jak Enric, po prostu próbowałem się bronić. Drugi w środę był właśnie towarzysz ucieczki Narváeza, wspomniany przez niego Hiszpan Enric Mas, a trzeci ze stratą kilku sekund zameldował się Włoch Diego Ulisi. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano w pasie. Od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia to będzie zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu będą, głównie po południu w centrum i na wschodzie, także burze, jak słyszeliśmy w serwisie lokalnie z gradem. Może napadać około 10, a w centrum i na północy 20 mm. Gdańsk, Zakopane 17 stopni, w Koszalinie 18, Suwałki, Olsztyn, Poznań, Gorzów, Wrocław, Opole i Katowice po 20, Zielona Góra, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom, Kielce i Kraków 21, Białystok, Lublin 22, a w Warszawie i Rzeszowie 23. 357. 9 po 8.

0: Dzień dobry. W związku z prognozą pogody i zapowiedzią krótkotrwałych rozdrażnień w czasie burz, czy mogę prosić o dokładną godzinę w Kujawsko-Pomorskim, żeby zachować odpowiednią odległość od mojej małżonki? Dziękuję bardzo.
1: To będzie pan taki rozdrażniony, że tak? Proszę uważać, wchodzi pan na grabie, polecam listę. W liście mamy taki punkt programu pod tytułem Poradnia Małżeńska. Zapraszamy serdecznie. Oj, ostrożnie, słuchaczu, ostrożnie. Teraz będzie inna sprawa. Nie wiem, czy państwo pamiętają, we wtorek to się chyba zaczęła historia cała, wtorek albo poniedziałek, kiedy to pan Rafał z Poznania oznajmił, że z okazji tego, że ma ostatnie urodziny z piątką z przodu, postanowił wybrać się pierwszy raz w życiu na siłownię. Nie wiem, Adam, pamiętasz historię? Tak. No więc, pan Rafał wczoraj ubrał się w obcisłe, bo to wiadomo, warto mieć styl, no i poszedł. I dzisiaj przyszedł mail, mam wrażenie, w takiej formie pamiętnika. I brzmi to tak. Odbyłem pierwszy trening na siłowni z trenerem. Dziś rano ledwo wstałem. Boli mnie wszystko. Każdy mięsień. Do auta praktycznie się wczołgałem. Nie poddaję się, ale słowa trenera, że czeka nas dużo pracy i wczoraj to było tylko takie zapoznanie, lekko mnie przerażają.

0: No i napłynęły bardzo eleganckie, sympatyczne słowa pocieszenia dla pana Rafała z Poznania, że z każdym kolejnym treningiem to już boli tylko mniej. Ale boli.
1: Gość Radia 357.
0: 17 minut po 8 i teraz będziemy rozmawiali o dyrektywie unijnej, o przejrzystości wynagrodzeń, bo do 7 czerwca Polska ma czas na wprowadzenie takiej dyrektywy. Jest z nami pani Joanna Torbe, ekspertka prawa pracy Business Center Club. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Słyszymy się bardzo dobrze i teraz tak, mamy do 7 czerwca jako kraj czas na wprowadzenie dyrektywy unijnej o przejrzystości wynagrodzeń. 7 czerwca, mam wrażenie, to już jest całkiem niedaleko, a też mam wrażenie, że nie mamy tej dyrektywy.
2: Dyrektywę mamy, ale nie mamy ustawy. Nie mamy ustawy implementującej. Trwają prace nad tą ustawą. W tej chwili mamy drugi projekt zaproponowany przez Ministerstwo Pracy. No i wiemy już, że te przepisy nie wejdą w życie u nas 7 czerwca. Na szczęście dla pracodawców, dlatego że to jest bardzo duża praca wdrożenie tych przepisów. Obecnie ten nowy projekt uwzględnia postulaty pracodawców też, którzy wskazywali, że to jest tak ogromna praca, że to jest nie do zrobienia do 7 czerwca i ustawa ma mieć aż 6-miesięczny vacatio legis od momentu jej uchwalenia po to, żeby właśnie pracodawcy zdążyli się do tych regulacji przygotować.
0: A dlaczego nie mamy tej ustawy w tej chwili? To jest to wynik zaniechań czy tego, że to jest tak skomplikowana materia i rzeczywiście dużo pracy wymagała, że no po prostu nie zdążyliśmy?
2: Powiedziałabym, że jedno i drugie się nakłada, to znaczy materia jest rzeczywiście bardzo skomplikowana, bo nad pierwszym projektem tej ustawy bardzo długo trwały konsultacje, też w Zespole Rady Dialogu Społecznego bardzo długo o tym rozmawialiśmy z Ministerstwem Pracy. Dla prawników i specjalistów te regulacje i ta dyrektywa nie do końca jest zrozumiała we wszystkich punktach, a co dopiero dla przedsiębiorcy, czy małego, czy średniego przedsiębiorcy, bo i tacy będą musieli te przepisy wdrożyć. No i w związku z tym teraz mamy taki projekt, który ma wychodzić naprzeciw tym postulatom. No, z drugiej strony mamy teraz bardzo dużo prac, mieliśmy pracę nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, mamy reformę mobbingu, mamy do wdrożenia dyrektywę o pracy platformowej, więc też dużo pracy jest po stronie ministerstwa, a zasoby też są ograniczone. No, ale też prawda jest taka, że my z wieloma dyrektywami jesteśmy opóźnieni.
0: No właśnie, czasem nam się nie udaje w terminie. Co jest w tej dyrektywie? O czym ona stanowi? Czego się spodziewać? Co będzie nowego?
2: Najważniejsza taka zmiana, to musimy sobie uświadomić, że ta dyrektywa służy temu, żeby wyeliminować lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami. My w tej chwili mamy tą lukę płacową, ona jest dosyć duża, ona się odbija też na emeryturach i ta dyrektywa zmierza do tego, żeby tą lukę wyeliminować. Natomiast tak, dla pracowników oznacza to dodatkowe prawa związane chociażby z możliwością domagania się wykonania obowiązku informacyjnego przez pracodawcę, powiedzenia dlaczego tyle zarabiam, porównania się, zobaczenia jakie są średnie wynagrodzenia na stanowiskach tych samych kategorii. Natomiast dla pracodawców małych, dużych i średnich oznacza ogromną pracę, dlatego że po pierwsze musimy opracować, skatalogować sobie stanowiska pracy. Po drugie, musimy opracować całą strukturę wynagrodzeń, kryteria wzrostu tych wynagrodzeń, przygotować się do wykonywania właśnie tych obowiązków informacyjnych, bo teoretycznie pracownik będzie mógł co miesiąc taki wniosek składać, albo i częściej. I przygotować się, duzi pracodawcy, tylko muszą się przygotować do raportowania luki płacowej.
0: Żebyśmy też mieli jasność i żeby słuchacze mieli jasność, to nie jest historia pod tytułem, że każdy pracownik będzie mógł sprawdzić, ile zarabia kolega albo prezes jego firmy. Tylko będzie mógł sprawdzić co?
2: Dokładnie. Każdy pracownik będzie mógł sprawdzić, na jakich zasadach jego wynagrodzenie jest jak gdyby ustalone, bo pierwsze, co musi zrobić pracodawca, to jest opracowanie katalogu stanowisk. Tutaj ministerstwo nam zaleca taką metodę analityczno-punktową, czyli biorę sobie, ustawowe kryteria są trzy, czyli umiejętności, wysiłek, odpowiedzialność i warunki pracy. Mogę sobie do tego zrobić jakieś swoje podkryteria, mogę sobie zrobić jakieś dodatkowe kryteria, mogę rozwinąć te ustawowe, mam im przyporządkować punktację i mam zrobić tak, żeby praca na tych samych stanowiskach albo praca, która jest dla mnie pracą o tej samej wartości, była tak samo spunktowana. I jak mam już te punkty, bo potem pracownicy mówią, no dobra, a ja zarabiam mniej niż na przykład kolega z Warszawy, a jestem na tym samym stanowisku, tak? Albo pracuję w jakiejś placówce handlowej i zarabiam mniej niż kolega z innej placówki handlowej. Potem w ramach struktury wynagrodzeń na to jeszcze nakładamy taką czapkę, gdzie mamy kryteria wzrostu wynagrodzeń, gdzie mamy kryteria właśnie takie biznesowe, bardziej różnicowania wynagrodzeń, grupy zaszeregowania, tak? I to, z czego będzie mógł żądać pracownik, to, żeby się dowiedzieć, jak jest kalkulowane jego indywidualne wynagrodzenie albo średnie wynagrodzenie na tych właśnie samych stanowiskach albo na stanowiskach o tej samej wartości, tak samo właśnie spunktowanych.
0: Czyli też będzie można sprawdzić, ile zarabia kolega z biurka obok, który ma takie same zadania. To będzie można.
2: Jeżeli to jest taka sama praca, dokładnie, albo praca o tej samej wartości, to tak. Nawet jak o tym mówię, to sobie uświadamiam, jak skomplikowana jest ta materia i jak trudno o tym jest łatwo opowiadać, tak?
0: Ja sobie zerknąłem w takie informacje dotyczące tego projektu ustawy, która ta ustawa musi się pojawić i wejść w życie, i tam jest obszerny fragment dotyczący definicji struktury wynagrodzeń. No to też jest rzecz, która się tam musi pojawić. To jest tak bardzo skomplikowane?
2: Tak, bo po tym, jak już sobie spunktujemy te wynagrodzenia, to mamy właśnie opracować strukturę wynagrodzeń i ta struktura wynagrodzeń już w tej chwili jest trochę doprecyzowane, co to jest, bo myśmy na etapie pierwszego projektu w ogóle się zastanawiali, czym jest ta struktura wynagrodzeń. W strukturze wynagrodzeń musimy mieć na przykład, powinniśmy mieć może, grupy zaszeregowania, czyli te przysłowiowe widełki, które mamy, tak, zwykle. Kryteria wzrostu, czyli jak ma wzrastać to wynagrodzenie w tych poszczególnych grupach, skład wyniki tego wynagrodzenia. Tutaj to z takich ciekawych rzeczy, wieczne pytania, czy te przysłowiowe jabłka i owocowe czwartki, to trzeba wliczać do wynagrodzenia też, czy ich nie trzeba. W pierwszym projekcie mieliśmy powiedziane, że je też trzeba wliczać, tak? W drugim, czyli ubruttowić te jabłka trzeba, tak? To pokazuje jak gdyby poziom skomplikowania tej materii. Teraz mamy przepis, który mówi, że jeżeli te jabłka oferuje wszystkim, no to nie muszę już tego wliczać. No ale jaka jabłka oferuje tylko w biurze, a mam po całej Polsce placówki handlowe, no to już jabłka muszę wliczać, tak? Więc to muszę te wszystkie składniki wynagrodzenia, również rzeczowe, tak? Nie tylko pieniądze. Ja muszę umieścić w tej strukturze wynagrodzeń. No i wreszcie właśnie muszę opracować kryteria różnicowania, czyli już nie wchodzące w tą samą wycenę wartości, jak gdyby stanowisk pracy, ale to, co mi może różnicować te wynagrodzenia, mój wpływ, czyli na przykład, że w jednej placówce handlowej zarabiam więcej, a w drugiej mniej, tak? Że w Warszawie mam jak gdyby lepszy przychód niż na przykład, nie wiem, koszty pracy na przykład w Warszawie są wyższe niż na przykład w Rzeszowie, tak? To są te elementy, które ja mogę umieszczać w strukturze wynagrodzeń.
0: Potężna praca przed pracodawcami, tymi mniejszymi, tymi większymi, jak pani mówi. Kiedy się spodziewać ustawy? Jest w ogóle przewidywalne?
2: No myślę, że jeszcze pół roku będziemy nad ustawą pracować, także myślę, że w przyszłym roku trzeba się tej ustawy spodziewać, ale też taki apel też do pracodawców, że te 6 miesięcy to nie można siedzieć z założonymi rękami. To jest czas na to, żeby rzeczywiście tą olbrzymią pracę zrobić, a to, co teraz można robić, nie mając jeszcze ustawy, to jest zaczynamy zawsze od zdjęcia, co my mamy dzisiaj w firmie. Czy my mamy tą lukę płacową, czy jej nie mamy, czy będziemy

0: Jednorazowa powieść. Dzień dobry pani.
1: Ja mam wrażenie, że ten pan to jednak mówił o swojej żonie, a nie o tym, że on będzie się denerwował z powodu burzy. Ja też poproszę o dokładne informacje, bo ja uwielbiam burzę i chciałabym też wiedzieć, o której godzinie mam patrzeć.
0: Tak się troszkę domyślałem, że pan mówi raczej o żonie, ale próbowałem, żeby nie nadepnął na te grabie. A propos burz, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, to wiemy, głównie po południu w centrum i na wschodzie, no burze będą, lokalnie z gradem, to centrum i na wschodzie przelotne opady po południu, o, to jest ta informacja, ale o której godzinie? Się zobaczy. Prognozowana wysokość opadów 10 mm, w centrum i na północy 20, temperatura 17-19 to na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, 23-24 na wschodzie i chłodniej nad morzem 11-14.
2: 3-5-7.
0: Za 29-9.

0: most.
1: To był pan Luis za 25. Teraz się popiszę. Buongiorno.
2: Dalej.
1: Buongiorno.
2: Pracujemy.
1: Pracujemy nad tym, dobrze?
2: Tak,
1: dobrze.
2: Tak. To znaczy, ty powinieneś pracować.
1: Pracuję.
2: Pracujesz, dobrze, sprawdzimy za...
1: O, jeszcze jedno słowo znam. Ramazzotti.
2: Ale musieliby państwo zobaczyć te dłonie w górze.
1: Nie, no to jest obowiązkowy tutaj gest.
2: I to dwie.
1: Dwie.
2: Buongiorno, carissimi. Zaczynamy od trzęsienia ziemi i to dosłownie, ponieważ wszystkie nagłówki dzisiaj, pierwsze strony gazet mówią o tym, że Forte Scossa di Terremoto poco dopo l'alba a Napoli, czyli trzęsienie ziemi nawiedziło Neapol krótko po świcie. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4 i głębokości 3 km było wyraźnie odczuwalne w Neapolu, krótko po świcie, o godzinie 5.51. To w ogóle jest bardzo typowe, że jak jest trzęsienie ziemi we Włoszech, to jest zazwyczaj bardzo, bardzo rano. I także w pobliskich miasteczkach było wyczuwalne na polach flegrejskich i w zachodniej części wyspy. Szkoły zostały zamknięte w Bakkoli i w Pozzoli także. I to jest jedno z najsilniejszych wstrząsów od czasów ponownego wystąpienia w tym rejonie Il Bradissimo, czyli to jest to powolne podnoszenie się lub opadanie ziemi, a jego intensywność i czas trwania przypominają też trzęsienie z 30 czerwca ubiegłego roku, czyli to najpotężniejsze w ciągu ostatnich 40 lat. Z nagłówków także nie schodzi misja flotilla, gli attivisti bendati Lira dell'Italia, czyli minister spraw bezpieczeństwa narodowego Izraela upokarza aktywistów, wywołując gniew Włoch. I prezydent Italii Mattarella używa ostrych słów, tutaj cytuję: było to niecywilizowane traktowanie osób nielegalnie przetrzymywanych na wodach międzynarodowych, a zachowanie ministra rządu Izraela sięga najniższego poziomu. We włoskim internecie możemy zobaczyć zdjęcia i filmiki, zresztą nie tylko we włoskim internecie, klęczących aktywistów skutych kajdankami, podczas gdy izraelski minister szydził z nich, mówiąc: witamy w Izraelu. Meloni domaga się przeprosin, a minister spraw zagranicznych Antonio Tajani wczoraj wieczorem podczas programu Cinque Minuti w telewizji Rai Uno ogłosił powrót zatrzymanych obywateli włoskich i mówi, że jutro poseł Carotenuto i dziennikarz Mantovani przybędą do Włoch, jutro również wszyscy Włosi mają opuścić Izrael. I wicepremier powtórzył właściwie też za wszystkimi innymi politykami włoskimi, że Izrael przekroczył tak zwaną czerwoną linię, zabierając ludzi z wód międzynarodowych i traktując ich jako terrorystów. Jest to niedopuszczalne. A to wszystko wydarzyło się także w trakcie, kiedy Meloni robiła sobie selfie. Tak, oczywiście podłapują to gazety, a chodziło o spotkanie między Włochami a Indiami, czyli Italia e Indie sono più vicine che mai, czyli Włochy i Indie są bliższe sobie niż kiedykolwiek, a to spotkanie z premierem Indii, gdzie Giorgia Meloni nazywa tę wizytę premiera Modiego w Rzymie historyczną, twierdząc, że zbudowała tę podróż pielęgnując przyjaźń z przywódcą, który kieruje rządem najludniejszego kraju świata od 2014 roku. Meloni też twierdzi, że jest to kluczowy gracz na arenie międzynarodowej w tych czasach geopolitycznej niestabilności. No i rzeczywiście jest to wyjątkowy gość, o czym świadczy skrupulatnie przygotowany protokół powitalny, też nocna wizyta w Koloseum. Wszystko to było utrzymywane w ścisłej tajemnicy do momentu oczywiście opublikowania zdjęć w mediach społecznościowych i później wielu, wielu relacji w mediach takich tradycyjnych, nazwijmy to. I na koniec, cóż, patrzę na zegarek, tak, to już musimy powoli kończyć. Giro d'Italia?
1: No, koniecznie.
2: Giro d'Italia. Tutaj nie chcę oczywiście wchodzić w strefę naszych sportowych kolegów, ale nie mogę nie powiedzieć, że trwa najpiękniejszy wyścig kolarski w Europie, a moim zdaniem też może i na świecie. Od 8 maja do 31.
1: Jest grupa kibiców, którzy twierdzą, że to jest ten najbardziejszy.
2: Najbardziejszy.
1: Tak.
2: I ty jesteś w tej grupie?
1: Waham się jeszcze.
2: Porozmawiamy o tym później.
1: Ale moim zdaniem wyścig dookoła Mazowsza jest bardzo też...
2: Tak, tak.
1: Bardzo.
2: A właściwie? No i jest to konkurencyjna jest rzecz, na pewno. I oczywiście o wynikach informują nasza redakcja sportowa, ale ja zwróciłam uwagę, że w trakcie trwającego Giro d'Italia organizatorzy wyścigu zwrócili się, to chyba było wczoraj, do kolarzy z nietypową, aczkolwiek bardzo stanowczą prośbą, która brzmiała tak. Assolutamente vietato urinare in una borraccia e poi gettar la via.
1: Urinare wychwyciłem.
2: Mm-hmm. Bezwzględnie zabrania się oddawania moczu do butelki z wodą, a później jej wyrzucanie. Apel skierowany do kolarzy Giro d'Italia, a wszystko po to, aby uszanować wizerunek kolarstwa. I to tłumaczyli właśnie organizatorzy Giro d'Italia. Jeżeli się zastanawiasz, czy w trakcie jakiegoś etapu ukarano już grzywną, to podpowiem tak, dwóch kolarzy bez nazwisk, bo dlaczego?
1: Po co?
2: Kara 200 franków szwajcarskich za oddawanie moczu przed publicznością podczas wyścigu na 33 kilometrze. Czyli tysiaczek, tak, na nasze to by było. Jedni powiedzą, że mało, drudzy, że dużo, a inni, że po prostu się należało.
1: Dobrze, na 33. Ale serdecznie pozdrawiam oczywiście wyścig dookoła Mazowsza, bo jest taki, jest cudowny.
2: Ale bardzo... teraz trwa?
1: Nie wiem. Czekaj, chyba nie jeszcze.
2: Chyba jeszcze nie. Może tak, może poczekamy na pewnie, bo teraz jest maj, nie, bo maj należy do Giro d'Italia. Dobrze, ewidentnie
1: nie brnijmy, bo
2: nie wiemy.
1: Ewidentnie tak, krążymy dookoła.
2: Jak to przy Giro.
1: Jest jedna ważna sprawa, teraz muszę to powiedzieć, bo pani Marysia dała sygnał, że nie do końca to tak wybrzmiało, jak powinno wybrzmieć w sprawie sprawdzania zarobków kolegi z biurka obok, bo w żadnym momencie w tej dyrektywie nie ma miejsca na to, żeby sprawdzać dokładne zarobki jakiejkolwiek osoby. Mówiliśmy o widełkach. Wracam do rozmowy z...
2: Właśnie zdziwiłam się, że mówiliśmy o tym teraz w przeglądzie pracy włoskiej. Chciałam powiedzieć pani słuchaczko, ale z gościem,
1: możemy sprawdzać pewne widełki, to na tym to będzie polegało. Nie, że konkretną stawkę kogoś, kogo znamy. To jest
2: wyprostowane.
1: Dobrze, wyprostowane.
2: A czy wracamy do naszej włoskiej tradycji?
1: Tak.
2: Tak? Możemy taką mieć?
1: Tak.
2: Ciekawostka?
1: Tak.
2: Po nazwisku poznajesz?
1: Conte.
2: Czy to ten sam?
1: No, imię inne.
2: To posłuchajmy, a potem dopowiesz.
1: Dobra.

0: Takie rozważania o życiu. Co oni takiego mają w sobie, że świat za oknem trochę zwolnił? Też państwo to mają? Jakoś tak wszystko wolniej się potoczyło, można sobie popatrzeć, jest czas na więcej rzeczy. To był pan Giorgio Conte. Nazwisko państwo znają bardzo dobrze. Spokrewniony z tym drugim panem Conte. Nie powiem, że brat, bo się pan Giorgio bardzo denerwuje, jak się mówi, że a, to brat tego.
1: Muzyczny koniec.
0: 14 minut do 9, teraz będzie pan Antoni. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ryan Lott, Rafik Bhatia i Ian Chang, czyli trio Sunlux, wraca i wraca podwójnie. Panowie zapowiedzieli premierę nowej płyty, która ukaże się 18 września nakładem City Slang, a którą zapowiada utwór Endlessly, który słyszą państwo w tle. Płyta będzie zatytułowana Out Into i jeszcze przed premierą będzie można usłyszeć ją na żywo. 17 lipca panowie ruszą w trasę koncertową i rozpoczną ją we Wrocławiu. Na następnych kilka miesięcy wyjadą do Stanów Zjednoczonych, a następnie do Japonii, żeby na początku przyszłego roku wrócić do Europy i ponownie zawitać do Polski. 16 marca wystąpią w warszawskim klubie Palladium, 17 marca w poznańskiej Tamie i 18 w krakowskim Kwadracie.

Teraz mam dla Państwa zaproszenie nie na lipiec ani nie na marzec, ale na maj. A skoro w kalendarzach końcówka maja, to znaczy, że zaproszenie jest na za chwilę. Orlen Elektro Narracje to nowy festiwal, który rozpocznie się w komorze badawczej kopalni Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią. Festiwal otworzą Nowika i Miłosz Oleniecki, a w drugi dzień festiwalu na scenie pojawią się Rysy, Fejka, Góral i Spięty. Ta część odbędzie się w Walcowni Cynku w Katowicach. Orlen Elektronarracji odbędzie się w dniach 22 i 23 maja, a my mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. Proszę zajrzeć na stronę konkursy.radio3357.pl.

Dzisiejszego końca rozpocząłem od zapowiedzi płyty Son Lux i zakończę również zapowiedzią płyty, tym razem szkockiego nie trio, ale duetu Arab Strap. Malcolm Middleton i Aidan Moffett poinformowali, że ich nowy album ukaże się 4 września i będzie zatytułowany Half Told. Będzie również trasa koncertowa, ale niestety bez przystanku w Polsce. Arab Strap będzie można na przestrzeni października, listopada i grudnia zobaczyć i usłyszeć m.in. w Dublinie, Manchesterze, Sztokholmie, Pradze, Zagrzebiu, Bukareszcie czy Atenach.

Muzyczny koniec. Antek Grudniewski, bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo serdecznie. No i przypominamy, że jutro od 9 wspieramy system. 9.12. Antek zaprasza państwa do tego, żeby zerknąć do zestawu do głosowania. Lista.radio357.pl.

0: White Lies. Za 6 minut będzie 9:00. Zaglądamy do kalendarza.
1: Latka lecą.
2: Dzień dobry. Najpierw będzie oczywiście wyjaśnienie zagadki sprzed tygodnia. Słyszymy się za tydzień, 21 maja, kiedy to swoje święto obchodzi drugi najpopularniejszy napój świata. Taki cliffhanger będzie Państwa dręczył przez najbliższy tydzień. Chodziło oczywiście o herbatę, czyli o suche liście zalane wrzątkiem, ale w pewnym momencie umówiliśmy się, że zalewanie liści wrzątkiem będzie eleganckie, relaksujące, zdrowe i warte tych wszystkich ceremonii i ceregieli. Najbardziej zaawansowane ceregiele stosują oczywiście Chińczycy, którzy najpierw medytują nad bulgoczącym czajnikiem, potem selekcjonują najpiękniejszy listek, wkładają go do najmniejszej możliwej filiżanki i zalewają z największej możliwej wysokości. No i potem trzeba czekać, aż liść skończy rozmawiać z wrzątkiem, a potem znowu czekać, aż herbata zmieni decyzję o swojej temperaturze. I można pić. W sensie, można już jednoczyć się z herbacianym kosmosem. W Polsce robi się to oczywiście o wiele prościej. Zalewamy torebkę albo dwie z cukrem w kubku, a najlepiej w termosie z cytryną. I nieważne, że ludzie krzywo patrzą, ważne, że w dobrą herbatę zaopatrzą. To oczywiście nie moje, to Łona, czyli Adam Zieliński, nasz wybitny raper, który kończy dziś, a właściwie osiąga dziś wiek mesjanistyczny 44. Ewentualnie wiek kalibrowy 44. Równo 172 lata przed Łoną urodził się Gustaw Gizewiusz, człowiek, którego nazwiskiem nazwano Giżycko, chociaż urodził się w Piszu. Bo w Giżycku urodził się Wojciech Kętrzyński, którego nazwiskiem nazwano Majonez, no i Kętrzyn oczywiście. Człowiek, którego nazwisko dało nazwę Mrągowowi, urodził się w Olsztynku, a Łona urodził się w Szczecinie, który dał nazwę Paprykarzowi. Sylwester Chęciński, który też urodził się 21 maja, unieśmiertelnił w samych swoich wieś Boryczówkę, której dał lepiej brzmiącą nazwę Krużewniki, chociaż sam urodził się też w nieźle brzmiącej wsi Skwarki, której nazwę dał Skwar, z pobliskiej Huty. No i tyle. W dzień herbaty, drugiego najpopularniejszego napoju świata, bo pierwszym jest oczywiście woda, która swoje święto obchodzi 22 marca, więc powiem o tym więcej za 3 lata, bo dopiero w 2029 ten dzień wypadnie w czwartek. Ale za tydzień też coś powiem.
0: No koniecznie. Krzysztof Szubza, bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Będę czekał za 3 lata. Będę tu siedział i czekał. Za 3 minuty będzie 9:00. Łona ma urodziny. Myślę, że bardzo, bardzo by się Państwu przydał taki kocyk.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem no lednych masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 21 maja. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Rzaczek.
1: Polski resort dyplomacji domaga się uwolnienia naszych rodaków, członków flotylli Sumut, zatrzymanych przez siły izraelskie. Jest nota i wpis na platformie X, w którym czytamy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z dużym zaniepokojeniem obserwuje działania podejmowane przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów uczestniczących w rejsie tzw. Global Sumut Flotilla, którego deklarowanym celem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Z zaniepokojeniem przyjmujemy doniesienia o zatrzymaniu polskich obywateli będących na pokładzie jednego ze statków należących do flotylli. Wyrażamy nadzieję, że nie zostanie naruszone ich bezpieczeństwo oraz że przysługujące im prawa będą w pełni uszanowane. Polska oczekuje pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności przeprowadzenia akcji Sił Zbrojnych Izraela na wodach międzynarodowych. Radosław Sikorski wezwał do MSZ Charge d'Affaires Izraela w Warszawie. Jednocześnie resort dyplomacji wciąż odradza wyjazdy do regionu, również do Izraela i Palestyny, w tym szczególnie do Strefy Gazy. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek, które wchodziły w skład konwoju. Na ich pokładach znajdowało się prawie 430 osób. W serwisie pytania o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce istnieje bardzo duża szansa, żeby przekonać administrację amerykańską do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Ostatnie rozmowy to potwierdzają, mówił w telewizji Republika szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu po spotkaniu wiceszefa MON z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
1: Szef MON spotkał się wczoraj z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie w działaniach na rzecz utrzymania amerykańskich wojsk w Polsce. Kancelaria prezydenta deklaruje pełne wsparcie dla rządu. Ceny ropy naftowej na światowych giełdach znów rosną, bo Stany Zjednoczone i Iran grożą eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Albo dojdziemy do porozumienia, albo zrobimy kilka rzeczy, które będą trochę niemiłe, mówił ostatnio Donald Trump. Z kolei władze Iranu deklarują, że jeśli agresja na ich kraj się powtórzy, wojna regionalna tym razem rozszerzy się poza region. Będą miażdżące ciosy w niespodziewanych miejscach. W Polsce na stacjach paliw dziś zapłacimy mniej niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 50 groszy, a oleju napędowego 6,97. Europa szuka fachowców, również tych z Polski. Ich praca nadal jest w cenie. Nawet 5,5 tysięcy euro brutto miesięcznie. Tak wynika z ustaleń Personal Service.
3: Najwyższe wynagrodzenia czekają na wykwalifikowanych pracowników technicznych, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Spawacze mogą tam zarobić od 4 do nawet 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie, natomiast operatorzy robotów przemysłowych otrzymują od 3,5 do niemal 5 tysięcy euro brutto miesięcznie. Nieco niższe, ale porównywalne stawki wynagrodzenia otrzymują również w Niemczech.
1: Wylicza Monika Banyś-Bator, w Czechach spawacze mogą zarobić do prawie 3000 euro miesięcznie. Na koniec w serwisie Lublin i Festiwal Przyrody już po raz 5. Od dziś do niedzieli mieszkańcy miasta i turyści będą mogli uczestniczyć w dziesiątkach bezpłatnych wydarzeń poświęconych naturze i ekologii.
4: Ten festiwal to połączenie nauki, kultury i edukacji ekologicznej, mówi Blanka Ardest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
5: Warsztaty, spotkania z przyrodnikami, a przede wszystkim edukacja przyrodnicza i ekologiczna mieszkańców.
4: Głównym miejscem wydarzeń będzie Ogród Saski. To tam w sobotę działać będą strefy edukacyjne, namioty organizacji przyrodniczych oraz wystawy fotograficzne. Na scenie pojawią się m.in. Adam Wajrak i Stanisław Łubieński. Festiwal ma jednak szerszy zasięg niż jeden park. W Teatrze Starym odbędzie się premiera widowiska muzyczno-przyrodniczego o wodzie. Warsztaty i spotkania z przyrodnikami przeniosą się też do Centrum Kultury, a lokalna telewizja pokaże film dokumentalny o lubelskich żurawiach. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Zaproszenie do Lublina kończy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w Państwa w imieniu Krzysztofa Tubilewicza.
0: Sport. Mateusz Fusiarz.
6: To raz jeszcze o poranku. Aston Villa z pierwszym w tym roku europejskim trofeum. Ekipa z Birmingham nie pozostawiła większych złudzeń Freiburgowi, wygrywając 3-0 w wielkim finale Ligi Europy w Stambule. Gole dla The Villans strzelali Tielemans, Buendia oraz Rodgers. Teraz przed nami finały Ligi Konferencji za 6 dni i Ligi Mistrzów 30 maja. Do tego czasu będziemy już znacznie mądrzejsi, jeśli chodzi o tenisowy French Open. Drugi szlem 2026 roku startuje za kilka dni, a my dzisiaj poznamy szczegóły głównej drabinki. Czyli kto, z kim, gdzie i kiedy. Na Rolandzie Garrosie mamy piątkę pewnych grających w singlu. To Hubert Hurkacz, Kamil Majszak, Magdalinet, Magdalena French oraz Iga Świątek, która po obiecującym turnieju w Rzymie na pewno ostrzy sobie zęby na piąty triumf w Paryżu. Co ważne, mamy wciąż szansę na sześciu singlistów w głównej drabince, bo w ostatniej rundzie kwalifikacji jest Maja Chwalińska. Około godziny 11 powinno rozpocząć się jej starcie z Holenderką Susan Lammens. Państwa kciuki oczywiście mile widziane. Po tenisie siatkówka. Rozpoczął się Silesia Cup, czyli turniej na Śląsku, który jest pierwszym etapem przygotowań reprezentacji Polski do nadchodzącego sezonu, w którym celem będzie walka i o Ligę Narodów, i o Mistrzostwo Europy. We wczorajszych meczach Ukraina 1-3 przegrała z Bułgarią, a Polska 2-3 z Serbią. Ale proszę się nie martwić, to mecze towarzyskie, plus trener Grbić bardzo rotuje. Testuje i sprawdza przydatność wielu zawodników do tej już wąskiej kadry. Taki Bartłomiej Lemański zagrał w reprezentacji po raz pierwszy od 6 lat, 7 miesięcy i 8 dni.
7: Już nawet się nie mogłem doczekać tego dnia, żeby zagrać na hali pełnej kibiców. Znowu poczuć te emocje w tej koszulce reprezentacyjnej. Wyliczone dobrze, bo ja nie wiem dokładnie, ale no długo i no super. Dużo się działo. Myślę, że i po jednej i drugiej stronie jeszcze widać było ten krótki okres przygotowania, prawda? Bo my trenowaliśmy też z 2 tygodnie, też dużo większą grupą, jakby cały czas się wymieniamy. Trener chce na pewno wszystkich sprawdzić i zobaczyć, jak się zachowują na boisku. 8 debiutantów dzisiaj, tak? No to jest jak na mecz reprezentacyjny bardzo dużo, uważam. Mimo wszystko, mimo wyniku, gdzieś tam wyglądało to całkiem nieźle.
6: Dziś przerwa od grania, a w piątek o 20 biało-czerwoni powalczą z Ukrainą. W poradnych serwisach nie było jeszcze koszykówki. Nadrabiamy zaległości. Poznaliśmy pierwszego półfinalistę Orlen Basket Ligi. To Zastal Zielona Góra, który 86-80 pokonał wczoraj Kinga Szczecin i triumfował w serii 3-1. Tomek Gielo.
8: Na starcie ogromne gratulacje dla Zastalu. Uważam, że mimo wszystko, mimo że jestem kapitan drużyny przeciwnej, to zasłużenie pokonali nas w tej serii. Pokazali naprawdę ogromne ambicje, dużą energię i koniec końców, mimo że wydaje mi się, że dzisiaj byliśmy dość blisko, nie potrafiliśmy znaleźć na to odpowiedzi. Ciężko na gorąco ocenić, bo nie ukrywam, że możliwe, że to jest jedna z najboleśniejszych porażek w mojej karierze, ale taki jest sport, takie jest życie. Wydaje mi się, że nie możemy zapominać o tej dobrej pracy, którą wykonaliśmy przez 108 miesięcy. Trzeba trochę odsapnąć, ale wydaje mi się, że to jest dopiero początek, także mam nadzieję, że jeszcze się nie raz tutaj zobaczymy i mam nadzieję, że lepsze okoliczności.
6: W innym wczorajszym meczu nie padło takie definitywne rozstrzygnięcie. Arka Gdynia pokonała po dogrywce Śląsk Wrocław 86-84 i przedłużyła serię do 5. spotkania. Dziś mecze MKS-u Dąbrowy Górniczej z Legią Warszawa oraz Dzików Warszawa z Treflem Sopot. A na koniec raport z NBA, także jeśli być może ktoś planuje obejrzeć sobie dzisiaj mecz z odtworzenia, to sugeruję wyciszyć radio na kilkanaście sekund. Oklahoma City Thunder pokonali San Antonio Spurs 122-113 i wyrównali na 1-1 w serii. W nocy kolejny mecz pomiędzy New York Knicks a Cleveland Cavaliers. Knicksi prowadzą na razie 1-0. Sport wróci po 16. Do usłyszenia.
0: Będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie rano w takim pasie od Mazur po Beskid Sądecki Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia będzie małe to zachmurzenie. Przelotne opady deszczu, głównie na południe, w centrum, na wschodzie, burze, także lokalnie grad, prognozowana wysokość 10, w centrum i na północy 20 mm. 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie, w centrum będą 23-24 stopnie, a nad morzem chłodniej, bo 11 do 14.
9: Radio 357.
0: Niedźwiedź, wiesz co to jest, mu horror? To do tego wrócimy za chwilkę, bo tu pan ma taką sprawę.
10: Dzień dobry. Ode mnie nic, ale żaby z Rybnika coś chciały.

0: Springsteen. A Springsteena robiliście, nie?
1: Tak, tak, tak, ale wolę szczerze mówiąc wersję Pointer Sisters, bo one z większym ogniem śpiewają chyba tę piosenkę.
0: To ja wolę wersję Springsteena, ale z koncertu, bo jest też taka na płycie. Tu się pięknie będziemy różnili. A co nagrywacie dzisiaj?
1: Joe Jackson.
0: A, to dobrze. To proszę zaglądać. Single z Roli Boża się polecają dwie sprawy, a nawet trzy, a może cztery mamy do omówienia niedźwiedziu, więc chwilkę nam to zajmie. Po pierwsze, jeśli chodzi o mu horror, to bardzo mi się to podoba. To są oczywiście powiedzonka dzieci. Mam ledwie nogi. Jak tam dzisiaj po robieniu kroków? Jak się niedźwiedź czuje? Dobrze? Dobrze? Czuję?
1: Ledwie nogi dobre.
0: Ledwie nogi. Proszę zajarknąć. konkursy.radio357.pl. Tam jest słownik polsko-dziecięcy. Tam jest takie miejsce, w którym można zgłaszać różne propozycje tego, co się państwu w życiu przytrafiło, co dzieci opowiadają, a potrafią. Potrafią.
1: Tak, gdzie moja bratanica mówiła, że te kwiaty, co tu rosną, to się nazywają lipanki. Ciotka mówiła, tulipanki. No właśnie, tulipanki.
0: To jest logiczne.
1: Tak.
0: Dzieci są logiczne. Proszę zgłaszać. Będą nagrody, będziemy rozwiązywali to w poranku 1 czerwca. Wybierali te słowa ciekawe. To jest jedna rzecz. Dobra. Druga rzecz. Fajne zdjęcie dzisiaj niedźwiedź ma. W apce.
1: Takie znajdź 10 szczegółów. Pierwsze to jest 2007 roku, a drugie jest 2026. Bo tam już nie ma kawiarni w tym miejscu i poprosiliśmy obsługę, żeby tam przyniosła chociaż fotel, żeby zrobić takie wspominkowe zdjęcie.
0: Proszę zobaczyć, tak, rzeczywiście z kategorii znajdź 10 różnic.
1: Tak.
0: No, pierwsza stolik, ja znalazłem. Ale jeszcze 9. To proszę zerknąć w aplikacji zdjęcie, na stronie internetowej też. I rzecz ostatnia, misie się pojawiły.
1: Tak.
0: Miśki. Miśki proszę zerknąć do sklepu naszego radiowego. Są bardzo sympatyczne misie w bardzo ograniczonej liczbie. Więc to tam trzeba się spieszyć, jeśli się podoba. W koszulkach naszych radiowych.
1: Pomyliło mi się.
0: No, ale zerknąć warto. Wyczerpałem wszystko. Dobra.
1: Okej, okay, to?
0: To będę leciał, oczywiście.
1: Dziękuję.
0: Nie, no nie ma za co.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Tak, zaczęliśmy dzisiaj od kartki z kalendarza. 46 lat temu urodził się Wouter André Wally de Backer, znany jako Gautier. Od 2003 roku do dziś wydał tylko 3 albumy i 12 singli. W 2011 roku nagrał z gościnnym udziałem Kimbry z Nowej Zelandii piosenkę Somebody That I Used To Know. No i to był największy przebój i najlepiej sprzedawany singiel na świecie w 2012 roku. Myślę, że od wtedy Gautier po prostu pomyślał sobie, no co ja się będę ścigał ze sobą, już nic nie muszę robić. A piosenka Hearts A Mess pojawiła się na wcześniejszym albumie z 2006 roku, Like Drawing Blood. Przywiozłem sobie tę płytę, pamiętam, z Australii. A potem drugie życie zaproponował jej Baz Luhrmann w swoim filmie Wielki Gatsby. No to tak na początek. Dzień dobry, witamy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Co my tu dzisiaj mamy? Ania Tatarska pojawi się ciągle jeszcze zdalnie, bo jeszcze festiwal trwa o 10.30. Płyta tygodnia Licke Lee o 11.00 z minutami. No a poza tym będzie sporo nowości krajowych także, ale i zagranicznych. No i piosenka dnia już za chwileczkę, kawa, tak zdecydowanie. Marek, Małpa, Radio 357.pl, a głos może się przetrze.

Bez oka miś. Kasia Nosowska, Jędrzej Weiss. No przypadkiem zupełnie tak się zgrało, że dzisiaj startujemy tego misia, którego można kupić. Nie ma ich za dużo, więc jeśli mają Państwo ochotę, proszę wejść na stronę i zorientować się, jak to wygląda. Co dzisiaj? Czwartek. Do jutra, do 12:00 wspieramy system, a potem słuchamy listy z Wrocławia.

Założyliśmy z Marcelem dwuosobową grupę wsparcia dla tej piosenki, Maja Kleszcza i on. Wspierać Stonesów już naprawdę nie trzeba, ale to świetny utwór, genialnie brzmi w radiu. In the Stars, no i właśnie, tak jak mówiłem, do jutra w samo południe czekamy na głosy na kolejną listę. Słuchacz napisał, panie Marku, ale to zdjęcie profilowe już było. Nikt nie obiecywał, że nie będzie powtórek.

Tak, to oczywiście No Doubt, Ain't No Doubt i Jimmy Nail. Są takie piosenki, które powtarzają się w tej audycji, ale także takie, które pojawią się po raz pierwszy. Tak mi się wydaje, że to po raz pierwszy się pojawi.

Tak, to jest właśnie kolega Peter Cincotti z takiej pięknej płyty On The Moon, Some Kind Of Wonderful. Piękny dzień mamy, 21 dzień maja, dzisiaj w Nowochódzkim Centrum Kultury koncert Basi Stępniak-Wilki, właściwie premiera płyty, która się ukazuje dzisiaj. Płyta nosi tytuł Coś Słodkiego, a na płycie m.in. piosenka Wiosna, pierwszy raz u nas.

Wiosna, Basia, Stępniak, Wilk, dziś premiera płyty Coś Słodkiego, polecamy oczywiście. Nie uwierzą mi państwo w to, co teraz powiem. Otóż pan Krzysztof, czasowo w Singapurze, tak, to ci właśnie nasi w Singapurze, Agnieszka i Krzysztof, wyliczył na palcach, że dzisiaj jest 500. Kieruj się na południe w moim wykonaniu. No nie wierzę, Marysiu. No i wylicza mi tutaj różne rzeczy, na przykład wykonawcy najczęściej pojawiający się na pierwszym David Bowie, na drugim Elton John, na trzecim Bryan Adams, a jednak dalej Manam Toto, Fleetwood Mac, Genesis, Tears for Fears, The Beatles i Stevie Wonder. Piosenka, która pojawiła się przez te 5 lat najczęściej, to ten, który zabrzmi teraz. Być może dlatego, że do tego Parku Narodowego na Tasmanii podchodziłem kilka razy i z powodu brzydkiej pogody nie udało się. Może kiedyś. Midnight Oil.

do tych czasowych kierujach pojawiło się tych 499, nie licząc dzisiejszej audycji, pojawiło się 17844. Pojawiły się utwory, średnio 35,7 na audycję. Naprawdę, coś niesamowitego. Najczęstszym druhem zastępowym we wtorkowo-czwartkowych spotkaniach był druh Antoni 14 razy, potem druh Mateusz 11 razy i druh Piotr 9 razy. No proszę, można takie rzeczy wyliczyć. Dzisiaj 500. wydanie Kieruj się na południe. To pomyślałem, jak jesteśmy już na Tasmanii, bo Tarkine to jest park narodowy na Tasmanii, o tym śpiewał zespół Midnight Oil, że sięgnę jeszcze po piosenkę grupy Eskimo Joe. Nosi ona tytuł Black Fingernails i Red Wine. I to jest taki dowód na to, jaki wielki wpływ na australijskich wykonawców miał w tamtym czasie zespół In Excess.

0: Eskimo Joe, brzmiący troszkę jak In Excess. Panie Marku, a kto był dalej w podsumowaniu? Tarkine, Midnight Oil na pierwszym, na drugim Siostry Melosik, coś nie tak, na trzecim The Doobie Brothers, Just Can't Do This Alone, na miejscu czwartym Melody Gardo i Sting, Little Something i na piątym John Mellencamp, Chasing Rainbows. To chyba świadczy o tym, że sięgam po takie utwory, po które inni nie sięgają, ale to chyba właściwie o to chodzi, tak mi się wydaje. Co chciałem jeszcze... A, słuchaczka napisała, no tak, czułam coś, że nie będzie George'a Michaela w pierwszej dziesiątce. Nadrobi się po drodze, zbliża się dziesiąta.
1: Kieruj się na południe.

Tak, pan Łukasz napisał, może jakoś trzeba by uczcić to 500 wydanie, kieruje może jakiś Slayer. Nie, ale Leo Sayer, bardzo proszę, bo dzisiaj Leo Sayer ma akurat urodziny. Vox.

0: Vox, a gdyby tak, chyba młody słuchacz napisał do mnie, że coś mu powiedziało tę piosenkę. Patrzę, a to Ryszard Rzynkowski, muzyka Marek Skolarski, słowa Marek Skolarski, który wcześniej zespół Klan. Mrowisko to jedna z moich ulubionych płyt z tamtych czasów, szczerze mówiąc. A ten Klan, a ten Vox, to z czasów, kiedy Mam w oczach dwa nieba. Te bananowy song pojawił się dopiero w następnym roku, tak podejrzewam. Przy okazji pozdrowienia dla Majki. Byłem wczoraj na próbie koncertu do Opola i zaśpiewałem duet z Alicją Majewską. Zmyśliłem oczywiście, tak na niby. A jutro minie 9 lat od śmierci Zbyszka.
1: Sobą być.

sobą być Zbigniew Wodecki, piosenki mniej znane i czasami zapomniane. Będziemy sięgać po takie utwory. No właśnie, w sprawie tego podsumowania, kto najczęściej w kierujach, to gdyby połączyć Marka Knopflera i Dire Straits, na pewno byłaby pierwsza dziesiątka.

Judy Zook, we wtorek prezentując Logical Song, powiedziałem, że jak znam Bisiora, to sięgnie po tę płytę. Chyba nie znam, bo nie sięgnął. To my na drugą nóżkę, krótkie śniadanie w Ameryce.

6 minut do w pół do 11. Akurat mamy taką szklankę. Working hour, czyli godziny pracujące, to coś jak dla nas. Tis of Yes.

0: Tears for Fears i jest godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska w Cannes bez zmian. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Aniu, powiedz mi, bo tak czytam różne takie informacje, jak nasi są przyjmowani, bo słyszę, to tu się podobało, tu się nie podobało. Mówię o polskich filmach, znaczy produkcjach, tak to nazwijmy.
2: No myślę, że taką naszą główną produkcją, o której mówimy, jest film Pawła Pawlikowskiego, który już ma oficjalny polski tytuł, czyli Ojczyzna, choć tutaj jeszcze debiutował jako Fatherland. No i ten film jest przyjmowany bardzo dobrze. Na festiwalu są takie tabelki, które wypełniają dziennikarze. To się nazywa jury grid, czyli taka siatka jury. One są różne, ale ta najbardziej prestiżowa sugeruje, że Paweł Pawlikowski jest faworytem do Złotej Palmy. Więc, jak to mawiają Amerykanie, not bad.
0: No, to bardzo pięknie. To wróćmy do seriali. Podpowiedziałaś mi serial, który, że tak powiem, złapał mnie wczoraj absolutnie.
2: Tak? Naprawdę? Tak. No właśnie tak, byłam ciekawa. Jak wrażenia?
0: Słuchaj, świetnie grają aktorzy, a poza tym serial jest kręcony w Las Vegas. Byłaś kiedyś w Las Vegas?
2: Byłam i muszę przyznać, że nie było to moje najprzyjemniejsze amerykańskie doświadczenia. Mam ich sporo, bo Las Vegas jest takim dziwacznym tworem, miastem zbudowanym w miejscu, gdzie miasta nie powinno być.
0: Tak.
2: I czymś takim sztucznym, co jest w pewnym sensie taką manifestacją tego amerykańskiego kapitalizmu, ale też amerykańskiego snu, czyli zrobimy sobie wodę, zbudujemy sobie tamę, mimo że jesteśmy na pustyni i tu będziecie ludzie spełniać swoje marzenia.
0: Wieża Eiffla.
2: Tak. I to jest ważne dla tego serialu, prawda, że to jest tam.
0: Ale wiesz co, ja byłem tam jeden raz i pojechałem z takim właśnie przeświadczeniem, że to jest jakiś kompletny kicz i mnie się tam podobało. Może dlatego, że była piękna pogoda, może dlatego, że widziałem tam dobre koncerty, między innymi Celine Dion. Mieszkałem w tym jednym z takich ogromnych hoteli, ale nie chodziłem do kasyna.

0: bo w ogóle kasyno mnie nie bierze. Natomiast dobre śniadanie w Venecian, bardzo proszę.
1: To ja mam inne doświadczenie, bo ja tutaj zdradzam rodzinne sekrety, ale ja byłam tam w okresie studenckim, no nie było mnie stać na hotel tak. I uprawiałam tak zwany couchsurfing, więc z moim ówczesnym chłopakiem spaliśmy po prostu jakichś ludzi, którzy przyjmowali turystów w zamian za opowieści na przedmieściach w ogóle miasta, więc nie wiem, jak to jest patrzeć na to miasto z właśnie wysokiego piętra w hotelu, co zwykle jest tym obrazkiem, który mamy w filmach i w serialach, prawda?
0: No właśnie, to miejsce stało się miejscem, w którym dzieje się rzecz tego serialu.
1: Tak, to jest serial, do którego bardzo zachęcam. Od razu też wytłumaczę, że ja bardzo późno dołączyłam do grona fanów, jakoś omijałam ten serial nie z niechęci, tylko czasami tak wychodzi. A tutaj już mamy chyba 4 sezony teraz, więc jest to pewne wyzwanie, ale Hacks stało się poniekąd produkcją kultową. Też ci, którzy kojarzą twarze aktorów, pewnie kojarzą Jean Smart, która jest regularnie za tę rolę nagradzana, i Hannah Einbinder, która również dostaje różne wyróżnienia. To jest opowieść o, ja tu musimy uważać na ageistowskie tak. komentarze, o dojrzałej komiczce, dobrze powiedziałam?
0: Tak.
1: Dojrzałej komiczce, która myślę jest bardzo zawodowa, wypalona i trochę jedzie na autopilocie.
0: W związku
1: ale
0: z tym reklamuje na przykład jakieś hamburgery albo coś takiego.
1: Tak, bo ma też w sobie, myślę, jakiś taki rodzaj nieuświadomionego trochę buntu, że nikt jej nie będzie mówił, co ona ma robić. Jej życie prywatne jest bardzo skomplikowane. Można się z tego śmiać, bo to jest serial komediowy, ale on jest taki słodko-gorzki, prawda? Tam też jest dużo traumy w tej przeszłości, w tych prywatnych relacjach. No i trochę przez przypadek przyjeżdża do niej młoda dziewczyna, która jest taką prowokatorką, komiczką, przekonaną o tym, że będzie zmieniać świat, pisząc społecznie świadome po prostu skecze. No ale właśnie jej się trochę nie udaje i agent ją wysyła jako taką ostatnią szansę, żeby pomogła tej naszej głównej bohaterce trochę odświeżyć repertuar. No i można powiedzieć, że najpierw to one się bardzo mocno ścierają, tak. No bo traktują siebie obie z pogardą. Ty mi nie będziesz mówić, co mam robić, ale potem coś się między nimi rodzi w tej relacji, która jest bardzo nieoczywista. I to jest bardzo ciekawie patrzeć, jak to się rozwija, bo to też jest dużo w tym serialu o międzypokoleniowych stereotypach, mam wrażenie.
0: Tak, rzeczywiście, no czasami ta dojrzała komiczka nie bardzo wie, o czym mówi ta młoda, no bo to jest inny język i inne sprawy, no ale pomału to wszystko zaczyna się wyrównywać. Myślę, że to się stało w momencie, kiedy ona jakby nieświadomie sięgnęła po jakąś taśmę sprzed lat, gdzie dojrzała komiczka była jeszcze młodziutką komiczką.
1: No tak, tak, tam jest taki właśnie moment, myślę, masz rację, że zwrotny, bo znajduje się taka taśma, tam jest polecenie, tak pokataloguj mi moje stare nagrania, tak. No bo nie chcę cię widzieć, po prostu zejdź mi z oczu, i ona schodzi do piwnicy i znajduje tę taśmę, na której odkrywa, że jej przełożona, jej pracodawczyni też kiedyś była ideowa i też miała pomysł, żeby zmieniać świat, tylko po prostu ten świat dopasował ją do swoich zasad, trochę się stała tą konformistką z konieczności, ale że tą buntowniczą duszę ma. To jest naprawdę, uważam, przeciekawy serial, bardzo taki rodzaj komedii też, który mi odpowiada, bo nie jest to takie po prostu rechotanie się, tak. Tylko śmiech z kontekstem, z podtekstem i z przesłaniem i też naprawdę po prostu świetne, świetne role.
0: Jest trochę brzydkich wyrazów, ale przynajmniej nie ma zabijania, więc to jest pozytywne.
1: To prawda i myślę, że jednak przeklinają z sensem. To nie jest takie przeklinanie dla przeklinania, więc chyba możemy im wybaczyć tym razem, co?
0: Tak, wybaczamy. Jaki tytuł jest tego serialu, jeszcze raz powiedz?
1: Hacks.
0: Polecamy. A z jakiego filmu urwałaś się na 10 minut?
1: Urwałam się na 10 minut z na szczęście bardzo długiego filmu, więc jeszcze zdążę na niego wrócić. Film się nazywa La Bola Negra. To jest nowy film, w którym występują między innymi Penelope Cruz i Glenn Close, ale one mają tam obie epizody, bo to jest film rozgrywający się na 3 płaszczyznach historycznych w Hiszpanii, w którym jednym z takich duchów napędowych jest Federico Garcia Lorca. Więc bardzo ciekawy.
0: Ciągle na filmach, więc nie ma czasu się opalać. Anna Tatarska w Cannes. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Nie mogę przestać o tym myśleć. Electric Light Orchestra. Przynajmniej jeden słuchacz w Krakowie czeka na archiwum polskiego Big Beatu. No i dzisiaj czerwono-czarni Maciej Kosowski zaśpiewa 20-latki, a mały książę przypomni Kasia Grabczyk. Grabczyk to była oczywiście w Wojnie Domowej. Kasia Sobczyk.

Tak, to The Doobie Brothers, Lahaina. W sprawie Archiwum Polskiego Big Beatu wzruszyła państwa piosenka Mały Książę. Dziękuję za wszystkie listy. Ja chciałem tylko podpowiedzieć, że taką jazdą obowiązkową jest Archiwum Polskiego Big Beatu wydane w 2012 roku. Kompilacja, którą z ogromnym trudem układałem, bo to z polskimi jest trudniej niż z zagranicznymi. Pewnie niedostępna, ale gdyby ktoś trafił, to koniecznie. Słuchacz napisał: Panie Marku, Dark Lady skończyła 80 lat i to mnie przekonało, bo to było wczoraj.

To ona, Dark Lady, 3 minuty do 10, do 11, to jeszcze może zapowiedź, jutro nowa płyta Pascala Obispo, to coś ze starszej.

Od razu słychać, że to John Mayer, nie dość, że śpiewa, to jeszcze pięknie gra na gitarze. Płyta tygodnia, Lee Kelly, The After Party, dzisiaj So Happy I Could Die.

kolejna piosenka z tych, których jeszcze nigdy wcześniej nie było w wtorkowym ani czwartkowym kierunku. Rock and roll music to the world 10 years after. Stelka przywiózł mi z Londynu nową płytę Petera Framptona, no ale ja nie zbieram już płyty, a to pomyślę o tym potem.

Peter Frampton, a Grucinie Sheryl Crow. Teraz piosenka, właściwie jakby to ładnie powiedzieć, w której artysta śpiewa, jak powinno się wymawiać nazwę tego miasta.

Soulowy Mietek Szcześniak z Live Choir. To teraz duecik.

0: lips to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself.
1: Kotka pięknie zrobił Tom Jones, Help Yourself, czyli proszę się częstować, a wcześniej zespół Slade.

0: want. You can always get what you want. To fragment ze Stonesów, ale George Michael, Waiting for That Day. Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Znany rolkarz.
1: Znany kto?
0: Rolkarz.
1: A rolkarz. Widzisz, to jest jeszcze nazewnictwo dla mnie nowe ciągle.
0: No ja to zmyśliłem, ale nakręciłeś rolkę, którą mi wysłałeś potem, że ileś tam ludzi od razu weszło, tak? Ja się nie znam na tym.
1: Tak, ja też jeszcze nie potrafię tego porównać, ale... No ale wiesz, no, jak się dysponuje urodą silną jak cios, jak ty, no to nie dziwota, że społeczeństwo chce zobaczyć.
0: Widziałem taką rolkę, w której byłeś jako kucharz, no i ta czapka to tak nie wyglądała.
1: Jak to? Bardzo ładna czapka. Uczestnicy wspólnego gotowania.
0: Właśnie.
1: Bo słuchacze gotowali w restauracji Niewinni Czarodzieje z Kubą Adamczykiem. Dostali takie czapki na pamiątkę. No, tutaj jest, było napisane Radio 357. Bardzo ładna czapka. Troszkę potem nie wyszło z tym karmelizacją.
0: Z tą karmelizacją, tak widziałem. No, o tym rozmawialiśmy.
1: Nie,
0: tak.
1: Nie wszystko. Słuchaj, ja zawsze powtarzam, że nie ma takiego przepisu, którego nie można spoprać.
0: Tak, oczywiście. Także, poprawić.
1: Też. Także nawet najprostsze dania mogą skończyć się katastrofą. No. Ale w tej rolce bardzo redaktor ładnie wypadł.
0: A co po południu w takim razie? Dzisiaj?
1: Po południu, proszę pana, porozmawiamy o różnych formach pracy, a przede wszystkim porozmawiamy, proszę państwa, i to powinno państwa mocno zainteresować, bo podejrzewam, że dotyczy wielu naszych słuchaczy. I z jednej i z drugiej strony, bo wielu naszych słuchaczy to również osoby prowadzące działalność gospodarczą, prowadzące firmy, zatrudniające. No i właśnie o tych formach zatrudnienia porozmawiamy. Po tym, jak Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia, wejdą w życie, proszę państwa, te uprawnienia 8 lipca. No i zapewne zaczną się masowe kontrole. Jak podejrzewam, zresztą będę o to pytał, sprawa dotyczy setek tysięcy, jak nie lepiej, firm w Polsce. I uwaga, naszym gościem udało się zaprosić, przyjął zaproszenie główny inspektor pracy, pan Marcin Stanecki. Już za kilkanaście minut po 12 będzie naszym gościem, a potem jeszcze rozmowa z panem Tomaszem Olszówką, dyrektorem Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, także fantastyczny zestaw rozmówców. No a pytanie, czy etat jest korzystniejszą formą pracy, korzystniejszą formą relacji w pracy.
0: Kuba Strzyczkowski, po południu. A co w sprawie nowalijek?
1: No ale to już mówiłem, że młode ziemniaczki się pojawiły.
0: A nie mówiłeś, mnie to o bób.
1: A, nie, a bób. Bób to inna sprawa zupełnie. A żeś mi przypomniał.
0: Młode ziemniaczki krajowe już są
1: smaczne. Redaktor może nie wszyscy są zorientowani, bardzo ładnie wymaga to słowo. Bób. Tak, ze szkockim takim akcentem. Będę jadł bób. No w każdym razie młode ziemniaczki. Irga. Mhm. Irga Groszek.
0: Tak, takie małe, malutkie.
1: Ale fantastyczne.
0: Czyli tylko wystarczy je umyć, nawet nie trzeba obierać.
1: No pewnie, że tak.
0: Ale pieczesz czy gotujesz?
1: Nie, gotuję.
0: Okej. Okay.
1: Malunie, ale muszę
0: takie
1: doczytać.
0: Ponczusie.
1: Takie ponczusie. Ale co to nie można ich w garnku osolić. Ale muszę doczytać, bo ostatnio czytałem o sposobie gotowania ziemniaków, że to nie jest tak wsio równo. Że to w zasadzie lepiej wychodzą, znaczy zachowują właściwości, minerały, witaminy, kiedy wrzucamy je na wrzątek.
0: No ja na wrzątek wrzucam. Jeszcze dwa liście laurowe, tak.
1: A to rewelacja, to widzisz, to bardzo poprawnie. A ja całe życie robiłem, odpalałem w zimnej wodzie. I zdaje się, że traciłem na tym, więc ja to zmienię. A przynajmniej jeszcze doczytam.
0: Okej.
1: Ja się przygotuję, jak się przygotuję, to państwu opowiem co i jak. Potem przeprowadzimy tylko badania laboratoryjne tych ziemniaków po ugotowaniu. Wszystko będziemy wiedzieć.
0: Kuba Strzyczkowski po godzinie 12. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Adaś zostaje tutaj i w sobotę.
1: Tu są na bazarku,
0: za kamarki, tak?
1: No te młode ziemniaczki, tylko jeszcze okay. Drogie jak wąż są. Ale są.
0: Okay,
1: to węże są bardzo
0: drogie. To życzymy smacznego, tak, w takim razie.
1: Obok jest stoisko z wężami i tam lepiej
0: a
1: nie
0: na zakończenie wybrałem
1: bo są bardzo drogie.
0: Petardę i tak będzie w całości. Proszę posłuchać.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 21 maja, czwartek. Michał Foltak, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. 8 lipca wchodzą w życie przepisy dające nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Te nowe uprawnienia pozwolą inspekcji na stwierdzenie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. No, może to być rewolucja dla pracodawców i pracowników pozostających na umowach cywilnoprawnych bądź prowadzących działalność w sytuacji, kiedy partnerem jest jeden pracodawca. Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już kierowała sprawy do Sądu Pracy, ale okręgowy inspektor podejmie decyzję w sprawie. Pracodawca od takiej decyzji będzie mógł się odwołać do Sądu Pracy, na co ma miesiąc. Tyle, że decyzja inspektora pracy wywołuje skutki prawne od dnia jej wydania, choć wykonanie dotyczące na przykład podatków, składek do ZUS-u nastąpi w momencie upływu terminu do wniesienia odwołania. Pracownik po wydaniu decyzji o stosunku pracy będzie korzystał z rozszerzonej ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi. Dziś pytanie, czy etat jest korzystniejszą formą pracy. Pani Roma już teraz czeka na telefony 510-357-357. 510-357-357. Jak zwykle nasza aplikacja czeka na państwa, tam nasza sonda. Pan Marcin Stanecki jest państwa gościem, główny inspektor pracy. Kłaniam się panu, dzień dobry.
2: Dobry.
0: Dzień dobry, o, teraz słyszymy się. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas.
2: Ja dziękuję, że mogę wypowiedzieć się na temat reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo reforma mojej instytucji, którą mam przyjemność reprezentować, budzi wiele emocji, budzi wiele wątpliwości, więc bardzo chętnie...
0: No i strachu.
2: Wiele tych...
0: I strachu.
2: Strachu.
0: Oj, też.
2: Ale to też jest reforma, na którą bardzo wiele osób czekało. Nie ma co ukrywać, że mamy mnóstwo ludzi, które pracuje w naszym kraju na podstawie umów cywilnoprawnych, które są zawierane w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy i dla tych osób to jest ten czas, na który z utęsknieniem czekali od wielu lat.
0: To prawda z jednej strony, ale jak sądzę, niebywały ciężar na panu na inspekcji spoczywa, bo może się okazać, że kontrole wykończą tysiące firm, których nie stać na koszty pracy. Nie boi się pan takiego efektu kontroli, które niebawem ruszą?
2: Takie obawy były wygłaszane w trakcie prac legislacyjnych i wcale nie dziwię się tym obawom. Ja natomiast chciałbym uspokoić, że zdecydowanie to nasze nowe uprawnienie to nie będzie rewolucja, tylko ewolucja. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że te zmiany na rynku pracy wywołane naszą reformą wywołają skutki, ale dopiero w okresie 5-10 lat. Pierwszy okres pierwszego roku, dwóch, to będzie też okres zdobywania doświadczeń przez Państwową Inspekcję Pracy. I dopiero z upływem czasu, kiedy pracodawcy też przekonają się, że zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przynosi im korzyści, to umowy o pracę będą dominować w obrocie prawnym.
0: Są oczywiście, tu mam z całym szacunkiem wątpliwości, bo są oczywiście pracodawcy, którzy optymalizują koszty, chcą zarobić po prostu więcej, unikając płacenia pełnego ZUS-u, ale są też tacy, znam takich, których na ZUS nie stać. Po prostu zbyt niewielkie przychody, czasem bardzo duże koszty. Trudno, to nie będzie argumentem chroniącym przed decyzją inspekcji?
2: Nie, trudności finansowe i kłopoty finansowe nie zwalniają z obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy. Proszę zauważyć, że mamy już dzisiaj bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W odwołaniach od naszych decyzji BHP-owskich pracodawcy bardzo często podnoszą argument finansowy, że wykonanie decyzji będzie wiązało się z dużym kosztem, a sądy administracyjne wychodzą z założenia, że skoro jest przepis, to obowiązkiem podmiotu jest wykonanie decyzji inspektora, a koszty i kłopoty finansowe jakby nie mają tutaj żadnego znaczenia. Ale oczywiście też proszę pamiętać o tym, że nasze kontrole będą bardzo wyważone. Każdy inspektor jest człowiekiem zdroworozsądkowo myślącym, rozważnym i zanim podejmie taką decyzję, dwukrotnie, a nawet trzykrotnie ją przemyśli.
0: A ile firm mogą kontrole dotyczyć? Bo pewnie państwo mają szacunki bądź jakieś wyobrażenie. Kilkuset tysięcy? Miliona? Więcej?
2: Nie, to jest nierealne. Proszę pamiętać, że udało nam się pozyskać już liczbę 1600 inspektorów jeszcze w zeszłym roku.
0: Zaraz, 1500. Panie inspektorze, jak nierealne? Przeczytałem, że Państwowa Inspekcja Pracy wraz z ZUS-em pracuje nad specjalnym algorytmem do wykrywania na przykład fikcyjnych umów B2B, czyli program komputerowy będzie typował firmy do kontroli.
2: Tak, to jest największa nowość. Po raz pierwszy trzy instytucje kontrolne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa i Państwowa Inspekcja Pracy będą wymieniać się danymi po to, żeby stworzyć algorytm, analizę ryzyka, która będzie z największym prawdopodobieństwem typowała podmioty, w których dochodzi do naruszenia prawa.
0: No, ale
2: to jest daleko idąca rewolucja.
0: No tak, mam tego świadomość, ale taki algorytm, taki program, no to będzie w stanie w relatywnie krótkim czasie przeczesać cały niemalże rynek pracy, czyż nie?
2: Tak, mając dane z trzech najważniejszych instytucji kontrolnych, algorytm będzie wyposażony w wiedzę, której nigdy nie było. To jest niesamowita wiedza, ale proszę pamiętać, że nawet jeżeli algorytm ustali listę podmiotów, które należy skontrolować, to te kontrole musi ktoś przeprowadzić. A ja chcę podkreślić, że liczba inspektorów pracy jest ograniczona, dlatego my też przygotowujemy się nie tylko do czynności kontrolnych, ale uruchomiliśmy w tym roku kampanię Bezpieczni na etacie, po to też, żeby informować, edukować, bo ja uważam, że poprzez też edukowanie chociażby pracodawców odniesiemy taki skutek, że będą sami dobrowolnie zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
0: A co w sytuacji, panie inspektorze, kiedy to ani pracodawca, którego argumenty pewnie szybciej bylibyśmy w stanie zrozumieć, choć się z nimi na przykład nie zgadzać, ale jednocześnie pracownik. Obie strony nie życzą sobie stosunku pracy w postaci stałego etatu. I co zrobi wtedy inspekcja? Uszczęśliwi na siłę?
2: Nie ma uszczęśliwiania na siłę. Panie redaktorze, przypomnę, że przepisy kodeksu pracy, które obowiązują już od bardzo wielu lat, w ogóle nie biorą pod uwagę woli stron. W kodeksie pracy jest wyraźnie
0: świetne
2: twardo
0: rozwiązanie
2: zapisane.
0: Tak.
2: Tak, że jeżeli cechy charakterystyczne dla umowy o pracę występują, to mamy do czynienia z umową o pracę, a nie z umową cywilnoprawną. I zwrócę również uwagę, że przy poleceniu, które jest pierwszym etapem kontroli, inspektor pracy ma w ogóle nie brać pod uwagę woli stron. Wola stron dopiero pojawia się na etapie wydawania decyzji przez okręgowego inspektora pracy. Ale też okręgowy inspektor pracy będzie brał pod uwagę wolę stron, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, w szczególności z prawem pracy i zasadami współżycia społecznego. Ale na pierwszym etapie polecenia woli stron ustawodawca w ogóle nie przewidział. Twardo trzymamy się litery kodeksu pracy.
0: A jak to będzie wyglądać w praktyce? Ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no i regularnie co miesiąc wystawia fakturę jednemu tylko zleceniodawcy. To jest sytuacja stała, regularna. Czy to jest sytuacja, która wskazuje na konieczność podpisania stałej umowy?
2: Nie, to nie jest takie jednoznaczne, dlatego że musi wystąpić podporządkowanie, które jest kluczowe dla stosunku pracy. Jeżeli mamy umowę o pracę, to szef może wydawać polecenia, one mają dla nas charakter wiążący i ma prawo je egzekwować. Na B2B czy na kontrakcie cywilnoprawnym mamy swobodę. Sami decydujemy o swoim, co do zasady, miejscu i czasie pracy. Więc jeżeli ta osoba, która prowadzi działalność, ma określoną umowę o świadczenie usług, a sama decyduje o tym, kiedy pracuje, czy pracuje osobiście, czy ma zastępcę, no to mamy do czynienia z kontraktem cywilnoprawnym, więc to nie, sam fakt posiadania jednego kontrahenta nie przesądza jeszcze w tym momencie o zatrudnieniu pracowniczym.
0: Rozumiem,
2: to byłoby zbyt prosta konstrukcja.
0: Rozumiem, że inspektor nabierze takiej wiedzy w drodze wywiadu, prawda?
2: Tak, proszę zauważyć, ustawodawca napisał, że inspektor, zanim wyda polecenie, musi zapoznać się ze stanowiskiem stron. Więc najpierw inspektor musi, mówiąc najprostszym językiem, pogadać z tymi ludźmi. I też bardzo ważna uwaga, a wie pan, inspektor wie pan, będzie się przyglądał.
0: Wie pan, że w internecie można znaleźć instrukcje wskazujące, jak odpowiadać i co mówić, żeby przypadkiem inspektor by nie nabrał podejrzeń, że umowę trzeba przekwalifikować.
2: Dobrze, pogadanie to jest jedno, ale panie redaktorze, my mamy w ustawie o inspekcji szereg uprawnień jako instytucja kontrolna, więc mamy prawo przesłuchać osobę, która wykonuje pracę w charakterze świadka z pouczeniem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Więc możemy przesłuchać tą osobę, możemy również przesłuchać osoby, które wykonują pracę i które mogą poświadczyć, jak ten osobnik, którym się interesujemy, tą pracę wykonywał. Więc inspektor pracy będzie zbierał materiał dowodowy. To tak jak te porady w internecie, żeby przygotowywać super wypasione umowy. To znaczy takie umowy, które będą najeżone cechami charakterystycznymi dla stosunku cywilnoprawnego i żeby zbierać oświadczenia od podwładnych, że marzą i tylko chcą pracować na kontrakcie, nie lubią umów o pracę, nie chcą pracować, bo cenią swoją niezależność. Ta dokumentacja nie będzie przesądzała o tym, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, czy też nie. Będą decydowały okoliczności faktyczne. Inspektor pracy ma prawo dokonywania oględzin. Inspektor pracy po prostu będzie się przyglądał, jak ta praca jest wykonywana, czy rzeczywiście ta wolność charakterystyczna dla kontraktów cywilnoprawnych jest, czy ona jest tylko na papierze.
0: Bardzo panu dziękuję za udział w programie. Spotkamy się na ten raz jeszcze przed godziną 13. Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. A zatem do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: 12 minut, proszę państwa, po południu. Czy etat jest korzystniejszą formą pracy? Co państwo sądzą o tych nowych uprawnieniach inspekcji pracy? 510-357-357. 510-357-357. Aplikacja tam nasza sonda. Pan Bartek dla odmiany, by na antenie. Panie Bartku, witam, halo.
3: Dzień dobry, to ja tak tylko nawiązując się do poprzedniej audycji, wyjawię swój sekret. Ja po prostu tak się łatwo, dobrze się łączę, no bo ja byłem szczepiony, więc na COVID-a, więc mój chip dobrze tutaj widać współdziała z Państwa radiem, tak, więc tak, ale wracając, oczywiście umowa, żeby krótko, umowa etat jak najbardziej, a obecnie teraz właśnie moja pierwsza taka poważna praca to jest właśnie etat i się bardzo z tego cieszę, bo mam w pamięci, jak w czasach studenckich dorabiałem sobie właśnie na takich umowach zlecenie i pamiętam, jaka tam po prostu panowała wolna Amerykanka, że po prostu pracodawca tam nawet podejrzewam wyliczał, ile ja wychodzę sobie do toalety i później z tego sobie minuta do minuty i później jakoś dziwnym trafem, jak liczyłem, pensja była trochę niższa akurat tak o godzinkę, bo to była umowa na wyrobianie godzin, więc jak najbardziej jestem za pełnym etatem.
0: A co będzie panie Bartku, jeśli się okaże z czasem w związku z tymi dodatkowymi obowiązkami, obciążeniami dla pracodawców, że pracy na rynku będzie mniej?
3: Wie pan, no tutaj to wszystko jest płynne. Ja nie mówię, że to jest jedno rozwiązanie, powinno być, nie powinno być modyfikowane. I tutaj jest też być może pomysł dla naszych, znaczy prośba do naszych rozwiązanych, żeby przy okazji tego, bo oczywiście ja uważam, że kontrola powinny być, te instytucje od tego są, żeby właśnie działać, ale żeby też tworzyć jakieś programy, jakieś też przepisy, które właśnie by zachęcały pracodawców właśnie, żeby jednak to jakoś im rekompensować. Ja też nie mówię, że to powinno być tylko w jedną stronę.
0: Obniżać koszty pracy, to byłby element z pewnością zachęcający. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy etat jest korzystniejszą formą pracy? Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam. Halo?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Przyznam szczerze, że jestem wstrząśnięty tym, co mówi, jak rozumiem, szef tych wszystkich inspektorów, którzy będą chodzić po firmach.
0: Tak,
4: ich szef,
0: tak? Naszym gościem dzisiaj jest główny inspektor pracy, tak.
4: I jestem wstrząśnięty, bo rozumiem, że inspektorzy teraz wejdą sobie do firmy i będą się czuli jak u siebie na swoim podwórku. To jest coś niebywałego, jak w tym momencie rząd, państwo będzie dokręcać śrubę, bo brakuje kasy, o tym każdy wie, bo brakuje kasy, będą dokręcać śrubę firmom. Ja bym tylko... ja zatrudniam bardzo dużo ludzi, na przykład studentów. Zapytajmy się studenta, zarabia w tym momencie 32 32 zł minimalna jest na rękę, tyle dostaje. Mhm. To ja pytałem studenta, czy chciałby zarabiać na umowie o pracę na przykład na godzinę 23, bo to jakoś tak mniej więcej tak wychodzi.
0: Aha.
4: Bo w tym momencie student
0: no bo taka wypłaci... będzie, bo taka będzie różnica po zmianie stosunku pracy, tak?
4: No, no tak, no bo jeśli przyjdzie na umowę o pracę, to on oczywiście będzie zarabiał mniej na rękę, tak? Studenci chcą zarabiać... Z tego co wiem, a mam z wieloma styczność, chcą zarabiać więcej. Dostają brutto netto, ich składka i godzinówka nie jest ozusowana.
0: Panie Krzysztofie, taka... ale tak jeszcze tytułem wyjaśnienia, a nie jest tak, że do 26 roku życia nie płaci się, nie ma obciążeń za zatrudnianie młodych ludzi?
4: Jeśli są uczniami bądź studentami, tak.
0: No właśnie.
4: Muszą mieć status ucznia lub studenta.
0: Mm-hmm.
4: Do 26 roku życia tam jest coś z podatkami, to musiałoby być dokładnie wyjaśnione, w tym momencie nie wiem dokładnie. No i tak no, po prostu reasumując, jestem wstrząśnięty i mam dużą firmę. W tym momencie, jeśli stać mnie na ogromne składki ZUS-owskie płacę, jeśli w pewnym momencie to się stanie dla mnie i dla wielu moich znajomych za dużym obciążeniem,
0: To będzie, domyślam się, dla pana i tych znajomych koniec prowadzenia działalności gospodarczej. No te obawy są, o tych obawach jeszcze dzisiaj, proszę państwa, porozmawiamy. Panie Krzysztofie, pozdrawiam, pan Waldemar. Panie Waldemarze, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
5: Ja patrzę na to trochę z innej strony, bo wydaje mi się, że tutaj jakby państwo będzie polowało na te wszystkie zmiany umów po to, żeby zabierać nie tylko pracodawcom, ale też i ludziom, którzy pracują. No, każda osoba,
0: tak,
5: która...
0: Bo składki są, jak pamiętamy, po obydwu stronach, prawda?
5: Tak, tak, dokładnie. Po to mamy, jakby pracujemy na... powiedzmy, nieozusowanych umowach, czyli na B2B, żeby po pierwsze jakby samemu sobie móc odkładać różnego typu środki, niekoniecznie dawać państwu możliwość
0: no,
5: tego, żeby
0: poza tym nie oszukujmy się po to, żeby zarobić więcej, prawda?
5: Ale panie Kubo, to nie jest do końca tak, bo to nie jest chciwość, tylko szczerze mówiąc, przez złe gospodarowanie państwa, to wszystko, co udało mi się odłożyć w ZUS-ie, straciło 50% wartości w ciągu kilku lat rządów PiS-u.
0: Mhm.
5: I szczerze mówiąc, wolę sam zarządzać swoimi środkami, a nie zostawiać to bezpośrednio państwu i dawać im jakby możliwość tego, żeby w dowolny sposób sobie przetracali pieniądze, które ja mam odłożyć sobie, a de facto wszyscy mi mówią, że te pieniądze, które odłożę, to i tak sobie sam muszę jeszcze odłożyć, bo i tak z tego nie będę miał emerytury.
0: Mhm.
5: Znaczy, wydaje mi się...
0: Być może tak, ale taką minimalną.
5: Znaczy, panie Kubo, no to jeżeli jest pan na B2B, to i tak będzie pan miał minimalną i tak, no to, to tą stronę zostajemy dokładnie w tym samym miejscu. Dlatego powiem panu, że wydaje mi się, że to jest trochę abuzywne, bo ja zakładam, że oczywiście ładnie to wszystko jest opakowane i rzeczywiście dla tych ludzi, którzy są oszukiwani i okradani, to rzeczywiście jest to jakaś tam pomoc, ale te osoby i tak pisały donosy, i tak przychodziły kontrole. Tu większy problem jest dla tych ludzi, którzy pracują, nie wiem, na przykład w IT, albo są specjalistami, którzy pracują dla wielu firm i co, i teraz raptem się okaże, że każda z tych osób będzie musiała mieć pół etatu?
0: Tak, dla mnie kuriozalne jest to, co podkreślił pan inspektor Marcin Stanecki, że tutaj przepisy prawa są bezduszne i urzędnika nie interesuje wola stron. I to jest nieprawdopodobne, że de facto nie mamy żadnego wyboru. I nawet jeżeli ten pracownik bardzo nie chce, to będzie musiał.
5: Ale panie Kubo, to tylko potwierdza jedną tezę, że to nie jest robione dla pracownika, tylko dla państwa,
0: tak,
5: żeby po prostu
0: tak
5: więcej daniny było.
0: Niestety...
5: Także panie Kubo...
0: Niestety ten pański wniosek no, wydaje się po prostu słuszny. Pozdrawiam pana.
5: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. 510-357-357. Pan Jakub z nami. Panie Jakubie, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: No ja tylko chciałem powiedzieć, że w sumie warto było, żeby jednak ludzie mieli wybór, bo zmuszanie do jakichkolwiek umów, stosunków prawnych jest no, po prostu bez sensu, bo i tak to się da ominąć. I tak da się obejść, a tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby był podatek, nie? I ZUS.
0: Ciekaw jestem, jak to w perspektywie kilku, może więcej lat odbije się na dynamice wzrostu PKB, pozdrawiam pana.
6: No ja przyznam szczerze, że 4 lata temu, jak wszedł tam ten nowy ład 2.0, no to otworzyłem po prostu spółkę PSA. No i w sumie już przepisy jakiekolwiek takie normalne pracownicze nie, mnie samego nie dotyczą, no bo jednak spółka jest osobnym tworem prawnym i no i to można po prostu, no można bardzo łatwo sobie działać i obejść, nie?
0: 20 minut po południu. Pozdrawiam panie Jakubie, pan Patryk. Panie Patryku, halo.
7: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam.
7: Nie mogłem się powstrzymać, gdy taki temat mamy dzisiaj. Jestem przedsiębiorcą, około 30 lat prowadzę firmę. Doszedłem do poziomu tego, że zatrudniam kilkanaście osób i w 100% eksportujemy nasze usługi za granicę. I otóż moi klienci nie zgadzają się na to, żeby usługi dla nich świadczyły osoby, które wiąże relacja pracodawca ze względu na odpowiedzialność. Pracownicy są chronieni, nie ponoszą takiej odpowiedzialności, jakiej oczekują klienci. Chociażby z tytułu ochrony RODO, dostępu do informacji wrażliwych, pracownicy będący w relacji B2B mogą ponieść pełną odpowiedzialność, bo wynika to z kontraktu B2B i z odpowiedzialności firm. W związku z tym, jeśli pojawi się u mnie taka kontrola i rzeczywiście ktoś będzie przekonany, że to jest relacja pracodawca-pracownik, ja zamykam swój biznes tego samego dnia, ponieważ tracę sam kontrakty, bo nie jestem w stanie spełnić oczekiwań moich klientów, jeśli chodzi o odpowiedzialność.
0: Tego efektu, panie Patryku, z tego względu, o którym pan mówi, ale także z innych względów finansowych, ja się bardzo, bardzo boję. 510-357-357, szeroki i drogi, panie Patryku. Pani Monika z nami. Pani Moniko, halo.
8: Dzień dobry. Witam. Ja dorzucam swój kamyczek. Jestem dosyć młodym przedsiębiorcą, dopiero 10 lat na rynku pracy. I faktycznie na początku korzystałam z tego, z tej umowy zlecenie dla osób, studentów do 26 roku życia. I
0: troszeczkę głośniej, pani Moniko, bardzo przepraszam.
8: Muszę powiedzieć, że to ta ulga do 20 roku życia, 26 dla studentów, faktycznie jest bardzo opłacalna i większość, właściwie jeżeli nie 100% moich znajomych studentów w ten sposób pracowało. Natomiast w momencie, kiedy kończy się ten 27 rok życia i pracodawca oferuje przejście na umowę o pracę, jest to tak duża zmiana i na tyle nieopłacalna, że tak naprawdę nie znam wielu osób, które się na to zdecydowały. Większość z nas pozostaje dalej w stosunku pracy takiej na umowę zlecenie. Natomiast ja się przed umową o pracę bronię rękami, nogami, jak tylko mogę, ponieważ cenię sobie wolność, cenię sobie niezależność. Wychodzi mi też lepiej finansowo. Założyłam własną działalność i naprawdę nie narzekam i myślę, że to jest dla mnie duża wartość, że nie muszę się nikogo pytać, tak?
0: Czy ma pani, pani wielu partnerów biznesowych, sporo zleceń, czy tylko jest to relacja z jednym partnerem biznesowym?
8: Nie, ja pracuję w branży edukacyjnej, więc tak naprawdę świadczę usługi indywidualnie, więc jest tych kontrahentów sporo i bardzo cenię sobie to, że nie muszę po prostu się nikogo pytać, tak, o urlop. Także.
0: Ale chyba też nie musi się pani bać ewentualnego przekształcenia. Pozdrawiam pani Moniko, pan Aleksy. Panie Aleksy, halo.
9: Dzień dobry.
0: Tak, słyszymy.
9: Chciałem skorygować pewne informacje, które padły w trakcie rozmowy z panem Krzysztofem bodajże. Tam padła stawka 32 zł na rękę. Minimalna stawka godzinowa brutto to wynosi 31,40. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeżeli się zatrudni ucznia lub studenta do
0: 31,40, a nie 32, tak? Rozumiem, tak. No to znaczna różnica i...
9: Ale mówię o składce, o stawce brutto.
0: Tak, oczywiście.
9: Druga sprawa to, jeżeli się zatrudni ucznia lub studenta do 26 roku życia na umowie o pracę, to on podlega normalnemu oskładkowaniu ZUS. Nie płaci on tylko podatku.
0: Bardzo dziękujemy za to uzupełnienie. Pozdrawiam pana. Pani Natalio, witam. Halo.
10: Dzień dobry. Pierwszy raz się dodzwoniłam. Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałabym zapytać pana głównego inspektora, że skoro są wprowadzane takie regulacje, to jak rozumiem, ten problem jest powszechny w naszym kraju. Czyli to jest jakaś pandemia tego, że nie możemy pracować na umowę o pracę. Akurat w tej firmie, gdzie wszyscy pracują na umowę o pracę, ale mam wrażenie, że chodzi o pieniądze, bo inspektor będzie mógł naliczyć 5 lat wstecz ZUS.
0: O tym jeszcze porozmawiamy właśnie, jakie skutki prawne by wywoła decyzja administracyjna wstecz. Pani Natalia, do tego po prostu wrócę. Bardzo pani dziękuję.
10: Tak, bardzo proszę o zapytanie się, ile jest było pozwów, zgłoszeń i wcześniej postępowań po kontrolnych zaleceń na przejście na umowę o pracę, bo to jest bardzo ciekawe.
0: 25 minut po południu. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
11: Ja jestem przedstawicielem tej grupy, która została wypchnięta na umowy cywilnoprawne, czyli lekarzy. Mhm. Uważam, że mowa na umowie o praca na umowie o pracy na umowie jest no, bezpieczna. Szczególnie w takim zawodzie wysokiego ryzyka. Wtedy odpowiedzialność za pewne szkody sięga tylko 3 pensji. Natomiast w umowie B2B niby jest to po połowie, ale tak naprawdę to 100% odpowiedzialności może być przypisana temu quasi pracownikowi. Hmm. Ja byłem bardzo przeciwny. Nas wypychano na siłę na początku lat 2000. Bo szpitale po prostu nie miały pieniędzy, zadłużały się i trzeba było zejść z kosztami. To byłem wrogiem dyrekcji. W końcu straciłem tą pracę, bo przestali w ogóle płacić i wtedy inspekcji pracy nie było. Hmm. Po powrocie z zagranicy pracuję już tylko na umowie cywilnoprawnej. W tej chwili na emeryturze i uważam, dla emerytur to jest najlepszy sposób. Bo się nie płaci wszystkich składek emerytalnych, gdzie dopłaca się...
0: Ale jak słyszę, jest pan zdania, że przez wiele lat te formy były po prostu przez pracodawców nadużywane. Pan Robert na antenie.
11: Tak, pozdrawiam
0: pozdrawiam pana, panie Adamie. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo.
12: Dzień dobry, witam serdecznie panie Kubo. Chciałem tylko dorzucić 2 grosze z Hiszpanii, przyznam szczerze, ponieważ mam firmę od 10 lat tutaj i na chwilę obecną jesteśmy na etapie właśnie takiej to inspekcji. Stwierdzono, że 90 osób, które pracowały u nas na B2B, dając zajęcia języka angielskiego w każdym momencie, kiedy tylko sobie chcieli z pełną wolnością, muszą stać się pracownikami. I co to oznacza dla nas? Ponieważ nasz obrót, powiedzmy, jest na poziomie 400 tysięcy euro rocznie, oni rzucili nam karę około 1 000 000 euro. I siłą rzeczy znajdujemy się w sytuacji...
0: Domyślam się, że prawo tamtejsze dopuszcza taki rozmiar kary, tak?
12: Oczywiście, że tak. Oczywiście no, jesteśmy na etapie z prawnikami tutaj, żeby jeszcze coś z tym zrobić dalej. Oczywiście jestem do sądu i tak dalej, no ale nie zmienia to faktu, że firmę zamknąć będę musiał. Co się wydarzy? Powiedzmy, oni zbiorą sobie, powiedzmy, 200 tysięcy euro z tej całej ich wymyślonej kary. Prócz tego ci wszyscy ludzie, którzy nigdy nie chcieli być pracownikami, staną się pracownikami i od państwa dostaną odpowiednik pieniędzy za przepracowane lata. Więc państwo hiszpańskie, zamykanie mojej firmy, będzie kosztowało ponad 1,5 miliona euro.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. 28 minut po południu. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo.
13: Witam serdecznie panie Kubo. Dwie sprawy organizacyjne na początek.
0: Bardzo proszę.
13: Pierwsza rzecz to nie wyobrażam sobie, żeby pan Marcin z Nidzicy nie był wpuszczany na antenę, bo to była przesłanka naruszenia przepisów.

0: drugiego nie wyklucza. A przechodząc do tematu...
1: Czuję, mam tę świadomość. Jestem przeciwko takim zabiegom, który ten funkcjonariusz publiczny na antenie publicznie wyraził. Jest to kolejny element budowania państwa totalitarnego.
0: Ale to nie pretensje, ja bym miał, panie Pawle, do głównego inspektora pracy, tylko do ustawodawcy.
1: Do tego,
0: który ma ambicje, żeby myśleć za mnie, za pana i nas uszczęśliwiać. W dodatku, na co są liczne dowody i przykłady, nie mając cienia świadomości, czym to będzie skutkować.
1: To pani Kubo, ad vocem.
0: Tak.
1: Jeżeli mamy garnek z wrzątkiem każdego ranka i wsadzamy do tego garnka ręce, licząc na to, że tym razem się nie oparzymy, to dlaczego ciągle wybieramy tych naszych przedstawicieli do Knesejmu, którzy urządzają nam taki los?
0: No z czasem rzeczywiście się nie oparzymy, bo wystąpi mniejsza różnica temperatur i już nie będzie takiego efektu.
1: Założyłem, że będzie to wrzątek, ale wracając do tematu. Aha. Ten pana gość wysprzęglił się od razu, pięknie te eufemizmy opowiadając, wysprzęglił się po kilku minutach. Ja sobie żałuję, że tych eufemizmów nie spisałem. Wysprzęglił się, że za chwilę, jeżeli będzie coś nie tak, no to aparat przemocy ruszy przeciwko tym polskim podatnikom. Natomiast jeżeli tak pięknie opowiadał w swoim wstępie o tym, to może odnieśmy się do tego, jak został potraktowany pan Roman Kluska z jego biznesem. W kontekście konkurencji, która mogła robić takie numery jak pan Kluska, a pan Kluska nie mógł tego robić. Dobrego dnia, panie Kubo.
0: Czasy Optimusa pan wspomina i rozliczanie VAT-u, bo o to wówczas chodziło. 510-357-357, 29 minut do 13. Na antenie gość pan dyrektor Tomasz Olszówka, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniamy się.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Tomasz Olszówka, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
0: Bardzo witamy pana.
2: Przysłuchiwałem się.
0: Tak, ja pana słyszę, pana ministra nie ma w tej chwili z nami. Będzie wprawdzie przed godziną 13. Czy nowe uprawnienia, pana zdaniem, Państwowej Inspekcji Pracy nie wywołają fali bankructw bądź likwidacji firm, rezygnacji z prowadzenia działalności?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, jest kilka istotnych wątpliwości, nie tylko naszych, ale przede wszystkim przedsiębiorców. I te wątpliwości dotyczą szeregu zastrzeżeń. Pierwsza kwestia, o której należy wspomnieć, nie ma wątpliwości co do tego, że wszelkie możliwe nadużycia...
0: Panie dyrektorze, mam prośbę, troszeczkę bliżej mikrofonu pana zapraszam, dobrze?
2: Jasne, jestem blisko mikrofonu.
0: Dobrze,
2: pierwsza
0: lepiej,
2: kwestia
0: tak.
2: Poza tematem, wszelkie naruszenia i wszelkie nieprawidłowości w zakresie zatrudniania i prawa pracy powinny być eliminowane. Natomiast tak daleko idące zmiany i przyznanie tak daleko idących kompetencji Inspekcji Pracy może wywołać bardzo daleko idące negatywy dla przedsiębiorców.
0: Panie dyrektorze, bardzo istotne pytanie. Czy decyzja inspekcji wywołuje jakiekolwiek skutki skarbowe, składkowe wstecz?
2: Już po kolei wyjaśniam. Pierwsza rzecz. Decyzja inspektora stanowi ingerencję w bardzo autonomiczny stosunek dwóch stron. Do tej pory dwóch przedsiębiorców, którzy na skutek decyzji inspektora staną się pracodawcą i pracownikiem. Jedna rzecz. Druga rzecz, inspektor będzie mógł wydać rygor natychmiastowej wykonalności takiej decyzji, a to powoduje właśnie takie skutki fiskalne i skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych.
0: Ja to rozumiem, ale czy to są skutki, które działają wstecz?
2: Tak, to będą mogły być skutki, które będą działać wstecz i wtedy taki do tej pory przedsiębiorca, a po zmianie pracodawca na przykład będzie musiał kilka lat wstecz zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, podatki za takiego pracownika. Kolejna rzecz.
0: Przepraszam bardzo, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny wątek, panie dyrektorze, bo ja miałem wrażenie, że ten pomysł był na tyle absurdalny i kosmiczny, że na pewnym etapie prac nad ustawą o uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy ten pomysł wypadł. On pana zdaniem pozostał? Tak to będzie działało?

0: stało?
1: Z brzmienia ustawy, która weszła w życie, wynika, że tak może być, jeżeli taki rygor natychmiastowej wykonalności zostanie wydany albo przez inspektora pracy na etapie wydawania decyzji, albo przez na przykład sąd jako zabezpieczenie.
0: Ja rozumiem, ale czy odwołanie do sądu pracy po decyzji inspektora nie wstrzymuje... skutkuje oczywiście prawnie, ale czy nie wstrzymuje wykonalności w tym obszarze dotyczącym podatków, składek?
1: Nie musi. Na tym polega problem, że nie musi i tutaj to budzi bardzo wiele wątpliwości i przede wszystkim obaw, tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze do czynienia z jedną kwestią, mianowicie w jaki sposób będzie ustalana wysokość wynagrodzenia takiego nowego pracownika. Do tej pory mieliśmy kontrakt, ustaloną kwotę, w jaki sposób dwie strony, dwóch przedsiębiorców się rozlicza, a po zmianie tak naprawdę inspektor pracy będzie kształtował także wysokość wynagrodzenia.
0: Ale przepraszam bardzo, ale inspektor pracy ma takie uprawnienia, żeby de facto pomyśli chwilę i powie, a to proszę zatrudnić tego pana na tyle i na tyle?
1: W praktyce może to tak wyglądać, ponieważ inspektor pracy będzie analizował dokumentację, jaką będzie miał i będzie mógł albo ustalić wynagrodzenie, jeżeli będzie miał wątpliwości.
0: Pewną podpowiedzią oczywiście będzie to, co było na fakturze, prawda? Jeżeli ktoś wystawiał regularnie co miesiąc fakturę z określoną kwotą, no to być może to będzie stanowiło podstawę.
1: Może tak być. I teraz proszę mieć świadomość, że od tej kwoty będą potem liczone właśnie stawki i podatku, stawki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i pozostałych. To taki koszt trzeba będzie ponieść także wstecz. To
0: wiadomo,
1: jest bardzo duża niepewność prawna.
0: To jest coś niebywałego, powiem szczerze, ale wiadomo ilu lat, panie dyrektorze, to wstecz może dotyczyć?
1: To może dotyczyć na przykład nawet 5 lat wstecz. To mogą być bardzo duże kwoty i to może prowadzić do naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznych sytuacji, łącznie z tym, że niektórzy przedsiębiorcy będą musieli na przykład likwidować swoje działalności, bo nie będzie ich stać na to, aby podołać takiemu obowiązkowi. Z tego powodu wynikają obawy o fiskalne wykorzystanie nowych przepisów i w tym zakresie te obawy niestety są zasadne.
0: A jak duża pana zdaniem może być skala zjawiska? Myślę o liczbie tych relacji B2B, myślę o umowach zleceniach od jednego zleceniodawcy.
1: Tego rodzaju sytuacji może być wiele. Weźmy pod uwagę, że mamy do czynienia z wręcz nieskończoną ilością stanów faktycznych, które trzeba będzie zmieścić w bardzo wąskich ramach stosunku pracy. To będzie w praktyce bardzo trudne i trudno będzie, aby tak bardzo łatwo, bardzo szybko po prostu przekształcić umowę o współpracy dwóch niezależnych podmiotów, przedsiębiorców tak naprawdę, w umowę pracy. Mamy bardzo różne stany faktyczne i bardzo wiele kwestii, które przy tej okazji trzeba będzie tak naprawdę pokonać, dostosować, zmienić.
0: Panie dyrektorze, czy umowa o dzieło też będzie piętnowana? Może być potraktowana jak umowa zlecenie i być traktowana jako forma zastępcza dla de facto pracy etatowej?
1: Trudno powiedzieć, w jaki sposób inspektorzy pracy będą do tego podchodzić, natomiast są bardzo istotne różnice między umową o dzieło a umową zlecenia. W przypadku dzieła strony umawiają się na wykonanie czegoś bardzo, bardzo konkretnego.
0: Ja rozumiem, tylko że ustawa tego nie opisuje, nie określa?
1: Panie redaktorze, w tej chwili nie pamiętam, na czym zakończył się ten element. Umowa o dzieło miała być wyłączona z tych regulacji.
0: Też
1: właśnie
0: tak
1: jako
0: słyszałem,
1: taki szczególny,
0: tak.
1: Jako taki szczególny jakby przykład relacji wiążącej strony, ponieważ tutaj mamy do czynienia z konkretnym, ustalonym przez strony dziełem, co trudno jest wykonać czasem w ramach stosunku pracy, ponieważ twórca może wykonywać bardzo wiele różnych dzieł dla bardzo wielu różnych podmiotów. Mm-hmm. I ten element miał być wyłączony i w tym kierunku także szły i zmierzały prace zmieniające dotychczasowe ustalenia, uprawnienia inspekcji pracy.
0: Jest jeszcze jeden wątek, który może, no nie wiem czy martwić, niektórych na pewno tak, ale na pewno zastanawiać, ponieważ większość spraw przed sądami pracy wygrywają w Polsce pracownicy. I należy chyba przyjąć, że z rozstrzygnięciami dotyczącymi stosunku pracy będzie pewnie, panie dyrektorze, podobnie i de facto decyzje inspekcji no, będą zamykały spory.
1: Może tak być w praktyce. Istotnie prawo pracy silnie chroni pracownika. To w trudnej sytuacji stawia tak naprawdę obie strony, bo nie każdy musi chcieć być pracownikiem. Kolejna rzecz jest taka, że w sytuacji, kiedy przychodzi inspekcja pracy na kontrolę, za chwilę może pojawić się lawina kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędu Skarbowego. To jest bardzo duża obawa przedsiębiorców, dlatego że to dosyć silnie i skutecznie utrudnia wykonywanie takiej codziennej po prostu działalności gospodarczej. Te przepisy, które wkrótce wejdą w życie, tak naprawdę 8 lipca, one mogą prowadzić do bardzo dużej niepewności prawnej, do bardzo dużego zawieszenia stron, które będą objęte takim postępowaniem, jak ono się zakończy. Poza tym proszę mieć jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym poruszyć. Nie wiadomo będzie, jak daleko będą, jak dotkliwe będą skutki, jeżeli chodzi o te rzeczy, które możemy przewidzieć, na przykład podatki, ubezpieczenia społeczne. Ale co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca, który będzie miał być pracownikiem, na przykład będzie miał otwarte umowy leasingu albo jakieś inne umowy jako przedsiębiorca. Co z tym się stanie? Na te pytania nie ma odpowiedzi, a to też będzie bardzo duża dolegliwość, jeżeli na przykład musiałby natychmiast spłacić takie zobowiązania, to mogą być kwoty, które mogą przekraczać jego możliwości w zakresie spłaty, to naprawdę może powodować bardzo wiele problemów praktycznych, na które zwracaliśmy uwagę w trakcie całego procesu konsultacji i opiniowania, a które niestety nie zostały przez ustawodawcę uwzględnione.
0: No tak, bo to by trzeba się zastanowić, rozstrzygnąć, odpowiedzieć, wymyślić. Nie mają na to czasu. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy przed 13. Tomasz Olszówka, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziękuję za spotkanie. 19 minut. Dziękuję. Do 13. 510 357 357. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Panie redaktorze, Piotr z Łodzi. Proszę pana, ja mam 63 lata, więc właściwie już kończę swój bieg zawodowy. I powiem tak, pomiędzy 92 a 2024 rokiem pracowałem w przedsiębiorstwach prywatnych. To było 6 pracodawców. Tylko jeden nie suflował mi informacji, że to on za mnie płaci podatek. Moim zdaniem ubruttowienie pensji też będzie jakimś rozwiązaniem.
0: No może.
2: I czy to nie jest jakieś rozwiązanie? Ja nie mam żadnego doświadczenia jako przedsiębiorca i mówię, że mój punkt widzenia zależy od miejsca, w którym siedzę, podobnie i tych przedsiębiorców. Ale moim zdaniem to by mogło coś uzdrowić, bo w drugim zdaniu ci wszyscy dający mi pracę mówili, że tylko oni płacą podatki. Ja nie płacę żadnych podatków. A to nieprawda.
0: A to nieprawda. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo? Panie Adamie, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy.
0: No, a mnie słychać? Znakomicie, teraz tak.
3: O, no to cieszę się. Panie Kubo, problem polega na tym, że zacząłem się zastanawiać, jak to się ma do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, która jest w Konstytucji. Bo przecież po to, żeśmy przechodzili całą reorganizację ustrojową, żeby można było swobodnie decydować o tym, co i jak człowiek chce robić, a nagle się okazuje, że trzeba będzie zmienić jak gdyby sposób wykonywania pracy tylko dlatego, że Państwowa Inspekcja, trochę nazwa też trochę tak pachnąca PRL-em, będzie chciała cokolwiek zmienić. Także myślę, że tu jest problem, ale tak naprawdę de facto to problem polega na tym, że my cały czas od wielu lat grzebiemy tylko i wyłącznie w przychodach państwa. Ale robimy to tylko dlatego, że mamy bardzo duże wydatki, a tam nie zmieniamy nic. I to, co teraz robi Państwowa Inspekcja Pracy, czyli chce przerzucić ludzi na etaty, jest tylko dlatego, że różnica pomiędzy sposobem płacenia składek na etacie, a na samozatrudnieniu jest no, znacząca. Oczywiście 9% jest i tu i tam, ale jak się popatrzy trochę szerzej, to wygląda to inaczej. I
0: tak sobie po prostu słuchając pana, pomyślałem i przypomniałem, bo wspomniał pan o kosztach państwa. To oczywiście w skali wydatków całego państwa to są drobiazgi, ale no, z takich drobiazgów po pierwsze składa się coś więcej, a po drugie na Boga no, powinny być jakieś zasady. Przypomniały mi się kilometrówki tak zwane pobierane przez niektórych posłów, którzy, uwaga, nie posiadają samochodu. I tak sobie nawet pomyślałem, mówię, Boże kochany, jak taki człowiek potem patrzy w oczy swoim wyborcom? Co on im mówi? Albo czy jest o to pytany?
3: Wie pan co, panie Kubu, tu będzie ciekawa sytuacja z tym wszystkim, dlatego że ta zmiana idzie w kierunku takim, żeby była większa płacona przez ludzi składka zdrowotna, no bo wiadomo, że trzeba cały system NFZ-owski finansować. Ale większość lekarzy...
0: To nie tylko jest... o składkę zdrowotną chodzi, o bo
3: tak,
0: na
3: tak,
0: przykład
3: oczywiście, ale no,
0: obowiązki skarbowe również.
3: Się podnosi,
0: tak,
3: jak gdyby. No, tak, nie wiem, czy pan zauważył, ile byśmy nie płacili, to wszystko przejemy. Taki mamy system. I tu jest taka ciekawa sytuacja, że większość lekarzy jest na kontraktach B2B, a świadczą pracę tak naprawdę normalną, pracowników. Więc tu będzie ciekawa sytuacja, czy będzie pewna konsekwencja państwa w realizacji tych przepisów i nagle władują się do szpitali, żeby tych wszystkich lekarzy, którzy na B2B zarabiają naprawdę krocie, co my płacimy z NFZ-u tak naprawdę,
0: tak, słyszałem
3: przerzucić
0: o,
3: na etaty.
0: Słyszałem o honorariach na poziomie dwustu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie.
3: Zobaczymy, co z tego będzie, ale sytuacja jest rozwojowa.
0: Że sytuacja jest rozwojowa. Rozumiem, że taka puenta. Panie Adamie, pozdrawiam. Pan Michał. Panie Michale, halo?
4: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu, witam.
4: Pozdrawiam. Ja chciałem jedną rzecz cię spytać, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jestem z kolegą, mamy w Polsce spółkę cywilną i pracujemy dla klienta z Anglii, to znaczy, że od 1 lipca mamy jednego klienta za granicą, to my będziemy nielegalni. Bo ja już tak się pogubiłem, że nie wiem,
0: o co
4: chodzi.
0: Po pierwsze, wie pan, a właśnie, te przepisy wchodzą w życie 8 lipca, nie 1, ale teraz sobie muszę zanotować to pytanie, czy jest jakaś na przykład infolinia albo jakieś dyżury, żeby można było zadzwonić, zapytać. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, halo.
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry. Ja wszystkie argumenty za i przeciw jestem w stanie zrozumieć i popieram je, bo też mam wątpliwości, ale chciałbym tak trochę inaczej powiedzieć. Współpracowałem na umowie B2B przez 4 lata. I okej, rozwiązaliśmy umowę tam za porozumieniem stron, że tak powiem. Ale problem polegał na tym, że pracodawca wymuszał, jak gdyby od 7 rano do 17 pracę, co drugą sobotę i jeszcze była norma. I to już jak gdyby każde wyjście na papierosa czy cokolwiek, będąc na umowie B2B, była krytykowana i piętnowana. I chyba to miał ustawodawca na myśli, żeby się tym zająć. Ja rozumiem, że pewnie przekombinowali w Sejmie, jak zwykle, i ze wszystkim, bo chcieli uszknąć. Ale to tak się chyba też nie da. Trzeba by pomyśleć właśnie o tych ludziach, bo pracodawca w małej miejscowości, który zatrudnia na B2B, jest potentatem i on stawia warunki. Tak to wygląda. No ja sobie mogłem pozwolić na to ze względu na wiek, bo to prawie 57 lat mam już. Więc mogłem pozwolić sobie się postawić, a młodzi nie mają szansy.
0: Mam świadomość, że w wielu wypadkach tak to właśnie wygląda, jak to pan opisuje. Ja tylko zastanawiam się nad skalą następstw. Czy ktoś to aby na pewno przemyślał? Pozdrawiam pana, pan Piotr. Kończę. Panie Piotrze, witam. Halo? Panie Piotrze, słyszymy się? To może pan Tomasz jeszcze jest? Panie Tomaszu, witam. Halo? Halo, dzień dobry.
6: Halo.
0: Jak pan ma na imię?
6: Piotr.
0: Piotr, no, wywołuję pana, panie Piotrze.
6: No pięknie. Tak się cieszę, że się dodzwoniłem. Proszę pana, ja może z troszeczkę innej beczki. Ja jestem kilka lat przed emeryturą, w takim wieku powiedzmy już, gdzie większość ludzi raczej pracuje na stałej umowie o pracę. Ostatnie 19 lat pracowałem na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej. Proszę pana, z racji operacji poważnej zacząłem swoją przygodę w firmie ochroniarskiej. powodu zdrowia. I odnośnie do jednego z moich poprzedników, który użył kluczowego słowa o tym panu, że się wysprzęglił z kontrolami. Proszę pana, pracując w ochronie, wie pan, w jakich ludzie warunkach pracują w ochronie? W kontenerach, w których temperatura, jak jest na zewnątrz 15, to tu jest 30, a jak temperatura będzie 30, to tu będzie 40-45 stopni.
0: Krótko mówiąc, praca tak. inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, ich interwencje, ich działalność są po prostu bardzo potrzebne. Ponownie z nami pan Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Witam ponownie, panie ministrze, kłaniamy się.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Powiem, panie redaktorze, że ze smutkiem słuchałem tych wszystkich wypowiedzi, no bo to strach ma wielkie oczy.
0: No ale wie pan, ja wrócę to...
7: No, ja się wieszczą sam... koniec świata. Jeszcze, panie redaktorze, wiele informacji nieprawdziwych moim zdaniem padło. Rygor natychmiastowej wykonalności, odniosę się szybko, dotyczy tego, bardzo że decyzja proszę. Ma być natychmiast wykonana, nie oznacza, że cofamy się wstecz. Rygor natychmiastowej wykonalności to jest podstawowa instytucja, dobrze. Która występuje na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego. Jeszcze raz podkreślę, pan redaktor trafnie zwrócił uwagę,
0: że
7: my nie cofamy się wstecz, jeżeli chodzi o wydanie decyzji. Nie cofamy się w czasie.
0: To,
7: nie
0: to ja jeszcze raz, bo to jest bardzo właśnie, bo to jest kluczowe.
7: Jest wydawana,
0: czyli obowiązek,
7: decyzja jest
0: obowiązek
7: wydawana
0: płacenia,
7: na przyszłość.
0: Rozumiem.
7: Decyzja jest wydawana na przyszłość.
0: Obowiązek płacenia składek podatków nie zadziała wstecznie. O to chodzi, prawda?
7: Tak, decyzja w ustawie jest wyraźny zapis, że decyzja od dnia jej wydania wywołuje skutki prawne, jakie wiążą się ze stwierdzeniem istnienia stosunku pracy na gruncie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i wszelkich innych ubezpieczeń o charakterze obowiązkowym.
0: Panie ministrze,
7: i my poza tym jeszcze tylko jedną rzecz,
0: proszę.
7: Że my nie zajmujemy się składkami na ubezpieczenia społeczne, ani podatkami, ani nie zlikwidowaliśmy do tej pory żadnego zakładu pracy i nic wspólnego nie mieliśmy z tego typu rzeczami. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy.
0: Ja rozumiem, ale powiem, decyzje Państwowej Inspekcji Pracy skutkują obowiązkami. Podatkowo...
7: Oczywiście, że nie skutkują
0: składkowymi.
7: Podatkowymi. My się nieprawda, my się... To jest konsekwencja tego, co będzie dalej z ZUS-em. My zajmujemy się prawem pracy, urlopami, czasem pracy, wynagrodzeniami. 40% skarg to jest czas pracy i wynagrodzenia. My nie zajmujemy się składkami na ubezpieczenia społecznego, to jest działka ZUS-u, podatki to jest KAS.
0: Ja to rozumiem, ale jeszcze... jak pan podejmie decyzję o zmianie stosunku pracy, no to wiadomo, że obciąża to finansowo stronę mocniej, prawda?
7: Obciąża stronę mocniej, ale pamiętajmy, że przed wydaniem decyzji jest polecenie. Poza tym wiadomo, że każda decyzja wiąże się ze skutkami, ale też pamiętajmy, że my chcemy iść tam, gdzie są nadużycia i patologie. Czy panie redaktorze i szanowni państwo, czy uważacie, że w XXI wieku, w XX gospodarce świata ludzie mogą pracować na kontrakcie cywilnoprawnym po 400 godzin? W ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców limit dla cudzoziemca wynosi 299 godzin na umowie cywilnoprawnej, na umowie zlecenia. Proszę zauważyć, bo był przykład młodych osób. Ja tylko powiem jedno. Ta stawka minimalna. No, proszę zauważyć, że okej, dostaję do ręki. Trafnie jeden ze słuchaczy podniósł, że jest nieopodatkowana, no bo czy na umowę o pracę, czy na zlecenie. Wiadomo, że na zleceniu brutto równa się netto, ale nie mamy urlopu wypoczynkowego. Do nas składają skargi studenci, którzy mówią, że zachorowali i ku ich zdziwieniu nie otrzymują zasiłku chorobowego i mnie pytają, mówią, mój ojciec, mój matka ma prawo chorować i otrzymuje zasiłek chorobowy, dlaczego ja go nie otrzymuję?
0: No i słuszne
7: nie
0: to
7: mają
0: pytanie.
7: Prawa do nadgodzin.
0: Jasne.
7: Pan dyrektor, mają prawa do nadgodzin.
0: Pan dyrektor Tomasz Olszówka z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest z nami dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego. Panie dyrektorze, w firmie InPost pracuje... Jeśli dobrze pamiętam, około 10 tysięcy kurierów na umowę zlecenia oczywiście. No i co? Wszyscy na przykład dostaną etaty? Tak to się może skończyć?
1: To teoretycznie mogłoby się tak skończyć. Sytuacja, bardzo dobry przykład. Te osoby, ci kurierzy, oni wcale nie muszą być tym zainteresowani. Oni oprócz tego, że wykonują usługi...
0: Ale to nie ma znaczenia dla prawa i dla inspekcji. To To już padło na antenie, że wola strony jest tu nieistotna.
1: To niestety bardzo dobrze ilustruje niebezpieczeństwo tych przepisów, które zostały wprowadzone i zagrożenia, jakie z tego wynikają i pewnego rodzaju pogwałcenie woli tych stron co do tego, co one chcą robić, w jaki sposób chcą robić, jak jest im jest najdogodniej to robić. Poza tym, tak jak wspomniałem, tutaj będzie bardzo dużo skutków daleko idących, niż byliśmy w stanie przewidzieć. Ci kurierzy mają samochody. Te samochody często są wzięte w leasing. Co oni będą mieli zrobić z takimi umowami leasingu, kiedy leasingodawcy będą musieli na przykład im takie umowy wypowiedzieć, no bo oni już nie są przedsiębiorcami.
0: To pytanie, jak sądzę, do rządu, nawet nie do pana Marcina Staneckiego. Marcin Stanecki,
1: tak.
0: Panie ministrze, jeśli strony nie zastosują się do decyzji administracyjnej, czy też nawet do wyroku sądu, to co? Będą grzywne?
7: No, sankcje będą zawsze. No, musimy pamiętać,
0: ale ja to podnoszę także dlatego, że zdaje się, że one będą bardziej dotkliwe.
7: Wyższe.
0: Tak.
7: Nie, ale to pamiętajmy
0: drobiazgi.
7: O tym, że wzrost kary oczywiście jest istotny, ale ja jeszcze powiem, że wielu pracodawców popierało ten postulat, żeby kary dla Państwowej Inspekcji wzrosły, bo proszę pamiętać, że sami pracodawcy nam wskazują podmioty, które prawa nie przestrzegają i pracodawcy chcą, przedsiębiorcy, działać w warunkach uczciwej konkurencji, a o tym zapominamy, że my jesteśmy strażnikiem tej uczciwej konkurencji. Więc wzrost kar moim zdaniem przekłada się też na sytuację tych uczciwych pracodawców, bo dzięki temu, że kary wzrosną, temu nieuczciwemu pracodawcy nie będzie się opłacało tolerować nieprzestrzegania prawa pracy, bo konsekwencje może ponieść zdecydowanie większe. Ja tylko jeszcze odniosę się do woli stron. Jedno powiem zdanie, bo
0: bardzo
7: to padło takie mocne słowo, że ona będzie pogwałcona, zgwałcona. To jest nieprawda. Proszę zauważyć, że w kodeksie cywilnym mamy zapis, w kodeksie cywilnym, z którego wynika, że mamy swobodę zawierania umów, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, naturą, właściwością stosunku zobowiązaniowego. Więc ta swoboda zawierania umów na gruncie kodeksu cywilnego, który istnieje od 1964 roku, już przewiduje ograniczenia.
0: Panie,
7: jeszcze dodam, że...
0: Tak, panie ministrze, jeszcze jeden wątek, bo czasu mamy coraz mniej.
7: Dobrze.
0: W sytuacji, kiedy już zapadła decyzja inspektora, pracodawca, wiadomo, będzie mógł odwołać się do sądu pracy, ma na to miesiąc. A czy to rozstrzygnięcie przed sądem pracy zapadnie w miarę szybko? Bo no, wszyscy mamy świadomość, jak długo czasami na rozstrzygnięcia trzeba czekać.
7: To prawda, długo trzeba czekać na rozstrzygnięcia sądu. Ja jestem optymistą z natury, mam nadzieję, że
0: to postępowanie... A tu nie ma w ustawie określonego czasu,
7: jest, ale to
0: który
7: są terminy...
0: obliguje?
7: No nie, to nie są terminy, które mają charakter zawity, które są terminami zobowiązującymi. To są terminy instrukcyjne. To nie są terminy,
0: aha,
7: które wiążą sąd. To jest termin, którym sąd powinien, ale jeżeli mu się nie uda, no cóż...
0: No dobrze,
7: trudno.
0: No ale to pana to nie niepokoi, bo myślę, że
7: nie, panie,
0: powinno.
7: Kubo,
0: no.
7: Mnie to nie niepokoi, ale... bo ja tylko powiem panu jeszcze jednej rzeczy.
0: No.
7: Zanim wydamy decyzję, najpierw wydajemy polecenie. Polecenie, więc my już w trakcie czynności kontrolnych inspektor rozmawia ze stronami i zapoznaje się z ich stanowiskiem. I dopiero jeżeli wyda polecenie i polecenie przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę nie zostanie wykonane, dopiero
0: no
7: jest decyzja.
0: No,
7: a decyzję wydaje 16 okręgowych na skalę Polski.
0: A grzywna kiedy? Kiedy nie wykona
7: dopiero przy decyzji. Dopiero przy decyzji. Polecenie to, ja bym sformułował najprościej, to ono brzmi tak. Chodź, pogadamy. Inspektor zaprasza dwie strony,
0: no,
7: to są negocjacje, to
0: ja
7: są rozmowy.
0: Ja bym bardzo chciał,
7: decyzja,
0: żeby to tak wyglądało.
7: Będzie tak, panie redaktorze, to wyglądało. Ja osobiście uważam, że poleceń będzie najwięcej.
0: Aha.
7: To nieprawda, że będą masowo wydawane decyzje,
0: a
7: bo
0: co
7: jest
0: się będzie działo? Jeszcze jedno pytanie. Co się będzie działo w tym czasie, kiedy sąd będzie zastanawiał się nad rozstrzygnięciem? Jak pan nas uświadomił, nie jest zobligowany tutaj na sztywno, by sąd jakimś czasem do podjęcia tego rozstrzygnięcia. Załóżmy, że sprawa będzie trwała rok, może dwa lata, może dłużej. I co wtedy?
7: Co wtedy?
0: Co dzieje się z pracownikiem, z pracodawcą, z decyzją?
7: Jeżeli... No, decyzja nie wywołuje skutków prawnych, dopóki nie będzie prawomocnego wyroku sądowego. Natomiast
0: czyli sytuacja jest zawieszona.
7: Tak, tak. Sytuacja jest jakby zawieszona, tak. Ale jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem wydawanie decyzji będzie miało charakter incydentalny. Z tego po pierwsze powodu, że polecenia już dzisiaj mamy i co roku kilka tysięcy umów cywilnoprawnych w drodze negocjacji, rozmów, kilka tysięcy stosunków cywilnoprawnych przekształcamy. Więc bardzo liczę na te polecenia, a po drugie najważniejsze, przede wszystkim będziemy reagowali na skargi. Padło pytanie, ile mamy skarg. W zeszłym roku było tylko 1000 skarg na przekształcenie umów cywilnoprawnych. 1000 osób się skarżyło, w tym roku ta liczba zdecydowanie wzrośnie. I proszę zauważyć, moja sytuacja jako kontrolera się poprawi, bo będę miał wolę stron. Pisze do mnie o pomoc osoba, która chce mieć umowę o pracę, więc jej wolą było... jest posiadanie umowy o pracę, więc ja już tą wolę będę miał jednej ze stron, a często w skargach, które do nas napływają, z tych skarg wynika jednoznacznie, że osoba nie miała wyboru. Więc panie redaktorze, jakby pan mi powiedział...
0: Kończąc, bardzo proszę.
7: Na kontroli, tak. Że mam do wyboru umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, kontrakt B2B, to jest swoboda zawierania umów. I ja wtedy okej, jako inspektor powiem, no tak, miałeś 3 oferty na stole, wybrałeś dla siebie najdogodniejszą. Ale w praktyce ze skarg, które do nas napływają, wynika, że takiego tego wyboru nie mamy.
0: Że takiego
7: ja jestem
0: wyboru
7: z małego miasteczka, dojeżdżam do Warszawy i u mnie jest wybór jeden. Albo dojeżdżam do Warszawy, albo pracuję na umowie cywilnoprawnej w jakiejś firmie, gdzie mi zapewnią minimalną stawkę godzinową, albo nie, bo ona też jest obchodzona, choć nie jest to tematem przewodnim.
0: Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, bardzo dziękuję za wyjaśnienia, panie ministrze, a także Tomasz Olszówka, dyrektor Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Bardzo dziękuję panu również, kłaniamy się.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jutro spotykamy się, proszę państwa, po 16:00. Wow, jak późno. Po 13:00 Radio 357.

Bardzo ładna jest nowa piosenka Mike'a Scotta i Waterboys, Andy, ale ją przerwaliśmy, bo pan Kuba trochę zagadał i przegadał swoją audycję, a tu już w międzyczasie 13 minęła i mamy czwartkowego Mam Gracia, czyli jak zawsze musi paść standardowe pytanie, czy wy tam wszyscy pracujecie w swoich urzędach, zakładach pracy, firmach większych lub mniejszych, czy wręcz przeciwnie, czy słuchacie tak czy inaczej, czy słuchacie, czy pracujecie, czy słuchacie nie pracując, czy słuchacie pracując, to słuchajcie. Słuchajcie, bo fajne 3 godziny przed nami, dużo nowości w pierwszej godzinie, potem miłość z listy przebojów, o ładne się dzisiaj wylosowało. Na koniec trochę jazdy dowolnej i będzie też sporo odniesień, no chociażby do tytułu mistrza Anglii Arsenalu. To dla redaktora Stelmacha dobra informacja. No dobrze, to pan Kuba nam troszeczkę tutaj wjechał na audycję, nic nie szkodzi. Wbrew temu, jak mówił Marek Niedźwiecki przed godziną, to pan Kuba to nie jest wcale rolkarz odrobienia rolek na Instagramie, tylko padlarz, a nawet padlista, bo tak powinno się mówić, bo nie wiem, czy macie świadomość, ale pan Kuba wybrał się pierwszy raz pograć w padla, ale jak mu poszło, to nie wiem, być może realizator dzisiejszej audycji Michał Foltak wie, bo też zaszczepiłem w nim miłość do padla. Michał Foltak, realizator, Bartek Gil, to wydawca, Tomasz Smokowski. Jesteśmy razem 3 godziny i zacznijmy w tej godzinie świeżynek, godzinie nowości od naszej piosenki dnia. Oczko się odlepiło temu misiu. Jędrzej i Kasia.

Jędrzej Wajsk, Kasia Nosowska, to jest nasza piosenka dnia. Bez oka miś, oczko się odlepiło temu misiu. To jest piosenka dnia radiowa, a gdybym ja miał wybrać swoją płytę, nie tyle nawet dnia, to już nie tygodnia, myślę, że miesiąca, może kwartału, a kto wie, może nawet będzie to album roku, to sięgnąłbym po tego gańskiego muzyka, który na co dzień mieszka w Australii, w Kamberze. Kofi Owosu się nazywa, czyli znany w świecie, w branży muzycznej jako Genesis Owusu. Już pewnie mieliście okazję, słuchając czy Gry Podwójnej, czy Mam Gracia, zapoznać się z jego kilkoma utworami, chociażby Stampede, taka prawdziwa punkowa galopada, ale jest dużo rapów. I tak w ogóle to jest bardzo, ale to bardzo klimatycznie i no widać, że chłop ma głowę nie od parady i bardzo dużą wyobraźnię. Situations z najnowszego albumu.

Tak, zdolna z niego bestyjka, genesis owusu. Ta głowa nie służy mu tylko do tego, żeby powiedzieć jemniom. Genesis owusu, jego nowy album, jego trzecia płyta. Polecam wam każdą z nich i Struggler, który ukazał się w 2023 roku i jeszcze poprzednia płyta, gdzie błyska z okładki złotymi nakładkami na zęby z roku 2021. Na każdym z tych albumów, na każdym z tych krążków Genesis Owusu pokazuje, jak bardzo utalentowanym jest facetem. Niejako na marginesie tego albumu, a w zasadzie to nie wiem, czy na marginesie, dosłownie dzisiaj albo wczoraj, chyba wczoraj ukazał się taki singielek od Genesisa Owusu, a w zasadzie singielek, kawerek, no wszystko będzie jasne za kilka sekund.

To ja bym chciał Genesis of Usu, Painted Black. Jego druga premierowa piosenka dzisiaj. O, tak żeśmy sobie uderzyli. smokmałparadio357.pl to jest mój mail. Na Instagramie też zaraz pewnie jakieś zdjęcie się pojawi, byście mogli pisać. Chciałbym powiedzieć, że śledzę sobie, ale tylko w internecie, w sieci, nawet nie patrząc na sam mecz, a jedynie na wynik, na ostatnie spotkanie w eliminacjach do turnieju głównego Roland Garrosa naszej dziewczyny. Maja Chwalińska po przejściu dwóch rund właśnie gra z Holenderką o awans do drabinki głównej turnieju. Wygrała pierwszego seta 7-6, teraz trwa morderczy bój w secie drugim. Niestety przed momentem Maja dała się już przełamać trzeci raz w tym secie, ale że sama dwukrotnie Holenderkę przełamywała, przegrywa w tym momencie 3-5. Niewykluczone, że jeszcze tutaj sobie trochę z Mają pobędziemy podczas trwania Mam Gracia. 5-3 w secie drugim dla Holenderki Lammers. Ukazała się kilka dni temu, 8 już, solowa płyta, muzyka z Kansas City. Kevin Morby nazywa się on.

No, jeśli lubicie takie delikatne snuje i smuty, to w sam raz u Kevina Morbiego je znajdziecie. Czego tam nie ma? A to Kevin zagra na gitarze akustycznej, a to zagra na banjo, a to zagra na tak zwanej pedal steel guitar, czyli no, nie wiem jaka jest polska nazwa, to chyba gitara hawajska, gdzie dodatkowo muzyk bierze do lewej ręki, tam gdzie łapie chwyty, to tam nakłada na palec taką metalową tulejkę, nie wiem, wałek, tulejkę i tam sobie pomaga przy graniu. So, pedal steel guitar. Kevin Morby z piosenką Little White Open. Długie, 8-minutowe, na pewno nie singlowe, ale wydaje mi się, że bardzo sympatyczne. Zmienimy zupełnie nastrój i ton. Teraz facet, który zakłada, uwaga, możecie to sobie teraz wyobrazić, zamknąć oczy. Zakłada na siebie jeansowy bezrękawnik na gołą klatę, na gołe ciało, tak? Do tego wszystkiego wiąże sobie przez głowę czerwoną chustę, taką bandanę, taką typową, taka wiecie, a la Axl Rose z Guns N' Roses. No i ma fryzurę, czy ja wiem jak kto, jak Michael Sheen z lat 80., czyli tutaj postawiona na górze taki koper, a z tyłu plereza na czechosłowackiego hokeistę. Tak jest, bo jesteśmy bardzo mocno w latach 80. muzycznie, chociaż jest to bardzo świeży utwór. A jak do tego ma facet, jaką ma ksywę? Johnny Dynamite, proszę bardzo.

Bardzo udaczna płyta od Johnny'ego Dynamite'a. Tutaj wybrałem utwór Drool z tego nowego albumu. Napisaliście mi, czy po pierwsze dzisiaj zamiast rubryki Holki Chłopcy z naszej szkolki mogłoby przejść coś bułgarskiego. Jak rozumiem, na kanwie wydarzeń ostatniej soboty i ostatniej Eurowizji. Nie ma takiej możliwości. Nie. Nie. Nie i jeszcze raz nie. I nie będę tego wątku rozwijał dalej. A po drugie, podpowiadacie mi, że przypadkiem nie rozpędzał się tak z tą płytą roku od Genesisa Owusu, bo przecież jeszcze dzisiaj o północy, na piątek, z czwartku na piątek, ukaże się nowy album Jackie Antonoffa, czyli Bleachers. Poczekamy, zobaczymy. Na razie nowa piosenka i moim zdaniem jest świetna, od Blondshell.

Nie, nie, to nie jest żadna Alanis Morissette. Jej nowa piosenka to Blonde Shell, ale bardzo wpadający w ucho utwór Hard Has to Work So Hard. Natalia, nasza Natalia Tomaszek z Radia 357 na takiej naszej wewnętrznej internetowych grupach pisze, że jakakolwiek komunikacja antenowa dotycząca misiów w koszulkach może zostać wstrzymana, gdyż mamy sold out tychże misiów. Nie ma, nie było, a czy inaczej były, ale nie będzie i nie ma, skończyły się. Teraz to już będziecie mogli ewentualnie brać z drugiej ręki, jak już się pojawią na tych licytacjach internetowych za ciężkie miliony złotych. Bardzo się z tego powodu cieszymy, a nasz miś radiowy tym bardziej.

bardzo charakterystyczna i bardzo charyzmatyczna artystka, jaką jest Earth Eater. Tak, tak się... No taki sobie wybrała pseudonim, że niby ziemię je. No ale śpiewa bardzo ładnie i bardzo no, inaczej. To jest ciekawa muzyka. Może, czy ja wiem, może niekoniecznie akurat na godzinę 13:40 w radiu, ale przynajmniej spróbowaliśmy. Spróbowaliśmy. Kto nie próbuje, ten potem nie pije szampana na koniec, jak w sporcie. Get Down Services. Gwiazdy zbliżającego się o festiwalu proponują nam swój nowy singiel. Wiem, że Radiator od nich, ich piosenka robi na was duże wrażenie, zarówno teledysk, jak i sama piosenka jest świetna do biegania. A co z nowym singlem? Sprawdźmy.

No i bardzo przyjemnie. Maja Chwalińska wygrała w 2 setach. Ja już w nią nie wierzyłem. Było 3-5, dała się przełamać i od tego momentu nie oddała Holenderce Lammens już ani jednego gema. 7-6, 7-5 i awans malutkiej Polki, bo ona rzeczywiście mała, malutka wzrostem. No na pewno warunki fizyczne nie predestynują jej do tego, żeby grać na bardzo długich dystansach z tymi najsilniejszymi zawodniczkami. Nie wiem, patrz, Aryna Sabalenka, najlepsza koleżanka Igi Świątek, odnosi duży sukces w karierze, przebijając się przez 3 rundy eliminacji i zagra w drabince głównej Roland Garrosa. Dzisiaj losowanie. Wydaje mi się, że to jakoś wkrótce, albo może już się odbyło. Muszę zobaczyć. Zobaczymy, na kogo wpadną wszyscy Polacy, a mamy ich tam bardzo wielu naszych reprezentantów. Wydaje mi się, że razem z Mają Chwalińską będzie w sumie 7 naszych dziewczyn plus chłopaków. Graham Coxon, czyli jeden z współtwórców grupy Blur, w czerwcu wyda swój nowy album. To nie będą nowe nagrania. W roku 2011, w okolicach, tak na przełomie 2011-2012 roku, kiedy Blur nagrywało płytę A plus I z producentem Donem Hillierem, który był też producentem ich wspaniałego albumu Think Tank, Graham Coxon na boku zarejestrował kilkanaście piosenek i one przeleżały w jego szufladzie no długo, bo prawie 14 lat. I on postanowił odkurzyć te piosenki i dać je światu. Znaliśmy już jeden singiel z tego nadchodzącego albumu, a teraz druga piosenka. Graham Coxon, rok jest rok 2026, ale piosenka przeleżała 15 lat w szafie i się kurzyła. No to zobaczmy, co się spod tego kurzu wynurzy.

No i bardzo proszę, no, świata tą muzyką nie zmieni. Umówmy się, trochę tam pofiukał, trochę pogwizdał i tak to, o, i tak to jest. O, swoją drogą, tak mi się przypomniało teraz, że właśnie na Festiwalu Filmów Dokumentalnych, jak on się nazywa ten festiwal, przypomnijcie mi, ten, który teraz się zaczynał, Dogs Against Gravity, chyba o tym festiwalu myślę. Ale już, jeżeli nawet nie macie okazji chodzić do sali kinowych, tak jak ja zresztą, trudno z Hiszpanii pójść na Dogs Against the Gravity w Polsce, to online można już zobaczyć niektóre filmy. I podobno tam pojawił się jakiś bardzo zabawny dokument, ale nie widziałem, więc nie mogę powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest, o Mistrzostwach Świata w gwizdaniu. Ale myślę sobie, że filmy dokumentalne o ludziach pozytywnie zakręconych, jak właśnie takich ludziach, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Świata w gwizdaniu, to musi być coś, przy czym spędzi się miło czas. To więc niech tak będzie. A teraz, moi drodzy, piosenka, którą dostaniecie wy przedpremierowo. Prosto z Kanady. Artysta nazywa się Sean Binhouse i już grałem go czy w Grze Podwójnej, czy w Mam Graciu, postanowił zrobić i wam, i mnie prezent. Do mnie napisał, no bo zbliżają się moje urodziny, więc powiedział, to masz tutaj taki prezent ode mnie i może ci się spodoba, i może będziesz chciał zaprezentować swoim słuchaczom też przedpremierowo. I wrzucił tutaj z doksa cały już zmasterowany utwór. Piosenka mi się podoba bardzo, dlatego też pozdrawiam Seana Binhouse'a, bo Seanowi wyślę ten fragment audycji, którą teraz i te słowa, które wypowiadam. Mam nadzieję, że piosenka spodoba się także wam. Sądzę, że spokojnie mogłaby trafić na listę propozycji. Może ja do Halinki się zaraz odezwę? Spróbujcie. Sean Binhouse, Easy Target, prosto z Kanady.

Sean Bean House z przedpremierowym utworem specjalnie dla Was z Kanady, bo premiera tej piosenki Easy Target będzie miała miejsce dopiero jutro. Także słyszycie ją, jestem o tym święcie przekonany, pierwsi na świecie, Radio 357. Teraz artystka z Sudanu, mieszkająca na co dzień w Los Angeles, nazywa się Dua Saleh i nagrała bardzo intrygującą płytę, na którą między innymi zaprosiła Justina Vernona. Tak, Justina Vernona, czyli Dua Saleh, Bon Iver w utworze Float.

0: takim to sympatycznym utworem od Duły Saleh i od Justina Vernona zakończyliśmy pierwszą godzinę naszej audycji, pierwszą godzinę tych świeżynek. Słuchacie czwartkowego Mam Gracia, słuchacie przede wszystkim Radia 357. Nie wiem, jak tam w waszej pracy, czy pracujecie, ale pamiętajcie, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a tą ważniejszą rzeczą od pracy jest słuchać Radia 357. To chyba jasne, oczywiste i tego nie muszę powtarzać 7 razy. No dobrze, w pierwszej godzinie nam się nie zmieściła, ale w sumie też tak to sobie zaplanowałem, więc nic wielkiego się nie stało. Piosenka z Czechosłowacji. Dlatego, panie Michale, zanim zaczniemy miłość z listy przebojów, to ja bardzo proszę, o właśnie. Wiecie, że są tacy, którzy już stwierdzili, że zrobią sobie z tego sygnał na przykład przychodzącego SMS-a w telefonie. To taki nasz przerywnik dźwiękowy od Ewy Pilarzowej, padnie jej na kolana. A teraz już piosenka, którą wybrałem na dziś. Będzie ona w pewnym sensie dotyczyła tego, o czym jest cała druga godzina naszej audycji, czyli nasze miłostki, miłości z list przebojów. Bardzo proszę, dżingielek, a potem Stachu Chlożyk zaśpiewa.
1: Holki a chlapcy z naszej szkolki.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: Ja wiem. Pojawiły się już różne redaktory w studiu Michała Foltaka i mi poza anteniu opowiadali, że życzą mi wszystkiego to najgorsze, żeby mi się tutaj lasy paliły tu w Hiszpanii za tę piosenkę Take On Me po czesku. Nie wiem, jak na to zareaguje Helen Wachowicz, która, jak wiadomo, kocha grupę AHA. Prawdopodobnie po tym falsecie Stacha Chloszka, no, który to falset w tym refrenie brzmiał trochę tak, jakby Stachu gołą stopą o 4 w nocy wszedł na klocka Lego. Przyznajmy sobie szczerze. Nie wiem, jak Helen zareaguje. Może dla pewności nie będę jej pytał. Rok 1983. Stanisław Chloszek. Artysta czechosłowacki w piosence grupy AHA. A to się dobrze składa, bo my właśnie zostajemy przy roku podobnym. Jest 19 maja 1984. Notowanie 109 listy przebojów trójki. I to jest jedno z tych notowań, w którym był druh zastępowy. I tym razem padło na Romana Rogowieckiego. Notowanie 109. I chciałbym wam powiedzieć, że z całego tego zestawu wybrałem prawie wszystkie polskie piosenki. Opuściłem tylko jedną, ale to może powiem jeszcze, którą i dlaczego. Na razie miejsce 37.

Trochę się to wszystko zestarzało, nie ma co mówić. Zespół już wtedy liderujących Grzegorza Stróżniaka, Małgorzaty Ostrowskiej, już chyba Wandy Kwietniewskiej z Bandy i Wandy, już chyba tutaj nie było. Rok 1984, Akuhara, Kraj ze snu, miejsce 37. Obcy astronom z 30 miejsca, to chyba się nie zestarzał ani o

19 maja 1984 roku w 109 notowaniu listy przebojów niedźwiedziowej, tej trójkowej, chociaż tym razem nie z Markiem na kierownicy, Republika, Obcy astronom. I wracamy do Lombardu. Lombard wtedy był wielką grupą. Ja już sobie sprawdziłem, Wanda Kwietniewska odeszła z zespołu, jak sama twierdzi, została wyrzucona jesienią roku 1982. Grupa już wtedy miała za sobą debiut płytowy. W roku 83 ukazała się płyta Live z tą między innymi ikoniczną wersją piosenki Przeżyj to sam, z tą najbardziej ikoniczną, którą możecie sobie zawsze posłuchać w polskim topie. Też w tym samym roku 83 Lombard zajął drugie miejsce na festiwalu w Opolu z piosenką Szklana pogoda. No i właśnie, w roku 84 ukazuje się kolejny album grupy, Wolno od cła. To tam możecie znaleźć i Szklaną pogodę, i Droga Pani z telewizji, albo Adriatyk, Ocean gorący. To chyba te najbardziej znane single z tego albumu. Ale z Wolne od cła pochodzi także piosenka Akuhara, Kraj ze snu, który był już tutaj klasyfikowany na miejscu 37, czy też piosenka z miejsca 29. Skąd ja to znam?

Ja przyznaję, że nie znam z kolei. Nie znam tego utworu, nie znałem. Pierwszy raz w życiu chyba go posłuchałem, co oznacza też, że całego albumu Wolno od cła prawdopodobnie nigdy nie zdarzyło mi się posłuchać, ale przyznaję, że w latach 80. nie byłem jakimś wielkim apologetą grupy Lombard. Lombard na miejscu 29, skąd ja to znam. I teraz chciałbym wam powiedzieć, że przeskoczymy miejsce 28. To jest ta jedyna polska piosenka, której nie zagram, ale jest to Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Muszę przyznać, że plomby mnie bolą od tego nagrania. Ja wiem, że każdy lubi co innego i każdy kocha inaczej i no nie wiem, chociażby kibice siatkówki bardzo, bardzo są zżyci z utworem grupy Mr. Zup, ale no chociażby dlatego, że nadal w meczach reprezentacji Polski w siatkówce mój jest ten kawałek podłogi, jest grany powielokroć, to ja go tutaj sobie odpuszczę. I od razu przeskakuję do miejsca 23.

wtedy mówi: hej, weź się w garść i zacznij wszystko od nowa. Od nowa.

Halo, jestem. Nie śpi, nie śpi. Nie śpi, nie śpi. Jak mówił Jerzy Dobrowolski w filmie Stanisława Barei. Jestem, jestem. No, coś nam tutaj na moment. Technika, what technika, zaszwankowała, ale już jest okej. Okay. Posłuchaliście Bajmu, chociaż jak zwrócił uwagę jeden ze słuchaczy, ale to naprawdę, trzeba być wiernym fanem Bajmu. To nie była ta wersja z roku 84, z której jest ta lista przebojów, tylko późniejsza, już zremasterowana, nie tak psychodeliczna jak ta pierwsza. Małpa i ja, Bajmu z miejsca 23, później IRL. Tak, to był Paweł Kukiz, jeszcze przed wielkim debiutem AI, jaką była Czerwona Płyta. Piosenka, która nie trafiła później na tę pierwotną wersję albumu. Ja później gdzieś już znalazłem i mam płytę, na której jest i jazz, no i ta nieszczęsna skóra, która też nie trafiła na Czerwoną Płytę i tak dalej, i tak dalej. IRL Jazz to było miejsce 22. Azyl P., kto ich jeszcze pamięta, Ochlila z miejsca 18. No i teraz miejsce 17.

Zwykliśmy sobie mówić z Michałem Foltakiem, który realizuje dzisiejszą audycję, że utwory z lat 80. najłatwiej poznać, że są właśnie z lat 80., a nie z jakiejkolwiek innej dekady, po perkusji. No, ta perkusja była charakterystyczna. Już nie mówię, że czasami były te, że to była ta elektroniczna perkusja, ale w ogóle sposób nagrywania wtedy dźwięku był ciut inny niż obecnie. Lepszy, gorszy, nie wypowiadam się. Inny. O, tyle bym powiedział. Budka suflera, miejsce 17. Zostajemy w drugiej dziesiątce, przeskakujemy na miejsce 16.

co, ja mówiłem o perkusji? A, no właśnie, że te pady perkusyjne wtedy były popularne. No to słyszeliście sami. Miejsce 16, kombi, jej wspomnienie. A na miejscu 12, no tak, możemy posłuchać w całości od A do Z, a nie jak wtedy w tej trójkowej liście, tylko wstępu.

Do ostatniego werbelka. Manam, to tylko tango, na miejscu 12. Polska muzyka rockowa była wtedy siłą przez wielkie S. W pierwszej dziesiątce, co prawda tylko 3 utwory, mówię tylko, bo zdarzały się przecież takie dziesiątki, kiedy polskie piosenki były zdecydowanie w przewadze. 3 piosenki, ale jakie i jak wysoko? Miejsce 5.

Ja wiem, że trwa godzina boomera tak zwana, bo sami ją tak określiliście w swoich mailach. O, moja ulubiona godzina, godzina boomera. No to są te stare przeboje z lat 80. Ale teraz swoje słowa skieruję do tej młodszej części słuchaczy Radia 357. A są tacy maturzyści nas na przykład słuchają. Właśnie skończyły się matury. Chyba dzisiaj ostatnie egzaminy w tych językach takich, nie wiem, ale nie z tych języków popularnych, tylko innych. No w każdym razie, chciałbym wam powiedzieć, że to były takie czasy, droga młodzieży, w latach 80., że czy utwór lepszy, czy utwór gorszy, nie chcę rozstrzygać, do której kategorii należała piosenka Zabij to od Lady Punk, to natychmiast wskakiwał na czołowe miejsca listy przebojów, bo po prostu taką pozycję miało Lady Punk. To trochę tak jak dziś na liście Radia 357, jakakolwiek piosenka, strzelam, Podsiadły, Vito Bambino, Sochackiej, natychmiast ląduje w top 5, prawda? Czy lepsza, czy gorsza? Miejsce czwarte.

No, wielki przebój do dziś, bo przecież w topie, polskim topie Radia 357 nadal bardzo, bardzo wysoko ma nam krakowski Spleen. Tu na miejscu czwartym. I choć dochodzi godzina 15 i ta godzina boomera dochodzi też do swojego końca, to pozwólcie, że jeszcze zmieścimy jedną piosenkę. Najwyżej notowana w tamtym notowaniu z 19 maja 1984 od 4 roku polska piosenka. Myślę, że los i czas jej tak nie oszczędził, jak kawałek ma namu krakowski Spleen.

Kilka razy już wam mówiłem, że jestem szalikowcem pierwszego albumu Oddziału Zamkniętego, tej białej okładki. Dałbym się pokroić za tę płytę i w moim odczuciu ten drugi album nie doskakuje nawet do kostek tego pierwszego, ale poznałem ludzi, którzy uważają wręcz przeciwnie, że to druga płyta Oddziału, z którego pochodził Bobby X, była lepszą. W każdym razie te dwie płyty prawdziwego oddziału z Krzysztofem Jaryczewskim na wokalu. To są właśnie te. Trzecia godzina czwartkowego Mam Gracia. Ja wiem, że ciągle jeszcze pracujecie, no to sobie popracujcie. Ja wam trochę pogram muzyki i no właśnie, pojawiła się w trzeciej godzinie nowa rubryka. Nazwaliśmy ją sobie Muzyka z celuloidu i obiecałem to naszej realizatorce sprzed tygodnia, że właśnie sięgnę dzisiaj do tej dobranocki z lat już chyba nawet 70. niż 80. Wtedy, jak byłem małym, to mówiliśmy o tej piosence O Lapelum. Ale to żaden O Lapelum, tylko On l'appelle Le Dauphin, śpiewa Michel Legrand.

Stare seriale, stare dobranocki będą tutaj na początku trzeciej godziny się pojawiały. On l'appelum le dauphin dans son royaume aquatique, czyli nazywa, on, mówią na niego delfin w swoim królestwie, w swoim morskim królestwie. No i zaczynała się cała dobranocka. Swoją drogą taka sobie, ale to już może też mnie pamięć zawodzi. W tej trzeciej godzinie jazdy dowolnej pogramy trochę od sasa do lasa. Pozostańmy trochę tam bardziej u lasa niż u sasa, czyli tam we Francji. Etienne Dao.

Confidentiel. Tien dao, le premier jour du reste de ta vie, pierwszy dzień reszty twojego życia. Duży przebój swojego czasu we Francji. A przy okazji, piosenka, która dała tytuł filmowi, albo inaczej, a może byłaby to piosenka napisana do filmu, to tego sobie nie sprawdziłem, ale film wam bardzo polecam, bo jedna z takich cieplejszych, fajnych, obyczajowych komedii, bardziej, no może komedia to za dużo powiedziane, filmów obyczajowych, ale po obejrzeniu której zrobi wam się tak po prostu lepiej i ciepło. I bardzo fajnie w ogóle skonstruowany film, ale nie będę opowiadał nic więcej. Tien Dao tutaj, a film nosi tytuł taki jak piosenka Le premier jour du reste de ta vie. A czy wy wiecie, no pewnie, że wiecie, a redaktor Stelmach to już na pewno wie, że Osnul po latach został mistrzem Anglii, a skoro Osnul został mistrzem Anglii, no to posłuchajcie piosenki, która jest takim nieformalnym hymnem tego klubu.

Redaktor Stelmach zadowolony. Redaktor Stelmach, który ma oczy marzące i styl bycia luźny. Bardzo chciałby się wybrać do Budapesztu na podwójną koronę, ale Stelmi, jak nie chcesz być rozczarowany, to lepiej tam nie jedź. Tak mi się przypomniała pewna anegdotka piłkarska związana ze słowem Arsenal, a nie Arsenal, bo Anglicy mają Arsenal. Jeśli jesteście jej ciekawi, to poczekajcie. Opowiem po następnej piosence. A to chłopaki z Bristolu, Cousin Kula.

Piosen Kula, Hanging on Your Lips. Mało jeszcze znany utwór, mało znany zespół. Weźcie to pod uwagę, wsłuchajcie się, bo warto. A było tak, trenerem Legii przed wielu laty został tuż po karierze piłkarskiej Dariusz Kubicki. Świeżo po pracy w Anglii, bo tam grał w piłkę, nauczył się języka angielskiego dosyć dobrze, no i miał takie swoje zwyczaje, pracując w klubie z Warszawy, że na przykład do piłkarzy wzorem angielskim mówił po nazwiskach, to się piłkarzom nie podobało. No, nikt nie lubił sobie słyszeć ty Foltak, zrób coś, ty Smokowski, zrób coś innego, prawda? No i natomiast zorganizował kiedyś trening, to był trening sprinterski i to był też trening na refleks. Piłkarze stali na linii końcowej boiska i mieli ruszać nie na gwizdek, a na hasło trenera. Ale powiedział trener Kubicki tylko tak: ruszacie tylko wtedy, kiedy usłyszycie nazwę klubu na A. No i trener krzyczy: Chelsea, nikt nie rusza. Manchester, nikt nie rusza. Arsenal, nikt nie rusza. Arsenal, nikt nie rusza. No przecież, no dlaczego nie ruszacie? No bo miało być kluby na A. No to mówię, Arsenal. No właśnie. Cher dzisiaj obchodzi 80. urodziny.

No i okazuje się, że Cher to miała urodziny, ale wczoraj. If I could turn back time. Dzisiaj urodziny ma natomiast Gautier, wiecie, ten od Somebody That I Used to Know, ale to może nie dziś, to może jednak nie dziś. eBay, duet kubańsko-francuski eBay. Jestem bardzo na tak, to w zasadzie taka nowość, którą przemycam w trzeciej godzinie dzisiejszej audycji.

Dobra rzecz, eBay, Asset, w pewnym sensie premiera, no tak, premiera, bo to piosenka, która ma góra tydzień. Erykah Badu.

0: I dialed the right number, but I still couldn't get through.
1: Ale mnie tutaj jedna słuchaczka próbuje sprowokować do reakcji, mówiąc tak. Pozwolę sobie na małą złośliwość, ale bez złych chęci, a tak tylko z przekory. To co, słowo apologeta może być, a już eklektyczny, nie? Bo wam kiedyś mówiłem, że nie lubię tego słowa eklektyczny, że dla mnie to jest wtedy, kiedy dziennikarze i krytycy muzyczni chcą się popisać, że są mocni ze słownika.

A, tak troszkę nadrabiam jeszcze maile z pierwszej godziny nawet, bo opowiadałem wam o filmie dokumentalnym z Docs... Oj, znowu zapomniałem nazwy, widzicie? Coś tam festiwal. Że pojawił się w sieci do obejrzenia, tam za jakieś niewielkie pieniądze można wykupić dostęp albo na 10 filmów, albo na pojedyncze, o Mistrzostwach Świata w gwizdaniu. I wiecie, kto się od razu odezwał? No, nasz słuchacz, sędzia Tomek Listkiewicz, i powiedział: o, Mistrzostwa Świata w gwizdaniu, to tam byłbym dobry. No i Szymon Marciniak w sumie też.

Ilekroć zdarzy mi się zagrać dla was tę piosenkę, tyle razy muszę powiedzieć i powiem to jeszcze raz. Bo co? A co? Wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że to jedna z najpiękniejszych piosenek w historii muzyki. George Michael, Praying for Time.

znowu, będę miał znowu takie trudne słowo, reminiscencję z pierwszej godziny. Filip, słuchacz Filip mnie pyta, czy wielbiciele kącika czeskiego mogliby prosić o playlistę na Spotify na przykład. Tych setek cudownych czeskich coverów szkoda, żeby poszły w niepamięć, a sam chętnie posłuchałbym takiej playlisty w chwilach przygnębienia dla polepszenia humoru. A nie wiem, może i można, bo w sumie czemu nie? Ja tych piosenek to mam jeszcze na tony, na kopy. Już mnie tutaj zwolnią z Radia 357 i mi zostaną te covery, będę je sobie grał dla siebie, do ucha. Może się nad tym zastanowię. No i też zdążyliście zapytać, a co droga Helen powiedziała na ten cover grupy Aha w wykonaniu piejącego jak kogut Stacha Chloszka? No wiecie co? Jeszcze nie wiem, co ona na to, ale patrzę, że jeszcze mnie nie zablokowała, więc prawdopodobnie nie słyszała.

Jedna z sióstr Wilson śpiewa, druga dogrywa na gitarze i w chórkach. Oczywiście grupa Heart to był koncert z Seattle z roku 2002. A teraz kompozycja Pawła Krawczyka.

To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Zakończę nasze dzisiejsze spotkanie z piosenką, której idę o zakład, że nie znacie. To John Tropia. Tak na koniec, żeby było miło, sympatycznie i pod to słoneczko, które świeci w Warszawie. Wyjątkowo usłyszymy się w Mamgraciu nie w czwartek, a w poniedziałek. Taka drobna zamiana z redaktorem Bisiorem. Ja w poniedziałek, Bisior w czwartek. Tak więc mówię wam, ściskam mocno pozdrowienia i wyrazy od Zygmunta III Wazy. Słyszymy się najpierw w niedzielę w Grze Podwójnej, a potem w Mamgraciu wyjątkowo w poniedziałek. A za chwilę popołudniówka.

0: 21 dzień maja, minęła 16. Serwis Krzysztof Tubilewicz.
1: Dwoje polskich obywateli, którzy brali udział w konwoju globalnej flotyli Sumut i zostali zatrzymani, ma opuścić dziś Izrael. Ponadto szef MSZ Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira. Flotylla w ubiegłym tygodniu wyruszyła z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Siły izraelskie miały przechwycić 50 jednostek z łącznie ponad 400 osobami na pokładzie. Na opublikowanym przez wspomnianego izraelskiego ministra nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych. Kilkudziesięciu aktywistów klęczy na ziemi. Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Nagranie potępiło polskie MSZ, a także resorty Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Przenosimy się do kraju. Tylko w nielicznych częściach Polski straty są mniejsze niż zakładano. Sadownicy wskazują, że w każdym gatunku owoców zbiory będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej. To efekt i przymrozków, i suszy, wymienia Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
2: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
3: Nie ma nic. Rzoskwinia, jabłko, malina. Wszystko wymarzło w ostatnim razie. Było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Gorsze były te mrozy niż ta susza.
1: Mówią producenci owoców z okolic Warszawy. Raport w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić do Ministerstwa Rolnictwa i do Komisji Europejskiej. A w serwisie próba debaty o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dyskusję chce rozpocząć liderka Polski 2050 i szefowa resortu funduszy Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz.
4: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
1: Podczas objazdu po kraju Pałczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem na rządzie, ale inni przedstawiciele koalicji rządzącej odcinają się od tego pomysłu.
5: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
1: Mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. O czym jeszcze? Na katowicki rynek powróciły palmy. Do listopada będą zachęcać do spędzenia kilku chwil w ich cieniu w centrum miasta nad Rawą. Więcej w relacji naszego reportera.
6: Palmy są cztery. Każda ma własne imię. Zdradza Malwina Kaczor z katowickiej agencji wydawniczej.
7: Grażyna, Ania, Kasia i Stasia już 10. sezon cieszą oko mieszkańców i odwiedzających. Każda z palm mierzy już około 10 metrów i waży mniej więcej 2-2,5 tony.
6: Największą z nich jest Grażyna, z kolei Stasia wyróżnia się bardziej smukłą sylwetką, a wszystkie pochodzą z Gliwic.
7: Palmy zostały wyhodowane z nasion feniksów kanaryjskich, sprowadzonych do Polski w 1924 roku na wystawę roślin egzotycznych. Palmy zostały z nich wyhodowane w 1956 roku. Zimą palmy przechowywane są w hali katowickich wodociągów w Panewnikach, gdzie mają zapewnioną odpowiednią temperaturę i oświetlenie.
6: Oprócz Katowic palmy pojawiają się także w Chorzowie. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Czyli jak ustaliliśmy, w Katowicach i w Chorzowie, a w latach 60. palmy w Donicach można było zobaczyć właśnie w Katowicach, w rejonie dzisiejszego Placu Kwiatowego. Ozdabiano nimi także wejście do głównego dworca kolejowego.
0: O sporcie i dobrej wiadomości z Paryża, Mateusz Fusiarz.
8: Takie będą też. Wczoraj prezentowałem Państwu wiadomości sportowe o tej porze i tak myślę, środa była odrobinę mocniejsza. Mieliśmy choćby siatkówkę i turniej Silesia Cup, którego kolejna odsłona, mecz Polaków z Ukrainą dopiero jutro. Mieliśmy finał piłkarskiego pucharu w Europie, bo o tytuł w Lidze Europy grały Freiburg i Aston Villa. Devilans wygrali 3-0, ale co ciekawe, otrzymaliśmy dziś informację, że grający cały mecz w bramce ekipy z Birmingham Emiliano Martinez bronił ze złamanym palcem. Proszę uważać, co na ten temat powiedział Argentyńczyk. Osoby o słabszych nerwach, proszę o zatkanie uszu. Nie postrzegałem tego jednak jako czegoś bardzo negatywnego. Po prostu za każdym razem, gdy próbowałem złapać piłkę, mój palec wykręcał się w drugą stronę. Musiałem się do tego przyzwyczaić i się z tym pogodzić. Sztuka akceptacji, drodzy Państwo, sztuka akceptacji. Stąd my po prostu spróbujmy zaakceptować fakt, że czwartek sportowo trochę uboższy, ale jak zwykle to nie tak, że nie dzieje się nic, bo przecież w Paryżu Maja Chwalińska dała po prostu czadu. Polka rozegrała dziś finałowy mecz kwalifikacji do Rolanda Garrosa. Spotkanie z Susan Lamens już już na papierze było potencjalnie trudne, ale ostatecznie było chyba jeszcze trudniejsze. Maja po blisko 2,5-godzinnym boju pokonała Holenderkę 7-6 i 7-5.
9: Witamy w tenisowej elicie! Maja Kwalińska po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju głównym French Open. Ależ ulga po tej ostatniej piłce. Widać to było w zachowaniu Maji, ale teraz też wielkie szczęście, co do tego nie mamy.
8: Żadnych wątpliwości. 24-letnia Polka po raz trzeci w karierze wystąpi w zasadniczej części turnieju wielkoszlemowego. Debiutowała na Wimbledonie w 2022 roku, w którym dotarła do rundy drugiej, a w 2025 roku zagrała jeden mecz na Australian Open. W tym momencie jest 116 w rankingu WTA. A w rozszerzonym sporcie więcej tenisa, bo od godziny 14 znamy już pary pierwszej rundy turnieju, no i jest ciekawie.
0: Radio to wyobraźni, więc proszę sobie wyobrazić, że jak pogodynek stoję przy mapie pogody i będę wymachiwał wskaźnikiem i pokazywał, że po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane
8: takim
0: okresami.
8: Kijem, tak?
0: Tak, tak. Okresami wzrastającymi do dużego. I teraz wyobraź sobie, miejscami, głównie w pasie od Warmii, przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę.
8: Ja mam odwrotnie, ty źle pokazujesz.
0: No bo ty patrzysz na mnie, no z drugiej strony, masz odbicie lustrzane.
8: Gdzie Mazowsze, gdzie, co jest grane?
0: Czekaj, Warmię, Mazowsze po Śląsk i Małopolskę, przelotną opady deszczu i burze.
8: Wygląda, jakbyś mi groził, Warmia.
0: Możliwe drobny grad pokazuje. Grad drobny to jest. Jedyna.
8: Dobrze, że nie gołoleć. Maj jest w końcu, 21.
0: To bym ci pokazał inaczej. Lokalnie na północy.
8: Jak byś pokazał grad?
0: I w centrum wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna.
8: Pokaż kapuśniak.
0: 19 do 23. Szron i szać. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich i na wybrzeżu 16-18, lokalnie na środkowym wybrzeżu i rejonie Półwyspu Helskiego około 14 stopni.
8: Śryż. Jest taki utwór Śryż i to jest też jakieś coś pogodowego takiego.
0: Tak, a wiesz, że wysoko w Karpatach jutro porywa wiatru do 60 km na godzinę?
8: A wiatr umiarkowany i porywisty?
0: Nie, wiatr słaby, okresami umiarkowany.
10: Popołudniówka 357.
0: Duet pogodynków, o jakim nikt nie marzył, a wszyscy
8: potrzebowali.
0: Andrzej Rutka jest wydawcą tej audycji. Wszystko się spisze na jego rachunek. Michał Foltak audycję realizuje. Marcin Cichoński, dzień dobry.

0: Fire. Tak będzie krzyczał za każdym razem Andrzej Rutka, kiedy dostanie od Państwa głosówkę. Namawiam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. 510 357 357. 11 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostów kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak miało brzmieć referendalne pytanie przygotowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miało, bo Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum. Więcej Michał Trantał.
2: Prezydent nie porzuca swojego pomysłu referendum w sprawie polityki klimatycznej.
3: Nie jesteśmy zaskoczeni, mamy tutaj kolejne plany.
2: Zdradził w telewizji Republika szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Uważamy, że trzeba tutaj starać się Polakom oddać szansę działania. Poczekajmy, co przyniesie przyszłość.
2: Nie było szans na to, aby Senat klepnął pomysł. Większość ma tam koalicja rządząca.
4: Bo jest cały szereg błędów takich metodologicznych. To uzasadnienie odwołuje się do raportów ekspertów, którzy panu prezydentowi doradzają.
2: Mówił senator PSL Waldemar Pawlak i dodał, że w prezydenckim uzasadnieniu napisano, że unijne rozwiązania mają same wady.
4: Świat się zmienia. Ja pamiętam, bo ja jeszcze czytałem książki przy lampie naftowej. Gdybym się tak upierał przy tradycji, no to dlaczego mi tą lampę naftową odebrano?
2: To jest wbrew postulatom Solidarności. Ta wczoraj wyszła na ulicę. Domagała się przeprowadzenia referendum. Ich zdaniem polityka klimatyczna Unii jest...
5: Do wyrzucenia! Natychmiast!
6: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur.
2: Sama Unia wcisnęła lekki hamulec w temacie polityki klimatycznej. Żelazne dotąd plany klimatyczne pękają pod presją przemysłu. Bruksela robi krok w tył, na przykład w sprawie zakazu dla aut spalinowych.
7: No niestety, tutaj problem polega na tym, że w sporze uczestniczą politycy i każda z grup politycznych ma swoje interesy do ugrania.
2: Zauważył na naszej antenie profesor Arkadiusz Artyszak z warszawskiej SGGW.
7: Czyli musiałoby dojść do porozumienia merytorycznego, ale te nowe rozwiązania musieliby wdrożyć politycy. A wiemy, jak działają politycy, czyli każdy będzie działał w ten sposób, żeby zbić te kilka punktów poparcia politycznego. Natomiast niekoniecznie to spowoduje realne rozwiązania.
2: Bo w Senacie powód referendum nie budził takich emocji, jak forma jego ewentualnego przeprowadzenia.
8: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
2: To minister klimatu Paulina Henning-Kloska krytykująca pytanie referendalne. Zdaniem koalicji wymyślone z tezą. W prezydenckim pomyśle była informacja, że polityka klimatyczna doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
9: Wszystkim tym, którym nie podoba się pytanie, no to musiałbym powiedzieć, że nie podobają się fakty.
2: Krótko w Polsat News szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
9: Faktycznie jest tak, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, czy chodzi o ETS-1, czy planowane ETS-2, czy Zielony Ład, tak naprawdę wszystkich nas wiele kosztuje.
2: Po 1989 roku mieliśmy 6 ogólnokrajowych referendów. Największym sukcesem było to z 2003 w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Najbardziej kontrowersyjne okazały się te z 2015 i 2023 roku. Stały się politycznymi kołami ratunkowymi. W 2015 rzucił je sobie Bronisław Komorowski. Zarządził referendum między turami wyborów prezydenckich, by przejąć elektorat Pawła Kukiza. W 2023 koła użyli politycy PiS, łącząc referendum z wyborami parlamentarnymi.
10: Szkoda, że mechanizm referendalny w Polsce niestety jest traktowany w taki sposób.
2: Zauważa Piotr Drabik, dziennikarz polityczny Faktu.
10: Tym bardziej, że mamy bardzo mocne społeczeństwo obywatelskie. Grono Polaków, którzy zaangażowani są w organizacje pozarządowe, wolontariat, w akcje lokalne, w ważne sprawy, w sport, w bardzo wiele inicjatyw, powinno zostać też przekute na tym tle, tak? Ale okazuje się, że kuźnia polityczna pod tytułem referendum ogólnopolskie no niestety wykuwa bardzo krzywe podkowy, no i efektem tego jest niestety to, że zapewne większość Polaków nie uważa tego środka za bardzo poważne.
0: No właśnie, te głosy zebrał Michał Trantał. Sprzeciwiam się wszystkiemu, wynotowałem sobie taki głos. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ale oczywiście mamy głosy i głosówki w każdej sprawie.
11: chciałem uzupełnić temat palm. Palmy oczywiście są z Gliwic i w Gliwicach również będą stały.
0: Palmy są. Palmy są, pozdrowienia. Palmy są z Gliwic, a orki z Majorki.

0: Nie wiem, po co ja trzymam takie kadry w pamięci, ale w 1983 roku były Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Helsinkach. I Zdzisław Hoffman zdobył tam złoty medal z wynikiem 17:42, a Edward Sarul też zdobył złoty medal, nie w trójskoku, tak jak pan Zdzisław Hoffman, ale w pchnięciu kulą 21:39. I wtedy Telewizja Polska do piosenki Happy People zmontowała taki teledysk pokazujący, jak oni ten złoty medal zdobywają. Ale nie wszyscy startują w tak szlachetnych dyscyplinach sportu.
1: To jest jakaś chucpa, to jest zaprzeczenie idei sportu, w którym mówimy, że trzeba być czystym, żeby startować.
2: Niewątpliwie ten projekt jest nieetyczny i zagraża integralności sportu.
3: Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne stosowanie substancji zabronionych. Każda substancja zabroniona, która jest stosowana, ma swoje efekty uboczne.
0: Myślę, że to będzie o takich igrzyskach, że nawet hardkorowy koksu by się od nich odwrócił plecami. A to jest nasza piosenka dnia.

0: Jędrzej Weiss i Nosowska, Bez oka miś. 24 minuty po godzinie 16 na świecie, a w szczególności w tym zakątku Europy, w którym my żyjemy, dzieje się bardzo dużo. Porozmawiamy teraz o bezpieczeństwie naszego kraju. Naszym gościem jest Jacek Tarociński, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Wie pan co, tak sobie myślę, że podstawową funkcją dziennikarza jest, uczono mnie na studiach, że zbieranie, weryfikowanie i przekazywanie informacji, ale zarówno dziennikarze, jak i naukowcy, czy osoby pracujące w takiej instytucji jak pan, teraz przede wszystkim mają do czynienia z najtrudniejszą sytuacją, której musimy nawet nie zajmować się fake newsami, które są oczywiste, czasem nie takie oczywiste, ale poziomem trudności w zrozumieniu tego, co mówią do nas politycy, zarówno najwięksi przywódcy Wschodu i Zachodu. Że ciężko nam się jest odnaleźć w sytuacji, w której jednego dnia największy prezydent najsilniejszego, jak uważamy, i tak jest wojskowo kraju, mówi, że nie wycofa wojsk Polski, potem je wycofa. Czy pan dobrze się czuje w tej sytuacji i rozumie, w którą stronę te manewry słowne są prowadzone przez największych tego świata?
1: Mówiąc szczerze, parę dni zajęło mi odnalezienie się w tej sytuacji, złożenie tego obrazka i po tym, jak już sobie prześledziłem tak bardzo spokojnie, co się dokładnie wydarzyło i kto co powiedział, wydaje mi się, że też te zmienne sformułowania, które padły w ostatnich paru, nawet już miesiącach, wynikają nie tyle co z jakiejś wewnętrznej bycia złym człowiekiem po stronie któregoś z liderów, co pewnego miszmaszu komunikacyjnego i tego, że decyzje zostały podjęte w innym miejscu niż potem ogłoszone, jeżeli chodzi o już personalia.
0: Co w sytuacji bezpieczeństwa Europy, a także Polski zmienia to, że na przykład w Niemczech, trzymajmy się tego przykładu, będzie o 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich mniej?
1: Wszystko zależy od tego, jacy to będą żołnierze. Już dzisiaj wiemy, że, w podstawowym tweecie prezydenta Trumpa chodziło o 5 tysięcy żołnierzy w Niemczech, ale to zostało przetłumaczone w języku biurokracji na 5 tysięcy żołnierzy w Europie, więc na razie to zmniejszenie jest szersze i nie dotyczy Niemiec. Następnie w ramach tak zwanego młotkowania politycznego, czyli urabiania i pracy organicznej naszej strony, ale też niemieckiej i innych państw, te 5 tysięcy zostanie inaczej rozłożone i w tym momencie trwają oceny wewnątrz Pentagonu. W skrócie, Amerykanów oczywiście będzie mniej, co zapowiadają od lat, i to nie od prezydenta Trumpa ani Bidena, ale wręcz od prezydenta Obamy, bo to on realizował największe obniżenie amerykańskiej obecności w Europie w XXI-wiecznej historii. I to jest proces, który trwa, a naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby trwał jak najwolniej i dotyczył nas jak najmniej.
0: Zdecydowanie tak. Wiele osób zadaje sobie pytanie, słuchając różnego rodzaju doniesień, za chwilę do nich przejdę. Czy my jesteśmy krajem bezpiecznym i czy możemy się czuć bezpiecznie? I chciałbym, żeby to było takie przewodnie pytanie wszystkich następnych pytań, które się pojawią. Bo chciałem wrócić do wystąpienia pana Karstena Breuera, inspektor generalny Bundeswehry, wywiadzie dla dziennika Süddeutsche Zeitung, to jest wypowiedź sprzed tygodnia, szereg czynników jednoznacznie wskazuje na konkretną datę, mówimy o ewentualnej inwazji Rosji na, a nawet nie ewentualną, tylko zapowiadaną inwazję Rosji, ataku Rosji na kraje NATO. Mowa o intensywnych zbrojeniach prowadzonych przez Kreml, rozbudowie zasobów kadrowych armii oraz uwarunkowaniach ekonomicznych i politycznych. Wszystkie te elementy zbiegają się w jednym punkcie. 2029 roku. Teraz chciałbym, żeby pan trochę rozszerzył i próbował wytłumaczyć, co pan Breuer nam komunikuje, a nawet niektórzy politycy i wojskowi mówią, że ten 2029 rok to jest datą graniczną i że możemy w naszej wyobraźni używać daty wcześniejszej.
1: Jest to data osiągnięcia przez Rosję możliwości do podjęcia tego typu działań. Póki co Rosja jest zaangażowana w wojnie w Ukrainie. Przez pierwsze parę lat tego konfliktu jej siły zbrojne były redukowane. Niestety od mniej więcej 1,5 do 2 lat rosyjskie siły zbrojne przyrastają pomimo strat na wojnie na Ukrainie. Znaczy odbudowują na przykład swoje siły pancerne, które nie są używane na Ukrainie, są używane w rezerwie. Rekrutują więcej żołnierzy niż ich ginie i Ukraina bardzo stara się, żeby zabijać więcej rosyjskich żołnierzy. Ponad te 30 tysięcy miesięcznie, które Rosja jest w stanie rekrutować w ramach bardziej bądź mniej przymusowej rekrutacji. Obecnie jest to bardziej swobodne, a mniej przymusowa, może ekonomicznie przymusowa, ale nie taka brankowa rekrutacja. I z tych wszystkich procesów, odbudowy sił zbrojnych, przyrostu potencjału sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ich stabilności ekonomicznej i tak dalej. Wojskowi w NATO, tutaj najgłośniej niemieccy, konkludują, że w roku 29 będzie ten moment, kiedy osiągną potencjał pozwalający im na prowadzenie ofensywnych działań przeciwko NATO, co nie oznacza, że to zrobią. I to też jest ta pewna dychotomia. Jak jest się wojskowym i ma się w ręku młotek, to każdy problem wygląda jak gwóźdź. Jest to dość naturalne i sam jako ekspert od spraw wojskowych często się na tym łapie. Niemniej trzeba mieć w tyle głowy, że decyzje podejmują pierwsze politycy, nawet Federacji Rosyjskiej, a nie wojskowi. Po drugie, do 2029 roku może się naprawdę dużo wydarzyć łącznie z odejściem z tego świata prezydenta Federacji Rosyjskiej i nie tylko. Ponadto my też gramy w tym wszystkim pewną rolę i nasze zbrojenia w Polsce, w państwach bałtyckich, skandynawskich, w Niemczech również powodują, że te okienko możliwości dla Rosji się opóźnia, bo jeżeli my przyrastamy potencjałem mniej więcej tak szybko jak oni, no to zachowujemy pewien parytet. Problem jest, jeżeli my nie przyrastamy tak szybko jak oni. My w Polsce akurat rośniemy bardzo szybko. Problemem stanowią państwa zachodniej Europy, które jeszcze nie nabrały tego tempa zbrojeń. Jednak nadal wszystko może się wydarzyć i ten rok udowadnia jak żaden inny, że nie można przewidywać zbyt daleko w przyszłość, bo tempo wydarzeń na świecie jest po prostu... osiąga już prędkości kosmiczne.
0: To prawda. Dziękuję za wyjaśnienie, uspokojenie i opowiedzenie o tej dychotomii. Natomiast z drugiej strony inne instytucje badawcze i starają się wskazać kierunek, którym ewentualny atak rosyjski miałby pójść. W tweecie sprzed kilku dni Instytutu Studiów nad Wojną czytamy,

0: i nam niejednokrotnie, że oni takiego casus belli nie potrzebują. Federacja Rosyjska zrobi cokolwiek będzie chciała w momencie, w którym uzna to za stosowne, a potem będzie kłamać w żywe oczy społeczności międzynarodowej, mówiąc, że był jakiś pretekst. Przypomnijmy sobie choćby to, że Federacja Rosyjska twierdziła, że Ukraina bombarduje żłobki w Donbasie i to miał być pretekst do aneksji formalnej Donbasu i Doniecka do Federacji Rosyjskiej, a następnie uznała, że jest atakowana przez Ukrainę i wywołała 24 lutego 2022 roku pełnoskalowy konflikt. Więc Rosja nie potrzebuje takich uzasadnień. To są bardziej nasze zachodnioeuropejskie w szczególności sposoby myślenia. Rosja tak nie myśli. Jednocześnie tak, Rosja prowadzi przeciwko nam wojnę informacyjną i buduje pewną narrację, którą może wykorzystać, kiedy uzna to za stosowne. Póki co nie widzimy zwiększania się ilości rosyjskich żołnierzy w obwodach przygranicznych przy Polsce czy państwach bałtyckich czy Finlandii. Wręcz przeciwnie, w leningradzkim obwodzie wojskowym, tak, miasto zmieniło nazwę, ale struktury wojskowe jej nie zmieniły, ta liczba żołnierzy wręcz spada, szczególnie systemów najnowocześniejszych, takich jak S-400 czy Iskander, ponieważ one są trwale zaangażowane w Ukrainie.
1: Co Rosja komunikuje nam teraz trwającymi manewrami? Mówi się o ćwiczeniach niemalże nuklearnych. Oczywiście jest to pewnego rodzaju cudzysłów, trzeba wziąć, ale z drugiej strony Moskwa wysyła taki sygnał, że mówi, zachęca do rozmów, które, tu cytat, zawsze są lepsze niż konfrontacja. No nie brzmi to dobrze.
0: Rosja od samego początku stara się przekonać nas i państwa Zachodu do niepomagania Ukrainy, ponieważ bez aktywnego wsparcia szerokiej społeczności międzynarodowej Ukraina nie jest w stanie tak skutecznie walczyć z Federacją Rosyjską. I ten nadrzędny cel strategiczny to jest przestraszenie Zachodu w taki sposób, aby ten ograniczył tę pomoc, czy wręcz w ogóle jej nie dostarczył. To się jej wielokrotnie udawało i to trzeba też powiedzieć szczerze, że szczególnie w 22 roku ta rosyjska komunikacja skutecznie zadziałała i na Niemcy, i na Stany Zjednoczone, i ta pomoc była dużo bardziej ograniczona niż jest dzisiaj. I Rosja próbuje powtórzyć ten sukces, ale już w tym momencie społeczność międzynarodowa się nie nabiera na tego typu gry słowne, bo ilekroć Federacja Rosyjska straszy jakąś eskalacją, tylekroć ta eskalacja się nie wydarzyła.
1: Na koniec powrócę jeszcze do tego, co pan powiedział o tej taktyce ukraińskiej, która jest okrutna, ale takie są też realia wojny, że oni zmienili taktykę i starają się po prostu, mówiąc wprost, zabijać więcej wojsk rosyjskich niż Rosja jest w stanie zwerbować w określonym czasie. Z różnych odcinków frontu płyną, Ukraina oczywiście bardzo mocno podbija te informacje, mówiąc, że na przykład odnosi pewnego rodzaju sukcesy. Instytut wspomniany przeze mnie, Instytut Studiów nad Wojną, mówi, że po raz pierwszy od dawna obserwujemy sytuację, kiedy to Ukraina odzyskuje, a nie Rosja. Nie Rosja zyskuje dalej. I chciałem zapytać, czy rzeczywiście ta sytuacja na froncie będzie miała tak mocny wpływ na nasze bezpieczeństwo, na ewentualne odsunięcie, przepraszam za te wszystkie słowa, ewentualne odsunięcie ewentualnej daty ataku Rosji na NATO?
0: To już się dzieje, zaangażowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, które trwa nie od 22, ale od 14 roku, skutecznie absorbuje ją na tyle, że nie jest ona w stanie podejmować innych agresywnych działań na innych kierunkach operacyjnych, czy to europejskim, czy na przykład na Kaukazie Południowym. Więc tutaj tak długo, jak ten konflikt trwa i się nie zakończył definitywnie, Rosjanie nie są w stanie na razie sobie pozwolić na eskalacje takie pełnoskalowe w żadnym innym obszarze świata. Więc to jest dla nas jak najbardziej pozytywna informacja i ta wojna i jej się przedłużający stan, bo on się nie zmieni w najbliższym czasie najprawdopodobniej, jest tutaj nam na rękę, kupuje nam czas, pozwala nam się zbroić i pomimo tego, że w 22 roku tutaj szczególnie Polska i Republika Czeska oddały znaczne ilości swojego wyposażenia wojskowego Ukrainie i uzbrojenia, tak dzisiaj już po licznych dostawach z kierunku amerykańskiego, południowo-koreańskiego, ale też rodzimego PGZ-u, nasze siły zbrojne nie tylko odbudowały ilościowo ten sprzęt, co jakościowo jest on na przykład o dwie generacje lepszy.
1: Jacek Tarociński, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Wracamy do popołudniówki, do tematów muzycznych. To jest nasza kandydatka do listy.

0: Nie ma miejsca jak dom, to mrozu i coraz lepiej to przyjmujemy, to nagranie. Mrozu rusza w trasę koncertową, a o koncertach za chwilę też jeszcze powiemy.
1: Moje kochane radio, jak mnie kiedyś zamkną na oddziale zamkniętym, to będę do was dzwoniła. Tym razem panowie redaktorzy doprowadzili mnie znowu do płaczu i to takiego, że nie byłam w stanie się po prostu w środkach transportu miejskiego uspokoić. Jakaś urocza pani stanęła, stojąca obok, spojrzała na mnie i mówi: szkoda makijażu. A ja po prostu nie byłam w stanie się ogarnąć. Rano się jeszcze przyzwyczaiłam, ale po południu to naprawdę, to było z zaskoczenia. Ja nie wiem, jak to się dla mnie skończy. Dobrego dnia.
0: Jeśli kiedykolwiek będzie konkurs radiowych kalamburów, poproszę Mateusza Fusiarza, żeby pokazał śnieżną krupę.
2: Głosówka.
3: Bardzo chciałbym poprosić redaktora Cipońskiego, który jest znanym erudytą, miłośnikiem sportu i znawcą sportu i ponoć też uprawia dosyć aktywnie, aby poruszył kiedyś temat stadionu Polonii Warszawa, który jest od 20 lat obiecywany i po raz kolejny te obietnice zostały złamane przez kolejne władze miejskie. Najstarszy warszawski klub nie może się rozwijać, jest nierówno traktowany. No więc nawiązując do prezydenta Komorowskiego, bo było tutaj o nim wspomniane w kontekście referendum, chciałem zakończyć swoją wypowiedź hasłem: nie ma zgody na brak zgody.
0: Chyba wiem, kto nawet to nagrywał. A z tym aktywnym przeze mnie sportem, to ja bym naprawdę nie przesadzał. Mam dla państwa ważną informację, bo mamy z kolei informację, że cała trasa koncertowa jest już wyprzedzana. Artysty, który za chwilę się pojawi na antenie, to jest Taco Hemingway. Oprócz koncertu 22 maja na PGE Narodowym, wciąż są dostępne bilety. To ostatnia okazja, żeby zobaczyć Taco Hemingwaya na koncercie w tym roku, albowiem poza tą trasą 2026 Tour artysta nigdzie już nie wystąpi. A w sumie tego nagrania na żywo bym posłuchał.

głowę liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Panie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Ludzie się urywani.
1: No właśnie, niczym Hejnał Mariacki i to jest zmora realizatora takie nagrania, co to nagle bum i tyle. Ja wiem, że tego nagrania na tej trasie może nie być, ale i tak gdybym mógł, to ja bym posłuchał. Przyznam szczerze, że mam bardzo duże moralne i wszelakie wątpliwości wokół tej imprezy, ale dzieje się i ciężko jej nie odnotować. Czy to rewolucja w sporcie, czy jedynie wybryk miliarderów? W Las Vegas dzisiaj ruszają 4-dniowe Enhanced Games, czyli tak zwane igrzyska na dopingu. Bez kontroli, bez ograniczeń, z wyraźnym nastawieniem jedynie na wynik. O zawodach lub, jak niektórzy wolą powiedzieć, pseudozawodach, nasz reporter Sebastian Kierzek.
2: Enhanced Games. Igrzyska na dopingu. Do niedzieli w Las Vegas mają być bite rekordy. Jestem najszybszym człowiekiem na świecie. Pobiłem rekord Usaina Bolta, ale nigdy o mnie nie słyszałeś. To spot promujący imprezę, a to kluczowe zdanie.
3: Jestem proud, enhanced athlete.
2: Jestem dumnym, no właśnie, wspomaganym, ulepszonym sportowcem.
4: To nie są zawody sportowe, to jest jakaś komercyjna impreza, nie wiem, producentów niedozwolonych środków farmaceutycznych. No nie ma nic wspólnego ze sportem, tam żaden prawdziwy sportowiec nie weźmie udziału.
2: Komentuje Marek Rudziński, dziennikarz TVP Sport, zajmujący się m.in. lekką atletyką. Organizatorzy kuszą ogromnymi pieniędzmi. Za pobicie rekordu świata oferują, uwaga, $1 000 000.
5: Organizatorzy zdecydowali się na sprzedaż różnego rodzaju preparatów w internecie, na stronie zresztą tego wydarzenia, które też zawierają substancje zabronione, chociażby steroidy anaboliczne, androgeny. Więc nie dość, że promują rywalizację sportową na dopingu, to jeszcze sprzedają preparaty, które tym dopingiem są i zupełnie się z tym nie kryją.
2: Mówi człowiek, który walką z dopingiem w sporcie zajmuje się od lat. Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej.
5: Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne stosowanie substancji zabronionych. Każda substancja zabroniona, która jest stosowana, ma swoje efekty uboczne, zwłaszcza, że te substancje są stosowane w dawkach wysokich.
2: A jednak na liście zgłoszonych nie brakuje sportowców utytułowanych. Amerykański sprinter Fred Carroll to brązowy medalista ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w biegu na 100 metrów. Benjamin Proud na tych samych igrzyskach został wicemistrzem olimpijskim w pływaniu na 50 dowolnym. Dlaczego Ben Proud startuje? Bo w ciągu jednego weekendu może zarobić tyle, ile przez 13 lat startów na torze pływackim.
4: To jest jakaś chucpa, to jest zaprzeczenie idei sportu, w którym mówimy, że trzeba być czystym, żeby startować.
6: Niewątpliwie ten projekt jest nieetyczny i zagraża integralności sportu.
2: Hanna Wawrowska, wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Fair Play.
6: Narusza uczciwość rywalizacji, zagraża przede wszystkim zdrowiu, niszczy też zaufanie do sportu, a co najważniejsze, myślę, to należy podkreślić, odbiera sens wysiłkowi i talentowi. To, co jest w sporcie najpiękniejsze.
5: Wiele razy pytaliśmy sportowców, czy rzeczywiście chcieliby zalegalizowania substancji zabronionych. Odzew pozytywny w tym zakresie był na poziomie 5%, więc to nie jest też tak, że ludzie chcą oglądać osoby, które osiągają swoje sukcesy na skróty.
4: Być może, że jest to takie miejsce dla ludzi, którzy w sporcie czystym nie znajdują dla siebie miejsca, żeby w tym brudnym sporcie, czy pseudosporcie, bo to nie jest sport, tylko pseudosport, będą zarabiać pieniądze. No to trochę jak w cyrku, nikt nikogo nie sprawdza i może robić, co mu się podoba.
2: Za organizacją imprezy stoją m.in. Peter Thiel, miliarder i współtwórca PayPala, czy syn Donalda Trumpa, Donald Trump Jr. Wszystko potrwa od dziś do niedzieli w jednym z hoteli w Las Vegas. Wśród 40 uczestników jest jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska. Sebastian Kierzek, Radio 357.
1: Posłuchałem sobie o tych organizatorach. No cóż za wspaniałe towarzystwo.

0: Ja mam takie pytanko. Dlaczego jak polskie utwory są puszczane, prezentowane, to brzydkie słowa są pipczane, a jak są anglojęzyczne albo innojęzyczne utwory, to brzydkie słowa nie są pipczane?
1: Bardzo prosta odpowiedź. Widziałem sketch, występ Macieja Sztura, który tłumaczył na żywo angielski film, amerykański film z takimi słowami na F. I zawsze, kiedy pojawiało się to słowo na F, to on mówił: ach, do diaska.
2: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

Ja w sprawie igrzysk na dopingu. Brzmi to w sumie jak igrzyska śmierci. To igrzyska za pieniądze. Tyle w temacie. Totalny bezsens.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tak, to prawda. Minęła 17. O pozostałych faktach Krzysztof Tubilewicz.
2: Prezes firmy Cinkcierz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd.
3: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
2: Tłumaczy Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Według śledczych firma Cinkcierz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na łącznie ponad 185 milionów złotych. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o dostarczanej wodzie, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele.
4: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
2: Mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński. Pracownicy wodociągów będą też musieli regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii. Ministerstwo Klimatu chce zmian dla turystów odwiedzających Tatry. Choć nie będzie obowiązkowych ubezpieczeń, to pojawi się nowa opłata na ratownictwo górskie. Co to oznacza w praktyce, sprawdzał nasz reporter Andrzej Zasadni.
5: Nowa danina będzie doliczana do biletów wstępu, a to oznacza wzrost cen wejścia do parku z 11 do 13 zł. Resort przekonuje, że uprości to system finansowania ratowników i nie uszczupli budżetu parku. Dyskutowany był bowiem także pomysł wprowadzenia, na wzór słowacki, obowiązkowych ubezpieczeń dla turystów. Przeciw temu wystąpili zarówno Tatrzański Park, jak i Topr. Według tych obecny model działa bardzo dobrze, a wprowadzenie komercyjnych polis oznacza dodatkowe koszty i może zniechęcać turystów do wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: Dziękujemy za te relacje. A w serwisie jeszcze Warszawa. Odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Kończyła studia na Wydziale Aktorskim Warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku stołecznych teatrów i w Teatrze Telewizji. W 1970 roku w Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy debiutowała jako aktorka filmowa.
6: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię, żeby nie jedno. I wiem, że to jest bardzo zdrowe.
2: Występowała także w kultowych produkcjach Stanisława Barei i Juliusza Machulskiego. Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka.
1: Tym razem prognoza pogody nie za bardzo skomplikowana. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza początkowo, wzrastające do dużego. Na północy, w centrum i na południu, głównie początkowo, miejscami przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy, zwłaszcza na północy i w obniżeniach terenu na południu, silne zamglenia lub krótkotrwała mgła. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni.
7: Radio 357.
1: Andrzej. Tak, jest na miejscu. Michał też jest na miejscu. Marcin, też jestem na miejscu. To zaczynamy drugą godzinę popołudniówki.

0: Dajmy siłę, tęsknię za tobą. No właśnie, dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w tym kalendarzu świąt nietypowych odnaleźliśmy, ale może to jest dobry pretekst, żeby do kogoś zadzwonić. Jeżeli tak, proszę poczekać też na naszą rozmowę. Jeszcze dzisiaj porozmawiamy o tym, czemu to służy i czy może pomóc. Mamy też historię, która jest niby ornitologiczna, a jednak obyczajowa.
1: Samce często wracają w okolice wylęgnięcia i albo są w okolicy, albo przeganiają ojca, próbując potem zrobić związek z matką.
2: Już w tym wieku można rozpoznać ich płeć. Samice mają większe łapy, a samczyki mają mniejsze.
0: No, to jest oczywiście bardziej wstrząsająca historia niż moda na sukces.

0: Ale te klawisze, które pojawiają się u Jordana Lakei, zupełnie takie same jak w Miss Jackson Outcastu, prawda? 11 minut po godzinie 17. Administracja Donalda Trumpa oskarżyła byłego prezydenta Kuby, 94-letniego Raula Castro, o morderstwo. Akt oskarżenia pojawia się w napiętym momencie. USA nasilają presję na Kubę, dążąc do obalenia reżimu w Hawanie. I o tym teraz w dalekim zasięgu.
1: Pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche ogłosił w środę w Miami akt oskarżenia wobec Raula Castro. Zarzuty skierowane pod adresem 94-letniego byłego prezydenta Kuby dotyczą zestrzelenia w lutym 1996 roku dwóch samolotów należących do organizacji kubańskich emigrantów. Akt oskarżenia pojawił się w napiętym momencie. USA nasilają presję na Kubę, dążąc do obalenia reżimu w Hawanie. Obecny prezydent Kuby nazwał akt oskarżenia manewrem politycznym bez żadnej podstawy prawnej. Kubańczycy wczoraj obchodzili 124. rocznicę powstania republiki, a Stany Zjednoczone wykorzystały tę okazję, by podsycić nastawienie obywateli do kubańskiego reżimu, które i tak jest wrogie przez potężny kryzys energetyczny, w jakim znalazł się kraj. Donald Trump na pytanie, czy planuje militarną ofensywę na Kubę, nie odpowiedział. Jaka przyszłość czeka relacje amerykańsko-kubańskie?
2: Daleki zasięg.
1: Profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy sobie od tych zarzutów, tego aktu oskarżenia stworzonego przez prokuratora generalnego USA Todda Blanche'a wobec Raula Castro, brata Fidela Castro, a także pięciu kubańskich pilotów wojskowych. To jest sprawa z 1996 roku. Dlaczego administracja Donalda Trumpa właśnie teraz sięga po tę sprawę?
3: No chyba jest to ostatnia już deska ratunku dla administracji Trumpa, żeby wykazać się przed opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych, w tym reprezentantami diaspory kubańskiej, wykazać się jakąkolwiek skutecznością wobec administracji czy rządu kubańskiego.
1: To znaczy, bo tutaj rodzą się takie pytania, czy ten akt oskarżenia to jest taki wstęp do działań militarnych wobec Kuby? Donald Trump odmówił odpowiedzenia na to pytanie reporterów, ale takie pytanie się nasuwa. Czy to jest taka wstęp właśnie do ataku na Kubę, czy raczej jest to gra pozorów, pani zdaniem?
3: Nawet nie chodzi o grę pozorów, to jest po prostu jeden z elementów nacisku politycznego na reżim Kuby, aby zmusić rząd Diaza-Canela, Partię Komunistyczną Kuby, a także siły zbrojne do ustępstw. Zdaniem osób, które zajmują się Kubą, moim zdaniem też, nie dojdzie do interwencji. Jest to bardzo mało prawdopodobne, aby doszło do interwencji Stanów Zjednoczonych wojskowej na Kubie, nawet w stylu czy też w modelu zastosowanym w przypadku Wenezueli. Tak? To znaczy uprowadzenie Diaza-Canela i nic nie da uprowadzenie starszej osoby, bardzo wiekowej osoby, jaką jest Raul Castro, bo on zresztą za dwa tygodnie kończy 95 lat. My nie wiemy, w jakim stanie zdrowia jest, tak? Natomiast dzieje się również w momencie bardzo symbolicznym dla Kubańczyków, a szczególnie dla diaspory kubańskiej. Dlatego, że mamy te wydarzenia z 96 roku, więc to już jest 30 lat od tragicznego wydarzenia, jakim było strącenie tych awionetek. I wtedy nie pociągnięto w zasadzie nikogo do odpowiedzialności. Dwa, jest to rocznica kolejna, bo w 1902 roku w maju Kuba uzyskała niepodległość, ale była to niepodległość warunkowana przez Stany Zjednoczone i poprawką Plata, która tak naprawdę tworzyła z Kuby coś w rodzaju półkolonii Stanów Zjednoczonych, jeśli można to tak nazwać. Także mówię symboliczna, bo Kuba uzyskała w 1902 roku w maju niepodległość. Wczoraj się to zadziało, jakby kilka rzeczy się nakłada na to, kilka uroczy, znaczy nazwijmy to obchodów, tak, pamięci związanych z tożsamością Kuby, wykorzystywanych przez obie strony. A Donald Trump jakby nie odniósł się do interwencji, natomiast w swoich poprzednich i wcześniejszych wypowiedziach on mówił, że on nie chce doprowadzić do stanu, w którym nastąpi na granicy Stanów Zjednoczonych głęboki kryzys humanitarny, a także destabilizacja, która mogła doprowadzić do masowej emigracji do Stanów Zjednoczonych. A interwencja wojskowa na pewno by doprowadziła i znamy to z historii stosunków Kuby ze Stanami Zjednoczonymi, że potrafi w ciągu 2 miesięcy wyemigrować prawie 200 tysięcy osób do Stanów Zjednoczonych z Kuby.
1: Tym bardziej, że Kuba jest teraz w ogromnym kryzysie energetycznym, humanitarnym. No właśnie, pytanie, jak Kubańczycy sobie radzą teraz w obliczu tej blokady paliwowej po ataku USA na Wenezuelę, która przecież była bogatym w ropę sojusznikiem Kuby.
3: Tak, znaczy Kuba jest w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o dostawę prądu dla mieszkańców. Oczywiście poluzowała pewne przepisy dotyczące instalacji paneli słonecznych, poluzowała przepisy dotyczące możliwości importowania benzyny przez przedsiębiorstwa prywatne na Kubie, czyli już przedsiębiorstwa prywatne tak naprawdę mogą zamawiać za granicą Kubę i one są dostarczane przez jednostki państwowe, znaczy pośrednikiem jest jakby państwo, tak? Na Kubę i dystrybuowane są przez sieć prywatnych przedsiębiorców. Pytanie jest, na ile te działania poprawią byt Kubańczyków, bo na pewno nie poprawią one jakości transportu publicznego, chociaż znów Kuba trochę poluzowała przepisy, jeśli chodzi o prywatnych przedsiębiorców, którzy będą mogli świadczyć usługi w transporcie publicznym. Zobaczymy, kiedy pojawią się takie autobusy, ale na pewno nie będzie dostarczania prądu do szkół, do szpitali w ten sposób, bo nie ma jakby producenta tej energii prywatnego. Państwo jest producentem energii.
1: No i też ciekawe jest to, że coraz częściej dochodzi do protestów na Kubie, a sekretarz stanu USA Marco Rubio w takim wideo przesłanym do Kubańczyków zaoferował im no jakby nowe rozdanie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, mówiąc, że obecnie jedyną przeszkodą na drodze do tej lepszej przyszłości są ci, którzy kontrolują wasz kraj. Czy to nie brzmi trochę jak takie nawoływanie rządu Stanów Zjednoczonych do rewolucji na Kubie kolejnej?
3: Tak, to znaczy mnie się wydaje, że Marco Rubio już trochę chce, trochę zachowuje się jak zaklinacz deszczu. To znaczy to jest taka odezwa do Kubańczyków, którzy są świadomi również tego, no nie można, bo on jasno w tym wideo mówi, że to nie Stany Zjednoczone są winne kryzysowi energetycznemu. No ktokolwiek, kto mieszka na Kubie, wie, że tak nie jest. To znaczy pełna blokada, bo tu mówimy o pełnej blokadzie, jeśli chodzi o import ropy naftowej. Winne są głównie Stany Zjednoczone. To, że rząd kubański nie inwestował w polepszenie tej sieci, to jest całkowicie inna rzecz, tak? No ale to jest odezwa, moim zdaniem to jest odezwa, którą ma również pozytywnie odczytać diaspora w Stanach Zjednoczonych. Może w pewnym sensie natknąć nadzieją Kubańczyków, bo on mówi tam i o 100 milionach dolarów pomocy. Te 100 milionów dolarów to jest kropla w morzu potrzeb. Tak? Kubie dzisiaj nie są potrzebne lekarstwa, i środki, Kubie jest potrzebna energia elektryczna, a Stany Zjednoczone tego nie ustąpią, więc trochę mamy moim zdaniem patową sytuację i być może w ciągu najbliższego miesiąca to się rozstrzygnie, to znaczy jednak rząd kubański pójdzie na odstępstwa, tylko pytanie, czy to będą ustępstwa w obszarze politycznym, czy wyłącznie gospodarczym, na które już też rząd Trumpa by się zgodził, bo to jest przecież, on swoją politykę prowadzi dosyć transakcyjnie, więc w kontekście, mówię, ekonomicznym, czyli na przykład nie będzie jakiś dialogu dotyczącego odszkodowań dla firm amerykańskich, ale nie, że Kuba wypłaci te odszkodowania, tylko na przykład zaoferuje obszar inwestycji i pewną wolność, jeśli chodzi o działanie gospodarcze niektórych firm strategicznych dla kubańskiej diaspory, bo tu o to chodzi głównie.
1: Jest w tym wszystkim też Rosja, która uważa się za sojusznika Kuby. Zresztą słowami rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej mówi, że Rosja będzie nadal udzielać Kubie pomocy humanitarnej w tym trudnym okresie sztucznie podsycanej konfrontacji. Tylko że jak na razie Rosja wysłała tak naprawdę jeden tankowiec w marcu. Tam się znajdowało 730 tysięcy baryłek ropy. Aż się ciśnie na usta pytanie, czy Rosja w tym całym kryzysie energetycznym na Kubie nie widzi dla siebie jakiegoś interesu, żeby wejść w tę strefę wpływów Kuby.
3: No ale też pytanie, na ile jej pozwolą Stany Zjednoczone, tak? My nie wiemy, czego dotyczyła, czego dotyczyły rozmowy dyrektora CIA, który odwiedził tydzień temu Kubę. Tak naprawdę, chociaż temat miał być właśnie obecność służb wywiadowczych Chin i Rosji na terytorium Kuby. Zresztą ten tankowiec, który dopłynął, to było za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych. Drugi nie dopłynął. Małe jednostki z ropą naftową dopływają, ale to są bardzo małe jednostki z Afryki. To widać na tym radarze, który można sobie obserwować, ten radar, Traffic Maritime Radar. Każdy z aktorów, który dzisiaj bierze udział w tej geopolitycznej sytuacji na Karaibach i właśnie w kontekście kubańskim, bo to są Stany Zjednoczone, to jest sama Kuba, Wenezuela, Meksyk, Rosja i Chiny, to mamy tak, Meksyk jest zobligowany do pewnego podporządkowania się woli Stanów Zjednoczonych i to widać, bo przestał wysyłać ropę i tylko wysyła pomoc humanitarną. Wenezuela zaprzestała, podporządkowała się woli Stanów Zjednoczonych i w ogóle zaprzestała wysyłać ropę, ale także ograniczyła te relacje całkowicie z Kubą. Chiny mają inne priorytety dotyczące inwestycji w Ameryce Łacińskiej, o wiele ważniejsze, nawet w Panamie. No a Rosja ma też ważniejsze rzeczy, czy też miejsca, w których powinna się angażować, niż Kuba dzisiaj, tak? To znaczy, jeśli chodzi o Ukrainę i o tak zwane kraje regionu arabskiego. Także nie wydaje mi się, żeby tu... To dzisiaj rozstrzyga się kwestia między Stanami Zjednoczonymi a Kubą i mamy impas. Ja myślę, że administracja Donalda Trumpa była przekonana, że do kwietnia rozwiąże sytuację na Kubie dzięki ustępstwom rządu kubańskiego, a tak się nie stało.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Była gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo serdecznie pani profesor, dziękuję.
3: Dziękuję.
0: A materiał przygotował Krzysztof Zimoch. Przypominam, że mamy Dzień Odnawiania Znajomości.
2: Twoja głosówka, twoje zdanie.
4: Ja dzwonię w sprawie świąt nietypowych, w sprawie odnawiania znajomości. Redaktor Cichy mówi, żeby zadzwonić do kogoś, to to ja w takim razie przyjdę na drugą stronę tego święta, poczekam na telefon. Może ktoś ze mną będzie chciał odnowić znajomość.

0: Skoro 17.30, to czas na rozszerzony sport. Mateusz Fusiarz.
1: Drogą losowania wypadło, że zaczniemy od tenisa i właśnie od losowania sobie rozszerzony serwis zaczniemy, bo wiemy już z kim, gdzie i kiedy grać będą reprezentanci Polski w Paryżu. I co warto podkreślić, 6 reprezentantów, bo do turnieju głównego z kwalifikacji dostała się Maja Chwalińska. Polka do 6-5 pokonała dziś Holenderkę Susan Lammens i po raz trzeci w karierze zagra w Wielkim Szlemie. Zatem Maja zagra we French Open, choć jeszcze nie wiadomo z kim, po prostu wszystkie mecze eliminacji jeszcze nie dobiegły końca. Natomiast Magdalinet powalczy z Czeszką Terezą Walentową, Magdalena Frank z Eleną Gabrielą Rusę z Rumunii, a Iga Świątek z Australijką Emerson Jones. Jeśli chodzi zaś o panów, to na dzień dobry już Hubert Hurkacz trafił na Jaume Munara z Hiszpanii, a Kamil Majszczak na Chiliczyka Alejandro Tabilo. Pierwsze spotkania Rolanda Garrosa już w najbliższą niedzielę. To może teraz garść wieści piłkarskich? Na początek Norwegia. Proszę sobie wyobrazić, że tamtejsi debutowani zdecydowali dziś, że w czasie tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej będzie można kupić alkohol także nocą. Mimo szczegółowych zastrzeżeń, zniesienie nocnej prohibicji spotkało się z krytyką ze strony policji i części polityków. No taka sytuacja. Także taka, że Superpuchar Polski miał zostać rozegrany w Poznaniu. Na stadionie wtedy jeszcze nie było to wiadome, ale mistrza Polski, czyli Lecha. PZPN jednak skłania się ku Wrocławiowi i mecz przeniósł. Fani kolejorza już zapowiedzieli bojkot spotkania, które zaplanowane jest na 16 bądź 17 lipca, no to u nas tak bez zmian, taka piłkarska bombka. Nie bombka, a

0: Mecz o 18, drugi o 20.15. A w NBA o 2 w nocy kolejny pojedynek pomiędzy New York Knicks i Cleveland Cavaliers. Knicks prowadzą 1-0 w finale schodu. Na zachodzie mamy remis po 1 w starciu Oklahoma Spurs. Remisów, jak Państwo doskonale wiedzą, nie ma w kolarstwie. 12 etap Giro d'Italia z Imperii do Novi Ligure wygrał Belg Alek Segert, 23-latek z ekipy Bahrain Victorious. Drugie miejsce padło łupem Belga również, bo Tuna Erca, a trzeci Guillermo Tomas Silva z Urugwaju był. Pozycję lidera utrzymał Portugalczyk Afonso Eulalio. A sport wróci jutro rano.
1: Radio 357.
2: Pani słuchaczka była uprzejma do nas dzwonić i mówić, że się popłakała ze względu na prognozę pogody i te kalambury słowne, które padały. Mam dla ciebie kilka takich zadań, żebyś pokazał.
0: Ale to przecież ja mówiłem, a ty pokazywałeś. Ale dlaczego ja jestem wmanewrowany w taką historię?
2: A dlaczego nie? Na przykład śnieżna krupa. Pokazał, dobrze. Wyziębiający szkwał.

0: Oglądam bardzo dużo seriali, ale zastanawiam się, czy nie rzucić to w diabły i nie przestawić się na podglądanie czegoś zupełnie innego, bo nawet taka historia, jakbyśmy sobie wymyślili, typu powrót Izaury w rytmie disco z kamiennego kręgu do Edenu przez labirynt, no nie, krwawe walki o władzę. Nagłe zdrady, bezwzględna eliminacja rywali, a nawet kazirodcze związki na szczycie pałacowej wieży. Dziś dla Państwa emitujemy odcinek specjalny ptasiej mody na sukces. Podglądaliśmy wielkie, emocjonujące obrączkowanie młodych piskląt. Kulisy ptasiej gry o tron, dynastii, korzeni, sukcesji. Badała nasza reporterka Ola Dobieszewska.
1: Odcinek numer 1 283 324. Napięcie na tarasie widokowym Pałacu Kultury w Warszawie sięga zenitu. Puchate maluchy właśnie trafiły na stół montażowy. W końcu poznamy też płeć 3-tygodniowych pisklaków.
2: W tym wieku można rozpoznać ich płeć. Samice mają większe łapy, a samczyki mają mniejsze. Obrączki są dwie. Jedna jest żółta, to jest ornitologiczna. My obrączkujemy od 30 lat sokoły takimi obrączkami, jak zielone to że w lesie, jak czerwone to w górach, jak żółte to w miastach. A druga jest obserwacyjna, która pozwala przy pomocy lunety albo na podglądach stwierdzić, kto to jest.
3: To są nity do zanitowania. Tak zakłada się tą obrączkę luźną, bo jeszcze trochę łapa rośnie.
1: Jednakże

0: Żeby dobrze zrozumieć dzisiejszy odcinek, musimy cofnąć się do samych początków tego ptasiego imperium. Pałac Kultury to najstarsze miejskie, pożądane sokole terytorium w Polsce. W końcu kto ma pałac, ten ma władzę i status absolutnego króla Warszawy.
1: Pałac Kultury chyba jest jedynym takim budynkiem, który ma takie gniazdo, bo w przeważającej większości są to kominy, trochę wież GSM.
2: Teraz się trzecia saga rodzinna zaczęła. Pierwsza to był Warcisawa na samym początku gniazda. Lepsza niż moda na sukces, bo się ciągnie latami i dużo akcji zwrotnych. Naprawdę coś pięknego.
0: A historia tej dynastii ocieka krwią i dramatami. Pierwsza legendarna para, Wars i Sawa, rządziła tu przez 2 dekady. Potem nastała era Franka, czułego ojca, który został znaleziony martwy, ze skręconym karkiem po brutalnej wojnie o gniazdo.
2: I tak się saga skończyła naszego Franka. Giga w tym roku nam zginęła. Nie wiemy dlaczego, co się z nią stało, bo znaleziono na dole pod Pałacem Kultury, ale już wtedy się zaczynały wojny i samica nowa przylatywała i drugi samiec. I w tej chwili mamy trzecią rodzinę na naszym Pałacu Kultury. Samiczka nie ma obrączki, a samiec jest z Pruszkowa. No i jest pierwszy lęk ich, no to widać, bo 2 młode, 2 jajka niezalężone, ale pewnie już na przyszły rok będzie lepiej, bo też dość późno miały te dzieci.
0: Obecny władca, hrabia, zdobył pałac siłą, przepędzając stąd rodzonego brata prezesa. Dziś hrabia rządzi z nową, młodą, zupełnie dziką samicą z lasów. Dodajmy to, że jest niezaobrączkowana. W tym świecie rodzinne więzy bywają wyjątkowo skomplikowane.
2: Mamy w tej chwili na żeraniu też właśnie związek matki z synem.
3: O, tamten komin, co widać. To jest komin w Kawęczynie. Tam była Czarnooka, zaginął jej partner i po chyba pół roku przyleciał syn Apacz, z którym przez 3 lata wywodziła zdrowe, żeby nie było zdrowe lęki. Samce często wracają w okolice wylęgnięcia i albo są w okolicy, albo przeganiają ojca, próbując potem zrobić związek z matką.
0: W gnieździe hrabiego i jego wybranki pojawiło się nowe pokolenie. Czy któryś z braci przegoni hrabiego i podbije serce własnej matki, leśnej, dzikiej wybranki? Dowiemy się w następnych odcinkach.
4: Chyba będziemy powoli kończyć.
0: A Państwa chcemy pozostawić z pytaniem. Po co marnować czas na streamingi, kolejne sezony Love is Blind, skoro na stronie peregrinus.pl można śledzić autentyczną sagę rodu warszawskich sokołów wędrownych?
5: I tam może być jeszcze nie jeden zwrot akcji. 18 minut do godziny 18.
6: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Barbara Wrońska, tylko z tobą. Dzisiaj mamy Dzień Odnawiania Znajomości, dlatego porozmawiamy z psycholożką. Pani Halina Piasecka jest naszą gościnią, autorka książki Czuję, więc jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i odnowiła pani jakąś znajomość dzisiaj?
1: Oczywiście, ja cały czas dbam o to, żeby te znajomości odnawiać, bo mam takie poczucie, że możemy to zrobić zawsze, a w dorosłym trochę ciężkie.
0: Chyba będziemy...
1: Nie chodzi o taki codzienny kontakt, wystarczy bardzo prosta wiadomość, taka szczera. Pomyślałam dziś o tobie na przykład, dzisiaj ja napisałam w ten sposób.
0: Ale czy nie ma pani takiego wrażenia, że żyjemy w czasach, w których oszukujemy się, że mamy znajomości, że mamy sieć kontaktów? Ja dzisiaj spojrzałem na prywatne konto na Facebooku, mam 1700 znajomych, podglądam co u nich, wiem wszystko. No przecież to są znajomości.
1: Tak, zgadza się. Możemy mieć taką iluzję kontaktu z ludźmi, lajkując czyjeś zdjęcia, czy też, nie wiem, reagujemy jakąś emotikoną. Z drugiej strony możemy postarać się, żeby te znajomości, które dla nas kiedyś były ważne, albo wartościowe, po prostu odnowić bez jakichś wielkich wyjaśnień, bez perfekcji, bez udawania, że zawsze wszystko było dobrze, tylko po prostu nam właśnie napisać, brakuje mi naszych rozmów, minęło dużo czasu, chciałam się odezwać, pomyślałam dziś o tobie. Takie proste komunikaty, które pokazują, że chcemy do tej znajomości wrócić. Więc one mogą takie być.
0: Ja celowo nawiązałem do tego 2000 roku pojawienia się Facebooka, bo mam wrażenie, że wtedy nasze relacje zostały spłycone i to odnawianie znajomości, z całym szacunkiem do tego, co pani mówi, powinno polegać na tym, że chyba powinniśmy się spotkać cztery oczy i porozmawiać trochę dłużej niż myślę o tobie.
1: Tak, to jest pierwszy sygnał do tego, żeby się spotkać. To jest taka zachęta do tego, żebyśmy się spotkali przy kawie czy herbacie, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie mogą przez lata się obserwować i jednocześnie czuć dystans emocjonalny do siebie i nie być w kontakcie, być w kontakcie na niby, to prawda. Wtedy po prostu relacja jest zastąpiona obserwowaniem, ale z drugiej strony te sygnały mogą być właśnie zaproszeniem do tego, żeby po latach nawiązać prawdziwy kontakt. Także to wybór należy do nas. Ja zawsze mówię, jest wolność, w jaki sposób korzystamy z mediów społecznościowych i co robimy. I mamy codziennie wybór w kontekście tego, jak chcemy się zachować. Także ja w tym widzę szansę i możliwość wybrania takiej osoby, z którą chcemy ten kontakt odnowić.
0: Ja powiem pani więcej. Jest nie tylko, żyjemy w czasach, że nie tylko ograniczamy kontakty na żywo, kontakty związane z tym, że spotkamy się na kawie, padniemy na herbatę, ale coraz więcej osób na przykład unika rozmów telefonicznych, mówiąc, że woli dostać informację, wiadomość na Messengerze, woli dostać tak zwaną głosówkę i na nią odpowiedzieć w dowolny sposób, niż nie być zaskakiwanym, nie być wstawianym w takiej sytuacji. Dostaję pytanie, muszę natychmiast na nie odpowiedzieć.
1: Tak, to prawda. Ja też spotykam się z takim zjawiskiem i często mówię o tym, że my wcale nie musimy od razu odpowiadać na pytania. My możemy powiedzieć bardzo autentycznie, to pytanie mnie zaskoczyło, daj mi chwilę, muszę zastanowić się nad odpowiedzią, wcale nie musimy dawać jej natychmiast, więc ja bym stawiała w ogóle na autentyczność, czyli na takie też podejście, że my nie mamy być idealni w rozmowie, ani w ogóle w życiu, my mamy być prawdziwi i mamy mieć refleksję na swój temat, to dążenie do bycia idealnym czy idealną właśnie nas blokuje, zamyka i czasami gubi po prostu.
0: A to zdecydowanie tak. Ale z jednej strony mówimy Dzień Odnawiania Znajomości, mówimy o korzyściach, jakie daje kontakt z drugim człowiekiem. Tutaj długo moglibyśmy taką listę korzyści pojawiać. Ale wie pani co, ja gdzieś tam z tyłu głowy mam bardzo duże zrozumienie. Taka pojawiła się memiczna historia, dlatego nie wiem na ile prawdziwa, na ile nie. Pojawiła się w sferze memów w internecie. Znów się do niego odwołuje, że jeden człowiek we Francji przez 20 lat udawał niesłyszącego po to, żeby nie musieć prowadzić smotoków. Ale gdzieś tam mam dla niego zrozumienie takiej sytuacji.
1: Tak. Te smoltoki bywają bardzo takie niezręczne, obciążające. Ja się z tym zgadzam, dlatego znowu wrócić do takiej szczerości, autentyczności, prostoty, bo ten small talk może być tym, że na przykład zadamy jakiejś osobie dwa pytania, które pogłębią jej taką bardzo, bardzo lakoniczną pierwszą wypowiedź. Czyli jeżeli ja na przykład powiem u mnie wszystko dobrze, to osoba, która ze mną rozmawia, może mi zadać pytania, co dla ciebie oznacza dobrze?
0: No jak i tu się rozumiesz zaczynają schody.
1: To dobrze?
0: Tak.
1: I tu się zaczynają schody, tak? A jednocześnie zaczyna się prawdziwa, autentyczna, wartościowa rozmowa. Ja myślę, że kluczowe jest nasze nastawienie i ciekawość drugiego człowieka, że rozmawiamy po coś, żeby się usłyszeć nawzajem, nie po to, żeby prowadzić small talk. Ten small talk jest jakimś początkiem, ale on może być też wartościowym początkiem. To zależy, jak to potraktujemy.
0: Wszystko może być sztuką, albo może być czymś błahym. Halina Piasecka, dokładnie, psycholożka, autorka książki Czuję, więc jestem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nasza rozmowa w dalekim zasięgu sprowokowała Państwa.
1: Chciałam w sumie odnieść się do tego, co mówiła pani ekspertka w sprawie Kuby, bo znam to środowisko, znam Kubańczyków, którzy tam żyją, bo pani dużo mówiła o diasporze, czego diaspora oczekuje, a czego oczekują Kubańczycy, co dla nas może być dosyć sporym szokiem, tego, że oni naprawdę liczą na to, że Stany Zjednoczone przejmą wsparcie, przejmą rządzenie, będą włączone do Stanów Zjednoczonych. Oni już mają dość reżimu, w którym żyją. Reżimu, który dostaje od Chin panele fotowoltaiczne, które próbuje sprzedawać zamiast wykorzystywać i wspierać swoich mieszkańców. Mają już dość tego, że reżim dostaje środki medyczne, leki, żywność, która zamiast powinna trafić do potrzebujących, ona trafia do sklepów, w którym reżim próbuje to sprzedawać. Więc ta sytuacja, która teraz jest, jest pewną formą nacisku i jest tak tragiczna, ale to nie jest sytuacja, która się zrodziła w ciągu kilku miesięcy, tylko w ciągu wielu, wielu lat.
0: Pięknie pani dziękujemy za to uzupełnienie, bardzo wartościowe. Kończy się festiwal w Cannes. Ja zapraszam państwa na audycję Złodziej Czasu jutro o godzinie 14:00. Specjalne łączenie z Cannes i z Anną Tatarską jest przewidziane.

0: 21 maja, godzina 18. Serwis Krzysztof Tubilewicz.
1: Wszyscy aktywiści z globalnej flotylli Sumut zostali deportowani, poinformowało izraelskie MSZ. Izrael nie pozwoli na żadne naruszanie prawnej blokady morskiej strefy Gazy, czytamy w komunikacie. Tel Awiw określa flotylę chwytem PR-owym na usługach Hamasu. Flotylla licząca około 50 jednostek z 430 aktywistami wypłynęła z południowej Turcji. Została przechwycona wczoraj na wodach międzynarodowych. Krytycy uważają, że blokada Gazy jest formą kary zbiorowej uderzającej w ludność cywilną. Egipt, który posiada jedyne przejście graniczne ze strefą niekontrolowane przez Izrael, również znacznie ograniczył ruch wjazdowy i wyjazdowy z palestyńskiej enklawy, przypomina Associated Press. Wracamy do tematu trzech zatrzymanych wczoraj przez ABW mężczyzn. To wyłącznie Polacy. Udało się ustalić ich tożsamość oraz związki, które mogą szokować. W jaką działalność angażowali się oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Rosji? O tym Piotr Kaszubara.
2: Hasła, które głosili, to typowa rosyjska narracja. Wśród nich: to nie nasza wojna, precz z Ukraińcami w Polsce, rozliczyć zbrodnię wołyńską. Cała trójka jest związana z zarejestrowaną w Sewastopolu na okupowanym Krymie organizacją Rusow. Ma ona sieci wpływu w wielu krajach, a jeden z ujętych miał być jej koordynatorem w Polsce. Drugi działał w organizacji Zadrużny Krąg, którą oskarża się o sprzyjanie radykalnym nacjonalistom. Trzeci także był związany z Kręgiem oraz grupą Rusow. Rosyjska instytucja wpływów zajmuje się m.in. rekrutacją najemników do obwinianej o zbrodnie wojenne jednostki Rusicz walczącej w Ukrainie pod egidą grupy Wagnera. Sieć kontaktów trzech szpiegów była szeroka. Wśród nich m.in. organizator antyukraińskiego miasteczka pod ambasadą USA w Warszawie i uczestnik rolniczych protestów, czy podlaski polityk, niegdysiejszy wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jak udało nam się ustalić w ABW, to nie koniec zatrzymań. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszubara.
1: Dodajmy, sąd przychylił się do wniosku o areszt dla zatrzymanych przez ABW. Żaden nie przyznał się do winy, wszyscy złożyli wyjaśnienia, a niebawem staną przed sądem. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
1: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy, jednopłciowego w Polsce, przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Ponad 600 wystawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Oczywiście w ich ramach spotkania z polskimi pisarzami.
4: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
1: Zachęca i zaprasza dyrektor targów Jacek Orel. Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
0: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża możliwe słabe opady deszczu, poza tym temperatura maksymalna od 20-21 miejscami na północnym wschodzie i do około 23 w centrum. Nawet 26 stopni na krańcach zachodniej, chłodniej jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i Kotlinach Karpackich. Wiatr słaby, okresami głównie na wybrzeżu, umiarkowane.
5: Radio 357.
0: Andrzej Rutka, Michał Woltak, Marcin Cichoński, dziękujemy. Za po godzinie 18, jak zwykle w czwartek, powinienem zapytać, kto? Bartek Gil.

To było jakieś 20 lat temu. Grali swój pożegnalny koncert w Glasgow. Było zimno, to musiał być grudzień. No i tak zakończyli swoją karierę, że od kilku lat grają ponownie Arab Strap, duet właśnie z tego Glasgow. Piosenką You, You, You zapowiada swój nowy album, trzeci po wznowieniu, niecnym wznowieniu kariery, który będzie nosił tytuł Half Told Tales i ukaże się na koniec tej ciepłej pory w Polsce, która chyba się powoli wreszcie zaczyna, czyli już we wrześniu. To będzie bardzo szybko. Przypominam sobie zresztą taką prognozę pogody, którą Marcin Cichoński, który zakończył przed chwilą prowadzenie popołudniówki, przedstawiał, no właśnie chyba bodaj ze 3 tygodnie temu, gdzie właśnie już wtedy zapowiadał te 26 stopni, o których też wspominał przed chwilą. Ja od tamtych 26 stopni do tej pory nie mogę pozbyć się czegoś w gardle, więc myślę, że te 26 stopni także trzeba między jakieś bajeczki odłożyć. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób rozwija się ta piosenka Arab Strap i nie chodzi tutaj koniecznie o muzykę, bo ta rozwija się w taki sposób, w jaki rozwija się w wielu piosenkach Arab Strap, także tych granych i 30 lat temu, kiedy zaczynali. Ale chodzi o tekst tej piosenki, bo po tym, gdy już Aidan Moffat wymieni te wszystkie problemy, z którymi zmaga się mężczyzna w jego wieku, który jako 20-latek był melancholikiem, dziś popadł w depresję. Piosenka przechodzi do tego, co dziś ważne i o czym trzeba mówić. Zdaje się, że stoimy po tej samej stronie. Tak mi się coś wydaje, gdy Aidan Melo deklamuje, jak to zazwyczaj, o tym, że ma swoją rozprawę w sądzie, której nie może ominąć, bo rząd twierdzi, że jest terrorystą. O kim tu mowa? O wiadomo, kto protestuje w Londynie i jest aresztowany co chwilę. Boję się o syna, boję się o córkę, ale w tym świecie rzezi mam ciebie, ciebie, ciebie, ciebie. To zresztą chyba jeden z krótszych refrenów, jeśli chodzi o zawartość tekstową, jaki można sobie wyobrazić. No a później sprawy nie mniej ważne, czyli jeśli słuchasz tej piosenki na Spotify, to obaj finansujemy AI klasy militarnej. To samo AI, który później morduje setki dziewczynek w Iranie na przykład. No ale czemuż tu się dziwić przecież? Amerykańskie morderstwa dzieci na wojnie. Och, trzeba by sięgnąć co najmniej do Wietnamu przecież, żeby przeprowadzić tutaj linię zależności, która jasno pokaże, że pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają. Ale później Aidan popada w zadumę. No, gdyby tej piosenki na Spotify nie było, to jakby się jej posłuchał. Jesteśmy przyparci do muru, ale nie musimy tego pochwalać. Czy to słowa pocieszenia? Nie mam pojęcia, co robić, gdy hipokryzja rządzi, a nic nie jest prawdą i nikt nie ponosi konsekwencji za ohydne zachowanie. No i tu pada brzydkie słowo, jedyne w dzisiejszej audycji, proszę być o to spokojnym. Co tu zrobić z tymi demagogami, którzy przebierają się za zbawców? Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil, mówimy dzień dobry, zapraszamy na już niecałą godzinę w audycji Panoptikum. Po piosence Ju, Ju, Ju przychodzi pora na pewną kondensację tego stwierdzenia do jednego Ju. To będzie debiutancka piosenka również duetu, ale tym razem to polski duet. On to 2K88. Ona to Rosalie Hoffman. Znamy ich doskonale, Przemek Jankowiak i nasza Rosalie, która przecież kiedyś prowadziła w Radiu 357 swoją audycję. Wspólnie nazywają się Laura i piosenka, która zwiastuje ich wydawnictwo, które mam nadzieję w tym roku się ukaże, nosi tytuł You.

Laura, debiutancka piosenka z w całości już chyba zarejestrowanego albumu tego duetu, czyli 88 i Rosalie. Zdaje się, że Przemek Jankowiak, czyli 88, szykuje w takim razie co najmniej dwie płyty w tym roku. Jedna właśnie z Rosalie, druga z muzykami, którzy prezentowani byli przed tygodniem w Panoptikum, czyli z Lauren Dufus, Rainy Millerem i Bianką Scout. I tak sobie przypominam, że już przecież wiele, wiele lat temu, gdy Przemek jeszcze miał czas na prowadzenie wytwórni Latarnia, to już wtedy miał takie mocne, bardzo ciągoty w kierunku soulu, które realizował z różnymi młodymi wokalistkami. Jak widać, ta miłość albo mu nie minęła, albo wróciła i oba te projekty, które szykuje na ten rok, zdają się tę miłość, fascynację niewiędnącą zdradzać. No dobrze, po tezach pora na antytezę. Było ju, było ju. Pora na kolejny duet dziś. Duet, który nosi nazwę No You. Wreszcie ukazała się debiutancka płyta tych dwóch panów, Davey Cahoe i Suzanne Craft.

Decisions to utwór z najnowszego, z jedynego, z pierwszego, oby będącego zapowiedzią czegoś więcej albumu duetu Know You, Davey Kehoe oraz Susan Kraft. Myślę, że to już z piąta piosenka, która zdążyła się pojawić w audycji Panoptikum tego duetu, więc no, szkoda pochylać by się było w tym momencie nad tym nieco szerzej. Natomiast no, myślę sobie, że to, co najlepsze na tym wydawnictwie, to już faktycznie za nami. Przyznam szczerze, że spodziewałem się czegoś mocniejszego, szczególnie po tych pierwszych zapowiedziach tego albumu, ale to i tak jest nadal całkiem przyzwoite wydawnictwo. Takim samym co najmniej będzie niewątpliwie album kolejnego zespołu, gdy już się ukaże, to będzie w czerwcu, całkiem wkrótce zatem już. I to również trio prezentowane w tej audycji już niejednokrotnie, chociaż z tego albumu, który się ukaże dopiero po raz drugi, gdyż to druga jego zapowiedź. Summer Good, taki tytuł będzie nosiło to wydawnictwo, a mowa o bardzo, bardzo osobliwym i osobnym zespole, jakim jest trio Tary Clerkin.

0: Piosenka zatytułowana Lazy Daisy prawdopodobnie nie miała prawa zabrzmieć inaczej niż jak to sobie wymyślił zespół Tary Clerkin. Somewhere Good w czerwcu ukaże się album tego bardzo, bardzo ciekawego tria. Zostając na Wyspach Brytyjskich, bo to stamtąd Tara Clerkin pochodzi, sięgamy po nowy album trynidadzkiego poety, pisarza, ale też i muzyka. Anthony Joseph pojawił się też już w tej audycji. Niejednokrotnie podejrzewam, choć mogliśmy przegapić w jego zeszłoroczny album zatytułowany Rowing Up River to Get Our Names Back. Natomiast ten najnowszy album, The Ark, jest w zasadzie go uzupełnieniem, trudno nawet powiedzieć, że kontynuacją, ponieważ oba albumy zostały zarejestrowane w tym samym czasie. Antony ma niewiarygodny dar opowiadania, zresztą zaraz tego posłuchamy. Będzie to opowieść tytułowa o Arce. To Arka, która przemierza świat od Wysp Brytyjskich przez Stany Zjednoczone po Karaiby, no bo to oczywiście najważniejszy region w historii i w życiu Antonego Josepha. Mnóstwo tutaj surrealistycznych opowieści na tym albumie, między innymi o psie z Trinidadu, który wchodzi do baru w Nowym Jorku i zaczyna gryźć po nogach tamtejszych bywalców. Tutaj na tę Arkę Anthony Joseph zabiera wielu, wielu znamienitych czarnoskórych. Zacznie od Sandra, będzie między innymi Benjamin Zafania. Wielu, wielu artystów, muzyków zostanie wymienionych tutaj w tej poezji Antonego za chwilę. Myślę, że wart zwrócenia uwagi jest fakt, że po raz pierwszy ten utwór był wykonywany w Polsce. To był, zdaje się, rok 2015 i było to podczas koncertu, na który Antonego Josepha zaprosił Adam Pierączyk. Później ten album się ukazał. To było wydawnictwo zatytułowane Migratory Poets właśnie Adama Pierączyka z Antonym Josephem. Teraz po latach ten wiersz nabiera nowych szlifów, jeśli chodzi o muzykę i aranżację, za które odpowiada Dave Okumu.
1: Sun Ra was on the ark. Prince Nico Mbaga, he was on the ark. So was Art Taylor and Sonny Simmons and Bessie Smith and Duke, all on the ark. And Joe Tex and Geraldine Connor and Giuseppe Logan, even Roaring Lion and Aunt Bunny were abdominally on the ark.

Cuba, Jamaica, Suriname, St. Kitts, St. Vincent, Guyana.

Ameryka, która porusza się tam, gdzie chce, nie uznaje żadnych granic ani jakiegoś tam Archimedesa. Porusza się niczym damka w warcabach, tam, gdzie sobie zapragnie. Tak przed chwilą wyśpiewywał swoją poezję Anthony Joseph. W tym jego utworze byliśmy już całkiem blisko miejsca, do którego wybierzemy się już teraz, gdyż na St. Lucie. Natomiast znajdziemy się na nieodległej Martynice dzięki Rolandowi Brivalowi. W zasadzie jego albumowi, który oryginalnie ukazał się w roku 1980, ale teraz właśnie został wznowiony. Postać o pokolenie niemalże, można powiedzieć, starsze od Anthony'ego Josepha, ale o nieco podobnej karierze artystycznej, bo to także muzyk w zasadzie tylko, no może nie przy okazji, ale jest to jedno z wielu działań artystycznych tego wciąż żyjącego i dobrze się mającego dżentelmena, rocznik 1950. Oprócz tego jest również pisarzem, także maluje, jest całkiem uznanym malarzem, więc nic dziwnego, że i muzyka jako forma działalności artystycznej go interesuje. Album o tym, jak to jest być właśnie kreolem, o spuściźnie kolonializmu, nie znalazła szerszego oddźwięku w roku 1980, głównie dzięki temu, że nie znalazła też szerszej dystrybucji. Dziś w roku 2026 zadość uczyniamy temu wspaniałemu wydawnictwu Creole Gypsy albo Creole Gypsy, gdyż Roland Brival śpiewa we wszystkich językach, które znane są w tamtym regionie świata.

Hauntings, czyli to, co nas nawiedza. Nawiedził nas Richard Barbier i zazwyczaj w Panoptikum słuchamy innej pani, która nazywa się Barbieri Katerina. Oni nie mają ze sobą nic wspólnego, ale trzeba odnotować zdecydowanie, że jest nowa solowa płyta Gentlemana, który nazywa się Richard Barbieri, zatem podpory zespołu Japan, a obecnie zdaje się Porcupine Tree. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil dziękujemy i machamy już powoli na do usłyszenia. Posłuchamy tego pana, który mógłby u Richarda Barbieriego zaśpiewać, no ale to by musiało być tak z 40 lat temu. On również gościnnie w utworze duetu Land. Mowa o Davidzie Sylwianie, a po 19 Piotr Stelmach. Do usłyszenia.

0: Mr. David Sylwian mają tutaj bardzo dobry radiowy dom. I to jest kolejny na to dowód. Pożegnanie Bartka Gila i tego tygodniowego Panoptykum z Państwem. Właśnie takie. Zapraszam w imieniu autora w każdy czwartek między 18 a 19.
1: Wierność w stereo.
0: Pozdrawiam tak przy okazji tej wierności w stereo wszystkich fanów Nicka Hornbiego i książki High Fidelity. No bo z tej książki, z tego polskiego tłumaczenia tej książki wzięła się nazwa tej audycji. Minuta po 19:00, Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, dobry wieczór, zapraszamy do 21:00.

0: stop spinning.
1: Red Drum Club, favorite record. Sprawy porządkowe, wirtualna lista obecności. Zapraszam na mój profil facebookowy. Proszę pisać, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Mail nie zmienia się, piotr.stelmach@radio357.pl. No i oczywiście nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych. To nasz przemiły obowiązek, żeby tam przede wszystkim Państwa zapraszać. Przyznam, że to jest właściwie rzeczywistość moja w ostatnich tygodniach na walizkach. Wkrótce znowu podróż tam. I przyznam szczerze, że we wtorek tak naprawdę późnym, bardzo późnym wieczorem byłem po prostu wściekły. Dwa razy w życiu zdarzyło mi się nie zdążyć na samolot z Londynu. No tak się akurat składa, że czasami się tak składa, że w momencie, kiedy jedzie się na lotnisko, to jest korek i nie ma przebacz. Mi się to zdarzyło, a teraz i właściwie od tamtego czasu bardzo dbałem o to, czy dbam o to, żeby nigdy to się nie powtórzyło. Ale teraz byłem zły, że to się nie stało, bo gdybym się na przykład spóźnił, to mógłbym sobie wrócić Piccadilly Line na Islington i tam być świadkiem tego, co się wydarzyło pod stadionem Emirates Stadium, pod stadionem Arsenalu, bo tam się działy najpiękniejsze dantejskie sceny na świecie. I to był właśnie ten moment. Samolot się poderwał z płyty lotniska o godzinie 16 i pomyślałem sobie, ty koleś, a właściwie to dlaczego ty odlatujesz? Tu za chwilkę może się coś zdarzyć. I się zdarzyło. Przyznam szczerze, że od wtorku jestem absolutnie szczęśliwym facetem. Powód chyba jest jasny. Ja tu trochę o piłce i o lotnictwie i o awiacji. Może w ten sposób. A muzyka czeka.

0: miejsce, mówi o pięknych korzeniach, no bo to Hamburg. I teraz tak, Manuel Romero Soria i Feeling Mayer. To oni tworzą ten duet z Hamburga, właśnie Roller Derby. W ubiegłym roku ukazała się, ja nawet o tym nie wiedziałem, to pewne rzeczy się tak po prostu nadrabia, dlatego że podaż jest przeogromna, jeżeli chodzi o rynek muzyczny. W ubiegłym roku ukazała się ich płyta When the Night Comes i to są właśnie dwa jej fragmenty, Your Love is a Lie i Lights Out, polecam.
1: Wierność w stereo.
0: Jeszcze a propos piłki nożnej, bardzo ważna rzecz, jak mi się wydaje, bo no, tak się akurat złożyło w ostatnich dniach, że głównie na moich profilach w mediach społecznościowych, tych prywatnych, mnóstwo kibiców innych klubów gratuluje mistrzostwa Arsenalowi i to chyba troszeczkę też o to chodzi. Pamiętajcie, kochani, że to działa w dwie strony. Gdyby wasza ukochana drużyna zdobyła takie mistrzostwo, też to zrobię z wielką przyjemnością, bo zdaję sobie sprawę z tego, że być może Wisły Kijem nie zawrócę, na pewno tego nie zrobię, tym bardziej Wołgi, ale może taka ociupineczka, taka kropla dobrego klimatu wokół kibicowania tam będzie. Jeżeli ktoś tam chce wchodzić, żeby sobie poużywać, to bardzo serdecznie zapraszam Wypad. Nie ma miejsca na to, na obrażanie i innych drużyn, i kibiców innych drużyn, i siebie wzajemnie. Nie ma takiej opcji, ale jeżeli chodzi o dobry klimat i przybijanie sobie piątek i oczekiwanie na rywalizację w przyszłym sezonie na przykład Premier League, no to jak najbardziej. Przyznam, że czekam i to czekam już z wypiekami na twarzy na to, co się stanie 26-27 i na przykład rywalizacja z Manchesterem United. To musi być niezwykle ekscytujące. Zresztą kibiców Czerwonych Diabłów bardzo gorąco pozdrawiam. Dobra, to o piłce tyle. 14 minut po godzinie 19 w Radiu 357. Złapało mnie to gdzieś w środku zajętego dnia. Columbia Mills.

Z Dublina taki zespół, Columbia Mills. Kilka razy już Państwa częstowałem, chyba z dobrym skutkiem, ich muzyką, ale jeszcze nie tym utworem. CCTV, płyta z 2020 roku i Isolate. Przed chwilą... O, Jezebels, bardzo dawno ich nie było.

0: Nie jestem ciekawy, czy niedźwiedź coś uszczknął z ich twórczości. Jezebels, bo to zespół z Australii. Prisoner, więzień, 2012 rok. No może ktoś teraz takich piosenek potrzebuje, żeby było ciut łatwiej, ciut bardziej melodyjnie. Jeśli tak, to voilà, Rosebud przed chwilą.
1: Radio 357.
0: Ile to czekaliśmy? 24 lata. Nikt na nich nie liczył. Ja szczerze mówiąc tylko wspominałem, zwłaszcza pierwszą płytę z 1998 roku. I to były wspomnienia i nic nowego. Tymczasem...

No, historia jest bardzo prosta. Podaż jest przeogromna. Zobaczyłem to na półce w moim ukochanym sklepie FIOPP w Londynie i nie mogłem uwierzyć własnym oczom, że to jest płyta, na której obwolucie widnieje ta nazwa i ta czcionka, bardzo dobrze mi znana jeszcze z lat 90. Rialto? Serio? Nowa płyta Neon and Ghost Signs po 24 latach. Oczywiście, że to, co Państwo przed chwilą słyszeli, to bardzo to przypomina na przykład I Just Can Get Out. Jeszcze raz. I Just Can Get You Out of My Head. Bardzo to jest trudny tytuł, Kylie Minogue, ale no i co z tego? I to jest zrobione moim zdaniem znakomicie. Być może takich utworów na tej płycie w ciągu dalszym trochę brakuje, ale słucha się tego naprawdę wybornie. No one leaves this discotheque alive. Louis Elliott i Rialto. Chłopcy z dyskoteki niekoniecznie. Chłopcy z cierniem w bokach. Za chwilkę.

0: The Boy with the Thorn in His Side. Jedna z najbardziej romantyczno-gitarowych płyt w historii, czyli Queen is Dead. Zespół The Smiths. 1986 rok. Później jeszcze był tylko jeden album studyjny, czyli Strange Ways Here We Come. 87 płyta Rank. I się żegnaliśmy z tym zespołem. No ale ostatnio ktoś coś odświeżył, bo pojawiła się okładka z takim, bym powiedział, Alanem Delonem z Widzewa Wschodu. Tak bym to określił.
1: Po trzech latach na Widzewie.
2: Myślę, że zdecydowanie przydałoby się wydać taki repress.
0: No, zdania mogą być podzielone. Michał Bisiorek i Krzysztof Tubilewicz. Krzysiu, zabiję cię za to, ty wiesz o tym dobrze, ale bardzo mi się to spodobało. Państwu chyba też. Nie ma osoby, której bym tego nie pokazywał, która by się nie... Znaczy, krótko mówiąc, nie oplułaby monitora. Więc gratuluję.
1: No i to będzie ta okazja, żeby się spotkać. Tak. 40. rocznica wydania płyty w czerwcu. Ustaliliśmy też, że to może być dla kogoś rozgrzewka przed lipcowym koncertem Morrisseya w Warszawie. Piotr, czy ty kiedyś odwołałeś swoją audycję, bo się nie wyspałeś?
0: Nie, zaspałem raz na audycję, ale to było inne radio jeszcze i Piotr Kaczkowski okazał się na tyle wyrozumiały, że powiedział, proszę jechać, ja coś długiego jeszcze zaprezentuję. I zdążyłem, bo to była druga w nocy.
1: I było to Echo z Pink Floydów, więc mogłeś z Łodzi jeszcze przyjechać spokojnie.
2: W trzech różnych wersjach.
0: Nie, coś 10-minutowego zdążyłem, ale to było tylko raz. Natomiast wiem, do czego pijesz, czy ja odwołałem audycję w związku z tym, że się nie wyspałem.

0: z wygrawerowanym napisem There is a light that never goes out. Myślę, że to jest jedno z piękniejszych w ogóle haseł w muzyce rockowej.
1: Teraz myślę, że odnalazłbyś się w naszym konkursie, aha, ale to zaraz do tego przejdziemy.
0: Mówcie, mówcie, mówcie.
2: To różne rocznice są, zdarzają się, ta jest okrąglejsza, więc są, przepraszam, sparafrazuję ostatnią piosenkę z tej, są większe i mniejsze rocznice. Koszmarny tekst, chociaż to jest człowiek, który jest w stanie w jednym utworze zasugerować, tak? Songers are bigger than others, i jednocześnie poprosić o tę poduszkę, na której sypiasz. Więc jest to artysta, który też jutro będzie obchodził urodziny, tak by the way. Niesamowicie kontrowersyjny. Wiesz, mój znakomity kolega Mateusz, który wybrał się na koncert krakowski, który był niedawno, wrzucił fragment z podpisem warsztaty z oddzielania dzieła od artysty.
0: No, ja nawet szczerze mówiąc, chyba bym się nie odważył. Myślałem kiedyś, że John Lydon jest taką osobą, do której boję się podejść, ale w momencie, kiedy zobaczyłem walizki w jego garderobie z wielkim, dwie walizki, na każdej wielkie logo Arsenalu i powiedziałem Szczęsny i Fabiański, bo oni wtedy tam grali, no to już w ogóle była sytuacja za pan brat i gadaliśmy i gadaliśmy i gadaliśmy. Ale jeżeli chodzi o Morrisseya, wydaje mi się, że jednak bym się mógł trochę obawiać. A wy?
1: Z drugiej strony też myślę, że w przypadku tej płyty trudno jest oddzielić aż tak artystę od płyty, bo jednak on jest obecny tak naprawdę na każdych utworach i jego obecność jest zawsze zaznaczona. Ostatnio rozmawiałem z patronami tutaj w radiu odnośnie różnych płyt i było pytanie, jak to się dzieje, że my, młodzi ludzie, wracamy do tych płyt, że to nas interesuje i nie słuchamy tak naprawdę głównie tego, co teraz wychodzi? Ja wtedy odpowiedziałem, myślę, że szczególnie coś dalej nas trzyma, w sensie coś nas ciągnie do tych lat 80. i pomimo tego, że pojawiają się nowe rzeczy, może one staną się klasykami za paręnaście lat, ale tak naprawdę płyta The Smiths to jest, płyta The Queen Is Dead to jest album, przy którym już też późniejsze pokolenia się wychowywały i przeżywały tak naprawdę te wszystkie emocje, złamane serca i właśnie te utwory.
0: Krzysiek, kiedy to będzie?
2: Do 7 czerwca muszą państwo odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które jest dosyć tendencyjne i brzmi, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy i dlaczego to jest There Is A Light That Never Goes Out. To jest pytanie z tezą leciutką, natomiast 24 czerwca w środę się spotkamy, ale tu jeszcze uzupełnię, że tak, to znaczy są imprezy jakieś różne plenerowe tu i ówdzie, gdzie ten utwór jest odtwarzany i jest po prostu znakomity. Ja myślę, że no nie psychologizując zanadto, ale po prostu tak jak Morrissey zdawał się być, zdaje się być zaklętym już od jutra w ciele 67-latka, 18-latkiem, tak my lubimy w sobie pielęgnować tych takich, wiesz, wracasz z plecakiem ze szkoły ze złamanym sercem i to jest to. Trochę tak brzmi, trochę o tym jest.
0: No, ja też pamiętam przecież to, co się dzieje na płycie następnej, no jedna z najpiękniejszych w ogóle pieśni miłosnych w historii świata, czyli Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, ale to jest też trochę inna historia. Natomiast jeszcze jedno wspomnienie pozwólcie. Some girls are bigger than others. Myślę, że nikt normalny by takiego tekstu nie napisał. Co więcej, żaden normalny zespół by się nie zdecydował na to, żeby na wielkiej płycie ostatni utwór się zaczynał, nie wiadomo dlaczego się wyciszał i się jeszcze raz zaczynał. To jest wariactwo, ale przepiękne. Jedyne, jak się mi wydaje, dozwolone.
2: No i jest też na tej płycie nawet kancik country. Tam jest dużo rzeczy, a ty zaproponujesz państwu, z tego co widzę, coś absolutnie na dywanie po ciemku samotnie Lynchowskiego, bo to jest tak, coś takiego.
0: Dokładnie to jest coś takiego ze względu na wokal przede wszystkim. Oddech płytki, to wy będziecie gospodarzami tego oddechu. Kiedy?
1: To się wydarzy niebawem, ale jeszcze odpowiem zaraz na to pytanie, tylko chciałem jeszcze powiedzieć, co jest najważniejsze, bo nie będziemy słuchać wznowienia, tylko będziemy słuchać tego oryginalnego brytyjskiego wydania z roku 86, więc będziemy mogli tak naprawdę usłyszeć tą najbliższą wersję tego albumu. A już 24 czerwca spotykamy się i konkurs trwa do 7 czerwca, do godziny 18, więc należy się spieszyć.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, oddech płytki.
2: Ja jeszcze zapraszam po północy.
0: Tak, zdecydowanie na chore sąsiadów sny. I know it's over, The Smiths. Raz jeszcze.

0: And I know it's over. The Smiths. Jakby coś, to proszę chłopakom trochę uwierzyć, ale trochę nie, bo na okładce płyty The Queen is Dead jest Alain Delon i to jest jedyna akceptowalna okładka tej płyty w historii. No, to się chyba rozumiemy. Konkursy.radio357.pl. Oddech płytki. Krzysztof Tubilewicz i Michał Bisiorek przedstawią Państwu patronom, których zaprosimy tutaj na nasz radiowy pokład, historię tego albumu 40-letniego. Nic a nic się moim zdaniem nie zestarzał.
1: Radio 357.
0: Teraz Björn Eitling i Bobby.

projekt o nazwie Hitling Jazz. Płyta Illegal Hits Out of Bounds ukazała się w marcu tego roku. Jednym z gości na tym albumie podwójnym, obszernym, przepięknym jest Mr. Bobby Gillespie z zespołu Primal Scream. Właśnie w tym utworze Strange. No a w wierności w stereo Fallen Angel, upadły anioł, myślę sobie, że klimatu, głosu, postaci, osobowości Robiego Robertsona zbyt długo nie przypominałem. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, nadrabiam.

0: 87 rok. Pierwsza jego solowa płyta do dzisiaj uderza przepięknie, tak finezyjnie, delikatnie, ale jednak uderza cudownym klimatem. No, towarzystwo zebrał tutaj Mr. Robbie Robertson, wybitne, chociażby producenta Daniela Lanoua, no i w utworach Sweet Fire of Love, czy Testimony, tym ostatnim na płycie, Bono i The Edge'a, czyli, no wiadomo, muzyków zaprzyjaźnionego zespołu The Rolling Stones. Przepiękny album, zatytułowany po prostu Robbie Robertson, i poznali Państwo tutaj ten głos w refrenie? Fallen Angel i Robbie Robertson i Peter Gabriel. Do Wielkiego Piotra jeszcze dzisiaj wrócę.
1: Wierność w stereo.
0: Tak, za minutę będzie 20. Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach z Państwem jeszcze przez godzinę.

No, pamiętam, spać nie mogłem po wysłuchaniu tego albumu, tego różu psychodelicznego. 1995 rok, pierwsza płyta Garbage. Co to była za dziewczyna? Wszyscy wiedzieliśmy, że Butch Vig, oczywiście, super, mega. No i ona, i ten jej wokal, między innymi w Only Happy When It Rains. No i w tym utworze Milk. Shirley Manson. Na antenie Radia 357 zaczynamy w najbliższą sobotę w Zielonym Żoliborzu pierwsza część wywiadu. Później za tydzień w Wierności będzie część druga, a później będzie 30 maja i koncert w Warszawie tego zespołu. Przyznam, że to taka rozmowa, która mogłaby się nigdy nie skończyć i chyba można było ją jeszcze, jakby to powiedzieć, przedłużyć tak o 10, 20, 30 minut. No ale nie, jednak jakaś tam kindersztuba radiowa musi być, ale i tak powiedziała mnóstwo fantastycznych rzeczy. Shirley Manson, specjalnie dla nas, dla Radia 357 w sobotę między 13 a 15 zapraszam na pierwszą odsłonę. Milk zaśpiewała w 1995 na płycie Garbage, a później, 10 lat później, dekadę później na płycie Bleed Like Me. Ten właśnie utwór, it's all over, but the crying.

0: Uderzenie fali gorąca, zimna i nie wiem czego tam jeszcze, ale to było przy płycie Garbage i przy Version 2.0, przy tych dwóch pierwszych albumach. Później bywało różnie, raz high, raz low, ale to nigdy nie było poniżej jakiegoś poziomu. Jedna z najważniejszych postaci współczesnej popkultury ostatnich długich, długich, długich lat, Shirley Manson, Garbage. W Radiu 357 w sobotę w Zielonym Żoliborzu zapraszam bardzo serdecznie.
1: Wierność w stereo.
0: No i będzie oczywiście też koncert 30 maja. Zagrają w Warszawie. 8 minut po 20. Sprawy porządkowe się nie zmieniają. Media społecznościowe, nasze główne profile oficjalne, radiowe. Tam przede wszystkim Państwa zapraszam. Na mój też facebookowy. Wirtualna lista obecności tam do wypełniania, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Przy okazji można odwiedzić mój profil na Instagramie. Też będę jakoś tak Państwa do tego zachęcał, bo tam troszeczkę się też zogniskuje moja social medialna uwaga w najbliższym czasie. Ale brzydko to powiedziałem, to straszne słowo. No, Piotr Stelmach pisane razem, podkreśnik official, tak żeby tak było bardziej, że tak powiem, teges, prawda? Także tam zapraszam i jeszcze muszę się poprawić ten tytuł Kylie, bo on jest naprawdę trudny. Can't get you out of my head. Can't get you out of my head. Już wszystko jasne, bo Państwo też prosili, żeby to ewentualnie skorygować. No to skorygowałem. Mail piotr.stelmach@radio357.pl. Louis Elliott, Londyn, Rialto, 1998.

No, no, no, retro. Klimacik retro na całej płycie. Znakomitej. Pierwszy album Rialco. No, zatytułowany po prostu Rialco, Untouchable, to przed chwilą. Louis Elliott przypomniał mi w ostatnich dniach, że wtedy powstawało mnóstwo takich płyt, takich utworów. Trudno się było od nich uwolnić tak naprawdę, bo i przez radio, i nie przez radio grały fantastycznie. Między innymi rok później ukazała się płyta zespołu The Otis, zatytułowana How I Learned to Love the Boot Boys. A na niej?

0: Tak, How I Learned to Love the Boot Boys tam, między innymi dla zespołu The Rubets złożony bardzo fikuśny, fajny hołd, Rock Hines i The Otters z tej płyty z 1999 roku. No, gra po latach fantastycznie.
1: Wierność w stereo.
0: Myślę sobie, że jak wszystko dobrze pójdzie, a co ma pójść źle, to za tydzień w Wierności złożę Państwu dokładną, obszerną relację z koncertu z Londynu z najbliższego poniedziałku, bo tam się wybieram. W roli głównej on na razie nie zaśpiewa. No ale właśnie, to on.

Mr. Meteor, jego najnowszy album A Man of Two Worlds składa się z dwóch części. World 1 Music, World 2 Songs. I właśnie z tej części pierwszej, tylko z muzyką instrumentalną, to ten fragment, The Pictures You Carry With You. No to teraz, oczywiście to w kąciku dla niepoprawnie romantycznych. 22 minuty po 20 jest jesień 2023 roku, dokładnie 4 października. Przepiękna sala, koncert, na który teraz na prawie 6 minut Państwa zabiorę.

0: Cheers. Thank you so much for coming.
1: No, tak chyba krzyknie też w najbliższy poniedziałek w sali The Barbican Meteor. A to się wszystko ukazało w przepięknym boksie. Takie boksy ostatnio mistrza się pokazują, bo A Man of Two Worlds też jest w takiej formie wydany. No, ale ten koncert z Royal Albert Hall, a też przepiękny boks i rarytasy koncertowe, między innymi w takiej wersji porywającej absolutnie Dancing with Tears in My Eyes przed chwilą. 27 minut po 20 w Radiu 357. Teraz uwaga, nie tylko muzyczna przeszłość. Tu i teraz również, tym bardziej, że blues, no blues może to jest i blues, Bruce Souls, lider Pineapple Thief, wydał nowy, absolutnie oszałamiający album.

0: Radio 357.
1: To zapraszam Państwa teraz do Miasta Miłości, gdzie każdy z nas może osiąść.

Tak mi się wydaje, że z wiekiem jego głos pięknie szlachetniał. I właściwie już głównie jako artysta solowy, czegokolwiek by nie wyśpiewał, zawsze czułem w tym jakiś przepiękny twist. Nie najłatwiejszy. A to nie był głos radości, to był głos skargi. Ale bardzo ważny. Peter Gabriel, Love Town. No i ile to było? 2 dni temu? 40 lat minęło od tego albumu.

Wyrośliśmy w siłę w tej dumnej krainie i wszędzie nas chcieli. Uczono mnie walczyć i wygrywać i nigdy nie pomyślałbym, że mogę skusić. Nie opuściłem żadnej walki, ale mnie opuściły marzenia. Zmieniłem twarz, zmieniłem imię, ale nikt cię nie chce, kiedy przegrywasz. Chociaż widziałem to wszędzie dookoła, nigdy nie sądziłem, że dotknie właśnie mnie. Myślałem, że jesteśmy ostatnimi w tej kolejce, ale sprawy przybierają dziwny obrót. Pojechałem nocą w kierunku swojego domu, miejsca, gdzie się urodziłem, nad jeziorem. A kiedy nadszedł świt, zobaczyłem ziemię ze spalonymi na popiół drzewami. Nie poddawaj się, wciąż masz nas. Nie poddawaj się. Nie potrzebujemy przecież wiele, bo gdzieś jest miejsce, do którego wspólnie należymy. Odpocznij, za bardzo się martwisz. Wszystko będzie dobrze. Gdy czasy stają się podłe, pamiętaj, możesz na nas polegać. Nie poddawaj się, proszę, nie poddawaj się. Muszę stąd odejść, bo już nie mogę więcej znieść. Stanę na tym moście, spojrzę w dół, cokolwiek się stanie, cokolwiek przeminie, rzeka wciąż będzie płynąć. Wyruszyłem do innego miasta, starając się tam osiąść i odnaleźć spokój. Do każdej pracy jest jednak tak wielu ludzi, których nikt nie potrzebuje. Nie poddawaj się, bo masz przyjaciół. Nie poddawaj się, nie jesteś jedyny. Nie masz powodu, by się wstydzić. Pamiętaj, że wciąż masz nas. Wciąż masz nas, a my jesteśmy dumni z tego, kim jesteś. Nie poddawaj się, wiesz, że to nigdy nie było proste. Wierzę, że gdzieś jest takie miejsce, do którego wspólnie należymy.

Tak, 1986 rok. Nagrał tę płytę i nagrał na niej 9 swoich nieśmiertelników. No inna sprawa, że później w 1992 na płycie As tych nieśmiertelników było ciut więcej. Peter Gabriel, no i wspaniała też Kate Bush tutaj, Don't Give Up. Kto wie, czy jeżeli chodzi o jego solową działalność, to nieśmiertelnik nie najważniejszy. Gabi Darmetko, Plac na Rozdrożu. Witam i zapraszam bardzo serdecznie na audycję mojej znakomitej radiowej koleżanki, bo długo się nie mijaliśmy w studiu. Oj, za długo. Tak mi się wydaje. Gabi będzie z Państwem za kilka chwil. No a my chodu stąd już. Let's disappear, let's get out of here. A czyli i Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, The Boxer Rebellion. Bye-bye.

0: Minęła 21:00, przy mikrofonie Gabi Darmetko.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Emerytury to temat, który podnosi temperaturę dyskusji. Najgłośniej słyszymy tych, którzy mówią, że emerytura jest głodowa i nie ma możliwości, aby z emerytury godnie żyć. Z drugiej strony są ci, którzy płacą składki samodzielnie, prowadząc działalność gospodarczą. Po okresie ulg i preferencyjnych składek niektóre osoby wpadają w kłopoty i tracą płynność finansową. Pojawiają się długi. Od nich słyszymy, że składki są za wysokie. W mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele informacji, jak uniknąć płacenia ZUS-u i dlaczego nie warto płacić. Mocne są też głosy, że ZUS to piramida finansowa, która prędzej czy później musi upaść. Lepiej te pieniądze zainwestować, bo państwo nie ma na co liczyć. Jednocześnie, jak pokazują najnowsze sondaże Ibris dla Rzeczpospolitej, większość Polaków chce przejść na emeryturę zaraz po osiągnięciu ustawowego wieku. Nikt też nie chce słyszeć o wydłużeniu wieku emerytalnego. A prognozy mówią o tym, że przyszli emeryci dostaną ułamek tego, co zarabiają dzisiaj. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Płacić składki? Odkładać samemu? A może żyć chwilą i nie myśleć o emeryturze? Dziś w Placu na Rozdrożu postanowiłam trochę to wszystko uporządkować i spróbować znaleźć odpowiedzi na wiele pytań o nasze emerytury. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Julia Nowaczyńska, a ja czekam na głosy w dyskusji pod adresem gabi@radio357.pl. Zapraszam.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Dzisiaj rozmawiamy o emeryturach, o tym, czy będziemy mieć emeryturę i jak na nią oszczędzać. A moimi gośćmi są dr Tomasz Lasocki, prawnik z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, ekspert do spraw ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego, współautor raportu Dobrowolne ubóstwo o konsekwencjach dobrowolnego ZUS-u dla samozatrudnionych. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Oraz dr Antoni Kolek, doktor nauk społecznych z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Emerytalnego, doradca podatkowy. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Panowie, temat wydawałoby się taki, o którym każdy z nas musi pomyśleć w swoim życiu. Nieważne, czy ma lat 20, 30 czy 60, bo prędzej czy później to go dopadnie. Tak jak wspominałam na początku, głosów o emeryturze jest dużo i raczej są to głosy negatywne. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj trochę rozbili te wszystkie tematy na mniejsze kawałki i spróbowali wytłumaczyć, na czym to wszystko polega i gdzie jest problem. I tak pomyślałam, że na początku chyba najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli, jak te emerytury się liczy i jak my na te emerytury odkładamy. Czy da się to jakoś prosto wytłumaczyć?
2: Na pewno nie da się tego prosto wytłumaczyć, ponieważ system emerytalny jest bardzo skomplikowany. Samo to, kim jesteśmy z zawodu, już będzie determinowało, jaką w ogóle ścieżką będziemy liczyć naszą emeryturę. No bo mamy system teoretycznie powszechny, ale w praktyce wiemy, że mamy inne rozwiązania dla służb mundurowych, inne rozwiązania dla rolników, inne rozwiązania dla sędziów, prokuratorów, a pewnie nawet w samym systemie powszechnym, jakbyśmy to tak nazwali, inaczej będzie wyglądało odkładanie i pobierania świadczenia w przypadku kogoś, kto był przedsiębiorcą przez całe życie, inaczej, jeżeli ktoś był pracownikiem, jeszcze inaczej, jeśli ta osoba na przykład wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, była nauczycielem, sołtysem i tak dalej, i tak dalej. Także pierwsza rzecz to oczywiście trzeba by zdiagnozować tą indywidualną sytuację, pod jaki system, jaką ścieżkę tego systemu ta osoba rzeczywiście podlega, żeby wiedzieć tak naprawdę, co my mamy do liczenia, tak? Bo chociażby emerytury, czy system tak skierowany do funkcjonariuszy służb mundurowych, na przykład wiąże się z tym, że tam nie ma składek, tak? Więc te świadczenia będą inaczej ustalane. Z kolei w przypadku osób, które wykonują pracę tak na rzecz jakiegoś podmiotu, czy to w formie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, a może i działalności gospodarczej, też będziemy mieli różne zasady odprowadzania składek. No i te różne zasady odprowadzania składek będą się też przekładały na różne zasady pobierania świadczenia. Więc system jest dość skomplikowany. I pewnie pierwszą rzeczą to jest ustalenie, jaką ścieżką mamy iść, żeby coś móc obliczyć dalej.
0: Mhm. Czyli nie możemy tego powiedzieć w odniesieniu ogólnym, ale powiedzmy, dużo ludzi pracuje na etacie, dużo ludzi prowadzi działalność gospodarczą. Myślę, że moglibyśmy się skupić na tych dwóch grupach, bo żeby nie wchodząc już w większe szczegóły. Etat. To jest chyba najprostsza metoda.
3: Nie wiadomo, czy najprostsze, ale rzeczywiście powiem tak, może jak zaczniemy wchodzić w detal, to rzeczywiście tych rozwiązań dedykowanych pojawi się dużo. Natomiast jak pani redaktor zasugerowała, jak spojrzymy na to tak całościowo, to powiemy, że dla 90% osób pracujących w Polsce te zasady są dość zbliżone, aczkolwiek nie takie same. I rzeczywiście nadal największą grupą są te osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę. Do tego, jeżeli dołączymy osoby, które na bardzo podobnych zasadach są objęte ubezpieczeniami i pracują na umowach cywilnych i jeszcze na troszeczkę innych, ale nadal bardzo, bardzo podobnych zasadach, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, no to tego się już uzbiera jakieś 14 milionów osób, więc możemy o nich właśnie powiedzieć całościowo. U nich wygląda to tak, że 20% tego, co zarobią, muszą odprowadzić na swoją przyszłą emeryturę. Następnie każde pieniądze, które wpłacamy, są co roku waloryzowane, czyli przemnażane przez pewien współczynnik, który gwarantuje w ten sposób, że nie może być on niższy niż inflacja w danym roku, a tak naprawdę od odpowiada wartości przypisu składek, czyli w pewnym uproszczeniu, tak jak zwiększają się płace, tak też zwiększa się to, co mamy zgromadzone w systemie. I im później przejdziemy, tym później, tym więcej razy uda się zwaloryzować nasz wkład i później musimy po prostu to podzielić przez taką liczbę, jaką szacuje Główny Urząd Statystyczny, że mamy do przeżycia. I w takim najprostszej formule można scharakteryzować nasz system, aczkolwiek zgodzę się, że on ma bardzo dużo niuansów. Niektóre są potrzebne, a niektóre nie bardzo, choć nie mamy takiego trendu w latach 2000, w 99 i kilka lat później były takie plany, żeby ten system ustandaryzować. I tak jesteśmy bardzo daleko w porównaniu z niektórymi państwami, które by nam się wydawały, że mają całkiem fajne systemy, ale moglibyśmy zrobić więcej. My się w pewnym momencie wycofaliśmy z tego trendu uproszczenia, zaczęliśmy komplikować i nie widać na razie końca tego trendu.
0: Ale czy możemy przyjąć, że płacimy składki? One są zapisywane na naszym koncie w ZUS, czyli de facto coś takiego byśmy odkładali na konto do banku. Są jeszcze waloryzowane i w momencie, kiedy przejdziemy na emeryturę, to są powiedzmy nasze oszczędności. Możemy tak na to patrzeć?
3: Tak, bym nie powiedział, dlatego że oszczędności i ubezpieczenia działają zupełnie inaczej, mają zwrócone wektory. To, że mam 100 tysięcy na koncie oszczędnościowym i to, że mam 100 tysięcy na koncie w ZUS-ie, one działają zupełnie inaczej. Dlatego, że w koncie oszczędnościowym mają one swoje plusy, bo gdybym, załóżmy, zmarł albo chciał je przekazać komuś, to je mogę oczywiście przekazać, bo jestem dalej ich właścicielem. W ZUS-ie tego nie ma. Ale zamiast tego w ZUS-ie mam tak, że mam zagwarantowane, że te środki posłużą do obliczenia emerytury, która będzie wypłacana mi zawsze do końca życia. I mało tego, ta emerytura obliczona będzie co roku waloryzowana. Również z gwarancją taką, że ta waloryzacja co roku nie może być niższa niż inflacja, plus jeszcze tam dodatkowe elementy. Czegoś takiego nie jesteśmy w stanie zagwarantować na rynku prywatnym. Więc te pieniądze, mimo że gdzieś mówimy, porównujemy te kwoty, tak ubezpieczenie to powszechne, społeczne ma takie mocne strony, które w zasadzie nie można dogonić. Dlatego też mówię, żebyśmy nie konkurowali między tymi formami, kiedy mogę oszczędzić albo mogę się ubezpieczyć. Ubezpieczajmy się, w tym odkładajmy, nie odkładajmy, bo to się kojarzy z oszczędzaniem. Uczestniczmy w systemie powszechnym ubezpieczeniowym, a dodatkowo oszczędzajmy, ale nie wybierajmy jednego kosztem drugiego.
2: A ja się pozwolę nie zgodzić do końca w tym zakresie, ponieważ nasz system emerytalny zawiera pewne elementy, gdzie mówimy o oszczędzaniu, jak chociażby dziedziczenie, czy wypłata gwarantowana w przypadku, kiedy świadczeniobiorca umrze w
3: ciągu
2: 3 lat.
3: Ale to nadal w ramach ubezpieczenia jest.
2: W ramach ubezpieczenia pełna zgoda, natomiast rzeczywiście wtedy ma to pewne cechy oszczędności, które wracają albo do osób uprawnionych, albo rzeczywiście do tych, które zostały wskazane tak jako osoby, do których te środki po śmierci świadczeniobiorcy mogą trafić.
3: Z tym, że to jest zwrot wkładu ubezpieczeniowego, a nie oszczędzanie. To cały czas nie jest oszczędzanie.
2: Pełna zgoda, natomiast są to pewne elementy, które będą rzeczywiście bliżej oszczędzania niż ubezpieczenia, bo w klasycznym ubezpieczeniu raczej dziedziczenie nie jest tak typową cechą, która by się wiązało z ubezpieczeniem.
3: Zarządzenie na wypadek śmierci, tak? Bo to nie jest dokładnie dziedziczenie.
2: Tak, dokładnie.
0: No ale to brzmi całkiem sensownie i całkiem logicznie, więc nie rozumiem, skąd się bierze niechęć nasza do tego, żeby do tego ZUS-u jednak coś płacić.
3: Bo musimy dzisiaj wyzbyć się tego, co by mielibyśmy dostępne do skonsumowania i zostawić komuś obcemu sobie w przyszłości. Nie wiemy, czy my będziemy w przyszłości, czy rzeczywiście jakby ta osoba z przyszłości, z którą się mało identyfikujemy, będzie w stanie skonsumować te środki, więc wolimy bieżącą konsumpcję. I tak mamy, tak po prostu każdy z nas ma. Jak nie wierzymy mamy, to połóżmy sobie, nie wiem, paczkę chipsów, otwórzmy w salonie i po prostu cały wieczór jej nie jedzmy. To jest trudne. Mhm. Albo zostawmy 20% tej paczki chipsów. To jest jeszcze trudniejsze. No więc jakby musimy zadziałać wbrew naszej psychice, przewidzieć, że w przyszłości możemy nie być w stanie zarabiać i będziemy tych środków potrzebowali. I to jest jakby dopiero pierwsza warstwa. Do tego dochodzą jeszcze informacje, które od lat są przekazywane, że no, nie możemy zaufać systemowi z jakichś tam powodów mniej lub bardziej poważnych, więc to jest trudne, ale wielu się udaje to zrobić.
0: No tak, ale często pojawia się ta informacja, o którą też wspominałam na początku, że ZUS to jest piramida finansowa. To jest powielane w wielu miejscach, no i jeszcze dochodzi do tego ta prognoza demograficzna, gdzie będzie więcej osób starzejących się niż tych w wieku produkcyjnym. De facto tworzymy piramidę, jakby na to spojrzeć.
2: Piramidę, ale demograficzną. Tak? To nie jest piramida finansowa, taką jaką gdzieś tam znamy ze schematów różnych ekonomistów, tak, którzy na ten temat się wypowiadali, ale rzeczywiście jest to piramida demograficzna, no bo zakładamy, że na te nasze świadczenia w przyszłości będzie jakieś kolejne pokolenie, które będzie w stanie zapracować. Tak? Dzisiaj jakby zakładamy, że po nas ktoś przyjdzie i jak my będziemy mieli te 60, 70, 80 lat, to że jednak na rynku pracy będą jacyś ludzie, którzy będą chcieli te składki płacić, żeby no, z tych składek było to nasze bieżące świadczenie wypłacane. Więc tak, jest to swego rodzaju piramida demograficzna, przy czym no, na tej zasadzie funkcjonuje też szereg innych instytucji świata finansów, ubezpieczeń i tak dalej, bo dokładnie na tym samym polega ubezpieczenie, tak, gdzie bazujemy na tym, że mamy pewną wspólnotę ryzyka i że są osoby, które płacą składki, ale wśród tych osób, które otrzymają świadczenie, jest ich znacznie mniej niż tych, którzy są niż ci, którzy składkują do tego systemu. Tak samo jak mamy, prawda, ubezpieczenia na przykład odpowiedzialności cywilnej w przypadku jazdy samochodem, gdzie też wszyscy płacimy składkę, ale świadczenie otrzymuje tylko jakaś wąska grupa osób, tak? I na tym to polega zawsze, że bazujemy na tej większej bazie, która pozwoli nam na to, żeby sfinansować te świadczenia.
3: No, znaczy pojęcie piramidy demograficznej to nie jest jakby ta współzależność pokoleń, bo piramida demograficzna to jest, nie wiem, schemat, rozkład lat. I przez to, że używamy takiego słowa, wydaje się, że to jest bardziej, że tak powiem, nie wiem, namacalne. Ja słyszałem to, jakby jak zaprzeczono, że nie, no jak piramida finansowa to jest coś, co ma pewną swoją strukturę, schemat Ponziego i tak dalej, to zaczęto używać słowo piramida demograficzna. Nie, to się nazywa społeczeństwo. I mało tego, to nie jest też tak, że my jesteśmy zależni od składek. Gdybym ja był ostatnim ubezpieczonym w tym kraju, to zupełnie bym się nie martwił żadną emeryturę. Mimo, że po mnie nie byłoby już nikogo. Kto by mnie miał utrzymywać? Bo kto mnie utrzyma? Państwo.
0: No ale państwo z czego weźmie?
3: Państwo bierze pieniądze. Owszem, jesteśmy zależni. Znaczy powiem tak, jeżeli zostaniemy ostatnim człowiekiem na ziemi, rzeczywiście mamy problem. Jesteśmy zwierzęciem społecznym, tak? Jak mówili już starożytni. Dobrze by było, żeby byli kolejni wpłacający te składki, ale jeżeli nie będzie wpłacający składki, ale będziemy na przykład pozyskiwali środki publiczne z innych źródeł, to też jest okej. Okay. W naszym systemie nie jest powiedziane, że emerytury są gwarantowane przez tych, którzy płacą składki, tylko tak długo, jak wydolne jest państwo. I owszem, zdarzają się na świecie sytuacje takie, gdzie państwo mówi, nie jestem w stanie już tych zobowiązań realizować. Natomiast jaką mamy alternatywę? No, możemy się posiłkować oszczędnościami dodatkowymi, do czego zachęcam zawsze. Natomiast czy one stanowią realną alternatywę? Bo to jest pytanie, co my z tym zrobimy. Bo rzeczywiście ta dzietność jest za mała. Już nie mówimy o zastępowaniu pokoleń, ale nawet uwzględniając wzrost produktywności, możemy się jakby zastanawiać, co się będzie działo w przyszłości. Natomiast często takie stwierdzenia o piramidzie finansowej, one były zazwyczaj wygłaszane przez osoby, które gdzieś tam z tyłu chciały nam coś zareklamować. Tu ZUS padnie, ale mam tu jakiś świetny produkt. Te świetne produkty często są bardziej powiązane z sytuacją demograficzną, z sytuacją na rynku, popytem, prawda? To, co najbardziej może obawiać, to nie to, czy my będziemy w stanie wytworzyć, bo nie będzie młodych ludzi, bo my wiemy, że możemy coraz więcej technologią zastępować te braki w produkcji, większym problemem jest ograniczenie popytu, bo mniej ludzi, no to mniej ludzi, którzy potrzebują jakiejś usługi. No więc nie jest tak, że w ogóle nie ma o czym mówić, natomiast absolutnie nigdy nie byliśmy na takim etapie, żeby wypłacalność, stabilność systemu była w jakimkolwiek stopniu zagrożona. Ci, którzy mówili o tym, że ZUS jest bankrutem, że mamy taki deficyt, to już jakby te dyskusje są od kilkudziesięciu lat. Od co najmniej lat 90., kiedy można było jakby takie rzeczy już szerzej mówić, ale efekt jest taki, że no zobaczmy, niby miał być bankrutem, ale stać było państwo na to, żeby, nie wiem, 500+, 800+, to są kwoty porównywalne do tego deficytu, który jest w Funduszu Ubezpieczeń. Więc pamiętajmy, że to nie jest tak, że moją emeryturę gwarantują tylko składki, tak? Dbajmy o demografię, dbajmy o jakość naszych obywateli, ale też nie bójmy się na tyle, żeby ta decyzja o tym, że ojejku, nie wiem, co będzie w przyszłości, determinowała to, że będę na przykład unikał składek. Bo jak zacznę unikać składek, wtedy rzeczywiście mam się o co bać, jeżeli na przykład nie dostanę nawet tej minimalnej emerytury.
0: No tak, ale patrząc na przykład na osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, bo ci, którzy pracują na etacie, to oni de facto nawet nie widzą tego, co im na te składki odchodzi. Mają tam brutto, netto, ale dostają na konto pieniądze i nie myślą o tym, co jest zaksięgowane na ich koncie. Ci, którzy muszą sami zapłacić, właśnie muszą zdecydować się na oddanie tych pieniędzy, które najpierw trafiają do nich, trzeba się potem podzielić, zapłacić składki. I teraz pytanie... Większość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą płaci minimalne składki.
3: Przytłaczająca.
2: Prawie, że wszyscy.
3: No.
0: I nie ma właśnie wśród nich takich, którzy chcieliby płacić, a zapłacę więcej, no bo to jest dla mnie jakaś gwarancja. Czy my nie ufamy państwu, że to, że zapłacimy więcej, coś z tego wyjdzie? Lepiej sobie to odłożyć na konto?
2: Ja myślę, że jest kilka wytłumaczeń, tak, bo ta grupa osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jest dość skomplikowana i na pewno niejednorodna. Tak? I jeżeli porównamy sobie kogoś, kto prowadzi własną kancelarię adwokacką czy tam radcowską, tak? I jest to osoba, ta, która w ramach tej kancelarii buduje też swój majątek, no to z całą pewnością jego zabezpieczeniem na starość pewnie będzie ten majątek, tak, z takiego biznesu, który rzeczywiście rozkręcił, z którego żyje. I w przypadku takiej osoby odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne no pewnie jest konieczne, bo wymagają tego przepisy, ale czy to będzie jego główne źródło dochodu na starość? Śmiem wątpić. Natomiast jeśli mówimy o sytuacjach, w których jest to osoba, która nie ma możliwości stworzenia własnego biznesu, który będzie z tą osobą funkcjonował także po zakończeniu aktywności zawodowej, niech to będzie tak ten przysłowiowy informatyk, który jest na B2B, świadczy usługi dla jakiejś firmy, no to może się okazać rzeczywiście, że taka osoba popełnia błąd, nie ubezpieczając się w odpowiednio wysoki sposób, bo jego świadczenie w przyszłości będzie na tyle niskie, że rzeczywiście będzie pierwszym do krzyczenia o tym, że tyle lat płacił składki, a jego świadczenie jest za niskie do tego, żeby mógł się utrzymać i pewnie będzie postulował 13, 14, 15 czy kolejne emerytury, no bo taka będzie jego wtedy sytuacja związana z dochodami. Natomiast no, przyczyna tkwi oczywiście w tym, że no, w pewnym momencie tego ubezpieczenia zaniechał. Ale jakbyśmy popatrzyli też na inne grupy, tak, które często wykonują pracę na B2B. Mówi się dużo, prawda, o białym personelu, że takie sytuacje się zdarzają. I jeżeli popatrzymy na możliwości tak rozliczania lekarzy, tak, czy innych osób z tego białego personelu, to także może się okazać, że ich dochody, takie możliwości pomnażania środków, no, nie będą najlepiej wykorzystywane przez system powszechny. Oczywiście one będą jakimś uzupełnieniem, ale ta emerytura, którą z systemu powszechnego w przyszłości otrzymają, ona będzie tylko jakby elementem tak szerszego katalogu środków, z którymi te osoby będą dysponowały. Więc wśród osób prowadzących tą jednoosobową działalność gospodarczą, w cudzysłowie oczywiście, bo tam pewnie można poszukać innych konstrukcji dotyczących spółek i wtedy też to prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie się wiązało ze składkami w jakiejś znaczącej wysokości, no to rzeczywiście tak, ta grupa jest bardzo niejednorodna, bardzo zróżnicowana i na pewno trudno powiedzieć, że dla każdego jedno rozwiązanie jest właściwe.
0: Ale czy możemy powiedzieć, że te składki ZUS są za wysokie? No bo cały czas słyszymy taką narrację, że są za wysokie. Jest też tak, że na przykład ktoś zakłada JDG, prowadzi 2 lata, czy to 2,5 roku wtedy, kiedy mamy te preferencje i ulgi, po czym te działalności są zawieszane bądź zamykane.
3: za wysokie bądź za niskie, to jest pojęcie względne, to znaczy zależy, do czego to odniesiemy. W Polsce rzeczywiście jest tak, że dużo daliśmy różnych możliwości i ulg. Pierwszą ulgą jest to, że oderwaliśmy zapłatę składki, wysokość składki od rzeczywistej sytuacji danej osoby, bo skupiamy się często w debacie publicznej na analizowaniu sytuacji takiej osoby z jego perspektywy, prawda? Możemy powiedzieć, że właśnie jak trafimy akurat osobę, której biznes dobrze prosperuje, będzie miała na tyle szczęście, że ten biznes będzie prosperował jej dobrze przez całe życie, bo pamiętajmy, że przedsiębiorca ma dodatkowe ryzyka i te dodatkowe ryzyka, których nie ma człowiek na etacie, to wcale nie oznaczają, że tenże przedsiębiorca też nie jest narażony na starość, na chorobę, na kalectwo i tak dalej. Jak ona ma przyjść, to przyjdzie niezależnie, czy się ubezpieczyliśmy, czy nie. Ale pamiętajmy, że ta składka ma podwójny charakter. Ona zabezpiecza mnie, ale również jest daniną publiczną. Czy jest tak, jeżeli ja zapłacę minimalną, oderwaną od moich możliwości? Bo to jest właśnie zasadnicze pytanie, takie fundamentalne. W jaki sposób my powinniśmy uczestniczyć w utrzymywaniu naszego wspólnego państwa, tak? Za które często jesteśmy gotowi, przynajmniej deklarujemy, umierać, ale czy jesteśmy gotowi w nim żyć? Czy jeżeli ja mam działalność gospodarczą, odprowadzam minimalną składkę, to czy to powinno oznaczać, że emerytura moich najbliższych, których pewnie mam, również powinna być obniżona, adekwatnie, prawda? Czy też powinno być tak, że każdy dorzuca się wedle swoich możliwości, a później dzielimy, partycypujemy wedle jakichś potrzeb, wedle jakiejś zasługi, tak jak to działa w systemie ubezpieczeniowym. Więc jakby na to chciałbym zwrócić uwagę, bo o tym czasami zapominamy, że to też jest, cały czas mówimy o daninie publicznej. Więc jak się pytamy, równie dobrze jakbyśmy się zapytali, ile chciałbyś podatku płacić, to ja mam gotową odpowiedź, jak najmniej, prawda? A później to, co pan doktor mówił, że taka osoba upomni się o swoje, bo później zapomnę, że ja miałem jakąś ulgę, czegoś nie zapłaciłem. W Polsce płacimy od działalności gospodarczej, jeżeli uwzględnimy te różne ulgi. Przeciętna składka osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest płacona od kwoty mniejszej niż minimalne wynagrodzenie. Tak jak uwzględnimy wszystkie ulgi. To nam wynikło z to jest wniosek płynący właśnie z badań, które miałem przyjemność prowadzić z panią dr Janiną Petelczyc z SGH. I rzeczywiście nam wyszło, że tak bardzo daliśmy ulgi, że przeciętny człowiek mający działalność gospodarczą w Polsce, po pierwsze trudno znaleźć kogoś, kto nie korzysta z jakiejś ulgi, ale jak już to wszystko sumujemy, to od kilku ładnych lat, mniej więcej od roku 2020-2021 spadła nam ta rzeczywista składka płacona poniżej minimalnego wynagrodzenia. I to się wiąże z jeszcze jednym ryzykiem dla tych osób, bo jak nie odprowadzą składek odpowiednio długo, od odpowiedniej wysokości, to nawet nie dostaną tej minimalnej gwarancji.
2: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj mówimy o składce w danym momencie. Jeśli prześledzimy karierę zawodową tego przedsiębiorcy, niech to będzie przedsiębiorca, który zaczął prowadzić swoją firmę, jak miał 20 lat, skończy jak ma 65, to przez cały jego okres kariery zawodowej on płacił składkę przez 2,5 roku, tą obniżoną, ale przez pozostałe lata płacił już tą składkę, która jest jakby tą najniższą możliwą, tak? Czyli jakby...
3: Mógł wracać do mojego ZUS Plus co 3 lata, nie?
2: Mógł wracać do mojego ZUS Plus,
3: studentem na zleceniu, więc...
2: Ale to dopiero teraz, od paru lat, prawda, ma taką możliwość. Jak popatrzymy sobie wstecz od 99, no to jakby takiej możliwości małego ZUS Plus no, jeszcze nie miał. Ale jakby chcę powiedzieć to, że ta osoba najprawdopodobniej będzie płaciła składki mniej więcej niewiele poniżej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli wyżej niż płaca minimalna. Więc jeżeli mówimy, że mamy problem z przedsiębiorcami, którzy płacą niskie składki, to pomyślmy o tym, jak mamy duży problem z osobami, które całe życie pracowały na płacy minimalnej i w jakiej wysokości one będą miały wypłacone świadczenie, ponieważ ten, kto miał płacę minimalną przez całe życie, odprowadził mniej składek niż ten przedsiębiorca.
0: No tak.
2: Dzisiaj mówimy o tym, że mamy około między 2 a 3 miliony osób, które są na płacy minimalnej. Są branże, prawda, jak gastronomia, gdzie pewnie wszyscy są na płacy minimalnej, ale też jakby niekoniecznie cała kariera zawodowa w ten sposób musi wyglądać. Natomiast gdybyśmy użyli takiego porównania, to osoby na płacy minimalnej płacą mniejszą składkę niż ten przedsiębiorca.
3: Z tym, że jeszcze jedna kwestia tutaj, jeżeli ktoś zarabiał płacę minimalną i dostanie minimalną emeryturę, choć w starym systemie tak nie było, osoba na płacy minimalnej, która długo składkowała, miała trochę wyższą emeryturę, więc niż ta minimalna, ale zakładając, że ten nowy system tak zadziała, to dla tej osoby będzie to mniejszy szok, aniżeli dla tej osoby, która żyła realnie na wyższym poziomie, a później gdzieś dostała tą emeryturę minimalną, więc jeszcze dojdzie nam taki czynnik subiektywny tego szoku emerytalnego, oderwania mojego statusu, zanim zaszło ryzyko, zanim się zestarzałem i nie mogę już pracować, w sytuacji takiej, kiedy już przyjdzie do wypłaty i się okaże, że muszę żyć za tą kwotę.
0: No i właśnie dokładnie maila o takiej treści dostałam od pana Mateusza. Teść świetnie zarabiał na jednoosobowej działalności, przeżył szok, gdy otrzymał i nadal otrzymuje świadczenia. Ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby, a poziom życia miał naprawdę wysoki. Czyli tak to działa, niestety.
3: Powiem tak, no nie tak, zamierzam zostać premierem tego kraju, więc powiem, trzeba się było ubezpieczyć.
0: Dobrze. Ponieważ...
2: Jeżeli można do tej stopy zastąpienia, tak? Bo to tam gdzieś fachowo można w ten sposób nazwać, chociaż to też jakby nie jest dokładne tak stwierdzenie, tak, czym ta stopa zastąpienia powinna być, no to wiadomo, że no, to jest niestety taka sytuacja, że się spada z wysokiego konia, tak? Tak w przypadku tego przedsiębiorcy, tak, o którym była mowa. No i stopa zastąpienia pewnie byłaby rzeczywiście wyższa w przypadku tego, kto całe życie był na płacy minimalnej, no bo taki mamy niższy mianownik, tak więc jest jakby to wyliczenie korzystniejsze. Natomiast no, patrząc szerzej tak na to zjawisko, no to musimy mieć świadomość tego, że stopa zastąpienia będzie nam spadała. I ona będzie nam spadała głównie przez samą konstrukcję naszego systemu. Odprowadzamy składkę w wysokości 19,52% podstawy wymiaru przez mniej więcej tak te 40 lat kariery zawodowej, a zamierzamy pobierać świadczenie przez 20 kilka lat w przypadku kobiet, to pewnie trochę krócej tak w przypadku mężczyzn. W związku z tym jakby sama ta proporcja tak już nam wskazuje, że to, co wprowadzamy do systemu ubezpieczeń społecznych, to jest pewne minimum i na to minimum musimy się przygotować. Skoro nie idziemy w politykę, tak, to można tylko powiedzieć, że nasze państwo bardzo często nam to pokazuje, że gwarantuje nam tylko pewnego rodzaju minimum, a od reszty, tak, to państwo nie chce się wtrącać. Popatrzmy tak na to, jak wygląda system edukacji, który też gwarantuje pewne minimum, a jak ktoś chce na korepetycje, kursy i tak dalej, to państwo już tego nie dotyka. Popatrzmy na system ochrony zdrowia, który gwarantuje pewne minimum, a jak ktoś chce szybciej, lepiej do lekarza, to państwo już tego nie dotyka. Popatrzmy na politykę mieszkaniową, która państwo mówi, że no, są jakieś lokale, tak, ale jak ktoś chce szybciej, no to oczywiście rynek prywatny. I dokładnie ten sam komunikat słyszymy w systemie emerytalnym. Państwo zapewni nam tylko emeryturę na poziomie minimalnym. Oczywiście nie chodzi tak o tą ustawową najniższą emeryturę, ale powinniśmy być na to gotowi, żebyśmy nie oczekiwali bardzo wysokich świadczeń na emeryturze w przyszłości. Chociaż oczywiście są one możliwe, tak, da się to zrobić, tak. Natomiast dla większości ubezpieczonych nie będzie to możliwe.
0: I o tych sposobach zapewnienia sobie emerytury, nie tylko licząc na państwo, porozmawiamy jeszcze po krótkiej przerwie.

0: Często pojawia się takie hasło, nawet jeżeli w Google się wpisuje, co się stało z OFE i tam jest sugestia, czy pieniądze z OFE zostały zabrane, czy ukradzione. I teraz pytanie, co się stało z OFE?
1: Nie no, rzeczywiście popełniono pewien błąd, zrywając pewien kontrakt społeczny, który zakładał, że środki, które mamy w OFE, będą naszą docelową częścią przyszłego świadczenia emerytalnego. Tylko że na ten błąd składało się szereg innych błędów, chociażby związanych z zamieszaniem politycznym z lat 2005-2009, kiedy tak naprawdę powinno zostać uchwalone przepisy dotyczące tak zwanych zakładów emerytalnych, które pozwoliłyby na to, żeby środki z OFE zostały wypłacone w postaci tej części, która byłaby poza ZUS-em wypłacana właśnie przez te zakłady emerytalne. To się nie wydarzyło. Pierwsza emerytura z OFE w 2009 roku to tam 20 parę złotych ledwie, co jakby wynikało z tego, że była to kobieta, która tylko 10 lat była w OFE, no ale to tak przepisy zostały skonstruowane, więc to świadczenie w takiej wysokości się pojawiło. Natomiast to, jak rozumiem, mówimy o tym wydarzeniu z 2014 roku, które jakby wiązało się z umorzeniem części aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, których równowartość została przeniesiona na nasze indywidualne subkonta w ZUS-ie, zachowując prawo do dziedziczenia tych środków i jednocześnie uwalniając pewne możliwości systemu finansów publicznych, no bo dzięki temu obniżyliśmy nasz dług publiczny. I z perspektywy czasu, no można powiedzieć, że był to błąd komunikacyjny, bo rzeczywiście ówczesna komunikacja no, nie sprzyjała temu, żeby precyzyjnie Polakom wytłumaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło z ich środkami, że żadne środki nie zostały im zabrane, że nic nie stracili, że dalej mają prawo do dziedziczenia tych środków, że dalej środki, które były w OFE, są podstawą do ustalenia ich wysokości, ich świadczenia emerytalnego, więc no, nie można tutaj powiedzieć tak, że ktoś na tym rozwiązaniu stracił. Okej, dzisiaj możemy dywagować, tak, czy były właściwe wskaźniki dobrane, czy środki na subkoncie są w odpowiedni sposób waloryzowane, czy można było to zrobić inaczej i tak dalej, ale z perspektywy tych osób, które były członkami otwartych funduszy emerytalnych wówczas i na przykład dzisiaj pobierają emeryturę, to na pewno te osoby nie straciły środków, które były wtedy w OFE zgromadzone.
0: Czyli w dużym skrócie one zostały przepisane?
1: Przepisane, tak, tak, tak. To był zabieg księgowy tak naprawdę pozwalający na to, żeby umorzyć część aktywów OFE, które były ulokowane w obligacjach Skarbu Państwa. Tam były też obligacje Krajowego Funduszu Drogowego, ale one nie zostały umorzone, zostały przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej, więc stąd pewnie też różne lapsusy ówczesnych polityków, którzy nie do końca potrafili wytłumaczyć, co z tymi środkami się dzieje. Ale tak, w przypadku ubezpieczonych, te środki dalej pozostały no, w ich zasięgu, tak, żeby można było z nich w przyszłości skorzystać, więc absolutnie no, nie można tu mówić o tym, że na tym no, komuś zabrano, tak, ukradziono środki.
0: A czy przeciętny Kowalski może zobaczyć, ile ma zgromadzonych pieniędzy?
1: Jak najbardziej, tak? Zarówno kontaktując się z towarzystwem emerytalnym, które prowadzi jego OFE, oczywiście pod warunkiem, że jeszcze nie osiągnął wieku emerytalnego i że jeszcze są te środki w OFE gromadzone. Niespełna 2 miliony osób jeszcze dzisiaj cały czas w Polsce aktywnie odprowadza część swojej składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartych funduszy emerytalnych. OFE mają się też całkiem dobrze, jeżeli popatrzymy na ich historyczne wyniki. Blisko 300 miliardów złotych Polacy mają zgromadzone w OFE. No więc to pokazuje tak, że ten system dalej działa, dalej istnieje, tylko pewnie nie wszystkich świadomość, tak, nie wszystkich percepcja jakby została w odpowiedni sposób no, zaktualizowana, tak, do tego, co się wydarzyło. Natomiast no bez wątpienia wątek polityczny też był tutaj bardzo istotny. Druga część strony politycznej po prostu wykorzystywała, tak, to hasło o kradzieży środków z OFE do tego, żeby no, dostać się do władzy, tak, no na tym to polegało. I druga strona nie potrafiła sobie z tym poradzić, komunikując, co tak naprawdę z tymi środkami się dzieje.
0: Czyli jeżeli odłożymy emocje na bok i analitycznie spojrzymy, to te pieniądze dalej do nas są przypisane, które zostały zgromadzone.
1: Dalej są do nas przypisane. Tutaj też warto o tym pamiętać, że środki z OFE też są dziedziczone, a także są rozdzielane w przypadku rozwodu czy unieważnienia małżeństwa. Więc to też warto o tym pamiętać, że to są środki, które no, są przypisane do osoby.
0: Czyli każdy, kto odkładał, płacił składki do ZUS-u i płacił też do OFE, powinien się tym zainteresować.
1: Tak, każdy powinien się tym zainteresować, chociaż nie każdy będzie tam jeszcze środki posiadał, ponieważ zasada suwaka bezpieczeństwa, czyli to przesuwanie środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, może powodować, że już są osoby, które nie mają w ZUS-ie, w OFE zgromadzonych środków. Te środki zostały do ZUS-u przesunięte, ale tak, każdy powinien

0: powinien się tym zainteresować, gdzie i ta część składki trafiła i co się z nią dzieje i ile jest dzisiaj warta, bo może się okazać, że jest to całkiem sympatyczna kwota.
1: Mhm. Parę lat temu pojawiło się takie rozwiązanie jak PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Czy to jest korzystne rozwiązanie? Warto z tego korzystać?
2: To jest tak, zależy jak zobaczymy, jakie będą wyniki finansowe. Tak jak powiedział kolega w kwestii OFE, rzeczywiście jesteśmy w tej chwili na takim, no świetnie sobie życzę, żeby dalej tak sobie radziły i OFE, i nasza giełda.
0: A tu jest kwestia momentu, prawda? To, że dzisiaj akurat się spotykamy, tak, to jest tak. Ta sytuacja. Jakbyśmy się spotkali w pandemii, to pewnie mielibyśmy więcej obiektów.
2: No mniej więcej wtedy w 2023 roku tak było rzeczywiście, że jak się patrzyło w ciągu od 2014 roku, no to ten wzrost nie był za duży. Ale tak ma gospodarka do siebie, że chodzi w cyklach, więc to też była jedna jakby z argumentów za tym, żeby taką reformę OFE zrobić. Ktoś stracił na reformie OFE, były to przede wszystkim powszechne towarzystwa emerytalne, czyli ci operatorzy OFE, którzy no mniej środków do zarządzania, mniejsze prowizje do pobrania i to naprawdę były przeogromne środki. To też było tak, że duża część tych informacji o tym, że jest to zły ruch, że mamy do czynienia ze skokiem na OFE, wychodziło z tamtego środowiska. Oczywiście zostało to podchwycone politycznie i poszło. Ale a propos PPK, czy dobre rozwiązanie PPK? Każde rozwiązanie, które sprowadza się do tego, że mniej konsumujemy dzisiaj, więcej sobie zostawimy na później, to już jest dobry krok. Czy PPK przyniesie nam zysk? Nie wiemy. Nikt z nas nie może zagwarantować, że na rynku rzeczywiście dobrze się będzie działo, choć jak patrzymy na historyczne wyniki, im dłużej nasze pieniądze na rynku pracują, tym jest lepiej. PPK ma taki fajny element, że jest część finansowana ze środków, które ja jako pracujący, to jest pracownik albo zleceniobiorca, albo jeszcze tam kilka innych grup, ale mniej więcej to są ci, co na umowach cywilnych i ci, co na etacie, odprowadza jeszcze i finansuje podmiot zatrudniający i dzięki temu oszczędzaniu, bo tu już mówimy o oszczędzaniu, nie o ubezpieczeniu, można sobie dodatkowe środki zgromadzić.
1: A jeżeli chodzi o IKE i IKZE, jak to działa i czym to się na przykład różni od PPK? No bo tutaj też inwestujemy w jakieś fundusze.
0: Tak, przedmówca właśnie dokładnie tak sformułował tak tą główną różnicę. W przypadku PPK mamy to współoszczędzanie. Zarówno osoba zatrudniona, podmiot zatrudniający, jak i państwo tak poprzez Fundusz Pracy dopłaca część środków do pracowniczych planów kapitałowych. To pozwala na to, żeby te środki się szybciej gromadziło. Czyli nie oszczędzam tylko ja, ale to dzięki tym dopłatom i wpłatom pracodawcy tak mam większą szansę na to, żeby tych środków uzbierać za jakiś czas. One są inwestowane na rynku kapitałowym, więc no teraz znowu powiemy, że wygląda to bardzo dobrze. Może być taki moment, kiedy nie będzie tak dobrze wyglądało, ale fundusze są tak skonstruowane, żeby dostosowywać się do wieku i wraz z wiekiem uczestnika ograniczać ryzyka związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym w instrumenty udziałowe na rzecz instrumentów dłużnych, czyli mniej w akcje, więcej w obligacje, takim będziemy bliżej emerytury. Nasze PPK będzie automatycznie do tego się dostosowywać. Natomiast w przypadku PPK z perspektywy jednostki bez wątpienia opłaca się w tym programie uczestniczyć. Z perspektywy systemu no jest rzeczy sporo, które warto by było poprawić, począwszy od polityki inwestycyjnej samego PPK, przez kwestię dopłat z Funduszu Pracy, przez pewnie parę jeszcze innych instytucji, które warto by było zmodyfikować w samym PPK. Największym problemem jest oczywiście bardzo niska partycypacja, tak? Bo pomimo tego, że to jest program dobry i raczej chwalony przez większość komentatorów, no to w przypadku PPK mamy cały czas dużo mniej osób, które w tym oszczędza, niż by się wydawało, że być powinno. Ci, którzy byli projektodawcami tak tej ustawy, mówili, że 75% oszczędzających to będzie ta grupa, która w PPK będzie uczestniczyć. No dzisiaj mamy pewnie te 20 parę procent, tak realnie, które w PPK uczestniczą. Jeżeli policzymy te osoby, które otrzymały dopłatę roczną, versus, prawda, wszyscy, którzy są uprawnieni do tego, żeby być w PPK. Natomiast jeśli chodzi o te indywidualne formy, czyli właśnie IKE, IKZE, jeszcze można by było dodać OIP-ę, tak, bo to też jest ten produkt, który ma charakter indywidualny. Od paru lat już na polskim rynku istnieje. On jest paneuropejski, więc on ma być właśnie odpowiedzią na pewne zmiany w mobilności, które dokonują się za naszego życia, za naszej kariery. Ale z perspektywy kogoś, kto chce oszczędzać, kto chce budować swój kapitał emerytalny, to jak najbardziej wszystkie te indywidualne formy oszczędzania są potrzebne, ważne i pozwalające na to, żeby móc zapłacić mniejszy podatek, więc ktoś, kto prawda by poszukiwał tych rozwiązań, co zrobić, żeby płacić niższe podatki, to pewnie do tych trzech form można się odwołać. Jeżeli ktoś patrzy na to krótkoterminowo, no to pewnie IKZE jest tym rozwiązaniem, które pozwoli najszybciej tak skorzystać z tego niższego podatku, bowiem tą kwotę, którą wpłacimy na IKZE, mamy szansę odliczyć od podstawy opodatkowania, w związku z tym no jest to korzystniejsze, bo płacimy podatek od niższej kwoty niż by to nam w zeznaniu rocznym wychodziło. Natomiast w przypadku IKE, w przypadku OIP-e mamy tutaj rozwiązania pozwalające na uniknięcie podatku Belki, więc też z perspektywy tych, którzy chcą z tego skorzystać, no to mają szansę oszczędzać i no gdybyśmy, prawda, oszczędzali na rynku kapitałowym, no to byśmy musieli tak ten podatek kiedyś zapłacić. W przypadku IKE czy OIP takiego podatku mamy szansę uniknąć. Oczywiście, jeżeli on w przyszłości w ogóle będzie funkcjonował, tak, i jeżeli on oczywiście dalej jeszcze będzie miał taką konstrukcję jak dzisiaj. Natomiast jeszcze do tego PPK można by uzupełnić, że mamy jeszcze takie rozwiązanie jak PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, które też funkcjonuje już ponad 20 lat. Jest głównie w dużych korporacjach, które w pewnym momencie albo na skutek swojej polityki benefitowej dla swoich pracowników, albo ze względu właśnie na pewne obawy przed PPK, zaczęły wdrażać PPE zwalniające z obowiązku wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego. I to też jest rozwiązanie, w którym około 500 000 osób dzisiaj w Polsce oszczędza, branża energetyczna, ale też parę zachodnich korporacji byśmy tam odnaleźli.
1: A patrząc z perspektywy przyszłego emeryta, powinniśmy pracować dłużej? Już nie mówię o tym, żeby to ustawowo zmieniać, tylko ktoś, kto chce mieć emeryturę, powinien pracować dłużej, iść na tę emeryturę, czy przechodzić na nią jak najszybciej?
2: To zależy. To zależy i ten nasz obecny system emerytalny, w odróżnieniu od tego, co mieli nasi dziadkowie, bo my jakby patrzymy na dziadka i jak on się zachowywał, to albo załóżmy na starszego kolegę i tak patrzymy, jak on się zachowywał i próbujemy to kopiować. To, co zmieniliśmy te ćwierć wieku temu, to są te takie podstawy matematyczne, nawet wręcz filozoficzne systemu. Jeżeli w młodych latach ja nie podlegam systemowi, a niestety taką mamy tendencję, no bo znajdźmy młodego człowieka, który w wieku 20 paru lat będzie składkował od tego, co zarabia, czyli na przykład na etacie. No, każdy z nas zna ogłoszenia zatrudnia studenta, no, ale rynek realizuje i korzysta z tych możliwości, które daje państwo. Tak? To jest pewien problem i błąd państwa, który nie zachęca młodych do takiego długoterminowego myślenia. Więc jeżeli taka osoba przyzwyczaja się do tego, że nie płaci składek bądź płaci niskie, zbliża się do 40 i tam jest nie za wiele w ZUS-ie, to wtedy mówię takim osobom, musisz zadbać chociaż o to, żeby zgromadzić ten minimalny staż ubezpieczeniowy. To jest 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. To nie jest to samo, co staż pracy na etacie. To jakby sobie wygooglujcie, słuchacze, co to jest staż ubezpieczeniowy, okresy składkowe i nieskładkowe. Chociaż tyle sobie zgromadźcie, żeby mieć gwarancję dostania tej minimalnej emerytury. Jeżeli dzisiaj spotkam się z takim 50-latkiem, spojrzymy na jego konto w ZUS-ie. To pierwsza rzecz i pierwsza rada. Spójrz na swoje konto w ZUS-ie. Jeżeli porównasz to z przeciętnym stanem konta, który zawsze ZUS podaje i odstajesz w górę, no to rzeczywiście te wyższe składki będą ci powiększały emeryturę. Ale jeżeli jesteś osobą, która znajduje się poniżej tego, co twój rocznik ma, to prawdopodobnie będziesz miał małą emeryturę, więc w takim razie się zastanów, jak tu coś oszczędzić, bo państwo ci, przynajmniej na razie, mówię na razie, to znaczy dopóki sobie nie zbliżą się jakieś wybory i właśnie tak jak mówił doktor Kolek, ktoś postanowi dać 15 albo 16, ale na razie nikt jeszcze nic takiego nie obiecuje. Także to zależy. Musimy sami spojrzeć na to, jaką mamy sytuację. Jak ktoś był przezorny i odprowadzał składki od tego, co zarobił, albo nie tyle przezorny, co po prostu tak mu się życie ułożyło, że przyzwoicie zarabiał i to na etacie, więc nikt go nie pytał, to taka osoba będzie pozytywnie zaskoczona. Była mowa o teściu jednego ze słuchaczy. Moja teściowa jest bardzo zadowolona z tej emerytury, którą dostała, choć też jakoś nigdy o tym nie myślała. Idealny system emerytalny to taki, który działa w tle. Po prostu. I rzeczywiście tak jest psychologicznie, jak musimy odprowadzić składkę jako przedsiębiorcy, mimo że ona może być mniejsza niż kolegę z etatu, to ja będę bardziej narzekał, bo ja musiałem dokonać tego przelewu, no i tak po prostu jest. Ale dobry system emerytalny to taki, kiedy my zachowujemy się wedle paru prostych reguł. Od tego, co zarobimy, odprowadzimy składkę, staramy się jak najdłużej zachować nasze siły życiowe i później, jak już nie możemy ich zachowywać, to jest przyjemnie. A jak odstępujemy od tego schematu, to zaczyna się robić mniej przyjemnie.
1: A jeżeli ktoś ma 30 lat dzisiaj, to co? Powinien myśleć o tym, że państwo coś mu zapewni, płaci te składki, ale musi mieć też drugą nogę swoją?
2: Zawsze.
0: Absolutnie, tak jest. Jeżeli ktoś ma dzisiaj 30 lat, to jak najbardziej powinien myśleć o tym, żeby budować państwo, które będzie w przyszłości w stanie spłacić to jego zobowiązanie na emeryturze, ale jednocześnie absolutnie powinien myśleć o tym, jak z własnymi środkami zarządzać, gdzie oszczędzać, w jaki sposób oszczędzać, czy być bardziej aktywny na rynku kapitałowym. Pewnie taki 30-latek jeszcze ma czas na to, żeby w odpowiedni sposób na rynku kapitałowym się odnaleźć, chociaż inwestowanie oczywiście zawsze wiąże się z ryzykiem. Natomiast w przypadku właśnie tych 30-latków, no częściej mamy szansę na to, żeby w tym długim terminie jednak mieć tą dodatnią stopę zwrotu z takich oszczędności. Więc jak najbardziej to jest bardzo dobry moment na to, żeby zastanowić się nad tym, jak dodatkowo zabezpieczyć swoją przyszłość.
1: A pomysł taki, że nie płacę składek, odkładam wszystko do skarpety tak zwanej, na lokatę powiedzmy, bo chcę mieć nad tym kontrolę, chcę to widzieć. To jest, będzie moja emerytura.
0: Nie, no wiemy, że inflacja, prawda, jest na tyle nieprzewidywalna, tak i na tyle problematyczna. Mówiliśmy tak o tym, że im wcześniej, tym lepiej. Na przykład w Niemczech teraz jest dość duża dyskusja dotycząca tego, żeby między 6 a 18 rokiem życia dzieci otrzymywały 10 euro miesięcznie na swoje konto. Środki będą inwestowane na giełdzie i 18-latek będzie miał prawo do tego, żeby z tych środków skorzystać, samemu nimi zarządzać. Jeżeli będzie nimi zarządzał, to ma prawo przenieść te środki jako swój kapitał emerytalny. I w Niemczech ta ustawa jest już po przejściu przez procedurę rządową, obecnie jest doprecyzowywana na poziomie parlamentarnym, ma wejść od 1 stycznia 2027, więc są pewne rozwiązania, które mają wręcz zachęcić do obniżenia tak tego wieku, w którym zaczynamy oszczędzać, i pewnie to jest ten właściwy kierunek, z którym też powinniśmy się zmierzyć.
1: Tak podsumowując tę naszą dyskusję, to wydaje mi się, że chyba chodzi najbardziej też o to, żeby sobie przestawić w głowie, że my kiedyś do tej emerytury dojdziemy, jak dobrze pójdzie. I coś będzie trzeba zrobić.
2: Dokładnie. To, co jakbym miał coś zalecić, to warto pomyśleć o tym, że ja to robię dla siebie z przyszłości i nie myśleć o tym, że odprowadzam składkę do ZUS-u, czy załóżmy odprowadzam jakieś oszczędności, które mam lepszy pomysł dzisiaj, że mógłbym je wydać na to czy tamto, bo przecież zasłużyłem, bo tak jest, zasłużyłem, ale ten z przyszłości też zasłużył, się narobił, już nie może pracować, pomyślcie o nim.
1: No tak, myślę, że to jest najlepsza myśl, żeby zakończyć dzisiejszą audycję o emeryturach. Mam nadzieję, że trochę słuchaczom wątpliwości różnych rozwialiśmy, ale temat jest skomplikowany i jeszcze dużo, dużo można by o nim rozmawiać. Bardzo dziękuję moim gościom, którymi byli dr Tomasz Lasocki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, oraz dr Antoni Kolek, doktor nauk społecznych z Akademii Leona Koźmińskiego.
0: Dziękuję.
1: A to był Plac na Rozdrożu, przy mikrofonie Gabi Darmetko. Dziękuję za uwagę.

Dobry wieczór, Basz z tej strony. Dzisiaj tak zaczęliśmy, od Walking Wounded, czyli od albumu Everything But The Girl. Ten album może nie powtórzył tak dużego sukcesu jak ósmy album duetu, wydany 2 lata wcześniej pod tytułem Amplified Heart, między innymi z wielkim hitem Missing, zremiksowanym i takim, który po prostu rozsiał tutaj muzykę ich na cały świat. Ale ten drugi album, ale ten drugi z kolei, czyli dziewiąty w sumie album właśnie pod tytułem Walking Wounded, był też bardzo dobry, inspirowany house'em i takim brytyjskim alternatywnym popem. I dzisiaj do niego wracamy, dlatego że minęło 30 lat od wydania. Ten album, ten utwór pod tytułem Wrong był też wydany jako remix od Todda Terry, a my posłuchaliśmy oryginału. Ten oryginał właśnie na tym albumie się pojawił. I takie oto wspominki dzisiaj na początek. A przed nami kolejny utwór, który poznałem dzięki pokazowi mody, o, Gucci. Ostatnio w Nowym Jorku szli ulicami, tam sobie rozstawili catwalk i w tle leciała dobra muza, naprawdę. Jednym z tych utworów był właśnie ten, który zwrócił moją uwagę i bardzo mi się spodobał, bardzo mi się podoba oszczędność, a jednocześnie jakiś taki mimo wszystko popowy sznyt. Świetne. Pan nazywa się Rafferty, a utwór to Last Train Home.

Referee, Last Train Home. Świetne. Ten pan skomponował też muzykę do Substancji, filmu z Demi Moore, który być może widzieliście, bo był głośnym tytułem. Ta muzyka też zwróciła moją uwagę, ale dopiero po chwili zorientowałem się, że to ten sam producent. Nie wiedziałem, że on też się właśnie w takich bardziej piosenkowych formach wyraża. Świetne to jest, uważam. Jest coś w tym bardzo, bardzo świeżego. Cały album Tomory, czyli duetu Toma Rowlandsa i Aurory, już jest w sieci, a ja po prostu konsekwentnie promuję i wałkuję ten album, bo spodobała mi się ta współpraca, mówiłem już o tym. I kolejny właśnie utwór z tego albumu pod tytułem The Thing za chwilę poleci w Neuro. Zapraszam.

The Thing, Tomora. A to, co mi się podoba w tym albumie, to też to, że nie zdecydowali się na jeden jakby klimat, tempo, puls utworu, że jednak z różnych stron czerpali i osadzili te swoje utwory w różnych rozwiązaniach produkcyjnych i dzięki temu ta płyta się bardzo ładnie mieni, tak bym powiedział, i jest, myślę, naprawdę bardzo dobrą taką, nie wiem, alternatywno-popową propozycją z niezłym pazurem, ale jednocześnie wydaje mi się, że jest to coś, co się spodoba w ogóle fanom Aurory i to jest jakiś, myślę, ich sukces, żeby połączyć Chemicalsów właśnie i Aurorę, czy to, z czym nam się kojarzy on i ona muzycznie, w coś, co stanowi nową jakość, a gdzieś wydaje mi się, że łączy te dwa światy. To mi się spodobało i nad tym się pochyliłem, słuchając tego albumu. Zrobiło się ciepło, wreszcie, bardzo się cieszę. Warszawa latem to jest zupełnie inne miasto i pomyślałem, że to jest taka dobra okazja, żeby posłuchać takich letniaczków. I takim właśnie letniaczkiem, co to można wsiąść na rower, pojechać, albo nawet rozmarzyć się o wakacjach, jest Rules i Silver Light.

Rules i Silver Light za nami. No to z takich albumów, które z których odkrywam karty raz po raz i tak jak coś spływa do internetu, to ja staram się przekierować do neurotransmisji, bo te albumy wydaje mi się, że są ciekawymi pozycjami tego lata. To tak właśnie jak Tato Mora się pojawia od jakiegoś czasu, tak pojawia się też Olof Dreyer, którego jestem wielkim fanem, bo byłem ultra fanem Dnive zawsze i wszystkie pierwsze syntezatory, które kupiłem, to były te, które wyczytałem w wywiadzie, że on ich używa. Niech to będzie ilustracja do tego, jaki byłem wkręcony w tę muzykę. I do dzisiaj go bardzo cenię i bardzo szanuję i wydaje mi się, że ma tak rozpoznawalny styl brzmienia, że niezależnie od tego, czy czerpie z muzyki afrykańskiej, co mu się zdarza ostatnio, czy po prostu nagrywał taką stricte skandynawsko-europejsko-elektroniczną muzykę. Zawsze to brzmienie było jakoś rozpoznawalne i on konsekwentnie w tym działa. Właśnie poszukując bardzo, bardzo różnie i to jest ciekawe. Okazało się, że to brzmienie jest bardzo pojemne i można się nim, że można zmieścić tam bardzo dużo, tak jak mówię, inspiracji, pomysłów i to ciągle brzmi bardzo jakościowo i bardzo olofowo, tak bym powiedział. A utwór, którego posłuchamy, to Rosa Rugosa właśnie z albumu, który wydał, tak jak mówiłem, swojego debiutu, bo po latach debiutuje, bo nagrywa pełnoprawny album solowy, na który trochę czekałem, bo pojawiały się jego produkcje, pojawiały się produkcje też dla innych, remiksy, a nie było nigdy takiej prawdziwej płyty. No i ta płyta właśnie pod tytułem Loud Bloom, bardzo klubowa, bardzo jaskrawa i inspirowana właśnie rytmami spoza Europy, wreszcie się pojawiła i właściwie jest jego debiutem. Posłuchajmy.

Rosa Rugosa i Olof Dreyer we własnej osobie. Dobrze by było pójść na jego set kiedyś, albo koncert. Właśnie ściągnijcie, że Olofa do Polski, organizatorzy. A propos organizatorów, dzisiaj też czegoś posłuchamy z Tauron Nowa Muzyka, z line-upu festiwalu, bo przypominam, że się zbliża wielkimi krokami, coraz większymi, bo już 5-7, zdaje się, czerwca w Katowicach odbędzie się właśnie Tauron Nowa Muzyka. Dzisiaj posłuchamy czegoś spośród polskich artystów, którzy tam zagoszczą, i tych zagranicznych, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast no, tutaj kolejna płyta, która w sumie się pojawia ostatnio za sprawą kolejnych utworów, które się złożą na kolejny album, to będzie Tricky. Już posłuchaliśmy utworu, który nagrał z Martą, z którą od jakiegoś czasu współpracuje, a dzisiaj Mitch Sanders właśnie z Trickiem w utworze Because I Don't Know. I przypominam, że ten album Trickiego, na którym pojawi się ten utwór, zostanie wydany naprawdę, naprawdę niedługo, także można się już szykować do lektury.

Because I don't know, czyli Tricky i Mitch Sanders. A album Trickiego, który, tak jak mówiłem, zbliża się wielkimi krokami, to Different When It's Silent. Prawda to, myślę. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Przed nami pierwsza polska dzisiaj propozycja, chociaż nie taka do końca polska, bo dosyć jednak kosmiczna. DJ Bleak i Voyager, czyli nowy singiel od tajemniczego projektu polskiego, który transuje na naszej polskiej scenie muzycznej od jakiegoś czasu i radzi sobie, myślę, świetnie, produkcyjnie. Lubię i będę tańczył teraz, słuchając.

Voyager i DJ Blik. Za nami znowu się zrobiło wakacyjnie, a teraz zmienimy klimat. Zrobi się ciemniej, mroczniej, ale bardzo ciekawie. Jest pewna artystka niemiecka, Lucy Kruger się nazywa, która działa z zespołem i pod wspólnym szyldem Lucy Kruger and the Last Boys. I to jest taka dosyć rzeczywiście dark propozycja i słychać ten niemiecki w tym, tego niemieckiego ducha, ale w bardzo pozytywnym tym, tego sensie. Lucy, która bardzo się boi mieć hit. To jest artystka, która nie chce trafić do mainstreamu, która mimo, że oczywiście jej wytwórnia, management są rozczarowani, bo ona ma ten potencjał i mogłaby zawojować wielkie areny, nie wiem czy areny, ale mogłaby się, nie wiem, szybko piąć w skali, powiedzmy, popularności. Ona chce iść konsekwentnie swoją drogą. Boi się mieć hit, bo boi się, że ją to ukierunkuje i nie pozwoli jej organicznie, sukcesywnie budować swojej pozycji na rynku. I unikając tych hitów, nadal nagrywa świetne piosenki, uważam. Oczywiście nie są w klasycznym tego rozumienia radiowe, ale koncertowe jak najbardziej. To widać po jej koncertach, bo tam się rzeczywiście ta sytuacja dosyć szybko tak czy siak rozwija. Ona ma świetny głos i chciałbym

Animal Symbol i Lucy Kruger. Bardzo mi się podoba to, co robi Lucy. Ostatnio pojawiają się takie kolaboracje, mówiąc, korzystając z kalki językowej. Zawsze się gryzę w język, ale za późno. I współprace w każdym razie, polsko-zagraniczne, i to jest super, że to się dzieje. Już nieraz o tym mówiłem, że bardzo kibicuję polskim artystom, żeby działali za granicą. I jedną z takich ciekawych współprac, które ostatnio ujrzały światło dzienne, to Roman Flügel z Pytko, z Julią Pytko, która mieszka na stałe w Londynie i która właśnie nagrała gościnnie wokal u Romana. No to jest taka, myślę, niecodzienna sytuacja, lekko debiująca. Świetnie. No, trzymam kciuki i jaram się bardzo. Tipex in my eye. Roman Flügel i Pytko.

Roman Flügel i Pytko. Za nami w utworze pod tytułem Typics in my eye. No to zostaniemy w takim polskim klimacie, bo przed nami Naked Relaxing, który niedługo szykuje się do wydania kolejnej epki, a my posłuchamy czegoś z poprzedniej pod tytułem Night Vision. Masalit, taki nosi tytuł ten utwór, który w pewnym momencie można powiedzieć, że zaskakuje, ale generalnie dobrze jedzie i myślę, że dobrze dodaje to energię, której można doświadczyć na setach właśnie Naked Relaxing, które oczywiście to sety polecam, tak samo jak tę epkę i jak kolejną, która niedługo ujrzy światło dzienne.

taka latynoska propozycja od Naked Relaxing. To jest utwór z jego epki Night Vision pod tytułem Masolit. A my teraz wejdziemy, no troszkę się uspokoimy, ale też wejdziemy w taką abstrakcję, myślę, dźwiękową za sprawą bardzo ciekawego producenta i kompozytora, który nazywa się Dif Sanders. On działa z wieloma muzykami w różnych projektach. Był członkiem dwóch zespołów synthpopowych też. Jeden to Teddy Drum, a drugi to The Violent Husbands. Tak się nazwali panowie. Słychać w jego muzyce, że z niejednego pieca chleb jadł. Tak bym powiedział, że ma dużą łatwość w produkowaniu, w zabawie dźwiękiem, w różnych rozwiązaniach brzmieniowych i z przyjemnością się tego słucha. Bardzo plastyczna muzyka. Posłuchamy go w utworze z albumu Tanko 2, wydanym w tym roku. Utwór pod tytułem, uwaga, Question the Answer. O, taki oto przewrotny tytuł. Posłuchajmy, bardzo to jest organiczne, no takie strunowe, o strunowe, mało strunowej muzyki u mnie, ale to jest takie zastosowanie gitary, kontrabasu i instrumentów akustycznych, które lubię, które jest przetworzone przez efekty, które się mieni i które nie jest oczywiste.

Bardzo ładne. Question the answer. Dave Sanders za nami. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Minęła pierwsza godzina audycji, za którą oczywiście klasycznie bardzo dziękuję i zachęcam, żeby zostać dłużej. Przed nami, no właśnie, obok Naked Relaxing, kolejny producent, którego można kojarzyć z techno, ale myślę, że on już dawno się temu techno wymknął, czyli Manoid, który wydał ostatnio bardzo ciekawy album Intervals, czy materiał z Pat Dudek na wokalu, a ostatnio raczył nas epką z remiksami. No, tam jest bardzo dobry skład artystyczny, bo Hati Wati, Jacaszek i Jacek Sienkiewicz. Jacaszek pojawił się ze swoim remiksem w zeszłym tygodniu, dzisiaj Jacek Sienkiewicz, a do Hati Wati też pewnie dotrę. A dodam, że dzisiaj Piotrka Kalińskiego właśnie z Hati Wati posłuchamy w trochę innej odsłonie związanej z line-upem Taurona, ale o tym trochę później.

Jacek Sienkiewicz. Świetne jest to brzmieniowo, oczywiście jakościowo zawsze od niego na wysokim poziomie. Jacek Sienkiewicz, który zremiksował Time Fall Manoida z materiału pod tytułem Intervals. I tego właśnie posłuchaliśmy w Neurotransmisji, a teraz się zrobi spokojnie. Jest taki album projektu Filsman and Tailey, który swego czasu prezentowałem. Sporo zresztą z niego zdążyłem zagrać w okolicach premiery albumu, a dzisiaj rework od Sophie Pass do utworu pod tytułem Reset czy Reset. I to jest bardzo ładne i niechże nam to otworzy taką już ciut spokojniejszą część audycji, chociaż to jeszcze nie jest tak zupełnie spokojnie, bo jeszcze coś się pojawi w takim, no jeszcze będzie techno, które zawdzięczamy właśnie Tauron Nowa Muzyka, bo dzisiaj o tym festiwalu też przypomnę, a póki co właśnie Felsman and Tailey i rozpłyńmy się przy tych dźwiękach.

Reset, czyli w Sophie Pass Rework dla Felsman and Tailey. Za nami, no jak już mowa o takich producentach, którzy no umieją się bawić muzyką i umieją w instrumenty i umieją w rozwiązania różne, niestandardowe. Widać, że się naprawdę tym bawią i to lubią i lubią czas spędzony w studiu, że to jest dla nich wartość, ten proces. To obok Diffa Sandersa, o którym dzisiaj mówiłem, na pewno jest Philip Johann Tim. Ja wiem, że jeśli ktoś słucha audycji mojej regularnie, to już wie, że jestem fanem, ale po raz kolejny to podkreślam z pełną odpowiedzialnością. A posłuchamy go w utworze Red Door. Filip ostatnio wydał album pod tytułem właśnie takim i ten album zapowiadają póki co dwa utwory. Album pojawi się za tydzień i ja obiecuję, że coś będę z niego grał. A dzisiaj właśnie ten tytułowy utwór. Dodam, że Philip Johann Tim jest współproducentem nowego albumu Aparata. Podobno się przyjaźnią i nawet Aparat wrzucał filmik, na którym po prostu jeden drugiego wiezie na rowerze, czy jakoś tak, już nie pamiętam, czy na jakimś wózku supermarketu. W każdym razie podobno są bliskimi kumplami i lubią ze sobą nagrywać i właśnie Johann współtworzył ten świetny, uważam, album, który tak zupełnie pod prąd idzie muzycznie, a chyba został dobrze przyjęty, z czego się bardzo, bardzo cieszę i dodam, że Aparat też na Tauron nowa muzyka w tym roku. To taka niespodziewana znowu wkrętka w trend o festiwalu. Dobrze, a przed nami Red Room właśnie od niego.

Red Door i Philip Johann Tim. Nie wiem, czy wiecie, bo ja się dowiedziałem dosłownie wczoraj, że Birds of Canada, tak, właśnie oni, po 13 latach wydają kolejny album, to będzie 5. album zespołu. Ten album wyjdzie już 7 maja. Pierwszy utwór, już jest dostępny pod tytułem Prophecy at 1420 MHz. I to jest, no to jest duże wydarzenie, że oni wracają, ci Szkoci. Posłuchajmy pierwszego z utworów. Na pewno coś będę też do tego albumu zaglądał, bo no rzeczywiście 13 lat czekać na album. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to się jeszcze kiedyś wydarzy. Też nie śledzę specjalnie jakoś wnikliwie ich losów, ale cieszę się bardzo. Posłuchajmy.

Boards of Canada, którzy wrócili i myślę, że spodoba się ta muzyka wszystkim fanom. Ona się nie zmieniła jakoś bardzo przez tych 13 lat, ale ja uważam, że to okej. Okay. Nie uważam, żeby to było tak, żeby artysta musiał za każdym razem jakoś wielce zaskakiwać. Pewnie zawsze jest jakiś taki zdrowy stosunek tego zaskoczenia do tego, czego można się chwycić jako stały słuchacz, żeby się wciąż móc jakoś mieć kontakt z tą muzyką i relacje. No nie wiem, już tam każdy niech sobie sam oceni tak naprawdę, czy oni ten złoty środek zachowali, czy nie. Ale ja czekam na cały album, wtedy będę wiedział więcej. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Posłuchamy teraz dwóch kawałków takich, no wjeżdżamy w taką elektronikę już bardziej stricte. Będzie Jacques Green z Nosać Thing, czyli dobry zestaw, ale też Versus GT i to jest utwór pod tytułem Curve, a później od razu bezpośrednio po Curve posłuchamy Evdemina. I Evdemin pojawi się na Tauron Nowa Muzyka, to jest duża postać, która od lat 90. już funkcjonuje w obiegu i produkuje i gra i działa. On zaczynał w ogóle na samym początku grając na gitarze, oczywiście, potem cała wielka fala techno go wciągnęła i wylądował poprzez minimal, aż po takie bardzo, myślę, sophisticated techno, którego to jakiś po prostu, jak to powiedzieć, próbkę tego, o. Tego usłyszymy za chwilę w utworze pod tytułem Trophic Cascade. No, on się pojawi na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Pojawi się tam również ja. Mam nadzieję, że pojawicie się też wy, bo tam dużo dobrego. Ja jeszcze będę więcej o festiwalu mówił i za tydzień, i za dwa tygodnie, a na pewno też opowiem po festiwalu, jak wrażenia, bo tak jak mówiłem, będę tam na miejscu. Dzisiaj to nie jest ostatni utwór z line-upu, znaczy artysty z line-upu Tauron Nowa Muzyka. Jeszcze zakończymy czymś od Hinody Tapes, czyli projektu Piotra Kalińskiego, którego już dzisiaj o którym wspomniałem, ale nie posłuchaliśmy go. Posłuchamy za tydzień prawdopodobnie w jego remiksie dla Manoida, ale póki co Evdemin i wcześniej, tak jak mówiłem, Verse GT, Jacques Green, No Such Thing w utworze Curve.

Idąc od końca, Trophic Cascade, czyli F. Demin, który pojawi się na Tauron Nowa Muzyka, a wcześniej Versus GT, Jack Green i No Such Thing w utworze Curve. No i teraz zmienimy drastycznie klimat do tego stopnia, że troszeczkę wyjdziemy, mam wrażenie, z profilu muzycznego audycji, ale ja bardzo cenię pewną polską artystkę, z którą przecięły się nasze drogi, dlatego że dzieliliśmy wytwórnię, tę samą, która niestety już nie istnieje, Next Pop. Mowa o Oli, czyli Aleksandrze Komście, która jest według mnie wybitną wokalistką. Ja do dzisiaj z nią współpracuję i zapraszam do projektów filmowych. Można jej posłuchać m.in. na moim soundtracku do Lipstick on the Glass w naszym wspólnym wykonaniu tytułowego utworu właśnie Lipstick on the Glass w wersji bardzo mrocznej kołysanki. Bardzo lubię tę wersję. Ona powstała na napisy do filmu, ale ostatnio spotkaliśmy się też przy okazji pracy do Czarnej Śmierci, ale nie dlatego posłuchamy jej utworu, broń Boże, posłuchamy dlatego, że ona naprawdę, ja bardzo chciałbym, żeby jak najwięcej muzyki było obecnej w naszym polskim i nie tylko polskim horyzoncie, bo ona ma zupełnie wyjątkową wrażliwość, zarówno jako wokalistka, ale też jako songwriterka, świetna tekściarka, która świetnie porusza się też po angielsku i ma w sobie jakąś taką intymność, szczerość i prawdę, a ja zawsze w muzyce szukam prawdy. A to, że ją znam tylko i wyłącznie, pomaga mi jeszcze bardziej to być tego pewnym, że ona jest w tej muzyce szczera i że to jest cała Ola i to jest

Oli i Incredibly Soft Spoons za nami w Neurotransmisji, a na koniec trzy utwory i nie powiedziałem całej prawdy. Powiedziałem, że posłuchamy czegoś z line-upu Tauron Nowa Muzyka, ale powiedziałem tylko o Hino The Tapes, a tymczasem posłuchamy też drugiego tutaj składu Resiny i Ao San, świetnego duetu elektroniki z wiolonczelą. Przypominam, że Resina kiedyś nawet była gościnią Neurotransmisji, wybitna wiolonczelistka, która umie bardzo nowocześnie wykorzystać ten instrument i od jakiegoś czasu już grają właśnie w tym zestawie. Więc po kolei najpierw coś spoza line-upu, bo taka muzyka też jest. Submotion Orchestra i Tearing Down the Walls. Później zrobi się mrocznie i filmowo, bym powiedział, za sprawą właśnie Ao San i Resiny w utworze Egress One Part One, a na koniec Hino The Tapes w utworze Hino The Tapes 11, bo te utwory są zatytułowane właśnie numerami z epki Ita. I chyba właśnie w związku z tą epką Piotrek kiedyś odwiedził Neurotransmisję i o niej rozmawialiśmy. To przygotowałem na koniec. Bardzo dziękuję, że jesteście z Neurotransmisją i ze mną. Mam nadzieję, że rozpalę wasz apetyt na Tauron Nowa Muzyka w tym roku. Przypominam, że radio jest patronem, a ja się z tego tylko i wyłącznie cieszę, bo już nieraz mówiłem, że to jest mój ulubiony chyba festiwal polski muzyczny, chociaż trudno jest, kurczę, je porównywać, bo tyle jest dobrego na polskiej scenie muzycznej, że niełatwo wskazać jakiś jeden typ. Dobra, dziękuję bardzo, dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

0: Szanowni Państwo, kłaniam się serdecznie. To są Chore Sąsiadów Sny, a to był powiew optymizmu ze strony Fontaine's DC. Oh, such a spring. Udziela nam się, tak myślę. Czy poudziela nam się jeszcze do końca, do godziny drugiej? Zobaczymy. Kłaniam się Państwu, zwłaszcza po takich tutaj roszadach, wybojach, zamiankach z redaktorem Klimkowskim, które właściwie powinniśmy jakoś wcześniej obwieścić, ale liczę na to, że zwłaszcza jedna z rocznic nam to wszystko, te wszystkie wertepy wynagrodzi. A cóż to jest za rocznica? A któż to ma dzisiaj urodzinki?
1: Radio 357.

Było takie zwierzę w przyrodzie naszej radiowej antenowej jak antywalentynki. I jeśli dobrze kojarzę, to tymże utworem zaczynaliśmy jedno z tych spotkań. Pretekst jest oczywiście taki, że Morrissey, czyli sprawca zdecydowany zamieszania, również zamieszania związanego z wydarzeniami w Radiu 357 czerwcowymi, obchodzi dziś urodziny i możemy sobie wiele powiedzieć, ale nie powiemy o kontrowersjach związanych z tą postacią, ponieważ kiedyś już się dzieliłem z Państwem takim przemyśleniem swojego kolegi Mateusza, który wybrał się na koncert Morrisseya do Krakowa i skwitował to stwierdzeniem, że są to warsztaty z oddzielania dzieła od artysty. Tymczasem przypomnę, pragnę Państwu najserdeczniej przypomnieć i jeszcze trochę będę do drugiej przypominał o tym, że możemy się spotkać i wspólnie posłuchać, a wtedy sobie oczywiście i w kuluarach i w podstolikach o tym wszystkim porozmawiać właśnie tutaj w Radiu 357 z okazji płyty, z której teraz utwór tytułowy. Hey!

Wraz z Michałem Bisiorkiem zapraszamy Państwa na odsłuch, który zacznie się właśnie od tego kawałka, Oddech płytki, najbardziej egzaltowany z dotychczasowych, tak myślę. Powiem szczerze, że ja mam troszeczkę problem z tym, że głos Morrisseya jest dla mnie dość intensywny, bogaty w takie rozmaite cechy bardzo charakterystyczne. I takie ilości jak cała płyta, to już jest prawie tak pod korek. Natomiast wierzę, że towarzystwo Państwa będzie znakomite i no i damy radę. Oczywiście, że przecież nie będą to jakieś męki, prawda, z naszej strony. Słuchanie muzyczki na dobrym sprzęcie, jak najbardziej. The Queen is Dead. Trzeba tylko odpowiedzieć na jedno bardzo proste i tendencyjne pytanie. Który utwór z tej płyty jest najpiękniejszy i dlaczego? There is a light that never goes out. Widziałem przedwczoraj autobus typu Piętrus. Tutaj niedaleko na warszawskim Żoliborzu to nie jest najbardziej typowy widok, więc wierzę w to po prostu, że są znaki. Tymczasem przejdziemy sobie do czegoś, czym będziemy nacierać się i delektować w mroczne, ale już upalne wieczory.

To są Chore Sąsiadów Sny. krzysztof.tubilewicz@radio357.pl wertuje w poszukiwaniu cenzuralnych utworów z książki Nocy Waniliowych Myszy i za chwilkę coś, ale teraz już kobieca reprezentacja w naszym, no taka już właściwa, jesteśmy na tym płaskowyżu, chciałoby się zacytować klasyka, będzie PJ Harvey. I utwór fantastycznie się toczący, ale jej wokal to taki jakby, jeżeli my się toczymy i tym samochodem podróżujemy, to jej wokal o zgrozo jakby dobiegał nas z bagażnika.

To są Chore Sąsiadów Sny, to jest Radio 357 po ciemku. A to jest utwór Miłość to piekielny pies, Love is a Dog from Hell, czyli rzecz bardziej znana. I tutaj moja strona w tomiku nie zagięta, więc wychodzi na to, że jeszcze sobie z tego nie upuściliśmy. Dlaczego? A, bo widzę oczywiście w tekście już co najmniej jedno wulgarne słowo, no to postaram się wymać. I może to nie będzie jakaś kastracja tego utworu znacząca. Ale proszę kierować w razie czego oburzone maile pod adres krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. A zatem miłość to piekielny pies. Stopy z sera. Dusza jak dzbanek do kawy. Ręce, które nienawidzą kijów bilardowych. Oczy jak spinacze. Wolę czerwone wino. W samolotach się nudzę. Podczas trzęsienia ziemi jestem uległy. Na pogrzebach śpiący, na paradach żygam, w szachach jestem pełen poświęcenia, także przy nie i kiedy się kimś opiekuję. W kościołach czuję urynę, nie mogę już czytać, nie mogę już spać. Oczy jak spinacze, moje zielone oczy, wolę białe wino. Ściany w mojej sypialni są niebieskie. Linda, gdzie jesteś? Catherine, gdzie jesteś? A, Nina jest w Anglii. Mam szczypczyki do obcinania paznokci u nóg i płyn do okien Windex. Zielone oczy, niebieską sypialnię, słońce lśniące jak karabin maszynowy. To wszystko jest jak foka, usidlona na oleistych skałach i otoczona przez orkiestrę Denton z Long Beach o 3:36 po południu. Słyszę za sobą tykanie, ale to nie zegar. Czuję, że coś pełznie po lewej ściance mojego nosa. Wspomnienia samolotów. Moja matka miała sztuczną szczękę, mój ojciec miał sztuczną szczękę i przez całe swoje życie w każdą sobotę zwijali wszystkie dywany w całym domu, pastowali drewniane podłogi i na powrót kładli dywany. A Nina jest w Anglii, a Irene jest na haju, a ja biorę swoje zielone oczy i kładę się w swojej niebieskiej sypialni.

Chore sąsiadów sny, audycja trwa. Zachęcam do dzielenia się przemyśleniami, propozycjami. Jest to powiedzenie, państwo znają oczywiście, że jeżeli ktoś mówi ci, że wyglądasz jak, brzmisz jak i tak dalej, to pewnie jesteś. Więc jeżeli coś wygląda, brzmi i tak dalej, jak zespół Depeche Mode, to może być zespołem Depeche Mode, ale może być też zespołem Camouflage.

0: I hit a truck. I got out of the car. I walked around the car. I checked it out. Totaled.
1: Przed chwilą jeszcze Morfin, znowu towarzysząca, ale nie do windy oczywiście, tylko do autka muzyka. Dobra oczywiście i sprawdzona, mam nadzieję. Spoglądam łakomie w kierunku letnich festiwali, ale brzmień, które absolutnie letnie nie są. I chyba podobnie jak co najmniej 3 kolegów redaktorów w zeszłym roku, nie wiem jak oni dzisiaj wszyscy w tym roku mają plany, ale wybrałbym się w końcu na ten festiwal, bo już niedługo chyba będzie to groteskowe w wieku, do którego zmierzam. A dlaczego bym się wybrał? Dlatego, że kusi mnie na

wertuje tomik. Im bardziej w niego zaglądam, tym wciąż znajduję nowe rzeczy, tym bardziej one tu są. Utwór nazywa się Bob, dość Twin Peaksowo. Pewnego dnia staliśmy w księgarni w domu towarowym i moja kobieta powiedziała: patrz, to Bob. Nie znam go, odparłem. Niedawno jedliśmy z nim kolację, przypomniała mi. Dobra, ja na to. Zjeżdżajmy stąd. Bob był tam sprzedawcą i stał tyłem do nas. Cześć, Bob, zawołała moja kobieta. Bob odwrócił się, uśmiechnął i nam pomachał. Moja kobieta też mu pomachała. Skinąłem głową w tę stronę, gdzie stał Bob, bardzo delikatny facet z tych, co się rumienią. Wciąż mowa o Bobie. Na dworze moja kobieta spytała: nie pamiętasz go? Nie. Przyszedł z Elą. Pamiętasz Elę? Nie. Moja kobieta wszystko pamięta. Nie rozumiem tego, chociaż pewnie uprzejmie jest pamiętać imiona i twarze, ale po prostu nie potrafię. Nie chcę, żeby oni wszyscy, każdy taki Bob czy Jack, każda Ella, Marion czy Doreen, stale tkwili mi w głowie. Jeść i pić z nimi to już i tak wystarczająco ciężka robota. A jeszcze próbować ich sobie przypomnieć na każde zawołanie to wręcz urąga mojemu dobremu samopoczuciu. Jakby sam fakt, że oni mnie pamiętają, był nie dość okropny.

To są Chore Sąsiadów Sny, zespół wiadomy i znakomity. Ja nie chcę być uszczypliwy, ale wydaje mi się, że wrócimy teraz do segmentu zespołów, które trochę brzmią jak ten zespół.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Proszę dać znać, gdzie, co i jak i kiedy, bo wiemy oczywiście, że nie zawsze z czwartku na piątek. Chodzi za mną jeszcze to Fountains DC, które na początku, no to spróbujmy raz jeszcze, a potem miłe wspomnienie z przefantastycznego filmu, który nadrobiłem niedawno. Ten film to Północ, Północny Zachód.

czas wejść pod prysznic, o tyle, no nie wiem, czy możemy się czegoś bać po seansie północ, północny, zachód. Jednak samolot ścigający nas po polu to dość osobliwy widok i raczej sytuacja dość rzadka, trzeba by mieć wielkiego pecha. To teraz jeszcze taki dyptyk księżycowy ode mnie, bo kolorem turkusowym lubię się zachwycać, a potem jeszcze oda do księżyca ze strony dzisiejszego solenizanta. I ja przypominam Państwu o konkursie, który trwa, i z kolegą Michałem Bisiorkiem będziemy jeszcze przypominać na antenie o tym, że to trwa.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
3: Emerytury to temat, który podnosi temperaturę dyskusji. Najgłośniej słyszymy tych, którzy mówią, że emerytura jest głodowa i nie ma możliwości, aby z emerytury godnie żyć. Z drugiej strony są ci, którzy płacą składki samodzielnie, prowadząc działalność gospodarczą. Po okresie ulg i preferencyjnych składek niektóre osoby wpadają w kłopoty i tracą płynność finansową. Pojawiają się długi. Od nich słyszymy, że składki są za wysokie. W mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele informacji, jak uniknąć płacenia ZUS-u i dlaczego nie warto płacić. Mocne są też głosy, że ZUS to piramida finansowa, która prędzej czy później musi upaść. Lepiej te pieniądze zainwestować, bo państwo nie ma na co liczyć. Jednocześnie, jak pokazują najnowsze sondaże Ibris dla Rzeczpospolitej, większość Polaków chce przejść na emeryturę zaraz po osiągnięciu ustawowego wieku. Nikt też nie chce słyszeć o wydłużeniu wieku emerytalnego. A prognozy mówią o tym, że przyszli emeryci dostaną ułamek tego, co zarabiają dzisiaj. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Płacić składki? Odkładać samemu? A może żyć chwilą i nie myśleć o emeryturze? Dziś w Placu na Rozdrożu postanowiłam trochę to wszystko uporządkować i spróbować znaleźć odpowiedzi na wiele pytań o nasze emerytury. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Julia Nowaczyńska, a ja czekam na głosy w dyskusji pod adresem gabi@radio357.pl. Zapraszam.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.